The Pretty Reckless to zespół z Nowego Jorku, znany z energetycznych występów, no i niebanalnych płyt. To mały rockowy skład, jest wokalistka, a za jej plecami trzyosobowy zespół mózgów, dwie gitary i perkusja. No, wszyscy muszą się starać i potrzebna jest wyrazista frontmenka. No i jest, nazywa się Taylor Momsen, bardzo energetyczna na scenie, a jej głos, mam wrażenie, z każdą płytą nabiera charakteru. Najnowszy, piąty w karierze album The Pretty Reckless nosi tytuł Dear God. O, taka emocjonalna huśtawka w damskim wokalnym wykonaniu. Usłyszeli państwo utwór tytułowy Dear God, a teraz jeszcze dwie kolejne piosenki Spell on You i Dark Days, grupa The Pretty Reckless.

Tak brzmi Taylor Momsen, wokalistka, jej trójka kolegów, instrumentalistów, czyli grupa The Pretty Reckless na najnowszym albumie Dear God. Piąta płyta w karierze, no jest już dorobek, ale myślę, że jeszcze solidna kariera przed nimi. Kolejny wykonawca ze Stanów Zjednoczonych solidną karierę ma już za sobą, ale wciąż działa. Nazywa się Mike Campbell.

Mike Campbell ma za sobą długą karierę, był przez wiele lat gitarzystą w zespole Tom Petty and the Heartbreakers. I to takim ważnym gitarzystą, skomponował kilka istotnych piosenek tej grupy. No a po śmierci lidera Toma Petty w 2017 roku Mike założył własny zespół i teraz wydał z nim czwarty album. Ta grupa nosi tytuł, ma nazwę Mike Campbell and the Dirty Knobs, a ten nowy album ma tytuł Mission of Mercy. Dwa utwory jeszcze z tego wydawnictwa, Wrecking Ball, a potem utwór tytułowy Mission of Mercy, Mike Campbell and the Dirty Knobs.

Jeżeli ktoś tęsknił, no a ja trochę tęskniłem za takim brzmieniem, jakie prezentował Tom Petty z zespołem The Heartbreakers, no i za takim spokojem i taką powagą pewną w piosenkach, to te tęsknoty może wypełnić w pewnej części ta nowa płyta grupy Mike Campbell and the Dirty Knobs, bo dawny gitarzysta niedaleko odszedł od wzorów, które kiedyś prezentował jego lider Tom Petty. Dym na wodzie w programie trzecim dobiega powoli końca, ale przed nami jeszcze ho, ho, ho, sławny, bardzo sławny artysta w równie, a może nawet bardziej od niego sławnym anturażu. No jak to możliwe? Posłuchajmy najpierw utworu.

Piosenka jest... A, jeszcze brawa zachwyconej publiczności. Piosenka znana Państwu doskonale. Wykonawcą jest oczywiście Sting, a towarzyszy mu gitarzysta, jego ulubiony, Dominic Miller, i grają, występują tylko we dwóch. W czym zatem wydarzenie? No już okładka wiele zapowiada, może troszkę wyjaśnię. Widzimy Stinga na okładce, troszkę jakby takiego wyjętego z dawnego obrazu, trochę namalowanego. Stinga na tle innego bardzo sławnego obrazu Rembrandta, czyli Straży Nocnej z tymi strzelcami, którzy wychodzą na patrol. Występ kameralny Stinga z Dominikiem Millerem został nagrany w amsterdamskim Rijksmuseum i tłem tego występu są właśnie obrazy, wielkie obrazy Rembrandta, Vermeera i innych niderlandzkich mistrzów. No i na takim tle właśnie Sting prezentuje swoje wielkie utwory. Niby to samo, ale bardzo stylowo.

No, też bym bił brawo na takim specjalnym występie. Dominik Miller grał m.in. na zabytkowej gitarze z XVII wieku, wykorzystywanej, słuchanej niegdyś na dworze Ludwika XIV. No, a Sting śpiewał swoje znane kompozycje, te, które znamy z grupy The Police i z jego solowego repertuaru. No, niby raz jeszcze to samo, jeśli chodzi o zawartość muzyczną i tekstową, ale bardzo stylowo wykonane. Moja płyta kompaktowa zawiera oczywiście tylko dźwięki, ale sądzę, że jest albo będzie wersja do oglądania i do słuchania, i tam wszystkie te sławne obrazy z Rijksmuseum odegrają swoją rolę. Dym na wodzie.

W programie trzecim dobiega powoli końca. Ostatnia dziś płyta, tak sądzę, jest dziełem także gitarzysty basowego, znanego zespołu, który postanowił jednocześnie tworzyć własne płyty. Oto Mariusz Duda, solo jako Lunatic Soul.

Mariusz Duda solo jako Lunatic Soul i najnowsza odsłona tego wielopłytowego projektu Transition, część druga. Polski multiinstrumentalista ogłasza zakończenie mrocznej odsłony swojego cyklu i przejście na jasną stronę muzycznego uniwersum. Najnowsze nagranie grupy składu projektu Lunatic Soul, Realm of the Weeping Willows, zakończy nasze spotkanie. Sandra Suska, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy.

0: Autopromocja.
1: Latem w Trójce mnóstwo muzyki. Od 12 do 14 Muzyczna Poczta UKF i Państwa ulubione utwory.
2: Ja myślę, że to byłby czas na utwór Last Christmas George'a Michaela.
3: Śnieg. A może być Snow Patrol?
1: Zapraszają Mariusz Owczarek i Tomasz Żonda. Także od poniedziałku do czwartku, od 14 do 16 najciekawszy autorski wybór dziennikarzy muzycznych Trójki. W tonacji Trójki zapraszają
4: Agnieszka Szydłowska,
5: Piotr Metz,
6: Jacek Hawryluk,
7: Grzegorz Hoffman.
1: A o stałej porze, czyli o 15, tonacja w piątek zaprasza Michał Margański i w sobotę zaprasza Piotr Kaczkowski. Muzyka w Trójce. Polecamy latem.
0: Autopromocja.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry.
2: Dobry wieczór.
1: Ale tu ciemno.
2: Bo my jesteśmy w kosmosie. Na turnę.
1: Mars, Wenus, Pluton. Na razie nas nie będzie.
2: Na Ziemi.
3: Łeba czeka, czeka rewal.
4: Obym tylko w kąpielówki wszedł.
1: Zachęcamy do posłuchania ostatniej naszej ziemskiej premiery.
2: I to z towarzyszeniem Big Bandu pod tytułem Lato.
1: A wszystkie piosenki, które powstały w cyklu Piosenkarnia, zebrane są na stronie trójkapolskieradio.pl.
2: Wasz Bob
1: i wasza Karolina.
2: Z duetu Bob and Karolina.
5: Życzymy Państwu najwspanialszych wakacji.
0: Autopromocja.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

poranka. Gdyby tu było przedszkole w przyszłości, niepokonany w 39 walkach, Green Point i Milwaukee chleją z radą.

0: Autopromocja.
1: Jak obecne zaostrzenie stosunków na linii Kijów-Warszawa przekłada się na sytuację ukraińskich migrantów i uchodźców w Polsce? Czy można mówić o atmosferze przedpogromowej? Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z dr Oleną Babakową. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
3: Dokładnie tak, Trójka Polskie Radio, jak słychać, minęła piąta.
4: Trójkowy budzik.
3: Niektórzy się budzą, ale spora część z nas, tych między innymi entuzjastów futbolu ogromnych, możliwe, że za chwilę to akurat wbije się w łóżka na kolejny piłkarski sen nocy letniej. Ależ meczycho, to nie mecz, jeszcze trwa Meksyk-Anglia. 2-3, jeszcze 3 minuty do końca. Jaki będzie ostateczny wynik, na pewno Państwu powiemy na dzień dobry. Na Mundial jeszcze wrócimy, będą piękne dośrodkowania na antenie programu trzeciego, tymczasem z pozytywnym nastawieniem, ale spacerkiem przez życie z Trójką i z Dire Straits. Wakacje, no to zdecydowanie bez pośpiechu. Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry!

8 minut po piątej, trójkowy budzik trwa, no tak jak śpiewał Kurt Nielsen. Hi! Jesteśmy na haju. Tym piłkarskim Kurt Nielsen, Norweg, urodzony w Bergen, a w Norwegii to święto. Historyczne zwycięstwo i szał w całym kraju. Nyland w bramce, mecz życia bez wątpienia. Haaland 2 gole i ostatecznie Norwegia, Brazylia 2-1. Mieć czy być? Teraz w zasadzie za moment grupa Mysłowic. Meksyk i Brazylia już nie są i mieć nie będą. Anglia i Norwegia są i mają szansę na puchar.

12 minut po piątej, Trójka Polskie Radio na Dzień Dobry, trójkowy budzik. Mieć czy być, Mysłowic, proszę Państwa, jesteśmy razem. A jaką będziemy mieć pogodę? Otóż będzie chwilami kropić, zresztą tak jak wczoraj, będzie chłodno, a może inaczej, nie za ciepło. Bez deszczu jedynie w centrum i na wschodzie. Temperatura maksymalna od 17 stopni w Szczecinie do 21 na Podkarpaciu. W Świnoujściu temperatura wody to 22. Wczoraj ponoć tyle wynosiła. 6 dzień lipca, poniedziałek, dokładnie 6 lat temu zmarł Ennio Morricone. Tutaj Jesse.

przez mrok. Tak daleko jest brzask, aż nie widać go stąd.

Vintage Retro, to lubimy. Po prostu Trójka Polskie Radio, dobrze słychać. 21 minut po piątej. Kombi z początków, u źródła, korzenie kombi. Czyli przytulnie śpiewający Grzegorz Skawiński, który dziś kończy 72 lata. Z Trójką i trójkowym budzikiem, jak słychać, i na gorąco, i przytulnie. Wakacje to i oczywiście i podróże, i ciekawostki, i również właśnie teraz pytanie. Koszulka Trójki za odpowiedź. Byłem w sobotę w tym miejscu. Miejscu, gdzie jest najdłuższy brukowany rynek w Europie. Zatem jakie to miejsce? Podpowiedź moja to w Polsce. Proszę pisać. Znak jakości, dobrego smaku i wolności, czyli Koszulka Trójki, jest teraz właśnie w programie trzecim do zdobycia. Michał.żołądkowski@polskieradio.pl.

Tak, po przebudzeniu, że kiedy nie do końca się wie, co się w ogóle jeszcze dzieje, słychać takie dźwięki, no i od razu pojawia się taka myśl, aha, to trójka. 26 minut po piątej, kolejny norweski akcent muzyczny, Norwegia, Brazylia, 2-1, Norwegia i Anglia na mundialu pograją dalej. Aha, też usłyszymy po dziewiątej w audycji Listy na M. Michał Noga się dziś przez 3 godziny i aha, w części też będziemy sobie przypominać, co się z trójki na kasety swego czasu nagrywało. Tymczasem było już Rides, Jesse Ware, no to i Kiss. No i mamy Kiss and Rides z programem trzecim Polskiego Radia w budziku. I was made for loving you. Dziś, teraz w Światowym Dniu Pocałunku.

0: Autopromocja.
1: Ludzie listy piszą, a my czytamy te listy i rozmawiamy z Państwem.
2: Te piosenki wiele mówią o mnie.
3: Mój tata zabrał mi antenę od radia.
4: Słucham Trójki od pierwszego wydania.
5: Lista przeboju kształtowała mój gust muzyczny.
6: Miłość na całe życie.
7: Dzień dobry. Love calm down.
8: Dobrze?
9: Ale cudowne to było.
1: Listy na M. Wakacyjna audycja w Trójce. Miłe wspomnienia, mili prowadzący, miła dla ucha muzyka, słowem słoneczne przedpołudnie w dobrym towarzystwie. Od poniedziałku do czwartku, od 9 do 12. Zapraszają
2: Agnieszka Szydłowska, Justyna Grabasz,
10: Mateusz Tomaszuk
11: i Michał Nogaś.
0: Autopromocja.
1: Trójkowy budzik.
12: Czyli wstajemy z pozytywnym nastawieniem, 28 minut do 6. Szósty dzień lipca, hasło na dziś: gdy człowiek słyszy lubianą melodię, to jakby słyszał starego przyjaciela. To w ramach, proszę Państwa, dbania o tę przyjaźń w Trójce od nas teraz adekwatnie do sytuacji, czyli Monday Morning. Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski, dzień dobry. Monday.

na ucho, to jednak trójka działa najlepiej. I od razu uszy do góry i pozytywne nastawienie. 22 minuty do 6. Już za 4 dni nowa płyta The Rolling Stones. Na płycie m.in. z gości Sir Paul McCartney, który to 6 lipca, dokładnie 69 lat temu, pierwszy raz w życiu spotkał Johna

17 minut do 6, trójkowy budzik, Trójka Polskie Radio. Pan Adam napisał, odpowiadając na pytanie, że miasto, w którym jest najdłuższy brukowany rynek w Europie, tym miastem jest Pułtusk. No i proszę pana, brawo, koszulka specjalnie dla pana Adama. A w Norwegii to mają, tak przy okazji ciekawostek, najdłuższy drogowy tunel na świecie. Ma ponad 24 kilometry, a w piątki cała Norwegia zajada się taco, czyli tym meksykańskim przysmakiem. Może dlatego tak smakują i te Mistrzostwa Świata, rozgrywane przecież i w Meksyku, i w Kanadzie, i w Stanach Zjednoczonych. Tak czy owak, Meksyk już nie gra. Anglia, Meksyk 3-2, Norwegia, Brazylia 2-1. Więcej na ten temat w Trójce, w naszej krótkiej mundialowej piłce o 7:40.

Kiss, to się nazywa ten właściwy rozruch. Nie ma to jak właściwie się podkręcić. Na dzień dobry, 13 minut do 6. Kiss w Trójce w dniu pocałunku. Mamy 6 dzień lipca. 32 lata temu światu objawił się Forrest Gump. Premierę miała, miała miejsce premiera tego fenomenalnego filmu Roberta Zemeckisa. Warto przypomnieć przecież 6 Oscarów, no i też kapitalna ścieżka dźwiękowa. To przypomnijmy sobie coś niebywale ważnego. Tak na dzień dobry, cytat z tego filmu. Żyj tak, abyś po latach mógł powiedzieć, przynajmniej się nie nudziłem.

Jak nic, 8 minut i będzie punktualnie 6. Alabama, jeden z przepisów w tym stanie to zakaz prowadzenia samochodu z zawiązanymi oczami. Taka ciekawostka, że oczy to od razu jakby szerzej otwarte i dobrze, bo nie ma co przesypiać życie. To furką mkniemy dalej, oczywiście niezmiennie z programem trzecim Polskiego Radia, tyle tylko, że to furka ze Szwecji. My Favorite Game przez 3 kolejne minuty w programie trzecim Polskiego Radia, grupa The Cardigans.

Po szóstej, proszę Państwa, to zajrzymy między innymi na warsztaty kowalskie. Ciekawe, czy może na przykład do Podkowy Leśnej. To sprawdzimy. Proszę Państwa, tak czy owak, zapraszamy do Trójki Robert Grzędowski z cyklu Kujmy żelazo, póki gorące. Proszę pamiętać i świętować. To właśnie dziś, Światowy Dzień Pocałunku. 4 minuty do szóstej. Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski i jak słychać, YouTube i Beautiful Day. The heart is a blue.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry.
2: Dobry wieczór.
1: Ale tu ciemno.
2: Bo my jesteśmy w kosmosie. Na turnę.
1: Mars, Wenus, Pluton. Na razie nas nie będzie.
2: Na Ziemi.
3: Łeba czeka, czeka rewal.
4: Obym tylko w kąpielówki wszedł.
1: Zachęcamy do posłuchania ostatniej naszej ziemskiej premiery.
2: I to z towarzyszeniem Big Bandu pod tytułem Lato.
1: A wszystkie piosenki, które powstały w cyklu Piosenkarnia, zebrane są na stronie trójka.polskieradio.pl.
3: La, la, la, la, lato.
2: Wasz Bob
1: i wasza Karolina.
2: Z duetu Bob and Karolina.
5: Życzymy państwu najwspanialszych wakacji.
0: Autopromocja.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła szósta. Wasz Bob, dzień dobry. Na serwis Trójki zaprasza Agnieszka Drost.
6: Zmasowany atak Rosji na Kijów, Polska podrywała myśliwce. MON chce uciąć spekulacje, zapowiada odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy. Autobus miejski wjechał w przejście podziemne w Warszawie, kierowca był trzeźwy. 7 osób zginęło, a 24 zostały ranne w zmasowanym ataku na Kijów. Skutki ataku odnotowano też w rejonach buczańskim, wyszgorodzkim i browarskim. Rosjanie użyli dronów i rakiet. Lokalne władze informują o zniszczeniach i pożarach. Władze Ukrainy apelują, by nie ignorować alarmu przeciwlotniczego oraz pozostać w bezpiecznych miejscach do momentu jego odwołania. W związku z atakiem na Kijów poderwane zostały również polskie myśliwce. Te wróciły już do bazy. Nie odnotowano naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej, podkreśliło w komunikacie dowództwo operacyjne Sił Zbrojnych. Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiada odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026. Wicepremier i szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz poinformował w serwisie X, że decyzję podjął po konsultacji z premierem, zachowując odpowiedzialność wobec opinii publicznej. Dodał, że o każdej donacji informowany jest prezydent Nawrocki, a wcześniej Andrzej Duda. Juliusz Sabak z portalu obronnego mówi, że ujawnienie informacji pozwoli uciąć spekulacje w tej sprawie.
7: To jest taki temat, który rzeczywiście porusza ludzi, nie tylko polityków, ale też obywateli, no bo rzeczywiście może rzutować na nasze bezpieczeństwo to, czy na przykład przekazaliśmy rakiety, które zostały kupione w programie Wisła do systemu Patriot, czy też jakieś inne uzbrojenie, którego mamy, mówiąc tak kolokwialnie, w deficycie.
6: A wcześniej poseł PiSu Mariusz Błaszczak w serwisie X zasugerował, że rząd mógł przekazać Ukrainie pociski przechwytujące do systemu Patriot. Minister obrony zapowiedział, że służba kontrwywiadu wojskowego zbada, kto dążył do ujawnienia tajemnic państwowych w tej sprawie. 6 osób zostało poszkodowanych w wypadku autobusu miejskiego w Warszawie. Autobus wjechał w przejście podziemne niedaleko Dworca Zachodniego wczoraj około 18.20. Podkomisarz Jacek Wiśniewski z komendy stołecznej policji powiedział dziennikarzom, że po drodze uszkodził 14 samochodów.
8: Relacja kierowcy wskazywała na to, że autobus mógł ulec awarii technicznej. Czyli tutaj kierowca wskazywał, że miał problem w ogóle z hamowaniem. Stąd bardzo możliwe, że to jest też efekt tego, że tak długo przemieszczał się całą ulicą tutaj niemalże Bitwy Warszawskiej, aż do miejsca, w którym zakończył swoją drogę.

0: Wiadomo, że kierowca był trzeźwy, policja bada sprawę. Sytuacja na rzece Bóbr się stabilizuje, informuje Dolnośląski Urząd Wojewódzki. W porównaniu z badaniami z końca czerwca poprawiły się parametry wody w punktach pomiarowych w pobliżu zapory w Pilchowicach. Dalej obowiązuje jednak wydany w sobotę zakaz korzystania z wód rzeki Bóbr na odcinku od korony zapory Pilchowickiej do zbiornika Rakowice, mówi rzecznik wojewody dolnośląskiego Tomasz Jankowski.
1: Ten zakaz obejmuje zarówno wchodzenie do wody, w tym kąpiele, pojenie zwierząt, amatorski, gospodarczy połów ryb oraz korzystanie z wód do celów gospodarczych. Nie wolno też używać jednostek pływających na tym odcinku. Cały czas pracują areatory, które pomagają dotlenić odcinek rzeki Bóbr.
0: Do masowego śnięcia ryb doszło po spuszczeniu wody ze zbiornika Pilchowice przed remontem zapory należącej do Tauronu. Wczoraj zarząd spółki powołał Radę Społeczną do spraw sytuacji na Bobrze i Jeziorze Pilchowickim. Polacy marnują leki. Każdego roku do aptek trafiają 3300 ton przeterminowanych lub niewykorzystanych farmaceutyków. Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej w Ministerstwie Zdrowia Mateusz Oczkowski mówi, że zwrócone leki, nawet pełnowartościowe, muszą zostać zutylizowane.
2: Pamiętam takie historie, jak jeszcze pracowałem w aptece. Przyszła córka pewnej inwalidki wojennej i oni mają te leki całkowicie za darmo. Wszystkie. Refundowane, nierefundowane. I zwróciła do mnie 50 opakowań leku, który wtedy kosztował po 400 zł. Wszystkie były z dobrą datą i niestety trzeba było je zutylizować. Więc proszę zobaczyć, jaki to był koszt dla systemu.
0: Według szacunków straty dla budżetu NFZ z tego tytułu wynoszą ponad 6 miliardów złotych rocznie.
3: Klimat.
0: 1/3 prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej z wiatru. Od godziny 10 do 18 zalecane będzie korzystanie z energii elektrycznej, by wykorzystać jej nadmiar. Niemal cała Polska, z wyjątkiem pasa nadmorskiego, objęta jest alertami w związku z suszą hydrologiczną. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Poranek mamy słoneczny w większości kraju. Po południu od zachodu będą już jednak napływać deszczowe chmury i popada. Najpierw na południu Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Śląska, później w całej zachodniej połowie kraju i na Pomorzu. Najchłodniej będzie dziś właśnie na Pomorzu, Suwalszczyźnie także i w górach, od 16 do 20 stopni. Reszta kraju z dwójką z przodu, w najcieplejszym momencie dnia do 23 stopni Celsjusza. Ogólnie deszczowo, wiecznie i chłodno. Tak synoptycy mówią o najbliższych dniach. No i dobrze, niech pada, bo susza hydrologiczna obowiązuje w większości Polski, zwłaszcza na wschodzie. Dzień dobry, tu Trójka i audycja poranna. Nowy tydzień, witamy w składzie Katarzyna First-Wojtkowska, Karolina Gonet, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. I zapraszamy do dziewiątej.

0: Jest 6:09.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Słońce wzeszło dziś o 4:23, zajdzie o 20:58, to 187 dzień roku. Według kalendarza świąt nietypowych, dzień pocałunku. I to światowy, nie że jakiś lokalny. Czy państwo już świętowali? 22:07. Zaczynamy już 28 tydzień roku, a w porannej audycji powiemy m.in. o warsztatach kowalskich.
2: Już kowal na wsi nie jest tak potrzebny jak kiedyś. No metody się nie zmieniły oczywiście, bo obróbka metalu się nie zmieniła, jak było kowadło, jak było palenisko, jak były młotki, tak są. Tylko że używanie ich jest do czego innego. Jest to w tej chwili kowalstwo takie bardziej artystyczne.
0: Młodzi przejmują wiedzę od mistrzów tego rzemiosła w Wojciechowie na Lubelszczyźnie. U nas więcej o tym spotkaniu za pół godziny. A ja się zastanawiam, czy może państwo też kultywują jeszcze zawody z pozoru należące do historii. I w tym przypadku numer 22:07 trójek poleca się, tak jak dzień pocałunku. Nie polecamy za to dezinformacji, nie polecamy fake newsów. Z nimi walczymy w porannej audycji i dziś też tak będzie w temacie tzw. chemtrails.
3: Eksperci czy media, także my tutaj w Trójce od lat walczymy z tą teorią, a internet jak to internet. Co i raz wypluwa z siebie coś, co pozwala łapać się za głowę.
0: Kuba Witkowski dziś zaprasza na news albo fake news około 6:50. Po 7:00 porozmawiamy o odpolitycznianiu miejskich spółek, za które wziął się ostatnio prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. No tu tylko pytanie, czy problem, czyli politycy partyjniacy w miejskich spółkach, dotyczy tylko stolicy. Między innymi takie pytanie padnie po 7:00. Poza tym stałe punkty programu i dużo najlepszej muzyki o poranku gwarantujemy. Ach i oczywiście mundial, mundialek, mundialunio. Dużo działo się w nocy i wieczorem. Anglia i Norwegia grają dalej. O tym także sporo będzie w porannej audycji.

A wikingowie wiosłują dalej. Reprezentacja Norwegii wygrała z Brazylią 2-1 i awansowała do ćwierćfinału piłkarskich mistrzostw świata. Kto strzelał? Oczywiście dwukrotnie Erling Haaland. Ma już 7 goli na koncie w turnieju, tyle samo co Messi i Mbappé. Mundial wielkich, mówiąc krótko. A z wielkich graczy także Harry Kane wpisał się w nocy naszego czasu na listę strzelców, ale tylko raz. Ale też Anglia wygrała z Meksykiem 3-2 i po szalonym spotkaniu z czerwoną kartką też weszła do najlepszej ósemki turnieju. A Meksyk jedzie do domu. To znaczy, zostaje w domu, bo grał u siebie. Więcej o Mundialu w Trójce po 7 w serwisach sportowych i krótkiej piłce.

0: Od piątku trwają uroczystości pogrzebowe Alego Chameneiego, przywódcy duchowego Iranu, zabitego w amerykańsko-izraelskim ataku już kilka miesięcy temu. A w Teheranie jest jako jedyna przedstawicielka polskich mediów Milena Rashid-Szechab. Dzień dobry, Mileno.
1: Dzień dobry.
0: Te uroczystości, jak mówiłem, trwają od piątku, a co dziś wydarzy się w ramach pogrzebu stulecia, jak nazywają to wydarzenie także światowe media?
1: Dziś w planie jest wielka procesja, ona już się zaczęła i idzie tutaj ulicami Teheranu. Kondukt pogrzebowy ma być nawet większy niż ten, w którym w 1989 roku Irańczycy żegnali poprzedniego Ajatollaha Chomejniego. Więc tutaj całe miasto jest postawione w taki stan najwyższej gotowości. Wszędzie są plakaty. Wszędzie słychać takie żałobne pieśni i ten kondukt pod koniec dotrze do takiego placu wolności, placu Azadi, gdzie właśnie w 1979 roku wybuchła rewolucja, która wyniosła reżim Ajatollahów do władzy.
0: Jesteśmy w stanie oszacować, jak dużo ludzi bierze udział w tym kondukcie?
1: W całych uroczystościach Irańczycy mówią, że może być nawet 20-30 milionów ludzi. Na pewno to są miliony i jak się spojrzy na ten tłum, no to on jest naprawdę nieprzebrany. Wczoraj władze teherańskiego metra podały, że tylko między sobotnim wieczorem a niedzielnym porankiem zarejestrowano ponad 3 miliony podróży właśnie w okolice tego miejsca, gdzie trwało czuwanie, więc mówimy cały czas o milionach ludzi.
0: Podobno zaciśnięta pięść stała się symbolem tego całego wydarzenia. O co tutaj chodzi?
1: Tak, to rzeczywiście trochę dziwne, że uroczystości żałobne mają taki mało żałobny charakter, dosyć wojowniczy i on się nie bierze znikąd. Z jednej strony można to wyjaśnić w ten sposób, jak Irańczyk to tłumaczył bardzo dosłownie, czyli że ta zaciśnięta pięść Ajatollaha to był właśnie ten widok, który zobaczył jego syn Mocztaba, który przeżył ten atak pierwszego dnia wojny i zobaczył, znalazł ciało ojca i zobaczył tę zaciśniętą pięść wyciągniętą do góry i to był ten obraz, który mu utkwił. Ale ta zaciśnięta pięść to także jakiś taki bardzo właśnie wojowniczy symbol. Nawoływanie do zemsty jest tutaj właściwie dość powszechne i czasami to jest takie bardziej, że przelejemy krew naszego najwyższego przywódcy, a czasami to są takie bardzo konkretne wezwania do pomszczenia, pomszczenia tej śmierci. Na przykład wczoraj były wezwania wręcz do śmierci Donalda Trumpa. Nawet ja widziałam jakichś ludzi, którzy mieli dosłownie sami wydrukowane na takich domowych drukarkach takie wizerunki Trumpa z tym takim namierzonym snajperem na jego twarzy i właśnie napisem "Poleje się krew".
0: Czy wszyscy Irańczycy jednakowo uczestniczą w tych wydarzeniach, czy możemy powiedzieć, że to tylko część tego społeczeństwa?
1: Rzeczywiście do wczoraj myślałam, że całe miasto świętuje, bo rzeczywiście organizatorzy robią wszystko, żeby dziennikarze zagraniczni, niektórzy tutaj mogą chodzić właściwie tylko po tej części Teheranu, gdzie trwają uroczystości, mieli wrażenie, że właściwie cały świat tutaj na równi przeżywa to, co widzimy na przykład właśnie przed hotelem, w którym zatrzymali się zagraniczni dziennikarze, ale wczoraj pojechałam do innych części Teheranu i tam muszę przyznać, że zupełnie jest inna atmosfera. Oczywiście nadal widać te plakaty,

0: różne symbole takie żałobne, ale jest pusto, jest cicho, nie ma tych, tych wszechobecnych głośników, z których płynie ta żałobna muzyka, ale też muzyka zagrzewająca do walki. Ludzie są też inaczej ubrani, bo tutaj w tej części żałobnej właściwie wszystkie kobiety bez wyjątku są starannie zakryte w czarnych czadorach, a już w tych innych częściach miasta są ubrane normalnie. Niektóre nawet ku mojemu ogromnemu zdziwieniu w ogóle nie noszą nakryć głowy, co teoretycznie jest zabronione, ale one tutaj już od kilku lat decydują się, że to jest taki właśnie sprzeciw kobiecy wobec tych reguł, które narzuca reżim religijny. I rzeczywiście ten Teheran, który widać w innych częściach miasta niż to, w którym trwają uroczystości, to jest zupełnie inny świat. Oczywiście część ludzi wyjechała, bo ten tydzień uroczystości to jest także taki czas wolny, więc tutaj jest bardzo gorąco, więc kto może po prostu wyjeżdża, czy w góry, czy gdzieś indziej poza miasto, żeby po prostu też trochę odpocząć.
1: A tak te wydarzenia w Teheranie relacjonuje Milena Rashid-Szehab, jedyna polska przedstawicielka mediów właśnie na miejscu, gdzie trwają uroczystości pogrzebowe Alego Chameneiego. Mileno, bardzo dziękuję za tę relację.
0: Dziękuję.

0: co? To do Media Expert.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
2: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
6: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
7: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 6:30. Na skrót serwisu zaprasza Agnieszka Drozd.
12: Polska poderwała w nocy myśliwce w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Kijów. Nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. W Kijowie rakiety i drony spadły na bloki mieszkalne. Co najmniej 7 osób zginęło, a 24 zostały ranne. Ofiar może być więcej, bo trwają akcje poszukiwawczo-ratunkowe. Po interwencji Donalda Trumpa FIFA cofa czerwoną kartkę dla piłkarza USA. FIFA zawiesiła decyzję o ukaraniu napastnika reprezentacji amerykańskiej Folarina Baluguna, co pozwoli mu zagrać w poniedziałkowym meczu 1/8 finału Mundialu z Belgią. Biały Dom potwierdził, że wcześniej doszło do rozmowy telefonicznej prezydenta Trumpa z szefem FIFA Giannim Infantino. W nocy na Mundialu było więcej sensacji. Norwegia wyeliminowała Brazylię, a nad ranem Anglia pokonała Meksyk, współgospodarza Mundialu. Tłumy melomanów na inauguracji koncertów chopinowskich w Łazienkach Królewskich. 67. sezon otworzył występ wybitnego pianisty Piotra Aleksewicza.
13: Bardzo się podoba.
14: Wszystko jest piękne, wszystko. To po prostu trzeba przeżywać.
13: Miejsca cudowne, atmosfera przepiękna. Ja uważam, że to jest miejsce, gdzie się naprawdę odpoczywa i czuje się tą energię.
12: Koncerty chopinowskie w Łazienkach Królewskich będą odbywać się w każdą niedzielę o 12 i 16 aż do końca września. A więcej informacji w serwisie o 7.
11: Jeśli czerwone kartki można odwieszać na telefon, to... ja już nie wiem, co o tym Mundialu powiedzieć, to może powiem o pogodzie. Po słonecznym poranku przyjdzie pochmurne i deszczowe popołudnie, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju. Najchłodniej będzie dziś na Pomorzu, Suwalszczyźnie i w górach od 16 do 20 stopni, a poza tym ponad 20, maksymalnie 23. I to na przeważającym obszarze. Dziś poniedziałek, 6 lipca, Światowy Dzień Pocałunku. Czy świętowali już państwo? 2 2 i 7 3. Jakby co?
15: Twój normalny dzień.
11: Śpiewa Grzegorz Skawiński, słowa napisał Jacek Cygan. Obaj panowie obchodzą dziś urodziny. Podwójnie wszystkiego najlepszego od trójki. A to nawet potrójnie wszystkiego najlepszego.

0: sprawie całowania. Dwie dwójki i siedem trójek.
1: Dla mnie najważniejszym pocałunkiem był pierwszy pocałunek. Pierwszego pocałunku nigdy się nie zapomina.
0: Taką rzecz pan Arek. Ma rację? Ja wiem, poprawność polityczna każe powiedzieć, że tak, tak. Dwie dwójki i siedem trójek. Jakby co?

0: Dismiss, Big Mouth Strikes Again w trójce za 20 minut siódma.
1: Zapraszamy do trójki.
0: A w Wojciechowie na Lubelszczyźnie trwają 32. ogólnopolskie warsztaty kowalskie. Młodzi kowale przejmują wiedzę od mistrzów tego rzemiosła z całego kraju. Reporterka Radia Lublin Inna Jasnicka przyglądała się pracy młodych adeptów kowalstwa.
2: Natniemy mu tu jakąś gwiazdeczkę. Jeszcze.
3: Kazimierz Kudła z Zawady.
4: Prawdziwy mistrz.
3: Powiedzmy, no to zależy jak kto ocenia.
4: No i dzisiaj pan próbuje te swoje umiejętności wyjątkowe w tych czasach przekazać młodemu pokoleniu.
3: Tak, cieszymy się, że są chętni do posiadania tej wiedzy, no bo zawód jest unikalny już.
4: Wydaje mi się, że tak stereotypowo to ten zawód kojarzy się z końmi głównie.
3: Tak, tak, z końmi ze wsią, ale w tej chwili to się wszystko zmieniło. Już kowal na wsi nie jest tak potrzebny jak kiedyś. No metody się nie zmieniły oczywiście, bo obróbka metalu się nie zmieniła, jak było kowadło, jak było palenisko, jak były młotki, tak są. Tylko, że używanie ich jest do czego innego. Jest to w tej chwili kowalstwo takie bardziej artystyczne. Tak, mocno.
5: Zdecydowałem się przyjechać na te warsztaty, no bo mój ojciec był kowalem. No niestety zachorował, także nie mógł mnie nauczyć, a więc tutaj przyjechałem, żeby się nauczyć bardziej. Bo tutaj dużo ludzi chce jakieś noże, kłuć, zbroje.
2: Jak uderzasz, to mniej więcej widzisz, jak ona się zachowuje. Wiesz?
6: Dobrze jest o wszystkim pamiętać, żeby to nie zaginęło. Andrzej Słowik, każde rzemiosło, które kiedyś było stosowane powszechnie, dzisiaj większość tych rzemiosł zanika, ponieważ wyparte jest poprzez produkcję masową, poprzez wyroby fabryczne. Ale gdyby tak, nie daj Boże, nastąpił jakiś kataklizm, kiedy powiedzmy nie byłoby prądu, czy maszyny by się popsuły, to wtedy dobrze by było, żeby przynajmniej niektórzy ludzie pamiętali, jak się wykonuje tradycyjnie obróbkę metalu, jak się na przykład wykonuje tkaniny, jak się robi buty ręcznie. No, oby to nie było potrzebne.
4: Młodzi, jak pan ocenia ich dzisiaj zdolności?
6: No, różnie. Są fascynaci, którzy charakteryzują się słomianym zapałem i którzy w pierwszych dniach chcieliby góry przenosić, a później szybko rezygnują. Są tacy, którzy mają zapał na początku i do końca ten zapał pozostaje i w tych właśnie widzę jakąś nadzieję.
7: Zawsze interesowała mnie obróbka plastyczna, też samodzielnie zajmuję się trochę bardziej jubilerstwem i chcę mieć dodatkowe doświadczenie, które tutaj można nabyć tak naprawdę od samych mistrzów największych w Polsce, więc to jest jedno z lepszych miejsc.
2: Chyba, że bije dwóch z pomocnikiem, on nadaje rytm młotkiem. To jest co innego jeszcze.
8: To są zawody, które zanikają. Takie spotkania no, pobudzają do działania, przyciągają młodych ludzi i można to potem wykorzystać. Naprawdę super sprawa.
4: Co pan myśli o tej imprezie? Fajnie popatrzeć, jak młodzi kowale pracują?
9: W ogóle fajnie popatrzeć, jak ludzie ciężko pracują. Pytanie za ile i po co im to? Ale rozumiem, że każdy chce być kowalem swojego losu, więc wykuwają sobie przyszłość.
0: Fajnie popatrzeć, jak ludzie pracują. Zwieńczeniem warsztatów będzie ogólnopolskie spotkanie kowali, które rozpocznie się 10 lipca i potrwa do lipca 12. Zawód kowala. Wydawałoby się zawód przeszłości. Może państwo kultywują jeszcze zawody stereotypowo do historii należące? 22 i 7 trójek. Zapraszamy.

0: Wracamy w porannej audycji do świętowania Światowego Dnia Pocałunku.
1: Chciałam powiedzieć tylko, że niesamowicie ważnym jest to, żeby nie zapominać o porannych buziaczkach. Wtedy dzień staje się piękniejszy. Pozdrawiam.
0: Poranne buziaczki?

0: Za 10 minut będzie siódma na cykl News albo Fake News. Zaprasza dziś Kuba Witkowski.
1: News albo Fake News.
2: To nie niewinna chmura po przelocie samolotu, a zorganizowana akcja trucia ludzi. Mniej więcej tak jednym zdaniem można określić wiecznie żywą teorię spiskową dotyczącą tzw. chemtrails, czyli smug kondensacyjnych wytwarzanych na niebie przez statki powietrzne. Niestety eksperci czy media, także my tutaj w Trójce od lat walczymy z tą teorią, a internet jak to internet. Co i raz wypluwa z siebie coś, co pozwala łapać się za głowę. I tak ostatnio w sieci olbrzymią popularność, czyli liczne udostępnienia i lajki, zyskała rolka z podcastu Cypriana Majchera, którego gościem był Wojciech Cejrowski.
3: Mam sąsiadkę, która jest wrażliwa na różne rzeczy. Ja widzę po niej, że ona się źle czuje, kiedy nalatało tych samolotów, a potem jest kilka dni, kiedy oni nie latają, ona się znowu lepiej czuje. Obserwując ją w długim cyklu, powiązałem to. Za pierwszym razem sobie pomyślałem, może przypadek, może akurat dzisiaj miała migrenę, a jutro nie będzie miała, zobaczymy. A teraz obserwuję z premedytacją. Mówię, to jak się czujesz? O, dzisiaj się źle czuję. Patrzę w niebo, dobra, smugi są. Następnego dnia pyta, a jak się dzisiaj czuję? Super jest, patrzę, czyste niebo.
2: Niestety tego typu wrzutki wciąż karmią ludzką naiwność, a same chemtrails już dawno zostały naukowo wyjaśnione, tłumaczy Grzegorz Sobczak, ekspert lotniczy z magazynu Milmak.
4: Smugi kondensacyjne to jest rodzaj chmur, one nawet mają swoją nazwę, niektórzy to nazywają cumulus tractus, dość złośliwie, natomiast powstają wskutek pewnego zjawiska, które jest troszkę trudne do uwierzenia, być może stąd podstawa do teorii spiskowej, bowiem przyjmując, że samoloty, które piszą te smugi, jak mówią piloci, na niebie, to jest zjawisko związane z występowaniem wody w stanie ciekłym, mimo że na tych wysokościach, na których samoloty latają, temperatura wynosi minus kilkadziesiąt stopni, minus 30 do minus 60 stopni, a mimo to ta woda pozostaje w stanie ciekłym. Tylko jest to taki stan równowagi bardzo chwiejny, który po zaburzeniu powoduje, że te kropelki wody natychmiast zamarzają, tworzy się lód i w ten sposób powstają te widoczne smugi na niebie.
2: Ale fakt, sama teoria spiskowa nie wzięła się znikąd.
4: Żeby nie było, rzeczywiście samoloty zrzucały trujące substancje. Na przykład w czasie wojny w Wietnamie, kiedy Amerykanie walczyli z partyzantką wietnamską i tam rozsypywali DDT nad dżunglą, żeby zniszczyć roślinność, żeby po prostu ci partyzanci byli widoczni jak na dłoni, bo oni się chowali między drzewami, byli trudni do wykrycia. Więc tak, oczywiście coś takiego miało miejsce, ale te samoloty latały na małych wysokościach, a nie kilka tysięcy albo kilkanaście tysięcy metrów nad ziemią.
2: Nie mówiąc już o tym, że nie ma racjonalnego wytłumaczenia, kiedy i jak trucizna miałaby być umieszczana w samolocie i dlaczego ten sam samolot w trakcie lotu raz zostawia za sobą smugę, a w innym miejscu już nie. Dlatego uważajmy i nie ulegajmy tego typu sugestiom. Kuba Witkowski, do usłyszenia.
1: News albo fake news.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Znowu muszę się zająć windykacją.
3: To coś z indykiem?
2: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
3: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
4: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?

0: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
0: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
4: Na zysk?
3: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
4: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
3: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
4: W takim razie kieruj mnie na zysk.
2: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 6 lipca, jest 7. Na serwis Trójki zaprasza Agnieszka Drozd.
10: Kijów liczy straty po kolejnym zmasowanym ataku Rosji. Co wysłano, kiedy i w jakiej liczbie? MON zapowiada odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy. Do jutra Ministerstwo Zdrowia ma przedstawić plan naprawy systemu publicznej ochrony zdrowia. W Kijowie co najmniej 7 osób zginęło, a 24 osoby zostały ranne w wyniku zmasowanego ataku powietrznego Rosjan. Na bloki mieszkalne spadły rakiety i drony. Ofiar może być więcej, bo trwają akcje poszukiwawczo-ratunkowe. O szczegółach Paweł Buszko.
11: Najgorsza sytuacja panuje w podolskiej dzielnicy Kijowa. Tam rosyjska rakieta zburzyła kilka kondygnacji 9-piętrowego bloku. W tej samej dzielnicy uszkodzone zostały też kolejne 2 wielopiętrowe bloki mieszkalne. Władze Kijowa donoszą także o zniszczeniach i pożarach domów w dzielnicy Darnica. Ucierpiały też podkijowskie miejscowości, m.in. Wisznewe. W obwodzie kijowskim częściowo wstrzymano ruch pociągów. To już kolejny zmasowany rakietowo-dronowy atak na Kijów w ostatnich dniach. W zeszły czwartek w ukraińskiej stolicy zginęło 30 osób, a ponad 80 zostało rannych. Paweł Buszko, Polskie Radio.
10: MON zapowiada odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy. Taką zapowiedź wicepremier i szef resortu obrony Władysław Kośniak-Kamysz opublikował w mediach społecznościowych. Odtajnione mają być informacje o sprzęcie wojskowym przekazanym Ukrainie w latach 2022-2026. Mariusz Cielma z Nowej Techniki Wojskowej mówi, że podobne rozwiązania funkcjonują już w innych państwach.
12: Przykład niemiecki, gdzie co tydzień wręcz była aktualizacja liczona co do pocisku wręcz. Myślę, że były takie głosy, żebyśmy jednak trochę tego rąbka tajemnicy przekazali opinii publicznej, żeby jednak wykazać, że w namacalnych liczbach, konkretnych liczbach, żeby pokazać, jak duża była to pomoc. Dla strony rosyjskiej moim zdaniem to nie będzie jakieś wielkie zaskoczenie.
10: Zupełnie inne zdanie w tej sprawie ma generał Roman Polko.
13: Ja nie rozumiem takiego szermowania czy odtajniania kwestii, które wiążą się z bezpieczeństwem, które są użyteczne dla rosyjskiego chociażby wywiadu, po to, aby szacować, czym dysponowaliśmy, czym teraz dysponujemy.
10: Decyzja o odtajnieniu zapadła po tym, jak pojawiły się głosy opozycji o tym, że rząd mógł przekazać Ukrainie pociski przechwytujące do systemu Patriot. Jednym z takich głosów był wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. Polityk będzie gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce o 8.13. Do jutra Ministerstwo Zdrowia ma przedstawić plany naprawy systemu publicznej ochrony zdrowia. To pokłosie m.in. afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Komentuje Anna Bryłka z Konfederacji.
14: Rząd próbował zamieść sprawę pod dywan. Okazuje się, że pan premier będzie likwidował saloniki VIP, których de facto miało nie być. To znaczy, że okazuje się, że tak naprawdę są.
10: Mirosław Suchoń z Koalicyjnego Centrum przyznaje, że ochrona zdrowia wymaga kompleksowej reformy.
15: Zapewniliśmy finansowanie bezprecedensowe 250 miliardów złotych na ochronę zdrowia, natomiast oczekujemy na przedstawienie rozwiązań legislacyjnych ze strony Ministerstwa Zdrowia. Przedstawimy nasz projekt ustawy dotyczący wzmocnienia kompetencji rad społecznych, które dzisiaj są kwiatkiem do kożucha, a rzeczywiście w przypadku konkretnych placówek mogłyby nadzorować.

0: choćby wynagrodzenia, przestrzeganie czasu pracy.
1: Aferę w Stołecznym Szpitalu Południowym badają prokuratura, ABW i NFZ. Deszczowo, wiecznie i pochmurno, tak będzie dziś. IMGW prognozuje, że kolejne dni również będą deszczowe i z porywistym wiatrem. Silny wiatr i wysokie fale przewróciły wczoraj kajaki na jeziorze Błędno w Zbąszyniu. Do wody wpadło 8 osób. Na ratunek ruszyli strażacy i nurkowie z Kościana, mówi kapitan Szymon Maciejewski ze Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu.
2: Po dojeździe pierwszych zastępów i zwodowaniu łodzi, dopłynięciu do miejsca, gdzie doszło do tego wywrócenia, ratownicy podjęli z wody w sumie 8 osób. Byli to cudzoziemcy, 4 osoby dorosłe, 4 dzieci. Na szczęście nie doszło do tej zagrożenia życia.
1: A kajakarze mieli na sobie kamizelki asekuracyjne. W Gliwicach pojawi się mural upamiętniający Stanisława Sojkę. Miasto ogłosiło konkurs na projekt malunku, który ma pojawić się na budynku w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy, przy której mieszkał Stanisław Sojka, mówi Paweł Januszewski, dyrektor Gliwickiego Centrum Kultury Wiktoria.
3: Stanisław Sojka to artysta wybitny, związany przez wiele lat z miastem Gliwice i dlatego chcemy docenić jego postać, jego twórczość, jego wizerunek, który uwiecznimy na jednej z gliwickich kamienic przy ulicy Królowej Bony. Zapraszamy wszystkich twórców, artystów, ludzi z koncepcją do przystąpienia do tego konkursu.
1: A pracę można nadsyłać jeszcze do 15 lipca. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: 5 po 7 to czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry.
6: Dzień dobry i mundial na początek oczywiście, bo działo się w nocy bardzo dużo i intensywnie. Sportowy dzień dla Meksyku rozpoczął się wspaniale. Isaac Del Toro wygrał drugi etap Tour de France, ale meksykańscy piłkarze nie podtrzymali fantastycznej pasy i przegrali z Anglikami 2-3 w 1/8 finału i odpadają z mundialu. Wcześniej Norwegia odesłała Brazylię do domu po zwycięstwie 2-1. W programie Mistrzostwa Świata dziś kolejne szlagiery. O ćwierćfinał zagrają Portugalia z Hiszpanią, to o 21:00, a o 2:00 USA ma zagrać z Belgią. Amerykanom palił się grunt pod stopami, bo ich główny grajek, Fallorin Balogun, miał pauzować po czerwonej kartce w ostatnim meczu z Bośnią i Hercegowiną. Ale jak mawiał klasyk, to nie trzeba grać, tu trzeba dzwonić.
7: Komisja Dyscyplinarna FIFA, niezależny organ orzekający, analizujący sytuacje wymagające dokładniejszego zbadania, przyjrzała się przewinieniu Balogana i zdecydowała o zawieszeniu wykonania kary. Zgodnie z artykułem 27 Kodeksu Dyscyplinarnego FIFA, wykonanie kary zawieszenia w meczu zostaje wstrzymane na okres próbny wynoszący 1 rok, poinformowała Centrala Piłkarska w oświadczeniu. Belgijski Związek Piłkarski ostro skrytykował decyzję, wyrażając zdumienie decyzją FIFA i argumentując, że jest ona sprzeczna zarówno z kodeksem dyscyplinarnym, jak i z regulaminem rozgrywek, który stanowi, że czerwona kartka automatycznie skutkuje zawieszeniem na kolejny mecz drużyny. Z kolei prezydent Donald Trump pochwalił tę decyzję w mediach społecznościowych. Dziękuję FIFA za słuszne postąpienie i naprawienie wielkiej niesprawiedliwości, napisał prezydent. Według źródła zapoznanego ze sprawą, Trump zadzwonił w środę do prezesa FIFA Gianni Infantiniego z prośbą o ponowne rozpatrzenie kwestii zawieszenia Balogana. FIFA nie ujawniła, czy ta rozmowa miała jakikolwiek wpływ na podjętą decyzję. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
6: Belgijski Królewski Związek Piłki Nożnej wydał oświadczenie, w którym zawarł zdumienie decyzją FIFA, powołując się na przepisy mówiące o bezwarunkowym zawieszeniu wyrzuconych z boiska graczy za czerwone kartki. Wimbledon już bez Polaków. Iga Świątek w sobotę uległa Aleksandrze Fiali z Filipin w 2 setach, a wczoraj Hubert Hurkacz skreczował w 5. secie pojedynku z Niemcem Jan Lenardem Struffem. Hurkacz po kilkakroć wzywał fizjoterapeuta, ale z grymasem na twarzy musiał poddać mecz. Motor Lublin pokonał Stal Gorzów 57-32 w 11. kolejce żużlowej Ekstraligi. 14 punktów wywalczył Bartosz Zmarzli, który powetował sobie nieudany start w indywidualnych mistrzostwach Polski, w których zajął w sobotę 14. miejsce.
8: Nowy dzień, nowy rozdział. Już o wczoraj jakby nie będziemy wspominać, bo nie ma sensu. To była historia. Lepiej mówić to, co przed nami, to, co dzisiaj było. Czułem się dzisiaj znacznie szybciej niż wczoraj i to ostatnie zdanie. Fajnie, że cała drużyna pojechała dobre i patrzymy z optymizmem na kolejne spotkania.
6: GKM Grudziądz przegrał u siebie z Presem Toruń 35-54, liderem Sparta Wrocław. I jeszcze motorsport. Króciutko, w Formule 1 klasyk na torze Silverstone wygrał Charles Leclerc za kierownicą Ferrari.
5: Poranek mamy słoneczny w większości kraju. Po południu od zachodu będą już jednak napływać deszczowe chmury i popada. Najpierw na południu Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Śląska, później w całej zachodniej połowie kraju i na Pomorzu. Na Pomorzu, a także na Suwalszczyźnie i w górach będzie dziś kilkanaście stopni. Reszta kraju może liczyć na 20.

0: 20 plus, maksymalnie 23.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Żegnamy reklamy.
0: Jest 7:09.
4: Zapraszamy do Trójki.
0: Mówiliśmy dziś w porannej audycji o warsztatach kowalskich, a państwo mówią o innych zajęciach, które wcale nie wymarły jak dinozaury. 22 i 7 trójek.
5: No to ja się pochwalę, że kultywuję coś takiego, co nazywa się kaligrafią. Oczywiście epistolografią się nie zajmuję, nie piszę długich, sążystych listów co drugi dzień. Ale jakąś fajną pocztówkę albo karteczkę z pozdrowieniami, to z radością. Mam nadzieję, że będziecie państwo mogli wkrótce zobaczyć, o czym mówimy. Także pozdrawiam serdecznie i proszę cierpliwie czekać na pocztówkę z wakacji.
0: Oho, czekamy na list na Myśliwiecką, a przy okazji przypominam, po 9:00 w wakacje zapraszamy od poniedziałku do czwartku na audycję Listy na M. Dziś z wyjątkowym bohaterem.
6: To jest jedyny list, który napisałem kiedykolwiek do jakichkolwiek mediów. Pod tym względem jest to historia niezwykła, że ja nigdy nawet po tym już w formie e-maila do żadnych mediów nie napisałem. To jest jedyny list i ja pamiętałem ten list.
0: Do sprawy tego listu wrócimy w Trójce po 9:00. Za chwilę porozmawiamy za to o odpolitycznianiu miejskich spółek. Na poranną audycję do 9:00 zapraszamy w składzie Katarzyna First-Wojtkowska, Karolina Gonet, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. A to... The Cure. Ale zagrali na openerze. Byli państwo? Oglądali państwo może w telewizji? Wciąż żyjemy tymi emocjami. 2 dwójki i 7 trójek oczywiście do państwa dyspozycji.

0: Rezygnację ze swoich stanowisk złożyły dwie wiceprezydentki Warszawy. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym, ale na tym nie koniec, bo prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział odpolitycznienie miejskich spółek. Czas na deklarację. Albo praca dla Warszawy, albo członkostwo w partii. Tak powiedział Rafał Trzaskowski. A pytanie, co na ten temat powie Krzysztof Izdebski z Fundacji Batorego. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie pana i państwa.
0: Rafał Trzaskowski podkreśla, trzeba powiedzieć wprost, kryzys musi spowodować refleksję, a refleksja musi skłaniać do przyjęcia rozwiązań radykalnych. No i to słowo radykalnych, panie Krzysztofie.

0: Krzysztofie mi tutaj nie pasuje. Odpolitycznienie miejskich spółek to jest ruch radykalny?
1: No, nie wiem, być może z punktu widzenia polityków, i to trzeba powiedzieć, polityków wielu różnych opcji, bo przecież nie pierwszy raz, panie redaktorze, rozmawiamy, może my akurat w duecie, ale ogólnie nie pierwszy raz debata publiczna rozpalona jest w Polsce przez kwestię obsadzania właśnie różnych stanowisk w spółkach Skarbu Państwa czy w spółkach komunalnych. No i o tym, że politycy nie powinny w nich zasiadać, od dawna mówimy. Zresztą gdzieś dawno, dawno temu, proszę sobie wyobrazić, ustawodawca coś takiego przewidział, ale przewidział w stosunku do tylko jednej grupy z osób, czyli mianowicie radnych. Radni nie mogą zasiadać w tych spółkach, w tych jednostkach samorządu terytorialnego, w których właśnie tymi radnymi są. Natomiast hulaj dusza, jeżeli chodzi oczywiście o już na przykład gminny radny w powiatowej spółce, jak najbardziej. Czyli gdzieś kiedyś komuś coś kiełkowało, że może z tymi politykami coś jest nie tak, żeby oni tam zasiadali. Niemniej praktyka była zupełnie inna, więc w tym może znaczeniu dla pana prezydenta Trzaskowskiego usunięcie polityków, nie zawsze ludzi kompetentnych, nie chcę mówić, że w 100%, ale jednak jakieś mam takie podejrzenia, chociażby na podstawie doniesień ostatnich tygodni, usunięcie ich z, czy nie danie im możliwości bycia właśnie w zarządach czy w radach nadzorczych spółek, jest krokiem może radykalnym, bo zmieniającym jakoś krajobraz Polski, również tej Polski gminnej czy powiatowej, no ale przecież nie powinno to być radykalne, jeżeli chodzi o to wizję kraju, w którym no właśnie zarządzanie powinno być oparte na kompetencjach, powinno się robić wszystko, żeby unikać potencjalnego konfliktu interesu i żeby też te spółki znowu, czy Skarbu Państwa, czy komunalne, nie były rodzajem takiej właśnie synekury, czy niedźwiedzia, czy skóry niedźwiedzia, które siedzieli od razu, znaczy przed wyborami, a potem już bardzo konkretnie po wyborach, jako no, pewna forma nagrody właśnie dla niektórych. Więc jeżeli to ma być radykalne, tak, panie prezydencie, róbmy radykalne decyzje i starajmy się odpolitycznić spółki, co nie oznacza, że tam polityków w ogóle ma nie być. Ma przede wszystkim, powinny być zmienione procedury. Polska akurat nie jest wyjątkowym krajem, gdzie politycy mogą zasiadać w tego typu spółkach, natomiast jest to bardzo nietypowe w innych krajach, to znaczy, że jest to również jakby dosyć incydentalne, ale tam też proces naboru wygląda zdecydowanie bardziej przejrzyście i konkurencyjnie, no ale też sama forma sprawowania czyni to wykonywanie tej pracy bardziej właśnie znowu przejrzystym i takim pokazującym, że robi się wiele, żeby uniknąć konfliktu.
0: W naszym przypadku,
1: interesu,
0: panie Krzysztofie,
1: nie tylko wybór, ale też sposób właśnie wyboru.
0: Panie Krzysztofie, w przypadku naszego kraju mam wrażenie, że to jest przejrzyste, kiedy media o tym napiszą i przypominam sobie teraz doniesienia medialne o takich sytuacjach, gdzie burmistrz miasta X zasiada w Radzie Nadzorczej spółki z miasta komunalnej, spółki komunalnej z miasta Y. Burmistrz czy prezydent miasta Y zasiada w spółce z miasta Z i tak dalej, i zamykamy kółeczko.
1: To jest bardzo, bardzo zresztą praktyka właśnie typowa, tak? To jest odpowiedź też na te pewne ograniczenia, które występują w tym kontekście. Natomiast no, polska fantazja omijania tego typu rzeczy i gdzieś nagradzania, bo tak naprawdę umówmy się, tutaj główną taką przyczyną tego, dla których właśnie politycy zajmują te, a nie inne stanowiska, też jest jakaś forma po prostu właśnie czy nagradzania, czy jakiegoś układu, i niekoniecznie mam na myśli taki układ jakiś kryminalny, wbrew pozorom, ale właśnie takiego układu politycznego. Także to są kwestie, do których my też niestety, i może stąd ten radykalizm, tutaj znowu przywołuję te słowa prezydenta Trzaskowskiego, bo my się trochę przyzwyczailiśmy, mam wrażenie, że przez te lata, jest dokładnie tak, jak pan mówi. Ja pamiętam, jak Fundacji Batorego już lat temu, 10 co najmniej, powstał pod kierunkiem wtedy doktora, teraz profesora Grzegorza Makowskiego, taki dokument, książka, nawet samorządowe unie personalne, które właśnie pokazywało tego, jakie są związki.

0: związki, takie personalne, ale oczywiście w tle politycznym, to nie książka o relacjach romantycznych, a relacjach zawodowych. Jak te samorządowe unie personalne, no właśnie tak oplatają ten polski samorząd, też jeszcze oplatając się z centralną polityką, więc to jest fenomen, o którym my wiemy od dawna, więc takie zaskoczenie, że teraz przy okazji, no bo przecież tym pretekstem teraz jest ten szpital południowy, no to jest kolejny przykład, pan redaktor wymienił też pozostałe, ale też lista nie jest wyczerpująca, byśmy musieli tutaj z
1: długo
0: kilka
1: byśmy
0: godzin
1: wymieniali,
0: siedzieć
1: prawda? A jest taka
0: no
1: szansa,
0: właśnie,
1: panie Krzysztofie, że ci politycy, członkowie partii, którzy zrezygnują nie z członkostwa w partii w Warszawie, a mają na to czas do końca lipca, a z zasiadania w zarządach czy radach nadzorczych spółek miejskich, wylądują na spadochronie w spółkach komunalnych innych miast, w których rządzi Koalicja Obywatelska?
0: Oczywiście jest taka szansa, bo mam wrażenie, że jedyną taką na przestrzeni lat, można powiedzieć, skuteczną metodą, żeby na chwilę przynajmniej się gdzieś ta atmosfera oczyściła, no to są właśnie wtedy, kiedy następują te skandale medialne, tak? Znaczy nie jest wykluczone, być może akurat te osoby, które teraz odpadły właśnie z tychże spółek, jednocześnie też z bycia wiceprezydentami Warszawy, no już może nie wrócą, ale tak, no jest rzeczywiście taka tendencja do tego, żeby jak nie tu, to tam, może media tego nie odkryją, a jak odkryją, to może za dwa lata albo zajmą się czymś innym, więc my musimy po prostu zreformować system, tak samo jak musimy zreformować właśnie system chociażby oświadczeń majątkowych, który też się nie zmienia przez wiele lat, a on też pokazuje nam wiele potencjalnych konfliktów i interesów, które osoby, które pełnią funkcje publiczne, mogą mieć. Ja mogę tylko apelować do rządu po raz już kolejny, żeby rzeczywiście podjąć pracę nad takimi przepisami, czy to najpierw jakby porządnie się do tego przygotowując jakoś kompleksowo i rzeczywiście realizować program przeciwdziałania korupcji, czyli nie tylko zmieniać ustawę o zarządzaniu majątkiem komunalnym, ale w ogóle szerzej do tego podejść, albo przynajmniej gdzieś przyspieszyć pracę nad tym, co Polska 2050 już, mogę powiedzieć, wiele lat temu, chociaż to było na początku tejże kadencji, proponowała, no właśnie pewną formę i odpolitycznienia spółek i właśnie na kształt wielu krajów zachodnich powoływania specjalnych niezależnych komisji, które zajęłyby się i wyborem, i nadzorem nad takimi spółkami. No chyba czas, może to jest to jeszcze bardziej radykalne, jakby miał podpowiadać prezydentowi Trzaskowskiemu, jak chce radykalnie, to może radykalnie byłoby namówić tak, również kolegów
1: takie ofery,
0: z partii do tego, żeby przyjąć systemowe rozwiązania.
1: Takie afery jak ta ze Szpitalem Południowym powodują, że politycy biorą się do roboty, także do jutra czas na naprawienie służby zdrowia od premiera Tuska dostali.
0: No to w ogóle jest bardziej kompleksowy, ta kwestia spółek to... Tak, kwestia spółek w tym kontekście to jest jakiś tylko wierzchołek tejże góry lodowej, którą jest cały system zdrowia. No więc powodzenia. No ale jak się uda przez pewno... dwa dni, to znaczy, że dlaczego nie udało się przez tyle lat?
1: Na pewno do tematu będziemy powracać i w przypadku miejskich spółek, i w przypadku służby zdrowia. Naszym gościem o poranku był Krzysztof Izdebski z Fundacji Batorego. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.
1: Tymczasem 22 minuty po siódmej. Piosenka dnia w Trójce to Snow Patrol i Kylie Minogue. Taki zestaw. These Alarms.

0: Odpolitycznianie spółek miejskich się zaczęło w Warszawie. 2 dwójki i 7 trójek.
1: Jak ten pan to ładnie nazwał, polska fantazja. Tyle jest określenia, wybrał właśnie to pięknie brzmi, jak to uczciwie, aż niebo pojaśniało. Dziękuję, miłego dnia i zdrówka.
2: O co są rady nadzorcze, które generują bardzo, bardzo duże koszta, a tak naprawdę okazuje się, że nic nie robią, dlatego że widać na przykładzie tego szpitala północnego, przecież tam była rada nadzorcza i co ta rada nadzorcza zrobiła? Nic.
0: Mam nadzieję, że chodziło o szpital południowy, albo mamy nową aferę.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%.

0: odpowiada.
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
4: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
5: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
6: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Żegnamy reklamy.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 7:31. Czas na skrót serwisu. Agnieszka Drost.
11: Do 9 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Rannych jest 46 osób. Ofiar może być więcej, bo zostało zniszczonych wiele bloków mieszkalnych. To już kolejny zmasowany rakietowo-dronowy atak na Kijów w ostatnich dniach. W zeszły czwartek w ukraińskiej stolicy zginęło 30 osób, a ponad 80 zostało rannych. W Warszawie są utrudnienia w kursowaniu pociągów linii metra M1. Rzeczniczka warszawskiego metra Anna Bartoń mówi, że na stacji Politechnika doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem pociągów.
12: A żeby ją usunąć, konieczne było wyłączenie napięcia w trzeciej szynie. I do czasu zakończenia prac na tej stacji pociągi będą jeździły w dwóch pętlach.
11: Pierwsza pętla to Kabaty Wilanowska, druga Młociny Świętokrzyska. Między stacjami metro Wilanowska a metro Świętokrzyska uruchomiono zastępczą linię autobusową i tramwajową. Ekstremalne upały w Ameryce mogły przyczynić się do śmierci co najmniej 25 osób. Według NBC News większość zgonów odnotowano w New Jersey, gdzie liczba ofiar wzrosła do 22. W sobotę alertami przed upałami objętych było blisko 156 milionów mieszkańców wschodnich części kraju. Temperatury przekraczały miejscami 38 stopni Celsjusza. Serwis pogodowy AccuWeather przewiduje, że gwałtowne burze, ulewne deszcze i lokalne powodzie błyskawiczne będą zagrażać teraz obszarowi od wschodnich zboczy gór skalistych po wybrzeże Atlantyku. Od początku miesiąca odnotowano już ponad 2000 gwałtownych zjawisk pogodowych, z czego blisko 1000 przypadło na Święto Narodowe 4 lipca.
13: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
10: Teraz Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, zapraszam. Ropa naftowa tanieje po zgodzie krajów należących do OPEC Plus na wyższe wydobycie surowca. Dodatkowo eksport kluczowych producentów przez cieśninę Ormus stopniowo wraca do normy. Roczna inflacja spadła w czerwcu do przyzwoitego poziomu 2,5%, a gracze rynkowi przestali już zakładać podwyżki stóp procentowych w bieżącym roku. Co więcej, pojawiają się nawet prognozy mówiące o obniżkach w

0: roku przyszłym. Mimo to inwestorzy detaliczni kupują obligacje skarbowe tak, jakby inflacja była kilka razy wyższa niż sugeruje GUS, mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości i rynku finansowego.
1: W maju bieżącego roku ponad 80% obligacji sprzedawanych Kowalskim miało oprocentowanie zależne od poziomu inflacji lub wysokości stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. Największą popularnością cieszyły się roczne obligacje, których oprocentowanie zależy od poziomu podstawowej stopy procentowej banku centralnego. Na drugim miejscu były czteroletnie obligacje indeksowane inflacją.
0: Równie dużą popularność papierów zmiennoprocentowych obserwowaliśmy wtedy, gdy inflacja była dwucyfrowa. Ponad 75% Polaków chce kupować żywność bezpośrednio od rolników. Problem tkwi jednak w ograniczonej dostępności miejsc, gdzie można byłoby to zrobić, mówi dr Paulina Sobiesiak-Pęszko z Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt.
2: Szczególnie widoczny jest deficyt targowisk. Tylko 23% respondentów ma bazar w odległości 15-minutowego spaceru od domu. 35% natomiast uważa go za jeden z najważniejszych elementów dobrze funkcjonującego sąsiedztwa.
0: Przeszło 80% badanych jest gotowych zapłacić więcej za smaczniejszą, świeższą i lokalną żywność. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 75 groszy, a euro 4,29.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
4: Patrzę w okno, żeby nacieszyć się słońcem. Polecam także Państwu, bo raczej nie będzie tak pięknie przez cały dzień. Od zachodu napłyną deszczowe chmury i po południu już będzie deszczowo w całej zachodniej połowie kraju i w centrum. Na termometrach dziś na ogół 20 kilka stopni. Norwegia i Anglia awansowały do ćwierćfinałów piłkarskich mistrzostw świata. Norwegia. Skojarzenie? Aha, Take On Me w trójce teraz za 24 minuty 8.

0: Czy w takim rytmie biją serca norweskich kibiców? Na pewno biją mocno.
1: Mundial w trójce. Krótka piłka.
0: Albo w tym rytmie...
2: No tak, na taki...
0: Dariusz Urbanowicz.
2: No właśnie, to ja. Dzień dobry. Jeszcze raz. Na taki mundial właśnie czekaliśmy. Po rozwleczonej do bólu fazie grupowej, w pucharach emocji co niemiara. Przypominam, odpadający odpada, więc walka idzie na całość. Niestety również przy zielonym stoliku. Lokalnym kibicom w Ciudad de México nie pomogło zorganizowane zakłócenie ciszy nocnej pod hotelem, w którym spała reprezentacja Anglii. No, głośno było tam pod oknami, ale nie zdało się to na wiele, bo Anglicy i tak wygrali 3-2, gola właśnie na 3-2. Z karnego wbił Harry Kane, wcześniej jeszcze w pierwszej połowie dublet ustrzelił Jude Bellingham. Anglicy w ćwierćfinale wpadają na Norwegię ze swoim starym znajomym na czele. Niewiarygodna jest ta piosenka, to przyśpiewka oczywiście kibiców Manchesteru City, w którym gra Erling Haaland na co dzień. I to właśnie on pogrążył wczoraj w smutku Brazylię. Było 2-1. Norweski kolos, mierzący 195 cm wzrostu, zdobył efektowne dwie bramki, a honorowym trafieniem odpowiedział słynny Neymar, który w swoim stylu, drobiąc na rozbiegu jak gejsza, pokonał fenomenalnego wczoraj bramkarza Wikingów Oriana Nylanda. Ależ on wczoraj bronił, a w bęben po meczu podczas wspólnej celebracji z kibicami bił właśnie Haaland i Wikingowie to wiosłują dalej. Dziś świetnie zapowiada się starcie sąsiadów z Półwyspu Iberyjskiego. Portugalia zagra z Hiszpanią, to o 21:00, o 2:00 natomiast Belgia spróbuje wygrać z USA. Trudno polecać to spotkanie po skandalicznej decyzji FIFA, zawieszającej na rok egzekucję kary za czerwoną kartkę Faloriana Balogana. Czerwona kartka, niezależnie czy bezpośrednia, czy po drugiej żółtej, wiąże się z obowiązkową pauzą w następnym spotkaniu. No właśnie, pod wpływem nacisku Białego Domu, rzekomej rozmowy z prezydentem Donaldem Trumpa, szef FIFA Gianni Infantino odroczył karę Balogana. Skandal i absmak to mało powiedziane. Belgowie protestują w obawie, że Infantino odbierze kolejny telefon od Trumpa również w czasie meczu.
1: Mundial w trójce. Krótka piłka.
0: Albo po spotkaniu. A ja słyszałem, że angielscy piłkarze dostali taką zgodę, by zażyć Viagrę przed meczem z Meksykiem, bo wysoko nad poziomem morza rozgrywany, żeby poprawić wydolność czy tam pracę serca.
2: Też to słyszałem, żartów i memów na ten temat nie brakuje.
0: A, że stanęli na wysokości zadania.

0: Piłkarski hymn angielskich kibiców w Trójce. Podobno Harry Styles też śpiewa to ostatnio na koncertach, a mam informację z pierwszej ręki od Karoliny, która na koncercie Harry'ego była niedawno. Proszę Państwa, czasami jest tak, że człowiek coś powie i nie dzieje się absolutnie nic, a czasami kilka słów może wywołać trzęsienie ziemi i to drugie udało się ostatnio Krzysztofowi Bosakowi. W studiu Renata Grochal, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I też Krzysztof Bosak dziś pojawi się w Trójce.
1: Będzie gościem Państwa i moim bez uników o 8.13. Oczywiście będziemy rozmawiać o awanturze, którą wicemarszałek Sejmu wywołał swoim wpisem na platformie X, że w marcu w tajemnicy przed Sejmem rząd oddał Ukrainie drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot. Minister obrony deklaruje już, że zlecił odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026, czyli po wybuchu pełnoskalowej wojny. Oczywiście są teraz różne opinie ekspertów, że to nie powinniśmy ujawniać takich informacji. Mogą być dla naszych wrogów
0: zbyt cenne.
1: Zgadza się. I o to wszystko zapytam Krzysztofa Bosaka o 8.13.
0: Zapraszamy.

0: Nowość od Barbary Wrońskiej i pochwała codzienności w Trójce. Za 10 minut ósma czas na cykl Kuby Ambrożewskiego w wakacyjnej powtórkowej wersji.
1: Piosenka do wyjaśnienia.
2: Madness, Our House. Nostalgiczna podróż do rodzinnego domu i prawdziwie rodzinna współpraca w 7-osobowym zespole. Wszystko zaczęło się w samolocie wiozącym muzyków Madness z trasy po Ameryce. Po długiej rozłące z bliskimi, trębacz Carl Smith pomyślał o swoim rodzinnym domu w północnym Londynie, a w głowie zagrała mu piosenka Our House grupy Crosby, Stills, Nash & Young. Na samolotowej serwetce zapisał pierwsze wersy przyszłego przeboju. Niedługo później Carl pojawił się w studiu, a tam gitarzysta Chris Foreman prezentował demo nowej piosenki pianiście Mike'owi Barsonowi. Jego tekst o rodzinnym domu wstrzelił się w akordy napisane przez kolegę. Prace nad aranżacją nie były już jednak takie proste. Zespół długo szukał odpowiedniego rytmu. Producent Clive Langer zapamiętał ze studia hasło angielskie Motown. Chodziło o to, aby przenieść amerykańskie R&B i soul w świat brytyjskiego popu. Tematyka codziennego, zwykłego życia, którą podejmował utwór, była przecież ściśle związana z wyspiarską tradycją. Takimi wykonawcami jak The Kinks, czy The Beatles. W pewnym momencie do muzyków dołączył też David Bedford, aranżer sekcji smyczkowej, który współtworzył orkiestrację m.in. na albumie Tubular Bells Mike'a Oldfielda. Bedford wspominał, że Madness nie mieli pojęcia o teorii muzyki, na przykład nie potrafili nazwać tonacji, w jakiej jest utwór. Pisali jednak zupełnie wyjątkowe progresje akordów, nie zdając sobie sprawy z tego, że są one niecodzienne. Wisienkę na torcie w Our House postawił ten, od którego wszystko się zaczęło. Carl Smith zagrał tu partię trąbki, choć jak przyznają producenci, nie był najlepszym trębaczem na świecie. Carl był z piosenki wyjątkowo dumny, także z tego, że stała się ona pierwszym przebojem Madness w USA. Jak mówił, ktoś mnie spytał, dlaczego Our House zadziałało w Ameryce? Dlaczego stało się hitem? Odpowiedziałem, że przecież w gruncie rzeczy to piosenka w stylu Motown, więc brzmi znajomo dla Amerykanów. Tematy też były uniwersalne. Mama, tata, dom, dzieci, wygłupy, chodzenie do pracy, prasowanie ubrań. I dodawał, to moja ulubiona piosenka i ta, z której jestem najbardziej dumny, bo naprawdę jest o moim domu.
1: Do wyjaśnienia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
6: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
7: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na

0: Dobre.pl to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6 1,5 litrowych butelek. Kaufland.
3: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
4: Żegnamy reklamy.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 6 lipca, minęła już 8. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost.
6: Chce uciąć polityczne spekulacje. Resort obrony zamierza odtajnić, jaki sprzęt dostarczył do Ukrainy. W porannym szczycie utrudnienia w kursowaniu warszawskiego metra powodem awaria. Donald Trump zawalczył o zawieszenie czerwonej kartki dla piłkarza USA. Biały Dom potwierdza. Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiada odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy. To reakcja na sugestie niektórych polityków opozycji, że rząd mógł przekazać Ukrainie pociski przechwytujące do systemu Patriot.
7: Sugestie na temat przekazywanego Ukrainie sprzętu opublikował w mediach społecznościowych m.in. polityk PiS Mariusz Błaszczak. Podobne zarzuty kierował wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. Doradca prezydenta Karola Nawrockiego Alvin Gajadur mówił wczoraj przed południem, że takie doniesienia nie mogą pozostać bez echa.
8: Musi to być oczywiście wyjaśnione.
7: I rzeczywiście, kilka godzin później wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział odtajnienie informacji. Dziennikarz portalu obronnego Juliusz Sabak powiedział, że taki ruch pozwoli uciąć spekulacje w tej sprawie.
9: Odtajnienie tego typu informacji to jest pomysł całkiem rozsądny.
7: Przeciwny tej decyzji jest generał Roman Polko.
10: Kwestie bezpieczeństwa, przekazywania ilości takiego czy też innego uzbrojenia powinny zostać utrzymane w tajemnicy.
7: Bo ujawnione informacje natychmiast trafią do rosyjskiego wywiadu, argumentuje generał. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
6: A wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji będzie o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce. W Warszawie są utrudnienia w kursowaniu pociągu w linii metra M1. Na stacji Politechnika doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem pociągów. Do czasu naprawy metro kursuje w pętlach Kabaty Wilanowska i Młociny Świętokrzyska. Między stacjami Wilanowska a Świętokrzyska uruchomiono zastępczą linię autobusową i tramwajową. Zostajemy jeszcze w Warszawie. 4 osoby poszkodowane, uszkodzonych 7 aut i tramwaj. Wczesnym wieczorem autobus linii 186 miał najpierw zderzyć się z tramwajem, następnie odjechać w kierunku ronda Zesłańców Syberyjskich, uszkadzając po drodze samochody i ostatecznie wjechać do przejścia podziemnego, spychając do niego również jedno z aut. Usuwanie skutków tej jazdy i wyciąganie autobusu zajęło strażakom kilka godzin.
11: Nie tylko w jednym miejscu, już od Grójeckiej, tak? Już na Grójeckiej 2 samochody. Po drodze przy Szczęśliwickiej też widziałam jeden.
12: Jechał od Grójeckiej, tam staranował 7 samochodów. No i faktycznie tam stoją takie samochody porozbijane, no i musiał widocznie tutaj jechać. No jeżeli od Grójeckiej, no to jest ile? No to jest ze 400 metrów, no.
6: Kierowca autobusu był trzeźwy. Przyczyną wypadku był najprawdopodobniej uszkodzony układ hamulcowy. Po spuszczeniu wody z jeziora Pilchowickiego okoliczni mieszkańcy mówią, 50 lat temu było tak samo. Po odłowieniu 21 ton śniętych ryb odwoływane są rezerwacje. Nie można pływać kajakami ani pontonami, a także zbliżać się do rzeki. Zakaz wydał sanepid. O sposobie komunikacji z inwestorem, który zlecił remont zapory na rzece Bóbr, opowiada Mieczysław Wróbel z Tęczowych Spływów w Nielestnie.
13: Pierwsze co, to powinni z nami ustalić tak naprawdę chociaż z mieszkańcami, z grupami agroturystyk, jak to będzie, jaki to będzie kryzys. I są mieszkańcy, którzy widzieli, co się działo w latach spuszczania zapory, dajmy na to 50 lat temu. I na tą chwilę nic się nie zmieniło z ich opowieści.
6: Rozmowy były prowadzone, ale dotyczyły jedynie kilku gospodarstw agroturystycznych wokół jeziora Pilchowickiego. Nikt nie spodziewał się, że skutki prac obejmą prawie 30-kilometrowy odcinek rzeki Bóbr, mówi prezes Tauron Ekoenergia Sławomir Czuchli.
14: Wsłuchujemy się z najwyższą powagą w głosy mieszkańców, instytucji

0: środowiskowych, takich jak PZW i wszystkich innych, traktujemy te głosy z najwyższą powagą.
1: Zarząd firmy Tauron podjął decyzję o powołaniu Rady Społecznej do spraw sytuacji na rzece Bóbr i Jeziorze Pilchowickim, która będzie obradować w formule okrągłego stołu. Pierwsze posiedzenie Rady odbędzie się 9 lipca. Biały Dom potwierdził, była telefoniczna rozmowa prezydenta Trumpa z szefem FIFA Giannim Infantino. Efektem tej rozmowy zawieszenie decyzji o ukaraniu czerwoną kartką napastnika reprezentacji USA Folarina Baloguna, co pozwoli mu zagrać w dzisiejszym meczu 1/8 finału Mundialu z Belgią.
2: FIFA ogłosiła w niedzielę, że wykonanie kary dla Baloguna zostaje zawieszone na okres próbny 1 roku. Powołano się przy tym na artykuł 27 Kodeksu Dyscyplinarnego Federacji. Balogun otrzymał czerwoną kartkę za faul na obrońcy Bośni i Hercegowiny w meczu wygranym przez Stany Zjednoczone 2-0. Zgodnie z przepisami kartka oznaczała automatyczne zawieszenie na kolejne spotkanie, czyli dzisiejszy mecz 1/8 finału z Belgią. Biały Dom potwierdził, że prezydent Stanów Zjednoczonych zaangażował się w sprawę. Prezydent Trump i prezes Infantino rzeczywiście rozmawiali telefonicznie, bo prezydent chciał lepiej zrozumieć powody przyznania czerwonej kartki, przekazał urzędnik Białego Domu, dodając, że ostatecznie uzyskano, jak się wyraził, właściwy i sprawiedliwy rezultat. Decyzja FIFA wywołała oburzenie w Belgii. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Dzwonisz do mnie w dniu meczu reprezentacji. Teraz sport i Dariusz Urbanowicz.
5: Oba nocne mecze na Mundialu były warte zarwania nocy. Świetne widowisko stworzyła Brazylia i Norwegia, ale to Wikingowie grają dalej. Brazylia wraca do domu po porażce 1-2. Wikingowie w ćwierćfinale trafią na Anglików, którzy odprawili z kwitkiem Meksyk 3-2 na Estadio Azteca. Anglicy od 54 minuty grali w dziesiątkę, a mimo to byli w stanie odeprzeć zagrożenie. I to po wielokroć. Dwa miejsca w kolejnym ćwierćfinale czekają na zwycięzców dzisiejszych starć. O 21:00 Hiszpania zagra z Portugalią, a o 2:00 Belgia z USA. Media sportowe grzmią po skandalicznej decyzji FIFA przy zielonym stoliku odraczającej zawieszenie za czerwoną kartkę najlepszego amerykańskiego piłkarza Folarina Baloguna. A na Wimbledonie Hubert Hurkacz skreczował w 5. secie meczu 1/8 finału z Janem Lenardem Struffem. Polski tenisista prowadził z Niemcem 2-0 w setach, ale wtedy zaczęła się doskwierać mu kontuzja.
6: To były mięśnie z prawej strony brzucha przy popięciu w 3. secie. Przy ruchu jednym się wydarzyło. Naciągnięcia były, to jest normalna rzecz, tutaj zdarzyło się na meczu. Cały czas szło w gorszą stronę, więc nie było szans, żebym grał, no bo coraz gorzej się czułem. Liczyłem, że może jeszcze coś się uda zmienić, natomiast nie było sensu już później.
5: Z turnieju singlistek w sobotę odpadła Iga Świątek. W żużlowej Ekstralidze 11. kolejka GKM Grudziądz przegrał u siebie z Presem Toruń 35-54. Motor Lublin wygrał na własnym stadionie ze Stalą Gorzów 57-32. Na czele tabeli Sparta Wrocław, punkt przed Presem i 3 nad Unią Leszno. Siostry Aleksandra i Natalia Kałuckie zajęły na krakowskim rynku 2. miejsce w rywalizacji sztafet na zakończenie zawodów Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas. Dzień wcześniej Natalia była 2. w indywidualnej rywalizacji, a na 4. miejscu sklasyfikowana została po falstarcie w finale mistrzyni olimpijska z Paryża Aleksandra Mirosław. Największa gwiazda wspinaczki na czas Aleksandra Mirosław na zakończenie kariery straciła wczoraj rekord świata.
7: Ja mam to szczęście i ten przywilej, że 11 rekordów świata należy do mnie. Tak naprawdę od 2021 roku nieprzerwanie byłam tą rekordzistką świata. Dzisiaj pobiegła to Emma i wspaniale. I zobaczymy, kto będzie następny, jak to się będzie rozwijało. Będę to oczywiście obserwować, bo bardzo mnie to fascynuje.
5: Aleksandra Mirosław to oczywiście wielokrotna mistrzyni świata, a przede wszystkim mistrzyni olimpijska. Pierwsza historyczna.
4: Ale trzeba przyznać, robi wrażenie. 5,99 Emmy Hunt. Zachwycaliśmy się tymi 6 sekundami Aleksandry Mirosław. To teraz też trzeba uczciwie bić. Brawo. Darku, licz, ile to będzie 6 sekund. Ja mówię o pogodzie. Po słonecznym poranku przyjdzie pochmurne i deszczowe popołudnie, zwłaszcza na zachodzie kraju. Najchłodniej będzie dziś na Pomorzu, Suwalszczyźnie i w górach od 16 do 20 stopni. I nie zdążyłem z prognozą w ramach rekordu świata we wspinaczce na czas. Reszta kraju z dwójką z przodu w najcieplejszym momencie dnia do 23 stopni Celsjusza.
8: Autopromocja.
9: Ludzie listy piszą, a my czytamy te listy i rozmawiamy z państwem.
10: Te piosenki wiele mówią o mnie.
11: Mój tata zabrał mi antenę od radia.
12: Słucham Trójki od pierwszego wydania.
13: Lista

0: przeboju kształtowała mój gust muzyczny.
1: Miłość na całe życie.
2: Dzień dobry. Love calm down. Du-du-du.
3: Dobrze?
0: Ale cudowne to było.
4: Listy na M. Wakacyjna audycja w trójce. Miłe wspomnienia, mili prowadzący, miła dla ucha, muzyka, słowem, słoneczne przedpołudnie w dobrym towarzystwie. Od poniedziałku do czwartku, od 9 do 12. Zapraszają
5: Agnieszka Szydłowska, Justyna Grabasz,
6: Mateusz Tomaszuk
3: i Michał Nogaś.
7: Autopromocja.
6: Na zegarach 8:09, a na poranną audycję w trójce i jej trzecią godzinę zapraszają Katarzyna First-Wojtkowska, Karolina Gonet, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. Za chwilę rozmowa bez uników. W niej gościem Renaty Grochal będzie Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu z Konfederacji.

0: Grupa Coldplay i Clocks w Trójce. Czas na politykę u nas, bo już mamy 8:13.
1: Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Z nami w studiu jest Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Konfederacji. Witam Pana.
3: Dzień dobry, Panie redaktorze, i dzień dobry Państwu.
2: Autor politycznej awantury minionego weekendu. Wywołał Pan ostre bardzo reakcje polityczne, pisząc na Platformie X, że w marcu w tajemnicy przed Sejmem rząd oddał Ukrainie drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot.
3: Napisałem, że wychodzi na to. Jest to chyba najbardziej zaskakująca dla mnie kontrowersja, którą wywołałem, dlatego że napisałem coś, co eksperci wojskowi już piszą od dłuższego czasu. Po prostu poskładam.

0: dałem parę informacji w jedną całość, w tym informację, że są to jedyne rakiety, które są w stanie zwalczać rosyjskie Iskandery, którymi Rosjanie dysponują w obwodzie królewieckim i które nam zagrażają. Są to rakiety niezbędne do systemu obrony przeciwlotniczej, który Polska od wielu lat tworzy wielkim nakładem finansowym i który bynajmniej nie jest gotowy. No i wydaje mi się, że chyba jest trochę tak, że po prostu eksperci wojskowi piszą o niektórych rzeczach tak skomplikowanym językiem, że nikt już nic nie rozumie, a ja napisałem to wczoraj, co oni piszą już od kwietnia, o ile nie dłużej, prostymi słowami, nagle zrobiła się wokół tego burza, bo w tym
1: kontekście...
0: Ale
1: znalazł pan potwierdzenie tego, że rzeczywiście oddaliśmy te pociski przechwytujące?
0: Urzędnicy, politycy, dziennikarze między sobą rozsyłają artykuły z poprzednich miesięcy, w których w zasadzie i wywiady, w których w zasadzie można odczytać potwierdzenie ze strony MON-u tych informacji. Między innymi wywiad wicepremiera Kośniaka-Kamysza u redaktora Rymanowskiego, w którym on, pytany o to wprost, potwierdza, że wspieramy Ukrainę, ale mówi, że nie będzie precyzował dokładnie w jaki sposób.
1: No, ale
0: Polsat
1: właśnie
0: też publikował te informacje. Także ja uznaję to na obecnym etapie za informacje potwierdzone, ale też niecierpliwie, czekam na
1: generał Pacek krytykują pana, twierdząc, że takie informacje, jaką broń przekazujemy, komu, czyli tym samym, jakiej broni my się pozbywamy, to są informacje, które nie powinny być publiczne, bo naszym wrogom, nasi wrogowie tylko na nie czekają.
0: Pytanie do pana generała i do innych, na czym w takim razie ma polegać parlamentarny nadzór nad siłami zbrojnymi, bo my tu mamy szerszy problem niż przekazanie jednych rakiet czy tysięcy innych rzeczy, które z Polski zostały wywiezione na Ukrainę. To znaczy, że parlament, i ja to podkreślam w swoim wpisie, parlament nic o tym nie wie. I te informacje moim zdaniem budziłyby mniejsze emocje, gdyby na przykład w trybie tajnym były przekazywane chociażby Komisji Obrony, a nie były. Uważam, że to jest bardzo
1: Ale pan
0: chora
1: jako
0: sytuacja.
1: Polityk, który ma dostęp do informacji niejawnych i pewnie do tajnych również jako wicemarszałek, mógł drogą taką oficjalną o to zapytać.
0: Teoretycznie tak, w praktyce MON nie udzielał nam żadnych informacji, ani jak rządzi PiS, ani jak rządzi Platforma. Obie te partie, czy PSL w tej chwili w obronności, wszystkie te partie traktują parlament bardzo, bardzo źle. To znaczy posłowie po prostu mają podejmować decyzje o wydatkach, o prawie, nie mając dostępu do informacji i uważam, że to się gruntownie powinno zmienić. Jestem zwolennikiem przyjęcia po prostu ustawy, która zablokuje wydawanie za granicę jakichkolwiek elementów polskiego uzbrojenia czy majątku bez decyzji parlamentu. Obecna sytuacja, że po prostu szef MON sobie decyduje i wydaje za granicę, co chce. Finansowanie programów zbrojeniowych musi przejść przez parlament. A to, co zostanie zakupione, już bez decyzji parlamentu można oddać za granicę. To jest chora sytuacja. I ona nie powinna mieć miejsca.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz zadeklarował wczoraj, że zlecił odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026, czyli po wybuchu pełnoskalowej agresji. Rzecznik rządu poinformował, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości były 44 donacje. Takie pakiety wsparcia, za obecnego rządu 5.
0: Mam nadzieję, że to się wydarzy. My o to się domagaliśmy jeszcze, kiedy rządził PiS. Uważam, że dokładnie to powinno się wydarzyć. Uważam też, że opinia publiczna powinna poznać te fakty, które są też opisane w tej chwili w książce Kłopot Zełenskim redaktora Parafianowicza, a mianowicie, że Polska została oszukana przez Niemcy w zakresie zastąpienia czołgów. Na etapie przekazywania czołgów na Ukrainę była umowa, że z kolei Niemcy ze starych swoich czołgów będą schodzić i przekażą je do Polski na zamianę. I to nie nastąpiło z tego, co czytamy w tej książce. My też w parlamencie nigdy nie mieliśmy jasnych informacji. Parę lat temu w mediach słyszeliśmy o tym, że ma być taka jakby rotacyjna zamiana, że Polska stary sprzęt odda i dostanie stary sprzęt z innych państw, a później się okazało, że wszystko musimy sami kupić i za wszystko zapłacić. Także
1: ale panie
0: ja
1: marszałku,
0: uważam, że
1: ale czy...
0: te informacje należą się opinii publicznej. I jeszcze jedno, panie redaktor, żeby nie uciekło. Minister, wicepremier Kosiniak-Kamysz przekaże tylko informacje w zakresie sprzętu zbrojeniowego przekazanego z wojska. Jak to zrobi? Wtedy będziemy chwalić. Zapowiedzi nie wolno chwalić, tylko realizację powinniśmy chwalić. Natomiast mamy jeszcze ogromną ilość sprzętu przekazaną przez sektor cywilny, to znaczy cywilne służby mundurowe, gdzie również zabierano sprzęt ze stanów magazynowych, z zasobów, używany sprzęt, pojazdy, różnego rodzaju elementy wyposażenia, uzbrojenia, plus mamy zapasy takie jak w RARS-ie, plus zasoby, którymi dysponowały spółki Skarbu Państwa jak Orlen. My nigdy nie dowiedzieliśmy się w parlamencie, a więc opinia publiczna też nic o tym nie wie, na jakich zasadach były Ukrainie przekazywane paliwa, różnego rodzaju zapasy.
1: Uważam, no ale pomagaliśmy, bo tam Ukraina...

0: Ukraina została najechana przez Rosję. Była wojna, zresztą dalej trwa. Wojna, która też nam zagraża. Pytanie jest takie, czy w sytuacji, kiedy premier mówi, że ostrzega, że możemy paść ofiarą różnego rodzaju prowokacji rosyjskich. Czy takie informacje powinny się ukazywać o tym, jaką broń dajemy i czy nie powinniśmy tej broni dawać?
1: Panie redaktor, po pierwsze Rosjanie mają swoje źródła wywiadowcze i przecież widzą, czym do nich się strzela albo czym się Ukraina broni. To nie jest tak, że to jest jakaś wielka tajemnica. Po drugie, mają swoje źródła wywiadowcze w Polsce. Po trzecie, te wszystkie rzeczy są uzgadniane na poziomie międzynarodowym, więc państwa inne, w których Rosja też ma swoje źródła wywiadowcze i państwa sojusznicze wobec Rosji, bo to jest cała konstelacja międzynarodowa, też mają swoje źródła. Więc to nie jest tak, że dla ludzi z sektora wojskowego to są jakieś wielkie tajemnice. Poza tym Polska oficjalnie wszędzie wobec się chwali, że jest prymusem przez ostatnie lata, jeżeli chodzi o pomaganie Ukrainie. Więc tutaj nie jest tak, że
0: a to nie jest w naszym interesie, żeby pomagać Ukrainie? Przekazywać sprzęt?
1: Myślę, że na pierwszym etapie wojny, było. Później ta pomoc powinna być warunkowana jakimiś politycznymi oczekiwaniami. Na przykład w zakresie odblokowania ekshumacji, zaprzestania kultu ludobójców. Natomiast później weszliśmy w obszar napięć gospodarczych, gdzie Ukraina na forum unijnym grała już przeciwko nam. To jest kwestia rolna, to jest kwestia transportowa, to jest kwestia dostępu do rynku unijnego, umowa DCFTA. No w tej chwili mamy taką, powiedziałbym, wielowymiarową wojenkę dyplomatyczno-wizerunkową pomiędzy politykami ukraińskimi i pomiędzy właściwie polskim społeczeństwem, bo to już nie dotyczy tylko polityków.
0: Ale powinniśmy pomagać dalej
1: natomiast
0: Ukrainie,
1: natomiast, pani redaktor, dokończę. Niezależnie od tego, jaki mamy stosunek do pomocy Ukrainie, posiadanie informacji bardzo wiele mogłoby ułatwić, dlatego że my jako politycy, od nas się oczekuje, że będziemy prowadzić racjonalną politykę realizującą rację stanu wobec każdego państwa, w tym wobec Ukrainy. I bardzo trudno jest to robić, kiedy nie wie się, co kolejne rządy oddają innemu państwu i na jakich zasadach.
0: Dowiedzieliśmy się między innymi od Władysława Kosiniaka-Kamysza, że nie daliśmy migów, bo nie dostaliśmy dronów, które nam obiecano.
1: Tu byłbym akurat bardzo ostrożny z tymi wypowiedziami. Moim zdaniem, jeżeli ktoś negocjuje przez media, to być może nie negocjuje wcale. Także tu byłbym akurat ostrożny, czy to faktycznie jest tak, jak on to przedstawia. Natomiast przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę,
0: a
1: że
0: nie jest tak, że
1: my przez
0: wypowiedziami
1: parę lat tej wojny nie znaliśmy nawet dokładnie podstawy prawnej, na której rząd wcześniejszy czy obecny działa.
0: Rząd Prawa i Sprawiedliwości przekazywał sprzęt, ale wtedy Konfederacja nie protestowała tak głośno. Nie jest tak, że teraz chcecie podsycać nastroje antyukraińskie?
1: Nie. To nie chodzi o to. Naprawdę nam nie robi różnicy, czy to jest rząd taki, czy taki. Chodzi o istotę polityki państwa polskiego. Mamy dwa etapy. Pierwszy to było pełnoskalowa inwazja i ryzyko upadku całej Ukrainy zajętej przez Rosjan. I wtedy nikt nie miał wątpliwości, że należy Ukrainie pomóc, żeby się przed Rosją obroniła. I drugi etap to jest ustabilizowanie już frontu, uruchomienie pomocy z zasobów innych państw zachodnich i taka już bardziej wojna, nazwijmy to, pozycyjna, tak? Którą niestety obserwujemy. Ubolewam nad tym, wolałbym, żeby tej wojny w ogóle nie było albo żeby się skończyła i żeby Rosjanie ją przegrali, wrócili do siebie, zajęli się czymś pożytecznym, a nie napadaniem sąsiednich krajów. Natomiast rozróżnimy te dwa etapy, tak? I o ile jestem w stanie zrozumieć, że w pierwszym etapie spontanicznie prowadzona akcja wsparcia zbrojnego miała uzasadnienie strategiczne z punktu widzenia państwa polskiego, o tyle potępiam prowadzenie bezwarunkowego przekazywania uzbrojenia w tym drugim etapie, kiedy wojna jakby jest ustabilizowana, a Ukraina w pewnym stopniu stała się klientem koalicji państw zachodnich, które ją wspierają, ale klientom o narastającym poziomie arogancji i lekceważenia wobec tych, którzy ją wspierają. I to jest niebywałe, bo to nie jest tak, że to tylko w Polsce my to zauważyliśmy. Irytacja prezydenta Trumpa i jego otoczenia, zresztą Biden i jego administracja też miały trudne relacje z Zełenskim. Zełenski i jego otoczenie to są po prostu trudni ludzie, a część z nich to złodzieje i to trzeba powiedzieć wprost. To nie jest przypadek, że tam co chwilę ktoś znika i są afery korupcyjne. Moim zdaniem Amerykanie słusznie rozegrali sprawę na Ukrainie, że ustanowili tam tą agencję, bo to jakby jest tajemnicą polityczną, że to Amerykanie wymuszają, że to ma być agencja antykorupcyjna. Moim zdaniem jest wielkim błędem Unii Europejskiej, w tym Polski, że przekazują wsparcie na Ukrainę bez analogicznego aparatu kontrolnego jak Amerykanie.
0: Panie marszałku, jutro zaczyna się szczyt NATO.
1: A nie ma kontroli.
0: Zaczyna się szczyt NATO w Ankarze. Będzie jednym z tematów właśnie pomoc dla Ukrainy. Czego się pan spodziewa? Będzie

0: solidarność zademonstrowana?
1: Nie sądzę. Jeżeli nie będzie widoczne otwarcie rozdźwięku i braku jedności, to będzie sukces. Bo że w tej chwili są napięcia w NATO i podziały, to wszyscy wiedzą. To jest po prostu jakby wiedza publiczna wśród tych, którzy śledzą informacje, że jest napięcie między Amerykanami i Europejczykami, to jest oczywiste. Że na tle wsparcia dla Ukrainy też jest coraz więcej podziałów różnego rodzaju, też wszyscy wiedzą. Więc teraz jest pytanie tylko, czy dojdzie do rozdźwięków publicznych, a więc czy uda się przyjąć deklarację wspólną, co w niej będzie, czy Amerykanie przeforsują, żeby wszyscy się podpisywali pod ich konceptem NATO 3.0, który mniej lub bardziej oznacza po prostu jakiś rodzaj zwijania się Amerykanów, przynajmniej wizerunkowo, bo w praktyce na razie to, dzięki Bogu, w jakimś bardzo szerokim zakresie nie następuje, ale tak wizerunkowo, przynajmniej na użytek amerykańskiej opinii publicznej, prezydent Trump stara się stworzyć wrażenie, że oni się zwijają, tak, że redukują swoje zaangażowanie. I, no i po prostu zobaczymy, na ile liderzy państw będą w stanie w tym środowisku dosyć, powiedziałbym, trudnym.
0: A spodziewa się pan tego, że Amerykanie będą próbowali jakiś zapis prowadzić do deklaracji, żeby pozostali sojusznicy wspierali ich różne akcje wojskowe?
1: Trudno mi powiedzieć, jeżeli...
0: Bo Donald Trump ciągle narzeka i teraz też narzekał przed szczytem, że Europa nie pomaga.
1: Jest tak późno, że jeżeli coś takiego miałoby być w tej deklaracji, to pewnie już byłoby to przenegocjowane na poziomie dyplomatycznym. Wolałbym nie spekulować. Takich przecieków nie widziałem, więc jakbym miał powiedzieć moją intuicję, to tego nie będzie. Byłoby to też zbyt kontrowersyjne, żeby to przeforsować, bo żeby coś było w deklaracji, to się wszyscy muszą na to zgodzić, chociaż są tego wyjątki. Przy jednym z poprzednich szczytów zdaje się, że Hiszpania dystansowała się od jednego elementu wspólnej deklaracji po szczycie NATO. Więc czasem jest tak, że niby wszyscy się zgodzili, ale ktoś się od czegoś dystansuje. Natomiast to jest kwestia bardzo kontrowersyjna, no bo kontekstem byłaby oczywiście wojna w Iranie. I wiadomo, że europejscy sojusznicy nie uważają tej wojny za swoją, raczej ponoszą jej koszty i uważają to za jednostronną akcję prezydenta Trumpa. Więc nie sądzę, żeby Amerykanie... Ja myślę, że jednak, co by nie powiedzieć, szef Departamentu Stanu, czyli Rubio, jest bardzo doświadczonym politykiem, który dobrze rozumie też, moim zdaniem, to, co robią inne państwa. I nie sądzę, żeby on forsował lub żeby w ogóle prezydent Trump forsował coś, co jest nie do przeforsowania.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę na antenie radiowej Trójki. Się już żegnamy. Państwa i moim gościem był Krzysztof Bosak, który z nami zostaje na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Będziemy rozmawiać o aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Czy to już koniec dymisji, czy wręcz przeciwnie?
1: Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista, kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.

0: Kurskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Żegnamy reklamy.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8:30. Czas na skrót serwisu Trójki, Agnieszka Drozd.
4: Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz zlecił odtajnienie wszystkich informacji dotyczących donacji sprzętu dla Ukrainy od początku wojny z Rosją. To reakcja na doniesienia posła Konfederacji Krzysztofa Bosaka o rzekomym przekazaniu Ukrainie w tajemnicy rakiet do systemów Patriot. Wicemarszałek Sejmu argumentował w bez uników w rozmowie politycznej w Trójce, dlaczego te rakiety są kluczowe dla polskiej obronności.
5: Są to jedyne rakiety, które są w stanie zwalczać rosyjskie Iskandery, którymi Rosjanie dysponują w obwodzie królewieckim i które nam zagrażają. Są to rakiety niezbędne do systemu obrony przeciwlotniczej, który Polska od wielu lat tworzy wielkim nakładem finansowym.
4: Cała rozmowa z wicemarszałkiem Sejmu na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Do co najmniej 10 wzrosła liczba osób, które zginęły w wyniku nocnego zmasowanego ataku powietrznego Rosji na Kijów i obwód kijowski. Ponad 60 osób zostało rannych. Pierwsze potężne eksplozje było słychać w Kijowie już przed północą. Polska podrwała myśliwce. Nie stwierdzono naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Duży pożar na południu Francji, niedaleko granicy z Hiszpanią. Ogień, który pojawił się w okolicach Perpignan, strawił ponad 4,5 tysiąca hektarów lasu. Ewakuowano już około 10 tysięcy osób. Z żywiołem walczy 700 strażaków. Aby nie odciągać ich od walki z ogniem, zmieniono organizację dzisiejszego etapu Tour de France, prowadzącego z Hiszpanii do Francji przez Pireneje.
3: Poranek mamy słoneczny w większości kraju, popołudnie będzie pochmurne w większości kraju, a do tego popada. W zasadzie w całej zachodniej połowie Polski i w centrum opady deszczu dziś gwarantowane, prędzej czy później. A jeśli chodzi o temperaturę, to będzie dziś na ogół nieco powyżej 20 stopni. 28 minut jeszcze do 9. Po 9 w Trójce wakacyjna nowość, czyli audycja Listy na M. Motyw przewodni tej audycji zapowiemy, przedstawimy jeszcze przed 9, ale wcześniej zaprosimy Państwa na mniejszą grę i zapraszamy Państwa do mniejszej gry. W sprawie zgłoszeń 2 dwójki i 7 trójek.

To i coś państwo skromni o poranku, albo może zajmują się właśnie państwo świętowaniem dnia pocałunku, co by było absolutnie zrozumiałe, ale krótką przerwę można sobie zrobić na udział w mniejszej grze. Mamy pytania, czekamy oczywiście na państwa. Państwo będą udzielać odpowiedzi, a kto udzieli tych odpowiedzi poprawnych więcej, ten wybierze piosenkę, której wspólnie posłuchamy. Takie są zasady mniejszej gry. Potrzeba dwojga uczestników, więc czekamy. 22 i 7 trójek. To może być bardzo przyjemny początek nowego tygodnia z zabawą z trójką. Zapraszamy.

0: 21 minut jeszcze do godziny 9. Za chwilę mniejsza gra, w niej dziś pan Artur z Jasienicy. Dzień dobry, panie Arturze.
1: Dzień dobry, panie Robercie, witam.
0: Nie mieliśmy jeszcze czasu, by porozmawiać poza anteną, więc proszę o pana wizytówkę. Proszę się jakoś pięknie przedstawić słuchaczom Trójki.
1: No, jadę w tej chwili samochodem. Z zawodu jestem lekarzem.
0: No, a krótko
1: Trójki słucham,
0: i treści.
1: Trójki słucham od 50 lat.
0: Nie, no to króciutko. Wie pan co,
1: tak nie, krótko, naprawdę, krótko, tak krótko. Inauguracja.
0: Nie prawie. Ma się czym chwalić, panie Arturze, naprawdę, nie ma się czym chwalić. Same początki. Też tak zaczynałem, mawiają niektórzy. A na tak, stanowisku tak. Numer dwa, kto do nas dołącza? Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pan Tomasz z Łodzi.
0: A, witamy, panie Tomaszu. Panie Tomaszu, czym się pan zajmuje na co dzień?
2: Na co dzień jestem audytorem finansowym i również słucham Trójki, ale nie mam niestety takiego doświadczenia.

0: Czek, przedmówca, ledwo 15 lat słuchania trójki.
1: Ja, to już w ogóle, no, jest pan noworodkiem trójkowym w takim razie, no zdecydowanie.
0: Dokładnie.
1: Zdecydowanie, ale to doświadczenie w słuchaniu trójki niespecjalnie potrzebne w przypadku mniejszej gry, która już za chwilę pan Artur i pan Tomasz zmierzą się w naszym radioturnieju.

0: Nie ma miejsca jak dom i każdy pomyślał o innym miejscu. A my dziś mamy gości z Jasienicy w powiecie bielskim i z Łodzi.
1: Mniejsza gra.
0: W ramach mniejszej gry oczywiście pan Artur z Jasienicy na stanowisku numer 1. Dzień dobry raz jeszcze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pan Artur jest lekarzem, a audytor finansowy pan Tomasz z Łodzi na stanowisku numer 2. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Wszyscy gotowi, można zaczynać. Zatem otwieramy serię pytań do naszych uczestników. Panie Arturze, pierwsze pytanie do pana. Wzór chemiczny NaCl oznacza jaką substancję?
2: Chlorek sodu.
0: No tak, trafiło na lekarza. Ha, trafiło na lekarza, naprawdę. A, trochę za łatwo. Teraz pan Tomasz. Panie Tomaszu, z którym państwem Norwegia, która jest już w ćwierćfinale piłkarskich mistrzostw świata, pozostawała w Unii od 1814 do 1905 roku? Tworzyły wtedy wspólne państwo. Norwegia i?
3: Szwecja.
0: Tak jest. I Szwecja. Unia norwesko-szwedzka to była. Mamy 1-1 i wracamy do pana Artura. Panie Arturze, pytanie będzie muzyczne. Proszę posłuchać fragmentu. And I think to myself, what a wonderful world. Wonderful world. Który legendarny jazzman śpiewał tę piosenkę?
2: Patrzmo, Louis Armstrong.
0: Louis Armstrong. Nie Lance, nie Neil. A to pytanie już kiedyś się pojawiło i z tego powodu, z powodu imienia było podchwytliwe. Świetnie sobie poradził pan Artur, mamy 2-1. No to panie Tomku, trzeba remisować. Sunnici i szyici, panie Tomku, to dwa główne odłamy islamu. Obecnie trwają w Iranie uroczystości pogrzebowe Ajatollaha Alego Chamaneiego i o tych uroczystościach mówiliśmy w porannej audycji. Biorą w nich udział nie tylko

0: tylko Irańczycy, także muzułmanie z innych krajów. Ale z którego z tych wspomnianych odłamów islamu? To sunnici czy szyici?
1: Szyici.
0: Tak jest. To się zgadza. Celebruje także Michał Nogaś, który już pojawił się w studiu i cieszy się z dobrych odpowiedzi naszych uczestników.
2: Trzymam kciuki, panowie.
0: O, panowie, Michał trzyma kciuki.
3: Dziękujemy bardzo.
2: Będą karne.
0: No, karnych nie będzie, będzie dogrywka. W dogrywce odpowiadamy na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Przypominam, więc liczy się pierwsza poprawna odpowiedź. Nie ma znaczenia, czy się wcześniej pomylimy. Można podawać wiele razy próby odpowiedzi. Szukamy jednego hasła, do którego prowadzą zdania podpowiedzi. A pierwsze zdanie, panowie, panie Arturze, panie Tomaszu, brzmi tak. Przydatna na koncercie i podczas meczu piłki nożnej.
1: Pusta.
0: Pusta by pasowała, ale nie jest to poprawna odpowiedź. Można próbować wiele razy oczywiście, proszę się nie zrażać. Przydatna na koncercie i podczas meczu piłki nożnej, a według pewnej polskiej tradycji także istotna w czasie między ślubem a weselem. No, wciąż czekam na
3: trudne pytanie.
0: Na odpowiedzi.
2: Dzieci stoją.
0: Zagęszczamy, jesteśmy przerwa. Coraz bliżej. No nie przerwa też, nie? Chociaż może się przydać dzieci rzeczywiście stoją. W każdym przypadku. Trafiają do niej namiętnie Erling Haaland, Lionel Messi i spółka. Bramka, tak jest. Bramka to poprawna odpowiedź. A udzielił jej, jeśli dobrze słyszałem, pan Artur.
3: Tak jest.
0: I to pan Artur zwycięża. W rytmie kierunkowskazów, ale nie wiem, którego z panów.
2: To pan chyba lekarz pan wygrał?
0: Tak, pan lekarz?
2: Nie, ma pan receptę na zwycięstwo.
0: Ma pan receptę na zwycięstwo, panie Arturze. Panie Tomaszu, dziękujemy pięknie.
1: Gratulacje, panie Arturze, dzięki serdeczne.
0: Pozdrawiamy.
3: Dzięki panie Tomaszu, pozdrawiam.
0: A pan Artur zwycięża, więc wybiera piosenkę, której teraz wspólnie posłuchamy i może ją oczywiście zadedykować. Panie Arturze.
3: Bieszczadzkie Anioły, grupy Stare Dobre Małżeństwo. Dedykuję mojej żonie, ale też mojemu przyjacielowi, z którym często ją gram, Pawłowi Krzywańskiemu.
0: Pozdrawiamy serdecznie.

takie ciche, zwłaszcza te w Bieszczadach, gdy spotkasz takiego w górach. Wiele z nim nie pogadasz, najwyżej na ucho ci powie, gdy będzie w dobrym humorze.

gdy skrzydłem cię dotkną, już jesteś ich bratem. Anioły są całkiem samotne, zwłaszcza te w Bieszczadach, w kapliczkach zimą drzemią, choć może im nie wypada. Czasem taki anioł samotny zapomni, dokąd ma lecieć, i wtedy całe Bieszczady mają szaloną uciechę.

0: I jak tak dalej pójdzie, to Norwegowie zostaną mistrzami świata. Niesamowite, co się właśnie wyprawia na tym boisku. Napisał kilka godzin temu, bardzo późnym wieczorem, niejaki Michał Nogaś na Facebooku.
1: Dzień dobry, zgadzam się.
0: Trzymasz się o poranku znaczy także tej wersji?
1: Tak, myślę, że i tak Francuzi będą mistrzami świata, ale to, co się wydarzyło wczoraj, spokój, z jakim strzelali, to znaczy on jeden strzelał
0: Erling Haaland
1: gole i też niesamowite, jak drugą bramkę wyczekał, no to zrobiło na mnie niesamowite wrażenie.
0: I no, też, skoro Bośnia odpadła, to kibicujesz Norwegii?
1: Nie, no teraz to, ja zawsze kibicuję tym, których się nie bierze pod uwagę. Norwegowie jednak są w czubie, teraz Maroko oczywiście. Byłem w Barcelonie w weekend i oglądałem z Hiszpanami mecz, w którym Maroko pokonało swoich przeciwników i muszę ci powiedzieć, że dawno nie widziałem takiego entuzjazmu jak Hiszpanów kibicujących Maroku. Myślą sobie może, że potem Hiszpanie pokonując Portugalię trafią na Maroko i wejdą do finału,
0: czyli
1: ale to jest
0: kalkulują.
1: Ta kalkulacja.
0: Michał był w Barcelonie, więc zna się na piłce, ale dziś nie o piłce, będzie po dziewiątej.
1: A jak ty byłeś ostatnio w Kielcach, to na czym się znasz?
0: Na piłce ręcznej.
1: Dzisiaj będzie, proszę państwa, o sytuacji wyjątkowej. Praca nad audycją Listy na M zamieniła nas w detektywów radiowych. I kiedy zaczęliśmy przeglądać te koperty i pocztówki wysyłane do kącika Marii w latach 80. i 90., to mnie przypadł w udziale list wysłany 10 stycznia 1987 roku. I teraz tak, na kopercie mieliśmy tylko imię, nazwisko, adres. To był plac Polskiej Partii Robotniczej. Kod i miasto Piła. I co z tym zrobić? Może poprosiłbym, byś przeczytał początek tego listu. Tutaj pan pisał dużymi literami.
0: Droga Mario, pisze do ciebie w sprawie nie dotyczącej bezpośrednio twojego kącika, ale jak sama zobaczysz, napisać do pana Marka, którego sprawa dotyczy, jest mi trochę głupio. Otóż około 5 tygodni temu wysłałem do Marka Niedźwieckiego do radia paczkę zawierającą kasetę. Chodziło mi o nagranie ostatniej płyty Prince'a.
1: Parade.
0: A, wtedy. I co? Jak to się skończyło?
1: No właśnie, jak to się skończyło? Tego będzie można posłuchać po 9 do 12, ale znaleźliśmy człowieka.
2: To jest jedyny list, który napisałem kiedykolwiek do jakichkolwiek mediów. Pod tym względem jest to historia niezwykła, że ja nigdy nawet po tym już formie e-maila do żadnych mediów nie napisałem. To jest jedyny list i ja pamiętałem ten list.
1: I okazuje się, że ten nastolatek z Piły jest dzisiaj szanowanym profesorem historii sztuki.
0: I pojawi się
1: tak.
0: W porannej audycji
1: tak
0: Listy
1: jest.
0: Na M?
1: I wciąż kocha Prince'a. I nie tylko.
0: A my też kochamy Prince'a. To Prince'em dziś kończymy poranną audycję, a Michał zaprasza po 9 na Listy na M właśnie. 9 za 6,5 minuty.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%. Mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 1,65 zł przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet, z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
12: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty.

0: ćwiartka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Trawisto.
3: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6.

0: Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 6 lipca, jest 9. Na serwis Trójki zaprasza Agnieszka Drost.
3: Co Polska przekazała Ukrainie? Sprawa donacji sprzętu budzi polityczne emocje. Spółka neurochirurgów zarabiała nawet 26 tysięcy złotych za godzinę, pisze o tym Wirtualna Polska. Żeby deptak był deptakiem, w Łodzi na Piotrkowskiej startuje system inteligentnych barierek. Odtajnienie wszystkich informacji dotyczących donacji sprzętu dla Ukrainy od początku wojny z Rosją zapowiedział minister obrony. To reakcja na doniesienia posła Konfederacji Krzysztofa Bosaka o rzekomym przekazaniu przez rząd Ukrainie wiosną tego roku rakiet do systemu Patriot. Wicemarszałek Sejmu bez uniku w rozmowie politycznej w Trójce zwracał uwagę, że do przekazania rakiet miało dojść bez wiedzy Sejmu.
4: Jestem zwolennikiem przyjęcia po prostu ustawy, która zablokuje wydawanie za granicę jakichkolwiek elementów polskiego uzbrojenia czy majątku bez decyzji parlamentu. Finansowanie programów uzbrojeniowych musi przejść przez parlament, a to, co zostanie zakupione, już bez decyzji parlamentu można oddać za granicę. To jest chora sytuacja.
3: Jeżeli nie zagraża to bezpieczeństwu Polski, to donacje dla Ukrainy należy odtajnić, mówi Krzysztof Piątkowski z Koalicji Obywatelskiej.
5: Jeśli to ma atmosferę uspokoić, a niektórym politykom, którzy gotowi są powiedzieć wszystko, przede wszystkim nieprawdę, warto pokazać, jak wygląda prawda, więc ja cieszę się z tej deklaracji.
3: Szef MON-u zapowiedział, że służba kontrwywiadu wojskowego zbada, kto celowo dążył do ujawnienia tajemnic państwowych w związku z przekazaniem sprzętu Ukrainie. Kreml oskarżył Zachód o wywołanie prawdziwej wojny Rosji z Ukrainą. Kilka godzin później rosyjskie drony i rakiety zaatakowały Kijów. Zginęło co najmniej 10 osób, rannych jest ponad 60. W tym samym czasie ukraińskie bezzałogowce uderzyły w infrastrukturę energetyczną agresora na okupowanym Krymie. Jak podały rosyjskie media państwowe, w Sewastopolu nie ma prądu.
6: Kilka godzin przed wzajemnymi atakami Moskwy i Kijowa rzecznik Kremla oskarżył Zachód o doprowadzenie do, jak to ujął, prawdziwej wojny między Rosją i Ukrainą. Trwa wojna, prawdziwa wojna. Czy wiecie, dlaczego wojna? Zaczynało się wszystko jako specjalna operacja wojskowa, a kontynuowana jest jako prawdziwa wojna, ponieważ za Kijowem stoją Berlin, Paryż, Haga, Oslo i niestety Waszyngton. Cytuję jedna z rosyjskich agencji państwowych wypowiedź kremlowskiego rzecznika dla rosyjskiej telewizji. Dmitrij Pieskow oświadczył, że wsparcie sojuszników nie pomoże Ukrainie zatrzymać marszu rosyjskiej armii. Nazwał też ukraińskie ataki na Rosję terroryzmem. Nie wspomniał jednak o codziennych uderzeniach rosyjskich dronów i rakiet w obiekty cywilne na Ukrainie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
3: Nawet 26 tysięcy złotych za godzinę i ponad 300 tysięcy złotych dniówki. Na tyle spółka neurochirurgów działająca na terenie kilku województw mogła wystawić rachunki szpitalom. Wykonywali kilkuminutowe zabiegi, ale zdaniem NFZ sprawozdawali droższe procedury, napisała Wirtualna Polska. Jednym ze szpitali, który wszedł we współpracę ze spółką neurochirurgów, jest szpital w Moglinie w województwie kujawsko-pomorskim. NFZ przeprowadził kontrolę i nałożył na szpital karę ponad 2,5 miliona złotych. Tymczasem, jak pisze Wirtualna Polska, dyrekcja placówki nie ma pieniędzy na wynagrodzenia w lipcu. Jutro Ministerstwo Zdrowia ma przedstawić plan naprawy systemu publicznej ochrony zdrowia. To pokłosie m.in. afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Maciej Wróbel z Koalicji Obywatelskiej mówi, że jednym z elementów reformy już jest system e-rejestracji.
7: System e-rejestracji, który został wprowadzony, na razie dotyka trzech obszarów, za chwilę kolejnych ośmiu i on ma spowodować, że będzie pełna kontrola nad kolejką do lekarza. Każdy pacjent będzie wiedział, kiedy jest umówiony, gdzie i każdy lekarz będzie wiedział, kogo ma w danym momencie przyjąć. Jak miejsce się zwolni, od razu ktoś z kolejki będzie wskakiwał.
3: Na alarm w służbie zdrowia wywołała afera w Stołecznym Szpitalu Południowym. Badają ją prokuratura, ABW i NFZ. Słupki pójdą w górę. Dziś startuje system inteligentnych barier na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa oraz przekształcenie części ulicy w prawdziwy deptak. Na początek rozwiązanie zostanie uruchomione na jednym z odcinków. Łódzki radny Marcin Hęcz mówi, że testy systemu były obiecujące.
8: Już tak daleko zabraliśmy w realizacji tej idei, że powinniśmy ją dociągnąć do końca. Oczywiście pod warunkiem, że system będzie działać w 100%. No ja sam byłem świadkiem w zeszłym tygodniu, jak było testowane podnoszenie słupków, ich reakcje na samochody i muszę przyznać,

0: że to wyglądało no, w miarę sprawnie.
1: System inteligentnych słupków obejmie deptakowy odcinek ulicy Piotrkowskiej od Placu Wolności do ulicy Roosevelta. Realizacja inwestycji kosztowała prawie 6 milionów złotych.
2: Klimat.
1: Najwięcej prądu pochodzi teraz ze słońca. Ponad 30% w sumie odnawialne źródła dają nam 45% energii. Od 10 do 18 zielone godziny zalecane jest korzystanie z nadmiaru energii z OZE. Niemal cała Polska z wyjątkiem pasa nadmorskiego objęta jest alertami w związku z suszą hydrologiczną. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: 5 po 9 to jeszcze raz o poranku o sporcie Dariusz Urbanowicz.
5: Bolesny koniec Wimbledonu dla Huberta Hurkacza, który z powodu kontuzji poddał mecz 1/8 finału z Niemcem Jan Lennardem Struffem w 5 secie.
6: To niesamowicie bolesny moment, zwłaszcza, że trawa to ulubiona nawierzchnia Hurkacza, a mecz od początku układał się po jego myśli. Oglądanie, jak zawodnik z takim sercem do walki przegrywa z własnym organizmem, zawsze potwornie boli każdego kibica. Tak mecz skomentowali komentatorzy tego meczu w BBC. Przez długi czas nic nie zapowiadało takiego zakończenia. Hurkacz grał pewnie, świetnie serwował i był o jednego seta od ćwierćfinału. Polscy kibice dopingowali Hurkacza tak żywiołowo, że przed jednym z serwisów musiał na chwilę przerwać przygotowania i poczekać, aż krzyki ucichną. Był też mały transparent z dużym komplementem. Gra Huberta jest lepsza niż truskawki na Wimbledonie, a tutaj to niemal najwyższy stopień uznania. Truskawki ze śmietaną są przecież jednym z symboli turnieju. Później jednak sytuacja zaczęła się zmieniać. Hurkacz skorzystał z pomocy fizjoterapeuty. Na chwilę zszedł z kortu, a po powrocie poruszał się z coraz większym trudem. W 5 secie przy stanie 2-4 zdecydował, że nie jest w stanie kontynuować meczu. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
5: Struff w ćwierćfinale zagra z Janikiem Sinnerem. Nowak Dżokowicz zmierzy się z Felixem Auger-Aliassimem. Za turniejową burtę wypadła też Iga Świątek, to już w sobotę. I marnym pocieszeniem jest fakt, że również Aryna Sabalenka przegrała z prowadzoną przez byłego trenera Świątek, Tomasza Wiktorowskiego, Naomi Osaką. Meksyk i Brazylia żegnają się z mundialem, a dalej grają Anglia i Norwegia. Anglicy pokonali gospodarzy na Estadio Azteca 3-2, a Norwegia za pomocą dwóch goli Erlinga Haalanda wyeliminowała Canarinhos 2-1. O 21:00 pierwszy gwizdek w szlagierze Hiszpania-Portugalia, o 2:00 w nocy Belgia zagra z USA. Zwycięzcy zmierzą się w 1/4 finału. Nie tylko za morskim mundialem człowiek żyje, mamy też swój własny, osobisty. W Warszawie i Pruszkowie trwają akademickie Mistrzostwa Świata w futsalu. Organizator turnieju Rafał Jachimiak z AZS-u Warszawa o dobrej grze naszych reprezentacji.
7: Panowie wygrali wszystkie swoje mecze w grupie. Dzisiaj grali mecz ćwierćfinałowy, pokonali Arabię Saudyjską 6-2 pewnie. Panie rzeczywiście wczoraj jakby przypieczętowały awans, wygrywając z chińskim Taipei. Tak politycznie mówiąc, ale to w naszej popularnej mowie to oczywiście drużyna Tajwanu.
5: O 16:00 w hali Znicza Pruszkowskiego Polacy w półfinale zagrają z Brazylią. Polki także trafiły na Canarinhos. Ich mecze o 13:00.
4: Kiedyś komentowałem turniej rugby w Krakowie i grała reprezentacja chińskiego Taipei i nie było możliwości, żebyśmy powiedzieli inaczej. To znaczy czuwał jeden z organizatorów z ramienia Światowej Federacji i pilnował, czy za każdym razem jako komentatorzy my po polsku i komentator angielski powiemy chińskie Taipei.
5: No dobrze, straszmy się.
4: I tak samo było też w przypadku chińskiego Hongkongu. A teraz o pogodzie w Polsce. Po słonecznym poranku przyjdzie pochmurne i deszczowe popołudnie, zwłaszcza na zachodzie kraju. Najchłodniej będzie dziś na Pomorzu, Suwalszczyźnie i w górach od 16 do 20 stopni. Reszta kraju z dwójką z przodu w najcieplejszym momencie dnia do 23 stopni Celsjusza.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Katarzyna First-Wojtkowska, Karolina Gonet, Stanisław Perzyna i Robert Grządowski i Dariusz Urbanowicz i reszta składu porannej audycji. Dziękujemy już za to spotkanie od 6:00, bo już 9:09, a to czas na Michała Nogasia.
9: Dzień dobry. Kasia, zostaniesz? Dziękuję ci bardzo. To co panowie, kto dzisiaj zwycięży w pojedynkach mundialowych, waszym zdaniem?
4: Portugalia, Hiszpania? O, to ciekawe. No,
0: chyba jednak Hiszpania.
4: Stawiam na Portugalię.
0: Nie, Hiszpania tak zagrała ostatnio, że to nie ma wątpliwości.
9: Zagrała tak znakomicie, bo Austriaków nie było w tym meczu w ogóle widać. Darczo też, bądźmy obiektywni.
4: A kto wygra w tym nocnym meczu, nie ma znaczenia, bo i tak później może zadzwonić Donald Trump do Gianniego Infantino, prawda? Więc...
9: Czyli przewidujecie, że będzie Hiszpania z...
4: Z Amerykanami, do...
0: No nie ma wyjścia.
9: Okej. Okay. O, to będzie ciekawe. Język hiszpański przecież jest tak teraz powszechnie używany w

0: No nie wiem czego.
1: Halftime Show Bad Bunny'ego.
0: Na przykład. Zaczynamy.
2: Listy na M.
0: Od wzruszenia możemy zacząć. 25 lat temu, dokładnie tego dnia. Mocniej, mocniej.
1: To miałem się wzruszyć.
0: A lubisz śpiewać?
1: Nie.
0: 6 lipca 2001 roku na pierwszym miejscu listy przebojów byli panowie Travis. Sing and Cry.

0: Sing Travis, 2001 rok, dokładnie 25 lat temu. To było pierwsze miejsce listy przebojów programu trzeciego. Niesamowite to było notowanie, wrócimy dziś jeszcze do niego. Katarzyna First-Wojtkowska, Ewa Lipowicz i Michał Nogaś. Polecamy się do południa. Mówiłem już przed dziewiątą w audycji porannej o tym liście. Liście wysłanym z Piły 10 stycznia 1987 roku. Imię, nazwisko, adres, miasto i jak tu znaleźć człowieka. No, proszę państwa, udało się.
1: Dzień dobry, nazywam się Paweł Leszkowicz. Jestem w tej chwili profesorem na Akademii Sztuki w Szczecinie. Zawodowo jestem historykiem sztuki akademickim, wykładowcą akademickim i kuratorem. Jestem prodziekanem Wydziału Malarstwo i Kuratorstwo na Akademii Sztuki w Szczecinie. Więc pracuję pomiędzy światem akademickim i artystycznym.
0: Otóż pisał w 87 około 5 tygodni temu. Wysłałem do Marka Niedźwieckiego, do radia, paczkę zawierającą kasetę. No bo tak tu jest napisane takim językiem młodzieży.

młodzieżowym. Chodziło mi o nagranie ostatniej płyty Prince'a Parade. Przedtem zapytałem się listownie, czy mógłby mi nagrać wspomniany album. Otrzymałem odpowiedź, że mam tylko przesłać kasetę i wszystko będzie w porządku. I niestety, Mario, bo to do końcika Mavi był list, czekam do dzisiaj. Na poczcie powiedzieli mi, że przesyłka nie doszła do adresata. Co było dalej? To się wyjaśni dzisiaj do 12 w audycji Listy na M. Ale wcześniej piosenka dnia, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.

0: Royksopp, Paulinho, nie bez powodu. Norwegowie wysłali Brazylię do domu na mundialu. No a z Oslo pochodzi duet Royksopp. W Oslo była całonocna feta. Widziałem. I oczywiście wiosłowali. Wiosłowali.
1: Listy na M.
0: Przypomnę, Piła, 10 stycznia 1987 roku i to jest list, w którym nasz dzisiejszy odnaleziony gość, wówczas nastolatek, przypomina Markowi Niedźwieckiemu i mawi, że wysłał kasetę i czeka na przesyłkę. Ta przesyłka to miała być przegrana płyta Prince'a zatytułowana Parade, która wtedy święciła triumfy, ta płyta na całym świecie. Przypomnę, że tym nastolatkiem był dzisiejszy profesor historii sztuki Paweł Leszkowicz. Jak to było z tym listem?
2: To jest jedyny list, który napisałem kiedykolwiek do jakichkolwiek mediów. Pod tym względem jest to historia niezwykła, że ja nigdy nawet po tym już formie e-maila do żadnych mediów nie napisałem. To jest jedyny list i ja pamiętałem ten list, więc pan mówi, że czasami z ludźmi rozmawia, z ludźmi, którzy tego nie pamiętają, czy to jest dla nich przypomnienie. Ja napisałem najpierw taką krótką kartkę, bo byłem zachwycony tą płytą Parade Prince'a, którą Marek Niedźwiecki puszczał i z wielkim entuzjazmem też taki krótki list napisałem i ja to pamiętam, ponieważ ja uważam, że to była niezwykła forma literacka, którą ja popełniłem. Świetna zresztą. Do dzisiaj pamiętam niektóre słowa z tego listu, ale pan tego listu nie odnalazł. Pan odnalazł ten list drugi, kiedy ja się domagam od tych nieszczęsnych redaktorów, żeby mi nagrali płytę. Oczywiście wysłałem kasetę, wysłałem trochę pieniędzy, żeby mi odesłali tą nagraną kasetę i mi się wydaje, że ja dostałem tą kasetę, wie pan, ale ja tego nie pamiętam, czy ja ją dostałem, czy nie, ale oczywiście nie miałem żadnych oporów, żeby pisać do tego radia, ponieważ ta audycja była bardzo kontaktowa. Pisało się listy do Marka Niedźwieckiego i pisało się do tego kącika Marii. Oni zachęcali do pisania listów i nie było jakiejś blokady, że pisze do kogoś, kto jest w innym świecie, że oni zdołali stworzyć taką emocjonalną zależność i bliskość. I z tego powodu napisałem ten list, oddając swoje uczucia na temat muzyki, ale też potem ich męczyłem, żeby mi tę kasetę jednak nagrali. Więc pod tym względem, no była to determinacja. Ja potrafię być zdeterminowany. Jak każdy z nas, jak czegoś chce.
0: Do nieszczęsnych redaktorów, panie Pawle. A my dzisiaj chcemy państwa zapytać i uwaga, każdy, kogo wypowiedź wyemitujemy, dostanie koszulkę, a potem będzie jeszcze ciąg dalszy, czyli skład sędziowski First, Wojtkowska, Lipowicz, Żołądkowski wybiorą najlepszy telefon. Chcemy od państwa usłyszeć opowieści o pierwszych kasetach pirackich albo nagrywanych z radia. 22 i 7 trójek. Pamiętają państwo? Proszę o nich opowiedzieć. W piątek grali w Polsce The Cure.

0: Ta płyta Wish ukazała się 21 kwietnia 1992 roku i tu się porozumieliśmy z Kasią First-Wojtkowską, która nad wszystkim czuwa, że ona miała nagrane z radia to nagranie, Friday I'm in Love, a ja miałem całego pirata, który się nie wciągnął i nie trzeba było ołóweczkiem potem prostować tej harmonijki. Dawne czasy, porozmawiajmy o nich, o pirackich albo nie nagrywanych z radia kasetach 22 i 7 trójek.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły.

0: reguły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mhm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij

0: Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Habemus Papam.
0: Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Żegnamy reklamy.
7: 9:31.
8: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
9: Informator ekonomiczny.
7: No jaha, że w studiu Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, a ze mną Edyta Kochlewska, redaktorka naczelna dla handlu.pl. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Czy upały z początku wakacji wpłyną na podaż, a co za tym idzie na ceny owoców i warzyw? Czy można powiedzieć, że sytuacja wróciła do normy, patrząc na to ochłodzenie, które mamy za oknami?
11: To niestety nigdy nie jest tak, że tak zupełnie nienormalna sytuacja, z jaką mieliśmy do czynienia, czyli temperatury podchodzące pod 40 stopni, no dla tych owocujących krzaczków nie mają znaczenia. Wręcz rolnicy mówili o tym, że jak szli na plantację, to mieli takie wrażenie, że ktoś przeszedł się i rozlał wrzątek na owoce, co oznacza, że one były w takim stanie, że tylko chroniły korzenie. Jakby pomysł, że musimy dobrze zaowocować, to nie był ten dla nich priorytet. W związku z tym minister ogłosił, że do tej sytuacji będzie zastosowana taka zasada jak przy klęsce żywiołowej. Więc oczywiście rolnicy pewne, czy sadownicy odszkodowania dostaną, no ale jeśli chodzi o popyt i podaż tej ilości owoców, wiadomo, że będzie mniejsza, a zatem można się spodziewać, że te ceny będą wyższe. Oczywiście żyjemy w bardzo specyficznych czasach, zatem możliwe, że jakiś import w to miejsce wejdzie, tysiące różnych innych czynników, no ale co do zasady, to nie był normalny rok.
10: Dalej mówimy o owocach i warzywach, bo jak kupujemy na przykład pomidory albo gruszki sami w sklepie, no to wiadomo, że wybieramy te najlepsze sztuki. No ale w internecie decyzję za nas podejmuje ktoś inny. Ktoś, kto nazywa się
11: Picker,
10: właśnie. Kim jest Picker?
11: Picker to, można powiedzieć, że nowy zawód, chociaż zakupy internetowe są z nami od wielu lat, ale do tej pory raczej kojarzyliśmy kuriera, który przywozi nam spakowane zakupy, no ale wiadomo, że to nie on pakuje, chociaż jest twarzą najczęściej tego sklepu internetowego. Na miejscu jest osoba, która ma się wcielić w naszą najlepszą babunię i wybrać nam tak, jakby wręcz nam szykowała wałówkę. W związku z tym to jest taka osoba, która nie tylko ma być przedstawicielem sklepu, ale właśnie w tym sklepie ma być przedstawicielem klienta i zrobić takie zakupy z tą najlepszą partią pomidorów, najlepszą i najbardziej bordową wersją rzodkiewek. W związku z tym nie taki nowy zawód, ale trochę wychodzi na światło dzienne.
10: No właśnie, a tym bardziej, że nam bardzo zależy na tym, żeby te owoce były świeże, smaczne, zdrowe, bo też dzisiaj rano w serwisie cytowałam wyniki badań, że duża część Polaków chce kupować bezpośrednio na przykład od rolnika niektóre rzeczy.
11: To prawda i od lat jest taki pomysł dofinansowania targowisk, na które rolnicy mogliby przyjeżdżać ze swoimi produktami. Natomiast też znamy te wszystkie miejsca, gdzie przy sadzie jest wystawiony stolik i albo skrzynki z jabłkami, albo co w danym momencie owocuje. Polska jest jednym z tych krajów, gdzie rzeczywiście mamy ten bezpośredni kontakt ciągle, pomimo, że mamy również bardzo rozwiniętą bazę supermarketów i sklepów. Więc myślę, że póki możemy, korzystajmy.
10: Przy temacie żywności zostajemy, bo dziś w Szwajcarii rozpoczyna się ważne spotkanie dotyczące jej norm, a testów bezpieczeństwa.
11: To prawda. Spotyka się taka komisja, która ma skodyfikować to wszystko, co może być zarówno jakimś rodzajem oprysku dla żywności, później zawartości tych pestycydów, które są dla nas dopuszczalne.

0: ale też o znaczeniu alergenów, no bo w czasach, w których podpisujemy wielkie umowy, czy to z Mercosurem, czy to z Indiami, cała Unia Europejska, nie my jako Polska, tylko już te wielkie organizmy między sobą, no to ten wątek po pierwsze bezpieczeństwa żywności, łatwego identyfikowania, co w niej jest, ale gdyby się pojawił problem również zidentyfikowania łatwego w tym łańcuchu dostaw tego ogniwa, które gdzieś nam tą sytuację bezpieczeństwa zaburzyło, no jest nieprawdopodobnie istotne. No zwłaszcza, że w czasach, w których non-stop przetaczają się a to maksymalne powodzie, a to maksymalne upały, no też ma znaczenie takie subsydiowanie nawzajem między krajami tej żywności. No i chodzi o to, żeby ona była opisana no, nie w jednym miejscu jabłka, w drugim gruszka, tylko żebyśmy wiedzieli, że to jest jedno i to samo.
1: Ponad 80% Polek i Polaków mówi, że automaty są dla nich najwygodniejszą formą zwrotu opakowań kaucyjnych. Większość respondentów wskazuje też, że łączy zwrot opakowań z zakupami, no bo najczęściej dostajemy wtedy talon na zakupy w danym sklepie, choć no nie zawsze też tak musi być.
0: To prawda. Pierwsze badania mówiły o tym, że wolelibyśmy od razu gotówkę, bo trzeba sobie powiedzieć, że jak dostajemy bon na przykład w sieci franczyzowej, to najczęściej możemy tylko w tym konkretnym punkcie pójść i odzyskać naszą kaucję. W przypadku sieci zrzeszonych, gdzie to nie jest franczyza, możemy wybrać dowolny punkt. Tu jest jakiś rodzaj utrudnienia. Oczywiście wolimy automaty, no bo wolimy również kasy samoobsługowe. Od wielu lat ta automatyzacja jakoś nam się podoba. Ale ten system wychodzi spoza sklepów do na osiedla, gdzie zaczynają powstawać tego rodzaju automaty. No i tam nie jest to powiązane z zakupami, ale jest z kolei powiązane ze zwrotem na kartę. Więc możliwe, że to pod tymi automatami będą największe kolejki.
1: Zaczęłyśmy dziś rozmowę od upałów i od tego, jak one wpłynęły na owoce i warzywa, ale też na końcu powiedzmy, że klimatyzatory podobno schodzą jak świeże bułeczki, czy już niekoniecznie?
0: Klimatyzatorów nie ma, a zatem już nie schodzą.
1: Zeszły już.
0: Już zeszły, tak. Był taki moment, w którym jak ktoś jechał do sklepu, to zostawał tylko ten z wystawy oraz ten za 7 tysięcy, najbardziej wypasiony model, jakoś stwierdzał, że na ten jeden dzień to jednak go, czy tam 2-3 planowanych upałów jednak się nie zdecyduje. No bo klimatyzatory jadą do nas z Chin, ta droga trwa co najmniej miesiąc, więc nagle to zapotrzebowanie takie, które wyskoczyło w całej Europie, bo powiedzmy sobie, że gdyby ono tylko było w Polsce, no to jeszcze pewnie gdzieś by się w Europie dało przesunąć, spowodowało, że musieliśmy się chłodzić wiatraczkami.
1: No właśnie, to nam zostaje, a miejmy nadzieję, że klimatyzatory wrócą na te półki, a na razie jagodzianki wjechały, bo to sezon teraz na nie, chociaż no niestety troszeczkę są droższe niż rok temu. Edyta Kochlewska, redaktorka naczelna dla Handlu.pl.
2: 40 zł za jagodziankę.
0: Ale no, na pewno można sobie upiec taniej.
2: Właśnie. Na pewno.
1: Michał, trzymamy kciuki za twoje wypieki.
2: Imię mojej córki zobowiązuje mnie do jedzenia jagodzianek,
1: właśnie,
2: więc...
1: Jagoda.
2: Ale no tak, tylko że jak się samemu piecze, to one mogą się rozpaść. Wiecie pani,
0: ale
2: jak to jest?
0: Albo mistrzostwo, trzeba dopracować się do mistrzostwa, czyli każdego roku.
2: Zanim osiągnę mistrzostwo, to będą po 70. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękujemy.
3: Informator ekonomiczny.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
2: A przecież kiedyś najlepszą bułką w wakacje to była kromka chleba zmoczona wodą i posypana cukrem u babci. Współgłosy i Błażej Król.

0: Współgłosy i Błażej Król Usta. To jest nowość polska na naszej antenie. 22 i 7 trójek. Dziś w listach na M rozmowa o kasetach pirackich, tych nagrywanych z radia przez nas, przez nasze pokolenie w latach 80. czy 90. Halo?
1: Była taka zabawna historia z moimi rodzicami, że miałem Commodore 64, tam się nagrywało gry na kasety i jak się puściło, to w magnetofonie był taki charakterystyczny dźwięk i raz mój tata skasował mi Metallicę, bo myślał, że to są stare kasety z Commodore 64. Rodzice nie rozróżniali muzyki od szumu, który był generowany z gier komputerowych, co wydaje mi się dość zabawne.
0: To może ja przypomnę wapnu, jak brzmi Metallica.

0: Więcej Metaliki w audycji Listy na M wkrótce, bo udało mi się znaleźć taką wielką paczkę pocztówek wysłanych przez żołnierzy do programu trzeciego. Wszyscy jak jeden mąż, jak jeden kapel głosowali na ten sam utwór Metaliki. Ale szczegóły za jakiś czas.
1: Listy na M.
0: Chciałbym teraz poprosić o uwagę fanów zespołu The Rolling Stones. O, Mateusz Tomaszuk za szybą, cześć. Przeżyłeś The Cure? Przeżyłeś. Uśmiech na twarzy do dzisiaj, chociaż to już tyle minęło dni. Fani The Rolling Stones, chwytamy za klawiatury. Przypomnę, klawiatura. Klawiatura to nie jest telefon, to nie jest słuchawka. Mailem nie dzwonimy do radia. Adres mailowy listy@polskieradio.pl o 20 w czwartek. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej, tu u nas, przy Myśliwieckiej 357, odbędzie się odsłuch nowej płyty The Rolling Stones, Foreign Tongues. Poprowadzi to wydarzenie Piotr Metz i doszły mnie słuchy, że być może odezwie się sam Mick Jagger. listy@polskieradio.pl. Kto chce być z nami w czwartek po 20 w Osieckiej i posłuchać przed światową premierą nowej płyty The Rolling Stones, proszę pisać listy@polskieradio.pl. Trzy razy byli na pierwszym z tym nagraniem. Zaczęli w październiku 97.

0: Był to rok 1986, że pamiętam. I się odłożył wszystkie pieniądze, żeby kupić sobie kasetę The Cure, który niedawno grał na Openerze. I jechałem do pana do Torunia, mieszkałem w Włocławku. W Włocławku nie było kaset z taką muzyką. I jakie moje zdziwienie, kiedy w Toruniu okazało się, że są dwie kasety, dwie różne płyty. Oczywiście kupiłem dwie kasety, co potem do Włocławka wracałem w toalecie, gdzie sokiści pukali i trzeba było się serwować ucieczką przez okno na peronie. A kto jeździł w 80 latach pociągiem, to wie, że okienko jest bardzo wąskie, było bardzo ciężko. Jak przy jednej przeprowadzce spakowałem swoje około 200 czy 300 kaset do kartonu, napisałem na nim, uwaga, cenne, to wie pan, co się stało? Wszystkie, które zajumał. Taka to moja przygoda z kasetami magnetofonowymi.
1: Jak można było zajumać panu takie skarby? A co to zostało przed chwilą włączone tutaj przez panią Katarzynę? Niedawno świętowali 50-lecie istnienia w Radiu Gdańsk, a dzisiaj on kończy 72 lata. Wszystkiego najlepszego. Nigdy nie jest za późno, by sięgnąć po hity z przeszłości, prawda? Byli też na liście przebojów, choć nigdy na

samym szczycie. I jeszcze ta gitarka. 22,7 trójek, przypomnę, w sprawie kaset naszych. Listy małpa polskie radio.pl w sprawie czwartkowego odsłuchu nowej płyty Rolling Stones na Myśliwieckich.

kochać cię za późno. Kombi. Najlepszego Grzegorzowi Skawińskiemu życzymy. Halo? Gramy pana Sombra? Gramy! Dlaczegoż by nie? Czy doprowadziłem cię do zawału serca, Katarzyno? No nie, spokojnie. Piosenka, telefon za chwilę.

0: To podsumujmy tę godzinę. Mailem listy@polskieradio.pl rozdajemy zaproszenie na odsłuch przed premierą nowej płyty The Rolling Stones o 20 przy Myśliwieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w czwartek. Proszę pisać do mnie listy@polskieradio.pl. Telefonicznie to zbieramy wspomnienia w sprawie kaset pierwszych i tak dalej. Przypomnę, każde wyemitowane wspomnienie to koszulka programu trzeciego.
1: Mam przy sobą szafę, w której stoi na półkach około 1500 kaset. Moja pierwsza kaseta kupiona w Krakowie, Electric Light Orchestra, płyta Time. To już jest znaczący tytuł, prawda? Czas. Ja nawet mam pierwszy magnetofon szpulowy ZK-140T. 10 taśm, które jeszcze chodzą. Magnetofon po remoncie można odtworzyć, jeszcze listy przebojów z lat 80.

0: Autopromocja.
1: Latem w Trójce mnóstwo muzyki. Od 12 do 14 Muzyczna Poczta UKF i Państwa ulubione utwory.
2: Ja myślę, że to byłby czas na utwór Last Christmas George'a Michaela.
3: Śnieg. A może być Snow Patrol?
1: Zapraszają Mariusz Owczarek i Tomasz Żonda. Także od poniedziałku do czwartku, od 14 do 16 najciekawszy autorski wybór dziennikarzy muzycznych Trójki. W tonacji Trójki zapraszają
4: Agnieszka Szydłowska,
5: Piotr Mec,
6: Jacek Hawryluk,
7: Grzegorz Hoffman.
1: A o stałej porze, czyli o 15, tonacja w piątek zaprasza Michał Margański i w sobotę zaprasza Piotr Kaczkowski. Muzyka w Trójce. Polecamy latem.
0: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
1: Podcast Polskiego Radia.
12: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
1: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
12: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
1: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
13: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
14: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Żegnamy reklamy.
15: Ależ my jesteśmy punktualni. Program trzeci, dzień dobry, w poniedziałek. Michał Nogaś. 6 lipca i czas na serwis. Przedstawi go Artur Ewertowski.
16: Iran żegna swojego przywódcę w Teheranie, ostatni dzień uroczystości pogrzebowych Alego Chamenejego. Ogromne pożary na południu Francji pokrzyżowały one

0: plany organizatorów Tour de France. Wiózł w skrytce 8 tysięcy paczek papierosów. Przemyt wykryto w Koroszczynie dzięki skanerom. W Iranie ostatni dzień uroczystości pogrzebowych Ajatollaha Alego Chameneiego. Później trumna z ciałem zabitego irańskiego przywódcy będzie podróżować po świętych dla szyizmu miastach. To, co dzieje się w Teheranie, widzi nasza korespondentka Milena Rashid-Szehab.
1: 10-milionowy Teheran to w tych dniach tak naprawdę dwa miasta. Pierwsze to dzielnice położone wokół Mosalli, czyli wielkiego kompleksu modlitewnego, gdzie przez weekend wystawione były trumny z ciałem zabitego Ajatollaha i krewnych, którzy pierwszego dnia wojny zginęli wraz z nim. Tu wszędzie wiszą ogromne plakaty z wizerunkiem zabitego Ajatollaha, hasłami wzywającymi do pomszczenia jego krwi oraz flagi z zaciśniętą pięścią, która jest symbolem tych uroczystości. Ulice są przynajmniej częściowo zamknięte dla ruchu, bo ciągną nimi tłumy żałobników. Poza tą strefą, czyli tam, gdzie zagraniczni dziennikarze nie są mile widziani, jest cicho i pusto. Plakatów oczywiście nadal jest mnóstwo, ale pozbawione są wojowniczego tonu. Czarno-czerwone hasła o krwawej zemście zastępują tu nostalgiczne zdjęcia z przeszłości najwyższego przywódcy, a hasła przede wszystkim sławią jego liczne przymioty. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Teheran.
0: Duży pożar na południu Francji w Pirenejach, niedaleko granicy z Hiszpanią. Ogień objął rozległy obszar, zmuszając do ewakuacji tysiące mieszkańców i zakłócając wyścig kolarski Tour de France. Już od kilku dni południe Francji zmaga się z serią pożarów.
2: Ogień, który pojawił się w okolicach Perpignan, strawił ponad 4,5 tysiąca hektarów lasów. Z okolicznych miejscowości ewakuowano już około 10 tysięcy osób. Na nagraniach publikowanych przez mieszkańców w mediach społecznościowych widać płonące lasy tuż przy zabudowaniach. Z żywiołem walczy około 700 strażaków, wspieranych przez samoloty i śmigłowce gaśnicze. Aby nie odciągać ich od walki z żywiołem, zmieniono organizację dzisiejszego etapu Tour de France, prowadzącego z Hiszpanii do Francji przez Pireneje. Organizatorzy ogłosili, że francuski odcinek trasy odbędzie się bez udziału publiczności. Pożar w Pirenejach jest jak dotąd największym w tym sezonie, ale strażacy walczą z ogniem również w wielu innych departamentach na południu kraju. W ciągu weekendu interweniowali w około 20 miejscach. Francuskie władze niepokoi fakt, że sezon pożarów rozpoczął się w tym roku o miesiąc wcześniej niż zwykle. Susza spowodowana falą upałów oraz silny wiatr sprzyjają błyskawicznemu rozprzestrzenianiu się ognia. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Niemal 8 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy próbował przywieźć z Białorusi obywatel Polski. Wpadł na przejściu granicznym w Koroszczynie. Funkcjonariusze przeskanowali jego ciężarówkę.
3: Jak wynikało z dokumentów, pojazd nie przewoził żadnego ładunku. Jednak co innego wynikało z obrazu RTG, który ujawnił anomalię w obrazie podłogi i naczepy. To samo miejsce jako kryjówkę nielegalnego ładunku wytypował pies służbowy Tina. W wyniku szczegółowej rewizji funkcjonariusze ujawnili w podłodze naczepy ponad 7800 paczek papierosów nieoznaczonych polskimi znakami akcyzy. Wartość rynkowa zabezpieczonego towaru to około 160 tysięcy złotych. Kierowca ciężarówki, obywatel Polski, przyznał się do próby przemytu, jednocześnie odmówił składania wyjaśnień.
0: Mówił Michał Deruś z lubelskiej skarbówki. Papierosy oraz ciężarówka zostały zabezpieczone jako dowody. Zakup klimatyzatora w Europie może być wyzwaniem. W sklepach z urządzeniami domowymi zabrakło takich urządzeń. W czasie ostatniej fali upałów większość wyprzedała cały towar. W Informatorze Ekonomicznym Edyta Kochlewska z dlhandlu.pl tłumaczyła, że sklepy zamawiają klimatyzatory z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.
4: Klimatyzatory jadą do nas z Chin, ta droga trwa co najmniej miesiąc, więc nagle to zapotrzebowanie takie, które wyskoczyło w całej Europie, bo powiedzmy sobie, że gdyby ono tylko było w Polsce, no to jeszcze pewnie gdzieś by się w Europie dało przesunąć, spowodowało, że musieliśmy się chłodzić wiatraczkami.
0: Eksperci radzą, aby o zakupie klimatyzatora pomyśleć jeszcze na wiosnę. Na Tajwanie rekordowy sprzeciw wobec przyłączenia kraju do Chin. W najnowszym sondażu tego ruchu nie popiera niemal 62% Tajwańczyków. To najwyższy poziom od dwóch dekad. Jednocześnie poparcie dla przyłączenia do Chin spadło do historycznego minimum, to niespełna 8%. Zdaniem cytowanych w raporcie ekspertów dane pokazują siłę tajwańskiej tożsamości, której nie osłabiły działania Chin. Chiński przywódca Xi Jinping utrzymuje, że zjednoczenie ojczyzny jest nieuniknione i stanowi warunek wielkiego odrodzenia narodu chińskiego. Nie wyklucza przy tym podjęcia interwencji zbrojnej. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Pogoda. No ochłodzenie przyszło, pogoda. Tu ja mówię, pan Meteo. Poniedziałek, 6 lipca, to się zgadza?
7: 6 lipca, tak? Mamy dzisiaj 6 lipca.
6: Zgadza się. 18 stopni na Podhalu i deszcz. 19 stopni nad morzem i deszcz, ale nie w okolicach Trójmiasta. 20 stopni Na Suwalszczyźnie deszcz i na zachodzie Polski także.
7: To też się zgadza.

0: Cieplej będzie, no zgadnij, gdzie będzie najcieplej.
1: Najcieplej? Ja mam podgląd, tutaj wszystko widzę.
0: Na pod.
1: 23, 23.
0: 23 na Podkarpaciu i deszczyk.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Zaczynamy godzinę drugą.
3: Listy na M.
0: Jesteśmy szaleni.

0: Crazy. Nas Buckley. No dobrze, co tam u państwa słychać?
1: Kiedyś nagrywałem, taka audycja była w Trójce, gdzie puszczane były całe płyty i to też przygotowane całe byłem, kaseta przygotowana, AC/DC wtedy leciała płyta. Uruchomiłem nagrywanie, wszystko fajnie, a w tamtych czasach niestety często prąd wyłączali i to był pech, że właśnie w tym momencie wyłączyli prąd i nie udało mi się wtedy nagrać tego.
0: Proszę pana słuchacza, mówiłem, że my jesteśmy najlepszymi detektywami, prawda? Znalazłem ten fragment, który się panu nie nagrał. Teraz pan może sobie wyciąć i dokleić i będzie na kasecie. 22 i 7 trójek w sprawie kaset nagrywanych z radia, kaset pirackich naszych opowieści można dzwonić, ale uwaga! Teraz bym chciał państwa zaktywizować na naszym profilu na Facebooku. Tam się pojawiło ważne pytanie, czy pamiętamy miejsca, w których były punkty przegrywania kaset w naszych miastach? Możemy sobie stworzyć taką mapę. Tam też do zobaczenia fragment listu pana Pawła, który dziś jest motywem przewodnim audycji w sprawie Prince'a i płyty Parade. I tam też państwa komentarze w tej sprawie. Zapraszam 22 i 7 trójek i na nasz profil na Facebooku. Tam pod zdjęciem kaset, tych starych, czekam na wpisy. Będziemy je cytować. Czy ja mówiłem

o tym, że mówiłem o tym, że zaproszenia na Rolling Stones mamy. Skończyliśmy rozdawać i teraz uwaga, adres listy listy@polskieradio.pl. Od razu mówię, proszę zrobić głośniej. Przeznaczamy dla chętnych, którzy chcieliby otrzymać płytę tygodnia. Mówiłem, że można zrobić głośniej. Mówiłem. Płyta tygodnia w listach na M to Confessions 2. Madonna, można pisać, śpiewaj. Again.

0: No dobrze, teraz ręka do góry, kto śpiewał? Ja podniosłem obie. Aha. Nie, nie byłem sam. Anna Jurksztowicz, stan pogody, a to dlatego na antenie programu trzeciego, że Jacek Cygan, autor tego tekstu, świętuje dziś nieokrągłe urodziny. Panie Jacku, najlepszego jak zawsze.
1: Listy na M.
0: To jest ten moment, w którym, przypomnę, 22 i 7 trójek, telefony w sprawie kaset nagrywanych, nasz profil na Facebooku także. Tam czekamy na informacje między innymi o tym, gdzie się w Państwa miastach przegrywało na kasety płyty i bardzo proszę, pani Ewa donosi, że we Wrocławiu to był dom handlowy Łada przy ulicy Oławskiej. Kolejne informacje poproszę na naszym profilu na Facebooku. Przypomnę, że telefony nagradzamy koszulkami, a najciekawszy telefon to będzie także kubek. Wracam do spotkania z Pawłem Leszkowiczem, który w 1987 roku z Piły wysłał do nas list do programu trzeciego, przypominający, że przy Myśliwieckiej leży czysta kaseta i Marek Niedźwiecki miał na nią nagrać płytę Parade Prince'a. Co było dalej, panie profesorze?
2: Z jednej strony byłem wielkim fanem zespołu The Cure, ale z drugiej strony byłem też wielkim fanem Madonny, która się pojawiała również na tej liście przebojów programu trzeciego. I Prince był jednym z artystów, którzy również robili taką melodię, którą dziś nazywamy oczywiście funkowym popem czy R&B. I to miało w sobie wielką taką energię rytmiczną. On był takim artystą, który właśnie świetnie operował takim bardzo energetycznym rytmem. W związku z tym był niesamowicie taneczny. To znaczy zachęcał ciało do ruchu i mi to w nim odpowiadało. Poza tym odpowiadał mi taki wizerunek Prince'a, ponieważ Prince miał w latach 80. taki wizerunek w tych swoich teledyskach i na fotografiach, na swoich albumach. Przedstawiał taki rodzaj męskości i nagości, który był zupełnie obcy i zupełnie inny, znajdował się poza takim patriarchalnym wizerunkiem męskości. On miał taki homoerotyczny wizerunek męskości i to było bardzo dla wielu z nas w Polsce i nie tylko w Polsce ciekawe, ponieważ jako wielka gwiazda przekraczał takie stereotypowe granice płci i

0: dla młodego geja wychowującego się w tej pile to było oczywiście niezwykle pociągające. I do dzisiaj jest niezwykle pociągające. Ja się zajmuję sztuką i kulturą wizualną między innymi i ten wizerunek Prince'a rzeczywiście w latach 80. wprowadzał nowość i też nagość męską na tych jego okładkach. No i do tego ten energetyczny rytm, który w ramach tej płyty Parade na przykład jest taki sławny przebój Kiss, czyli pocałunek. Jedyną rzeczą, którą sobie przygotowałem myśląc o dzisiejszej rozmowie, to kazałem AI analizować tekst tego przeboju Kiss i on jest niezwykle zmysłowy i każdemu, kto jest tym zainteresowany, ja nie będę tutaj teraz panu tego odczytywał, ale jak pan puści tę piosenkę Kiss, to polecam, żeby włączyć sobie w AI analizę tekstu i ona jak gdyby świetnie jest pod względem takiej jak gdyby bezpośredniej cielesnej zmysłowości wpisana w ten popowo-funkowy rytm. Poza tym na tej płycie jest jeszcze niezwykle piękna ballada Sometimes It Snows in April, która no, jest taka porażająco wzruszająca i to mnie wzrusza.
1: Mówi Paweł Leszkowicz, z którym spotkamy się jeszcze w audycji Listy na M. Dziś to on wysłał na Myśliwiecką kasetę prośbę o przegranie płyty Parade z tym słynnym przebojem. Sięgamy po niego. Parade, Prince. No i co ja państwu powiem? Kiss.

nagrać, to trzeba było wyłamać te zabezpieczenie. No i jeszcze, że jak się wciągnęła kaseta, no to można było ją naprawić ołówkiem. Pierwsza kaseta, no to chyba, nie wiem, Stylon,

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry.
2: Dobry wieczór.
1: Ale tu ciemno.
2: Bo my jesteśmy w kosmosie. Na turnę.
1: Mars, Wenus, Pluton. Na razie nas nie będzie.
2: Na Ziemi.
3: Łeba czeka, czeka rewal.
4: Obym tylko w kąpielówki wszedł.
1: Zachęcamy do posłuchania ostatniej naszej ziemskiej premiery.
2: I to z towarzyszeniem Big Bandu pod tytułem Lato.
1: A wszystkie piosenki, które powstały w cyklu Piosenkarnia, zebrane są na stronie trójka.polskieradio.pl.
3: La, la, la, la, lato.
2: Wasz Bob.
1: I wasza Karolina.
2: Z duetu Bob and Karolina.
5: Życzymy Państwu najwspanialszych wakacji.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid.
9: Ale duża.
10: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
9: To co?
10: To do Media Expert.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Nerwowość, browienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
14: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca

0: Radiowa Trójka.
1: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą

0: W locie z lotu nad Atlantykiem została owacyjnie powitana w Nowym Jorku. Choć wtedy jeszcze była pasażerką, zaledwie 4 lata później jako pierwsza kobieta samotnie przeleciała nad Atlantykiem. Dzisiaj przed nami historia kobiety, która wyprzedziła swoją epokę, przełamała stereotypy i do dziś jest ikoną kobiecej odwagi. Choć jej ostatni lot pozostaje jedną z największych zagadek XX wieku.
1: Brakująca połowa dziejów.
0: Opowiada, jak zawsze, Anna Kowalczyk.
2: Byłam tylko bagażem, jak worek ziemniaków. Tak Amelia Earhart podsumowała swój pierwszy lot przez Atlantyk w 1928 roku. Gazety okrzyknęły ją bohaterką, tłumy wiwatowały, ale ona wiedziała, że nie zrobiła jeszcze nic, czego mogłaby być naprawdę dumna. Postanowiła to zmienić. 4 lata później została pierwszą kobietą, która samotnie przeleciała nad Atlantykiem. Kiedy była dzieckiem, nie przypominała dziewczynek z początku ubiegłego stulecia. Wspinała się na drzewa, polowała na szczury, budowała z desek prowizoryczne zjeżdżalnie i testowała je na sobie. Podczas jednej z takich prób boleśnie się potłukła, a później wspominała, że właśnie wtedy po raz pierwszy poczuła coś, co przypominało latanie. Samoloty początkowo jej nie zachwycały. Wszystko zmieniło się dopiero kilkanaście lat później. Podczas pokazu lotniczego jeden z pilotów przeleciał bardzo nisko nad publicznością. Amelia nie odwróciła wzroku. Wkrótce wiedziała już, że chce się znaleźć za sterami tego samolotu. Lekcje pilotażu były bardzo drogie. Pracowała więc gdzie tylko mogła. Była wolontariuszką opiekującą się weteranami I wojny światowej, telefonistką, fotografką i pracownicą socjalną. Pierwszą lekcję latania opłaciła z własnych pieniędzy, a potem zaczęła robić rzeczy, których, jak twierdzono, kobiety robić nie potrafią. W maju 1932 roku została pierwszą kobietą, która samodzielnie przeleciała nad Atlantykiem. Lot trwał niemal 15 godzin. Zawodziły przyrządy, na skrzydłach osadzał się lód, pogoda stale się pogarszała. Zamiast dolecieć do planowanego celu, wylądowała na pastwisku w Irlandii. Za ten wyczyn jako pierwsza kobieta otrzymała Distinguished Flying Cross, jedno z najwyższych amerykańskich odznaczeń lotniczych. To jednak nie rekordy były dla niej najważniejsze. Powtarzała, kobiety muszą próbować robić to, czego nie próbowali mężczyźni. A jeśli im się nie uda, ich porażka powinna być jedynie wyzwaniem dla innych kobiet. I nie były to tylko puste słowa. Pomagała założyć organizację The 99s, zrzeszającą kobiety pilotki. Pisała artykuły i książki, jeździła po całych Stanach Zjednoczonych z wykładami. Przekonywała, że odwaga nie ma płci, a dziewczynki powinny widzieć kobiety za sterami samolotów równie często jak mężczyzn. Także jej życie prywatne odbiegało od oczekiwań epoki. Przed ślubem z wydawcą George'em Putnamem napisała do niego list, w którym zaznaczyła, że nie chce małżeństwa opartego na, tu cytat, średniowiecznym kodeksie wierności. Chciała partnerstwa, wzajemnego szacunku i zachowania własnej niezależności. Takie słowa w ustach kobiety brzmiały niedopuszczalnie. W 1937 roku postawiła sobie cel największy – okrążenie świata możliwie najbliżej równika. Za nią była już niemal cała podróż. Pozostał ostatni etap. 2 lipca 1937 roku nad Środkowym Pacyfikiem odebrano ostatnią wiadomość z jej samolotu. Jesteśmy na linii 157-337. Potem zapadła cisza. Rozpoczęto największą dotąd akcję poszukiwawczą w historii lotnictwa. Ani Amelie Earhart, ani jej nawigatora nigdy nie odnaleziono. Do dziś powstają kolejne hipotezy. Odpowiedzi wciąż nie znamy, ale może nie ona jest najważniejsza. Amelia Earhart nie zmieniła świata dlatego, że zaginęła. Zmieniła go znacznie wcześniej. Pokazała kobietom, że nie muszą czekać, aż ktoś pozwoli im robić rzeczy uznawane za męskie. Czasem to jest największą i najważniejszą podróżą.
0: o czym przypominała Anna.

A Kowalczyk, tak, ja sobie teraz tutaj coś sprawdzam, albowiem chcę powiedzieć, że 25 lat temu to było niesamowite notowanie listy przebojów programu trzeciego. Ta piosenka też tam była, choć nie na szczycie. Na szczycie był Travis, mówiłem o tym po dziewiątej, ale przez 3 tygodnie to nagranie w czerwcu, czyli nieco wcześniej, było na miejscu pierwszym. To był początek wielkiej podróży muzycznej Andrzeja Smolika. Tutaj z Arturem Rojkiem 50 881, program trzeci, 24 do 11.

0: 50881, 25 lat temu. Wielki przebój.
1: Listy na M.
0: A czy to państwo pamiętają? Katarzyno, poproszę o taśmę profesjonalną. Aha. Znalazłem wśród wpisów na Facebooku, że dla niektórych spośród państwa Jean-Michel Jarre to była pierwsza kaseta, na przykład koncert w Szanghaju. Nagrana, skopiowana, skądś przyniesiona. W Warszawie dziupla na Słupeckiej. Mhm. W Pile sklep muzyczny Sonus. Tam się nagrywało kasety Run DMC. Pytaliśmy o miejsca, w których były punkty przegrywania kaset na płyty. W Łodzi Zachodnia albo Żgorzowa.

0: Krakowska, w Bielsku Białej, studio nagrań przy ulicy Orkana. A w Tarnobrzegu, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Któż się do nas dodzwonił to?
1: Dzień dobry, Michale, witam państwa. To tylko ja, Michał.
0: Michale M. M z Sopotu, tak? Masz urlop, nie możesz się oderwać od radia?
1: Oczywiście, tak to już jest, że jeśli urlop, to rzecz jasna z trójką.
0: Jean-Michel Jarre, czy to była... Przepraszam, że wchodzę ci w słowo, ale się nie widzimy i może szumi. Czy Jarra sobie przegrywałeś?
1: Vangelisa, jeśli chodzi o muzykę elektroniczną, to znaczy była jedna płyta Jean-Michela, właśnie koncertowa, którą gdzieś tam sobie sprezentowałem na taśmę, a to był koncert Houston Lyon, doskonały zresztą. Do dzisiaj czasem sobie go włączam, ale ja właśnie o tych punktach, o tych miejscach, gdzie się przegrywało muzykę, często z płyt kompaktowych, które były bardzo, bardzo, bardzo, bardzo drogie. Nie wiem, czy pamiętasz, ale te stare pieniądze to wychodziło po 65.
0: Tak, nie było nas stać, nie było nas stać.
1: Nie było nas stać wtedy, więc trzeba było kombinować. I źródeł było sporo. W Tarnobrzegu było takie miejsce Music Man, pamiętam, tuż przy PTT-ku. Ale ja sobie postanowiłem, że jakość tego dźwięku musi być znacznie lepsza, więc właśnie, jeździłem do Warszawy. Najpierw wpadałem z Centralnego do Mariotu, gdzie był Pewex. W tym Pewexie kupowałem dosyć... No,
0: widać, że z bogatego domu.
1: Wysokiej jakości kasety, na przykład Maxwell XL2S, taka była taśma super, która działa bez żadnych zarzutów do dnia dzisiejszego. Później z tego Mariotu wędrowałem do Digitalu. Tam zdaje się dzisiaj jest Dom Kultury, tuż przy początku Mostu Poniatowskiego.
0: Tak, tak, bardzo fajne miejsce zresztą, polecam.
1: Tak, i no i tam nagrywałem różną muzykę, często tę, którą najpierw usłyszałem, przepraszam, w radiostacji. Tak, w radiostacji odkrywałem wtedy bardzo dużo ciekawej muzyki. Ale było jeszcze jedno miejsce w Tarnobrzegu, gdzie można było sobie fajnie nagrać płytę. A była to biblioteka audiowizualna.
0: Och, tak.
1: Gdzie były i płyty gramofonowe, i płyty kompaktowe. I pamiętam, że tam były tylko dwa stanowiska. Więc żeby jakoś szybko wyprosić towarzystwo, żeby zwolniło jedno miejsce, no to co? Włączałem Antonego Braxtona. Prosiłem panią, żeby włączyła Antonego Braxtona, jego kwartet. Dosyć improwizowany, nie do zniesienia. Towarzystwo wychodziło i wtedy ja sobie spokojnie siadałem i sobie nagrywałem sobie.
0: Dobrze, sobie chcę ci powiedzieć, że czas się kończy, więc bardzo ci dziękuję za telefon. Mam dla ciebie koszulkę programu trzeciego. Przykryj sobie nią, co chcesz, za parawanem. Udanego odpoczynku nad morzem. To był Michał Margański, ale jeszcze mam dla ciebie i dla państwa historię, bo kiedy się wreszcie udało wyjechać na zachód, jeszcze się jechało autokarem, płynęło się promem do Londynu, to można było wejść do sklepów muzycznych na Piccadilly Circus i kupić sobie pierwszą oryginalną kasetę. I nie uwierzysz, a może będziesz to teraz słyszał, jaką ja sobie kupiłem kasetę. To był singiel, na dwóch stronach było nagrane to samo. Gotowy, żeby... Nie, nie, nie. Uwaga, skup się. Jean-Michelu, dziękujemy ci bardzo. Ty już się możesz tam ściszyć.
1: Dziękuję.
0: Uwaga,
1: dziękuję.
0: Nie, ty Jean-Michelu, jeszcze poczekaj, bo wspólnie zapowiemy to nagranie. Uwaga, Kasiu.
1: Wow!
0: Pamiętasz?
1: Robert Miles, Children.
0: Tak.
1: Okej.
0: I to była taka kaseta, która się nie wciągała.
1: To pewnie musiała być metalowa.
0: Tak, i taka po prostu odporna na wszelkie wstrząsy. Robert Miles, Children, też był na liście przebojów trójki. Michał Margański odpoczywa w Sopocie, można na niego wpaść.
1: Na plaży. Do usłyszenia i do zobaczenia.
0: Pa, pa, pa. Dzięki. Kwadrans do 11:00.

0: To Robert Miles sprzed lat. Przypomnę, Paweł Leszkowicz, profesor historii sztuki, dziś opowiada swoją historię w programie trzecim. Zapytałem, czy ten list do programu trzeciego z prośbą o przegranie płyty Prince'a, odnalezienie go przez nas po latach, było dla niego momentem wzruszającym, gdy się odezwałem i powiedziałem: dzień dobry, znalazłem pana po latach.
1: Nie wzruszył mnie, tylko zrobiło mi się siebie szkoda, bo ten list jak gdyby oddaje takie wrażenie niedostatku. Coś, co jest niewyobrażalne dla obecnego pokolenia. Po prostu no, poza tym radiem no, nie było tej muzyki, ona nie była dostępna. To nie jest tak, że można było sobie włączyć Spotify lub pójść do sklepu i kupić kasety czy płyty CD. Szczególnie w małych miasteczkach, może w dużych miastach to było zupełnie inaczej, ale wątpię. Po prostu w połowie lat 80. był to produkt niedostępny. Wówczas nagrywało się, o czym wszyscy wiedzą, którzy już wtedy żyli, nagrywało się muzykę z radia na swoje własne kasety. I zrobiło mi się szkoda siebie, bo uświadomiłem sobie, że no właśnie dorastałem w takim stanie jak gdyby niedostatku nawet kultury popularnej, którą uwielbiam. I ta lista przebojów była dla mnie w Polsce takim jedynym źródłem tej kultury popularnej. W takim szerszym zakresie, bo w telewizji było o wiele mniej, ale ta lista przebojów z tego powodu, że było tam dużo tych piosenek, to miała większy taki przekrój. Chodzi o to, że była takim newsem muzycznym dla nas wszystkich, którzy się interesowali muzyką popularną, że w tej chwili mamy mnóstwo newsów, algorytmy nam dają te newsy o wszystkim, a wówczas to, co się nowego ukazywało w muzyce popularnej, single czy całe płyty, to my się dowiadywaliśmy, ja się dowiadywałem. Jako laik, ktoś, kto dla czystej rozrywki słuchał tej muzyki, dowiadywałem się z listy przeboju, więc zrobiło mi się siebie szkoda, ponieważ no, uświadomiłem sobie ten stan niedostatku, w którym dorastałem. Na przykład ja byłem wielkim fanem grupy The Cure, która pojawiała się również na liście przebojów i ja po prostu nie mogłem sobie nawet czarnego swetra kupić. Nie dlatego, że nie miałem środków finansowych, ale po prostu nie było jakichś fajnych czarnych swetrów. Więc ten list mnie cofnął do takiego stanu niedostatku z jednej strony i szkoda mi siebie, ale z drugiej strony do takiej też radości, jaką czerpaliśmy z muzyki pop. Więc trochę oczywiście jak dla większości pana gości był dla mnie też wzruszający.
0: Jak i Robert Miles, który grał, że tak powiem kolokwialnie, pod panem profesorem Children. Dzisiaj w nocy działy się niesamowite rzeczy na mundialu. Norwegowie wysłali Brazylię do domu, a Anglicy powiedzieli stop Meksykowi, wygrywając 3-2. To jest numer 1 w Wielkiej Brytanii dziś. 3 lwy.

Ależ to będzie spotkanie Norwegia-Anglia. Już wkrótce, 30 lat temu, na szczycie listy przebojów było zaś to nagranie.

program trzeci, no wiadomo, nagrywało się, ale jeszcze muszę wspomnieć takie stare czasy pod tytułem Radio Luksemburg. Pierwszą, jaką kupiłem, to Stilą Gorzów na pewno. Nagraną kupiłem na Węgrzech i to był Lokomotiv. Kaseta działa, no przynajmniej z pół roku temu działała, ma się dobrze. Wszyscy straszyli kiedyś, że te kasety trzeba to szybko przegrywać na CD-ROM-u, bo nic z tego nie zostanie. Okazuje się, że z CD-ROM-ów nic nie zostało, a kasety, no może nie wszystkie, ale w większości mają się naprawdę dobrze.

pracuję w Domu Kultury Śródmieście w Alejach Jerozolimskich w Warszawie. I tutaj, gdzie teraz jest nasz Dom Kultury, wcześniej był sklep Digital, w którym się przegrywało kasety. I ludzie do tej pory przychodzą i mówią, ja tutaj byłem, ja tu przegrywałem płyty. I dlatego postanowiliśmy w ogóle zrobić taki projekt o tym, bo naprawdę od tych 25 lat ludzie przychodzą i opowiadają nam też właśnie, że radio Trójka była bardzo ważna i że pracowali tam tacy mili redaktorzy, którzy puszczali całe piosenki. I to jest dla nich takie ważne, że te piosenki były całe i można było przegrać od początku do końca.

końca. A co było najgorsze? Najgorsze było to, że jak się przegrywało tę piosenkę, to w trakcie, jak wchodziła mama i wołała na obiad i wszystko psuła, i takie historie nam ludzie opowiadają, więc w ogóle trójka jest bardzo obecna w tych opowieściach.

0: Autopromocja.
1: Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję?
2: Ma pani rację. Nie widzę.
1: Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski.
3: Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
9: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: A, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
11: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
4: Żegnamy reklamy.
12: Jest 11:00, Michał Nogaś, program trzeci. Dzień dobry. Zaczynamy tę godzinę od serwisu. W studiu jest już Artur Ewertowski.
13: Jedna decyzja nie zmienia faktu, że Putin jest zagrożeniem. Tak szef MSZ odpowiada na pytanie o relacje polsko-ukraińskie. Na Ukrainie tymczasem kończą się pociski do wyrzutni Patriot. Tej nocy podczas ostrzałów nie udało się strącić żadnej rosyjskiej rakiety. Ruszył sezon letnich pielgrzymek na Jasną Górę. Z Poznania wyruszyło ponad 1300 osób. W Warszawie rozpoczęła się doroczna narada ambasadorów i kierowników placówek dyplomatycznych. Tuż przed jej startem szef resortu spraw zagranicznych, Radosław Sikorski, odniósł się do relacji polsko-ukraińskich. Ostro skrytykował opozycję za zmianę dotychczasowego frontu.
14: Jedna nieszczęsna decyzja prezydenta Zełenskiego nie zmieniła faktu, że Putin jest zagrożeniem dla Ukrainy, dla NATO i dla Polski.

0: Kierowanie się tylko emocjami jest geopolityką gówniarstwa.
1: Sikorski odniósł się także do sporu wokół nominacji dyplomatycznych i skrytykował prezydenta. Jego zdaniem Karol Nawrocki blokuje obsadzenie placówek z przyczyn czysto politycznych. Ukrainie brakuje pocisków do wyrzutni Patriot, którymi można strącać rosyjskie rakiety. W nocy Rosjanie do ataku na Kijów użyli ponad 20 pocisków. Zniszczone zostały bloki mieszkalne i zginęło co najmniej 14 osób.
2: Ogółem Rosjanie użyli 351 dronów i 68 rakiet, w tym 23 balistycznych Iskanderów. Ukraińskiej obronie tej nocy nie udało się zestrzelić ani jednej rakiety balistycznej. Powód to, jak wyjaśnia rzecznik ukraińskich sił powietrznych pułkownik Jurij Ignat, rosnący deficyt pocisków do wyrzutni Patriot. Aby strącać rakiety balistyczne, trzeba mieć czym to robić. Rosjanie wykorzystują fakt, że na Ukrainie jest duży deficyt rakiet przechwytujących PAK-2 i PAK-3. I dlatego wzmagają uderzenia balistyką. Prezydent Ukrainy w reakcji na nocne uderzenia Rosjan napisał, że ma nadzieję, iż podczas rozpoczynającego się w tym tygodniu szczytu NATO w Ankarze zapadną decyzje o wzmocnieniu ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Warzywa gruntowe i tytoń dołączyły do upraw zagrożonych suszą, wynika z danych Instytutu Upraw w Puławach. Placówka w okresie letnim co 10 dni publikuje raporty o suszy. Na ich podstawie rolnicy mogą skorzystać z pomocy finansowej z budżetu. Zasięg suszy nieznacznie zwiększył się w porównaniu do poprzednich 4 raportów.
3: W dalszym ciągu największy wpływ susza miała na uprawy jarę, zboża o zimę, natomiast w mniejszym stopniu na rzepak, bo tutaj zadecydowały różne czynniki, chociaż sytuacja jest bardzo różna w kraju. Według naszych analiz na Lubelszczyźnie susza była najdłuższa i też najgłębsza, czyli te straty w uprawach na Lubelszczyźnie będą największe w stosunku do innych regionów.
1: Mówił Jerzy Kozyra z Puławskiego Oddziału Instytutu Susza Rolnicza. Występuje także m.in. w uprawach krzewów i drzew owocowych, truskawek oraz roślin strączkowych. Dr Husam Abu Safija, palestyński pediatra, może nie przeżyć warunków w izraelskim więzieniu, alarmuje prawnik, który odwiedził go kilka dni temu w pokoju przesłuchań. Relacjonuje, że miał trudności z rozpoznaniem swojego klienta, gdyż był on dotkliwie pobity i tracił przytomność podczas spotkania. Dr Abu Safija miał powiedzieć swojemu obrońcy, że widzą się po raz ostatni.
4: Lekarzowi przez ostatnie półtora roku nie postawiono żadnych zarzutów, a w ubiegłym miesiącu przeniesiono go do więziennej izolatki o powierzchni metr na metr bez dostępu do pomocy medycznej. Do więzienia trafił po tym, jak odmówił wykonania rozkazu izraelskiej armii nakazującego ewakuację szpitala w Gazie, co skutkowałoby porzuceniem pacjentów. Wcześniej przez prawie 3 miesiące kierował szpitalem w stanie oblężenia, mimo braku leków, prądu i zaopatrzenia. O uwolnienie doktora Abu Safiji apeluje ONZ, Międzynarodowe Organizacje Praw Człowieka oraz izraelskie media. Jeśli Izrael pozwoli mu umrzeć w więzieniu, zniszczy palestyński symbol bohaterstwa, pisał dziennik Haaretz. Milena Rashid-Szecha, Polskie Radio, Teheran.
1: Rozpoczął się letni sezon pieszych pielgrzymek na Jasną Górę. W drodze są już m.in. pielgrzymi z Poznania. W ciągu 10 dni pokonają trasę o długości ponad 300 km. Ze stolicy Wielkopolski do Częstochowy zmierza ponad 1300 osób.
5: Jak idę z gitarą, gram, to wbrew pozorom, zamiast męczyć się bardziej, męczę się mniej. Po prostu sprawia mi to ogromną radość. Wspólne śpiewanie, wspólne prowadzenie tych śpiewów. No i jest to coś wspaniałego dla mnie.
6: Mam za co dziękować, mam o co prosić. Też jakieś takie sprawdzenie siebie, zmierzenie się z własnymi słabościami.
7: Trzeba Bogu dziękować, ja naprawdę mam za co. I myślę, że więcej jest powodów, żeby iść, niż żeby nie iść.
1: Pielgrzymi z Poznania dojdą na Jasną Górę 15 lipca. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Przyznam, że próbuję się uspokoić po korespondencji Mileny w sprawie palestyńskiego pediatry. Prognoza pogody na dziś dla Polski jest następująca. Od 18 do 23 stopni. Deszcz w okolicach takich miast jak Kołobrzeg, Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Suwałki, Wrocław, Zakopane i Przemyśl.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: 11:05.
8: Listy na M.
9: W jakich my żyjemy czasach? 25 lat temu było chyba inaczej. 25 lat temu na liście przebojów niezwykle wysoko. TTO.

0: TTO sprzed 25 lat. Come Along, ależ to był hit na liście przebojów programu trzeciego. 22 i 7 trójek. Halo?
1: Byłem na pierwszym roku studiów, rok 1990, dokładnie. Idę koło Peweksu i widzę, jest marzenie. Płyta CD, oryginał Pink Floyd, The Wall. Ja ją kupiłem, ale nie byłoby może w tym nic dziwnego, gdybym ja przez 2 miesiące nie jadł obiadu w stołówce, bo ja te pieniążki miałem z bonów. Przez ja 2 miesiące jadłem zupę, chodziłem na sępa. Ta płyta do dzisiejszego dnia u mnie jest i jest to jedna z moich najważniejszych wspomnień czasów przykładowo-studenckich.
0: A mogę mieć do pana prośbę, żeby pan teraz wrócił do tej kasety. Połączymy się, halo, halo. Gdyby pan mógł nam fragmencik zagrać.

No niesamowitych mamy słuchaczy. Dzwonią, ja się odzywam, oni włączają i tak to wygląda w listach na M. Przypomnę, że czekamy na Państwa wspomnienia związane z kasetami nagrywanymi z radia albo na temat miejsc, w których można było płyty na kasety przegrać. I przyznam szczerze, że wśród tych opowieści, także na naszym Facebooku, zachęcam do odwiedzenia naszego profilu na Facebooku, ta płyta przegrywana pojawia się jako jedna z najczęściej wspominanych, także w różnych językach. Malciki i z Zoo Magazina. Też tak było napisane. Actually, Pet Shop Boys.

0: Trójka.
1: Portowa dzielnica. Wszystko ma słony smak.

0: 1987 roku. To było, miałem przyjemność być wtedy jako młody człowiek na Bali w Indonezji i trafiłem do chyba miejscowości Kuta, gdzie były takie supermarkety z kasetami pirackimi. Pół plecaka kaset kupiłem. Zespołu Yes, Emerson, Lake & Palmer, Pink Floyd to były moje klimaty w tamtych czasach i nie tylko. Siadało się przy biurku, tych biurek było chyba 20-30 i można było odsłuchiwać sobie poszczególne kasety, a w momencie, kiedy nie odpowiadała kaseta, wrzucało się do dziurki, która była obok. Za kasetę płaciło się dolara. Gdy się wzięło 10 kaset, 11 była gratis.
1: Listy na M.
2: Wspaniałą promocję pan znalazł na Bali. Zacinały się, trzeba je było nawijać ołówkiem po tym, gdy magnetofon je wciągnął, ale były bezcenne. Na legalność nikt wtedy nie zwracał uwagi, bo to właśnie dzięki nim muzyka była dostępna. Paweł Turski przyjrzał się historii kaset pirackich.
3: One teraz się określa jako pirackie, natomiast w epoce one były jak najbardziej legalne.
4: Krzysztof Nieporęcki z antykwariatu płytowego Hey Joe.
3: Kiedy one wychodziły, to normalnie ci wydawcy płacili za X. System był piracki. Taki zespół, powiedzmy Depeche Mode, widział na koncie w skali roku $12 z Polski.
4: Za setki kaset.
3: Tysiące.
4: Może pan pamięta kasety?
5: Pamiętam. Rewelacja, nie było nic innego. Trudno, żeby nie było fajne.
6: To była jedna z atrakcji dziejowych, bo innych rozrywek nie było.
4: Kiedy się w ogóle pojawiły te kasety?
3: Rozwój to są lata 80. Najpierw była taka fala kaset przywożonych głównie z Turcji. Chodziło o pewne tytuły, których gdzie indziej nie można było zdobyć. A potem miejscowi rzemieślnicy stwierdzili, że lepiej to zrobić na miejscu. Zresztą zobaczyli, że to jest proste.
4: Gdzie się kupowało takie kasety?
7: Na bazarkach było bardzo dużo kaset.
5: W Warszawie to najczęściej na stadionie dziesięciolecia. Na koronie stadionu było 1 000 000 stoisk z płytami i z kasetami. Można było sobie do woli przeglądać.
4: Przychodzą lata 90., gdy my się otwieramy na zachód. Duże firmy zaczynają budować swoje siedziby w Polsce.

0: Nie w smak są takie kasety.
1: Zamiast ścigać tych piratów, bardzo rozsądnie amerykańskie koncerny stwierdziły, że trzeba to skolonizować. I dogadali się. Wzięli tych najlepszych. Teraz firma Takt nie kojarzy się z piractwem, a wtedy robiła kasety. I parę innych firm. Efekt dla klienta był taki, że wzrosła cena drastycznie i polepszyła się poligrafia.
0: Świetne były te kasety?
2: Nie najlepszej jakości, ale nic innego nie było, więc wtedy wszyscy byli zadowoleni.
3: Odbierały zupełnie nieźle. A może mnie się tylko tak wydawało, bo nie było innego brzmienia.
1: W latach 80. to jakość tak zwanych piratów była dużo gorsza od oficjalnych. Ale gdy wrzucimy jakąś kasetę z lat 90., kiedy między tymi tak zwanymi piratami była jednak duża konkurencja, to jakość bardzo się podniosła i wrzuca się polskiego tak zwanego pirata. To czasami się okazuje, że Polska jest lepiej nagrana.
0: Jak one brzmiały?
2: Brzmiały normalnie, wtedy brzmiały zajefajnie.
4: Kasety miały wystarczająco dobrą jakość dla przeciętnego odbiorcy muzyki, jakim byłem.
0: Weźmy dwie kasety, nawet różnych wykonawców. Jedna niech będzie piracka, a druga niech będzie oryginalna i posłuchajmy, czy rzeczywiście słychać różnicę.
1: Dobra, no weźmy tak. Kaseta tak zwana piracka firmy ALF, Led Zeppelin In Through the Outdoor i Marek Biliński, Ucieczka z Tropiku, kaseta oficjalna firmy Polton. I włączmy je. Czysto losowo. Okej, ale troszeczkę kasetowo brzmi. Jest okej, jak na kasetę. A zobaczmy Marka Bilińskiego, który jest oficjalny i w dobrym stanie. Ta jest dobrze nagrana. Zwróćmy uwagę na jeszcze jedną rzecz. Ci, którzy wydali ten Led Zeppelin, korzystali z niewiadomej jakości oryginału. Natomiast tutaj mamy firmę Polton, dla której Marek Biliński to nagrał. Jest jakaś różnica, ale czy kosmiczna, to nie wiem.
0: Jakby jechało się samochodem, to nie, by się nie słyszało zbytnio.
1: Oczywiście, bo kasety ze swoimi drobnymi niedoskonałościami, one idealne są przy pewnym poziomie szumu, nie przeszkadza.
0: Ma to znaczenie? Czy to jest oryginał? Może nawet te pirackie są więcej warte?
1: One potrafią kosztować naprawdę spore pieniądze, gdyż niektórzy ludzie z zachodu nagle dostali lekkiego fioła na punkcie zbierania tych kaset, a jeszcze jak ma jakiś błąd na okładce.
0: To jeszcze ta kaseta więcej może być warta niż oryginał.
1: Są takie przypadki.
0: To warto poszukać i u siebie w piwnicach i w domach.
1: Tak, to jest jakiś taki paradoks.
5: Paweł Tuski, bardzo dziękuję. A jeszcze dodam z czasów mojego dzieciństwa i młodości, że kupowało się bajki na kasetach. Potem się wkładało papierek w tę dziurkę albo zaklejało taśmą, żeby mieć przestrzeń na nagrywanie piosenek z radia. Uwaga, czas na kącik Michała, w którym to przypomnę. Sięgamy po niesamowite piosenki z pierwszego miejsca listy przebojów. Pomyślałem sobie, że skoro dzisiaj Prince wywołał temat kaset, to sięgniemy... O, już skoczyłaś, dzień dobry, po piosenkę, którą on napisał, ale ona zrobiła z niej przebój.

0: Choć Prince napisał to nagranie, to ty zrobiłaś z niego jeden z największych przebojów XX wieku. Byłaś wspaniała, odważna i miałaś niesamowity głos. Nothing compares to you, Sinead O'Connor. 6 tygodni na liście, na pierwszym miejscu. Zaczęła 31 marca 1990.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Podcast Polskiego Radia.
4: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
3: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
4: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
3: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza.

Sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją.

0: pracy?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
4: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
5: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
6: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
7: Żegnamy reklamy.
8: Uwaga, powiem po małopolsku. 11:33.
9: Kawałek muzyki.
8: I cóż tam dziś, Macieju Jankowski?
10: Jest taka muzyczna zagadka. Prince. Ponad 100 milionów sprzedanych płyt, Oscar, 7 nagród Grammy, 40 albumów studyjnych, jeden z najwybitniejszych muzyków naszych czasów. A na liście przebojów programu trzeciego ani jednego pierwszego miejsca. Prince nie był artystą, którego trójka nie lubiła, wręcz przeciwnie. Na liście pojawiło się jego 16 utworów, ale tylko 4 dotarły do pierwszej 20. Najdalej zaszedł Get Off z płyty Diamonds and Pearls. Drugie miejsce. Najprościej byłoby na pytanie dlaczego odpowiedzieć, bo słuchacze nie głosowali. Ale mam podejrzenie, że jest tu kilka dodatkowych den. Listy przebojów są pewnym uproszczeniem. Najczęściej na szczyt trafiają artyści, do których twórczości można się w pewnym sensie przyzwyczaić. W przypadku Prince'a cały dowcip polega na tym, że właściwie rock rocznie wymyślał się na nowo. Rock, funk, soul, pop, jazz, elektronika, psychodelia. Raz był gitarowym wirtuozem, innym razem funkowym buntownikiem. Za chwilę nagrywał płytę niemal w całości sam, potem zmieniał nazwisko na symbol. Lata 80. były zresztą dla listy przebojów wyjątkowe. Dire Straits, Pink Floyd, U2, Depeche Mode, Republika, Perfect. To byli artyści, z którymi słuchacze mogli iść przez lata. Czekali na kolejne single, kolejne płyty, kolejne pierwsze miejsca. Prince właściwie nie pozwalał się do siebie przyzwyczaić. Doskonale widać to na samej liście, w archiwum. To, co teraz słyszeliśmy, to fragment New Power Generation, które w roku 1991 trafiło na 5. miejsce. When Doves Cry, dziś klasyk, w trójce tylko 14. miejsce. Wyżej m.in. Republika, Manam, TSA, Lady Punk, Queen.

później Bad Dance. Świat oszalał na punkcie filmu Batman. W trójce 12 miejsce. Jeszcze później New Power Generation, czyli miejsce piąte, ale przed nim byli Madonna, T-Love, Bon Jovi i Beverly Craven. Hey Jackie, let me stick the 7 inch in the computer. Ale jest też coś, czego żadna lista przebojów na świecie nie potrafi zmierzyć. Ilu artystów po latach powie, bez Prince'a nie byłoby mojej muzyki? Takich ikon z takim wpływem na całe pokolenia, ikon, które nie zostawiały po sobie tylko swojej twórczości, ale cały złożony wszechświat, jest naprawdę niewiele. Gdyby dziś zapytać 10 fanów o największy utwór Prince'a, jest spora szansa, że usłyszymy

0: usłyszelibyśmy 10 różnych odpowiedzi. I co najlepsze, każda byłaby poprawna.
1: Przekonywał Maciej Jankowski. Ja pamiętam ten czas, kiedy Prince prawie był na szczycie. To był wyjątkowy moment, bo dwie piosenki szły ze sobą pod rękę. Get Off i Cream. I na liście w jednym tygodniu słuchaliśmy Cream, Get On Top, a w drugim tygodniu on się wydzielał.

0: Nagrywałem kasety w tamtym czasie, kiedy ja to robiłem, a jestem osobą z grona Silversów. Problemem było pozyskanie nośnika i były tak naprawdę dwa źródła. Albo za talony z oddanej makulatury i były to kasety polskiej produkcji zakładów wyrobów chemicznych z Pilon Gorzów, albo pozostawała sieć Pewex albo Baltona. Ja tutaj mam na przykład dwie kasety przed sobą Pilonu Gorzów i jest na nich koncert, podejrzewam, że prezentowany w Trójce albo ze studia Agnieszki Osieckiej, Jacka Kaczmarskiego. Dzięki, do widzenia.
1: Dzięki bardzo. Silversi, to my, tak? No to ja pozdrawiam Sevenly z pana, który zadzwonił. Godziny lecą, a ja nie powiedziałem, kto dostanie płytę tej pani. Pani Marzeno z Pruszcza Gdańskiego. Madonna do pani

Panie Mateuszu, nie wiem skąd. Też pan potańczy? Odezwiemy się do pana. To była nasza płyta tygodnia. Wróci jutro po 10. No co? Na początek godziny 2 spotykamy się z Madonną. A teraz panowie. Snypa.

0: To na koniec dzisiejszego spotkania z profesorem Pawłem Leszkowiczem, który z Piły w 1987 roku wysłał nam list z prośbą o przegranie przez Marka Niedźwieckiego na kasetę płyty Prince'a Parade. Jeszcze pytanie o to, jak się potoczyły pańskie losy, że ten nastolatek z Piły stał się szanowanym profesorem historii sztuki.
1: Ja studiowałem najpierw kulturoznawstwo, a potem historię sztuki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. No i moja historia jest bardzo konwencjonalna, ponieważ bardzo lubiłem temat moich studiów i byłem w nie bardzo wciągniętym. No i postanowiłem kontynuować karierę akademicką i po skończeniu studiów poszedłem na studia doktorskie. Dostałem ten doktorat i dostałem pracę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. I to była dość taka, szczerze mówiąc, prosta droga, niespecjalnie skomplikowana. Ze studiów wynikała potem praca na tym samym uniwersytecie, bo to było jeszcze zupełnie inny świat na przełomie XX i XXI wieku i wówczas te kariery akademickie były taką kontynuacją też miejsc, gdzie się studiowało. W tej chwili jest to bardziej skomplikowane, ale towarzyszyła mi cały czas muzyka pop, która jak gdyby utrzymywała mnie przy życiu i energetyzowała mnie w dużym stopniu, ponieważ ta praca akademicka jest taką pracą bardzo intelektualną, się siedzi w swojej głowie. No a muzyka pop jest muzyką taneczną przede wszystkim i dlatego zawsze bardzo mi odpowiada.

0: dała do tańca, w tej chwili do jeżdżenia samochodem na przykład. Ja to nie znoszę muzyki klasycznej. Ja lubię tylko muzykę pop z różnymi wyjściami w rocka, w bluesa, w soul. Tak zwaną muzykę rozrywkową, mówiąc ogólnie, mnie interesuje. Nie interesuje mnie muzyka klasyczna, mimo że w tej chwili pracuję na Akademii Sztuki w Szczecinie, która jest jedyną akademią, która łączy sztuki wizualne i jest właśnie też akademią muzyczną. Ale jakoś nigdy mnie ta część muzyki klasycznej nie wciągnęła.
1: Zabrzmiało jak z Vivaldiego, panie profesorze. Paweł Leszkowicz, dzięki wielkie za opowieść dziś. To o panu jest piosenka, bo się odnaleźliśmy po latach. Lucky Again, Lick Kelly.

0: Pracujące społecznie, jury konkursowe, telefoniczne. Ewa Lipowicz, Katarzyna First-Wojtkowska i Michał Żołądkowski zdecydowało, że nie tylko koszulka, ale i kubek otrzyma dziś od nas ten pan.
1: Kiedyś nagrywałem, taka audycja była w Trójce, gdzie puszczane były całe płyty i to też przygotowane całe byłem, kaseta przygotowana, AC/DC, wtedy leciała płyta. Uruchomiłem nagrywanie, wszystko fajnie, a w tamtych czasach niestety często prąd wyłączali i to był pech, że właśnie w tym momencie wyłączyli prąd i nie udało mi się wtedy nagrać tego.
0: Gratulacje. Ja nie wiem, czy panu się udało za pierwszym razem dograć ten fragment, który dla pana znalazłem, więc jeszcze raz go puszczę. Proszę szybko włączyć nagrywanie i potem pan sobie doklei i będzie pan miał całość po latach. Do ostatniej nutki, żeby nie było, że prowadzący wchodzi i przeszkadza, prawda? Bardzo dziękujemy za ostatnie 3 godziny. To były Listy na M, Katarzyna First-Wojtkowska, Ewa Lipowicz, Michał Żołądkowski i Michał Nogaś. Jutro, wiem, czekamy na ten moment z gitarą, za chwilę się pojawi. Jutro po 9:00 przywita się z państwem Justyna Grabasz. Uwaga, uwaga! Będzie się można wzruszać. Do południa. Purple Rain, Prince, bohater tego wydania Listów na M. Na zakończenie. A ja pakuję list do koperty. Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Latem w Trójce mnóstwo muzyki. Od 12 do 14 Muzyczna Poczta UKF i Państwa ulubione utwory.
2: Ja myślę, że to byłby czas na utwór Last Christmas George'a Michaela.
3: Śnieg. A może być Snow Patrol?
1: Zapraszają Mariusz Owczarek i Tomasz Żonda. Także od poniedziałku do czwartku, od 14 do 16 najciekawszy autorski wybór dziennikarzy muzycznych Trójki. W tonacji Trójki zapraszają
4: Agnieszka Szydłowska,
5: Piotr Metz,
6: Jacek Hawryluk,
7: Grzegorz Hoffman.
1: A o stałej porze, czyli o 15, tonacja w piątek zaprasza Michał Margański i w sobotę zaprasza Piotr Kaczkowski. Muzyka w Trójce. Polecamy latem.
0: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
10: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
11: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowit. Ty plus plany obiadowe równa się sycąca promka. Schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 lipca. Cena przed obniżką 16,95.
8: Żegnamy reklamy.
16: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 lipca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. O polityczną niedojrzałość w relacjach z Ukrainą oskarża opozycję szef MSZ. Zarzucił też prezydentowi paraliżowanie pracy placówek dyplomatycznych. 5 osób zatrzymanych przez CBA w śledztwie dotyczącym wyłudzeń unijnych dotacji. Chodzi aż o ponad 7 milionów złotych. Wulkan Etna straszy pilotów i podróżnych. Są problemy na największym lotnisku na Sycylii. Minister spraw zagranicznych oskarża opozycję o polityczną niedojrzałość w relacjach z Ukrainą. Przed odprawą z dyplomatami w Warszawie wicepremier zarzucił też prezydentowi Karolowi Nawrockiemu polityczne paraliżowanie pracy kluczowych placówek na świecie.
17: Szef polskiego MSZ-u uważa, że polska polityka wobec Kijowa w obliczu działań Rosji musi pozostać chłodna i racjonalna. Radosław Sikorski, odpowiadając na zarzuty opozycji, użył dziś bardzo mocnych słów.
18: Kierowanie się tylko emocjami jest geopolityką gówniarstwa.
17: Minister odniósł się również do trwającego pata w dyplomacji, wprost zarzucając prezydentowi Karolowi Nawrockiemu polityczne blokowanie kluczowych nominacji.
18: Tylko niezrozumiała wrogość pana prezydenta do demokratycznie wyłonionego rządu powoduje, że Polska nie ma w pełni akredytowanych ambasadorów.
17: Sikorski dodał, że prezydent Nawrocki został oficjalnie zaproszony na naradę dyplomatyczną.

0: tematów, jednak resort nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 5 osób w śledztwie dotyczącym wyłudzeń unijnych dotacji. Ich wartość według wyliczeń śledczych przekracza 7,5 miliona złotych. Podejrzanych zatrzymano w 3 województwach: śląskim, małopolskim, mazowieckim. Śledztwo trwa od roku i dotyczy lat 2023-2024.
2: Podejrzani, działając wspólnie w porozumieniu i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przedłożyli w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie nierzetelne dokumenty dotyczące realizacji projektu lokalizacji, wydobycia i unieszkodliwienia bezpośrednio na morzu z wykorzystaniem mobilnej instalacji pływającej zatopionych w obrębie Morza Bałtyckiego bojowych środków trujących, tzw. amunicji chemicznej.
1: Mówił prokurator Mariusz Marciniak. W dokumentach zawyżano zakup rzeczy zgłoszonych w projekcie. Ponadto projekt miał być innowacyjnym sposobem neutralizacji bojowych środków trujących na dnie Bałtyku, ale zdaniem ekspertów to było zwykłe oszustwo. 2 podejrzanych zostało aresztowanych. Upały zniszczyły owoce i warzywa. Po rekordowych temperaturach ceny na targach mogą niedługo wzrosnąć. Z danych Instytutu Upraw w Puławach, który w okresie letnim co 10 dni publikuje raport o suszy, wynika, że ucierpiały zbiory zbóż jarych i ozimych, rzepaku i rzepiku, krzewów i drzew owocowych, truskawek oraz roślin strączkowych. Tak o suszy mówiła w Informatorze Ekonomicznym Edyta Kochlewska z dlahandlu.pl.
3: Rolnicy mówili o tym, że jak szli na plantację, to mieli takie wrażenie, że ktoś przeszedł się i rozlał wrzątek na owoce, co oznacza, że one były w takim stanie, że tylko chroniły korzenie. Jakby pomysł, że musimy dobrze zaowocować, to nie był dla nich priorytet. Oczywiście sadownicy odszkodowania dostaną, no ale jeśli chodzi o popyt i podaż tej ilości owoców, wiadomo, że będzie mniejsza, a zatem można się spodziewać, że te ceny będą wyższe. Oczywiście żyjemy w bardzo specyficznych czasach, zatem możliwe, że jakiś import w to miejsce wejdzie, no ale co do zasady, to nie był normalny rok.
1: Przedstawiciele resortu rolnictwa niedawno zapowiedzieli oszacowanie strat w uprawach warzyw i owoców, choć osobnego trybu w takiej sytuacji nie przewidują przepisy. Aktywność Etny zakłóca pracę największego lotniska na Sycylii. Podróżni muszą się liczyć z opóźnieniami i odwołanymi lotami. Spółka zarządzająca lotniskiem prosi o śledzenie komunikatów.
4: Wszystkiemu winien jest pył wulkaniczny, który wydobywa się z Etny, wpływając na przestrzeń powietrzną nad Katanią. Popiół nie tylko ogranicza widoczność, ale jest też szkodliwy dla silników samolotowych. W związku z tym znacznymi ograniczeniami zostało objęte lotnisko Fontana Rossa, największy port lotniczy na Sycylii. Oddalone o około 100 km lotnisko w Comiso działa bez zakłóceń. Największe utrudnienia są z przylotami. Spółka zarządzająca lotniskiem w Katanii poinformowała, że wstrzymanie przylotów na lotnisko oraz całkowite zawieszenie odlotów obowiązuje do godziny 14, ale sytuacja jest dynamiczna. Wcześniej samoloty mające problem z lądowaniem kierowane były do innych portów. Pasażerowie proszeni są o nieudawanie się na lotnisko i śledzenie statusu swojego lotu u przewoźnika. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
5: Klimat.
1: Umiarkowana jakość powietrza jest tylko w Radomiu, na pozostałym obszarze kraju głównie bardzo dobra. Do 16 warto uruchomić energochłonne urządzenia, trwają zielone godziny. 60% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północnym wschodzie i południu miejscami przelotne opady deszczu. Na krańcach południowych możliwe burze. Jednostajne opady deszczu na północnym zachodzie i zachodzie. Na termometrach będzie od 16 stopni na północy, północnym zachodzie oraz na terenach podgórskich do 20, maksymalnie 23 na pozostałym obszarze.
7: Autopromocja.
8: Jak obecne zaostrzenie stosunków na linii Kijów Warszawa przekłada się na sytuację ukraińskich migrantów i uchodźców w Polsce? Czy można mówić o atmosferze przedpogromowej? Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z dr Oleną Babakową. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
7: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
11: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohespanie Max. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest

0: jak lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Znowu muszę się zająć windykacją.
2: To coś z indykiem?
1: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
2: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
3: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mm-hmm.
5: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: Oh.
5: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 40 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
10: Żegnamy reklamy.
11: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
12: 8 minut po południu.
13: Muzyczna poczta UKF.
12: Dzień dobry, Katarzyna First-Wojtkowska, Piotr Kamasierak, Tomasz Żonda. Witamy, zapraszamy do Muzycznej Poczty UKF, czyli dokładnie nie tylko do radioodbiorników, chociaż to jest oczywiste, ale także do telefonów i maili 22 i 7 trójek UKF@polskieradio.pl. Czekamy na Państwa zamówienia w Muzycznej Poczcie UKF do godziny 14. Na początek prośba pana Rafała o piosenkę grupy OMD Enola Gay.

OMD, wielki przebój Enola Gay. 227 trójek, klub UKF, małpa, polskieradio.pl. Prośba pana Marcina w tej chwili, który pisze tak. Wielka prośba o utwór Dom w Dolinie Mgieł Marka Bińskiego z dedykacją dla koleżanki Asi z pracy. Asia jest wielką fanką trójki, ona sprawia, że całe nasze biuro trójki słucha. Zresztą nie po raz pierwszy pan Marcin pisze do nas w tej sprawie. No ale skoro całe biuro słucha, no to możemy podzielić to zamówienie na kilka osób.

Dom w Dolinie Mgieł i Marek Bijewski. Ja zresztą dzisiaj napisałem do Marka Bijewskiego z zaproszeniem do audycji Historia pewnej płyty. Mam nadzieję, że się odezwie i wkrótce go Państwo usłyszą również na antenie Trójki, kiedy opowie o swoich muzycznych początkach. Tych po grupie Bank oczywiście już. 227 Trójek, UKF, Małopolskie Radio.pl. Telefon czynny do 14.

jak wspominamy często, mailowa poczta działa przez całą dobę i tak na przykład pan Bartosz napisał w niedzielę o 12:37, prosząc o utwór Phila Collinsa In the Air Tonight.

0: In the air tonight to Phil Collins w trójce w muzycznej poczcie UKF. Nasz telefon dzwoni. 227 trójek.
1: Poproszę coś z albumu Fugazi zespołu Marillion, która to płyta towarzyszyła mi właśnie w latach 90., o których wcześniej wspominaliście. Agnieszka, a jestem z Gdańska.

0: Punch and Judy, grupa Marillion w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Właściwie dzisiaj sam chciałem zagrać zespół, o którym wspomni za chwileczkę nasz słuchacz, bo dzisiaj urodziny, ale sprawdźmy czyje.
1: Dzień dobry, Mariusz Zambierzyc, stały słuchacz Trójki. Dzisiaj 76. urodziny obchodzi Jacek Cygan, poeta, autor tekstów piosenek oraz Grzegorz Skawiński, wokalista zespołu Kombi. Można to połączyć, bo Jacek Cygan jest autorem piosenki Black and White, o którą chciałbym prosić.

0: Kombi Black and White. Panie Jacku, Grzegorzu, wszystkiego najlepszego od Trójki. To był wielki przebój sprzed lat zespołu z Trójmiasta zresztą, gdzie teraz zabierzemy się wraz z Agnieszką Omszańską.
1: Terra Cultura. Polska, Dania, Szwecja, Norwegia, Finlandia i Estonia. Z muzycznymi reprezentantami z tych krajów będziemy mieli okazję zmierzyć się już niebawem w Gdańsku. Od 9 lipca rusza 38. już edycja festiwalu Dźwięki Północy. Jedyne takie wydarzenie w Polsce, na którym poznamy przeróżne tradycje muzyczne regionu Morza Bałtyckiego. Ruszajmy!
2: Dźwięki Północy przede wszystkim są absolutnie wspaniałą imprezą folkową, która odbywa się w jednej z najpiękniejszych przestrzeni w tej galaktyce zapewne, czyli w centrum Świętego Jana, mieszczącym się w dawnym gotyckim kościele Świętego Jana. To już jest 38. edycja, one się odbywają od wielu lat, już od co 2 lata, więc chyba nawet są starsze niż Nadbałtyckie Centrum Kultury, ale są właściwie taką emanacją misji tego, czym ENCEK się zajmuje, czyli prezentowaniem kultury tradycyjnej, w tym przypadku z krajów skandynawskich, nordyckich, z regionu Morza Bałtyckiego. I to jest klucz do festiwalu, a co roku tym kluczem otwieramy różne drzwi.
1: Mówi Aleksandra Kiminikowska z Nadbałtyckiego Centrum Kultury.
2: Oczywiście tutaj główną częścią festiwalu, jak każdej imprezy muzycznej, są koncerty, ale zapraszamy zawsze na różne dodatkowe wydarzenia, także edukacyjne.

0: inne, czyli warsztaty, potańcówki, pokazy filmów, spotkania. Jeżeli ktoś nigdy nie śpiewał albo nigdy nie grał, to jak najbardziej jest dobrze widziany, mile i może przyjść i po prostu się z tematem zaznajomić. Może złapie bakcyla i sam będzie już na własną rękę rozwijał potem dalej te umiejętności.
1: A to na przykład dzięki warsztatom bębniarskim czy

0: właściwie takim miksem osób członkowskich tych zespołów wszystkie kraje są reprezentowane. A jeśli chodzi o klucz jakby takiego doboru muzycznego, no to bardzo różne tradycje tam się mieszają, bo będziemy mieli i Joik z Norwegii, przyjedzie przedstawicielka ludu Sami i ona w bardzo ciekawym składzie na tubę i perkusję będzie właśnie joikować. Myślę, że to będzie super ciekawy koncert. Są też przedstawiciele naszego regionu, czyli Kaszub, którzy przywracają tą tradycję kaszubską, co nie jest takie oczywiste, bo ona głównie była reprezentowana dotychczas w jakichś takich odsłonach folklorystycznych, a oni chcą ją trochę unowocześnić. I będą także laureaci konkursu Nowa Tradycja i Folkowego Fonografu Roku, czyli konkursów Polskiego Radia, czyli Sam Kowalski i Gary Gwadera. I oni prezentują taki wątek, powiedziałabym, improwizacyjny i bardzo nowoczesny i minimalistyczny, więc to jest taka z jednej strony bardzo głęboka inspiracja tradycją, z drugiej strony no, naprawdę taka zaprezentowana narzędziami współczesnymi. No i nie mogę tutaj nie polecić zespołu estońskiego, czyli Duo Rud. To jest, myślę, taka wschodząca gwiazda, a już może nawet uznana gwiazda estońskiego folku, więc na pewno wszystkie te koncerty znakomicie się sprawdzą w Centrum Świętego Jana.
1: Miejscu wyjątkowym, o czym wie każdy, kto choć raz był w tych gotyckich murach. Tam muzyka brzmi naprawdę potężnie. A ja zapraszam na festiwal Dźwięki Północy, tradycyjnie już organizowany przez Nadbałtyckie Centrum Kultury. W tym roku od 9 do 12 lipca. Oczywiście w Gdańsku. A szczegóły znajdziemy na www.nck.org.pl.
2: No proszę, Centrum Świętego Jana. Ja tam byłem jakiś czas temu na operze, którą prywatnie wystawiał jeden z mecenasów trójmiejskich, pan profesor. Było niezwykłe wydarzenie. 227 trójek, UKF, małopapolskiradio.pl. Agnieszka Opszańska zapraszała nas do Trójmiasta oczywiście, a my zapraszamy do telefonów i maili, bo do godziny 14 na antenie trójki muzyczna poczta UKF. Za chwilę propozycja pana Klausa, który często do nas pisze. Dziś proponuje zespół Kobra Nocka w piosence Póki to nie zabronione.

0: Póki to niezabronione zespołu Kobra Nocka w muzycznej poczcie UKF, to teraz będzie specjalne podziękowanie dla tych, którzy dbają o nas wtedy, kiedy jesteśmy w potrzebie. 2273.
1: Dzień dobry, kłania się Sylwester z Warszawy. Ja mam dzisiaj taką wyjątkową prośbę, mianowicie chodzi mi o utwór I Will Survive, Glory Daynor, ze specjalną dedykacją dla całej ekipy oddziału kardiologii Szpitala Wolskiego. Podziękowaniem za to, że się mną zajęli i trochę naprawili.

I Will Survive, Gloria Gaynor w Trójce Muzycznej Poczcie UKF. Zamówienie kolejne od Państwa. Dość sporo ich dzisiaj jest, także cieszymy się, że Państwo są wraz z nami w wakacyjny, nieco chłodniejszy dzień niż te ostatnio bywały. Prośba pani Izabeli z Rybnika. To nagranie grupy Queen Made in Heaven.

0: Made in Heaven, grupa Queen w Trójce w muzycznej poczcie UKF.
1: Dzień dobry, ja chciałbym zamówić utwór Aquarius z musicalu Her. Pozdrawiam, Michał z Zielonej Góry.

W muzycznej pościółce grupa, właściwie musical Her i Aquarius. Wielki przebój, chyba największy z tego musicalu. Pan Radek Zadymia pisze o tym, że wspominaliśmy już dzisiaj, że Jacek Cygan i Grzegorz Skawiński mają urodziny, ale również pan Radek ma dzisiaj ostatnia czwórka z przodu, w związku z tym znalazł się w dobrym towarzystwie i prosi o piosenkę napisanej do słów Jacka Cygana, skomponowaną przez Krześmira Dębskiego, Czas nas uczy pogody. Wersja chyba najsłynniejsza. Grażyny Łobaszewskiej.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus.

0: 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
7: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
8: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
9: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Żegnamy reklamy.
15: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 lipca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kolejni amerykańscy żołnierze niedługo znowu przyjadą do Polski. Szef MON mówi, że rusza wcześniej wstrzymana rotacja. Rząd bierze się za uproszczenie kolejnych przepisów. Minister finansów pokazał, co znajdzie się w pakiecie deregulacyjnym 2.0. Wypadek autobusu z 12 Polakami na Litwie. Niektórzy mają niegroźne obrażenia. Wraca rotacja amerykańskich żołnierzy, która została wcześniej wstrzymana. Wypełni się w ciągu kilku tygodni, powiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier wraz z premierem Donaldem Tuskiem był w Bydgoszczy, gdzie podpisano umowę na produkcję pocisków manewrujących dalekiego zasięgu. Szef rządu apelował tam do polityków, aby nie osłabiali współpracy Polski z Ukrainą w obliczu rosyjskiej agresji.
16: Nie igrajcie z ogniem. Pomoc Polski dla Ukrainy w jej wojnie z Rosją była przedmiotem naszego politycznego i narodowego konsensusu. Tak było wtedy, kiedy nasi poprzednicy zdecydowali o wielkich transferach polskiej broni do Ukrainy w pierwszych dniach i miesiącach wojny. Nikt tego nie krytykował. Wszyscy rozumieliśmy, że wsparcie dla Ukrainy na wojnie z Rosją leży w interesie Polski.
15: Podpisana dzisiaj umowa zakłada uruchomienie w Polsce montażu, a później także produkcji dalekiego zasięgu pocisków manewrujących Barracuda 500. Współpraca ma wzmocnić zdolności obronne Polski na wschodniej flance NATO. Rząd pokazuje deregulację 2.0. Minister finansów zapowiedział wirtualne paragony, a także zmiany w prawie podatkowym. Przed kancelarią premiera jest Dagmara Kędzior. Witaj, Dagmaro.
17: Dzień dobry.
15: Jakie są najważniejsze propozycje rządu w pakiecie?
17: Rzecz, na której skorzysta pewnie najwięcej obywateli, to właśnie aplikacja do wystawiania e-paragonów. Ma ona działać na każdym urządzeniu mobilnym i będzie mogła zastąpić fizyczną kasę fiskalną. Podkreślał to minister finansów Andrzej Domański.
18: Zamiast obowiązku posiadania fizycznej kasy fiskalnej wystarczy prosta, darmowa aplikacja na dowolne urządzenie mobilne.
17: Kolejna zmiana to rozszerzenie tak zwanej milczącej zgody. W praktyce ona

0: Oznacza, że jeśli urząd nie odpowie nam w ustawowym terminie, to będzie to traktowane jako zgoda na wniosek obywatela lub przedsiębiorcy.
1: W przypadku osób fizycznych wprowadzimy tę zasadę w obszarze odroczenia terminów podatkowych oraz przywrócenia terminów zgłoszenia nabycia spadku lub darowizny. Dla przedsiębiorców zgodę wprowadzimy również w sprawach proceduralnych.
0: Zmiany mają wejść w życie w pierwszej połowie przyszłego roku.
2: A tym tematem zajęła się Dagmara Kędzior. Na Litwie doszło do wypadku autobusu, którym podróżowali m.in. Polacy. Kilka osób odniosło niegroźne obrażenia. Do zdarzenia doszło w nocy na trasie Via Baltica w pobliżu Mariampola, niedaleko granicy z Polską. Jak przekazała litewska policja, autobus zjechał z drogi do rowu. Wstępne ustalenia wskazują, że do wypadku mogły przyczynić się trudne warunki atmosferyczne. Autobus jechał z Warszawy do Talina. Jechało nim 12 obywateli Polski, a także Litwini, Łotysze, Finowie, Ukraińcy oraz Estończycy. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitali w Mariampolu i w Wyłkowyszkach. Kierowcy hulajnóg, ręka z gazu w Łodzi. Dzisiaj jest więcej patroli, które przyglądają się kierującym jednośladami. Akcja prowadzona jest w całym mieście i skupia się też na rowerzystach. Seweryn Potenta stowarzyszył policjantom podczas kontroli.
3: W trakcie kontroli prowadzonej przy trasie WZ wystarczyło zaledwie kilkanaście minut, by policjanci zatrzymali trzech kierowców, którzy swoimi hulajnogami przekroczyli dopuszczalną prędkość, czyli 20 km na godzinę. W tym krótkim czasie rekordzista przekroczył ją niemal dwukrotnie, rozpędzając się do 39 km na godzinę. Zbyt szybka jazda to jedno z głównych przewinień kierowców hulajnóg, ale podczas dzisiejszych działań policjanci weryfikują także ich trzeźwość i wiek, bo od marca tego roku z hulajnóg elektrycznych można korzystać dopiero po ukończeniu 13 roku życia. Podczas kontroli, które prowadzone są na terenie całego miasta, policjanci sprawdzają także zachowania rowerzystów. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
2: Dwa z sześciu zaplanowanych nowoczesnych pociągów wyjechały na tory w Krakowie. Koleje Małopolskie otrzymały od nowosądeckiego Newagu dwa impulsy. Kolejne wyjadą na trasy jeszcze w wakacje. To będzie jakościowa zmiana w komforcie podróży.
4: Te pojazdy są pięcioczłonowe, w związku z tym są w stanie pomieścić ponad 550 pasażerów. Oczywiście podkreślamy klimatyzację, miejsce na rowery, miejsce dla dzieci i to wszystko jest, ale też bardzo mocno stawiali na to, aby można było załadować telefon komórkowy, podpiąć się pod sieć i tak to się też dzieje.
2: Mówił marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka. Zakup był możliwy dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy. Koleje Małopolskie każdego roku przewożą około 15 milionów pasażerów. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Dzisiaj na termometrach głównie od 20 do 23 stopni, poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północnym wschodzie i południu miejscami przelotne opady deszczu, na krańcach południowych możliwe burze. Opady deszczu na północnym zachodzie i zachodzie.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: 5 minut po godzinie 13.
8: Muzyczna Poczta UKF.
7: Do godziny 14 zapraszamy na kolejną godzinę z Państwa muzyką, którą Państwo sami sobie wybrali. 227 3 UKF, małpapolskiradio.pl, Katarzyna Filc-Wojtkowska, Piotrka Masierak, Tomasz Żonda. Przed nami wspólna godzina i na początek jednak coś, co my mamy dla Państwa, czyli nasza piosenka dnia. Spotkanie na szczycie Snow Patrol i Kylie Minogue. Grupa Snow Patrol czekała chwilę dłuższą, żeby tę piosenkę opublikować, dlatego że czekali, aż Kylie dogra swój wokal.

0: Dzisiaj święto muzyki tworzonej przez gwiazdy muzyki tanecznej. To przed momentem zespół Snow Patrol i Kylie Minogue, ale przecież dzisiaj też śpiewała dla nas Madonna ze swojej nowej płyty. 227 3 UKF@polskieradio.pl. Powracamy do Państwa propozycji muzycznej poczcie UKF. I teraz jeszcze jedna wielka gwiazda.
1: Dzień dobry, witam. Trójeczko zacna i kochana przeze mnie od lat. Będę wdzięczny za utwór w wykonaniu zespołu Rolling Stones Angie. I chciałbym ten utwór dedykować wszystkim miłośnikom muzyki z lat 70. Serdecznie pozdrawiam stały i wierny słuchacz Stanisław Zwiardowa.

NG, grupa The Rolling Stones w trójce w muzycznej poczcie UKF. Pan Mateusz pisze tak. Muzyczna poczta UKF. Dziś gramy POD, Youth of the Nation. Bardzo lubię ten utwór i tego słuchamy. Pozdrawiam miasto Turek i Polskie Radio.

0: Youth of the Nation, grupa POD w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 Trójek.
1: Z tej strony Nikodem z Ostrudy, chciałbym zamówić utwór grup zespołu Kuba Dezo w muzycznej poczcie UKF. Przekręcić.

Kuba Dezo w muzycznej poczcie UKF. Pani Emilka pisze, zgodnie z coroczną tradycją pisze do was z prośbą o piosenkę, będąc na wakacjach nad morzem. W tym roku pogoda dotychczas nie rozpieszcza, ale towarzystwo nadrabia. Jestem z moimi rodzicami, siostrą i kotem Matisem. Chciałbym prosić o utwór Bez stresu, tak o Hemingwaya i Liwki.

obraz warszawskiej nocy, mieszanka farsy i grozy, bo każdy chciałby być dorosły. Typ mi nie odpisał, ale nie szukałam kosy. Nagle widzę go, stoi z jakąś gąską, po co zerka? Ona ładna i szczupła, o jasnych włosach. Mam ochotę na lufę i papierosa.

0: od koszmaru. Czym się różni ludzkie serce od towaru? Co dzieli siarczystym róz od pożaru? Ile tak naprawdę dzieli obojętność od szału?
1: W moim przypadku to 3 szlugi i shot wódki. Błąd. Będę potrzebować odtrutki. Choć miałam gdzieś tego Piotra wcześniej, ale spojrzał na jej biust i mi oczko puścił. What? Ludzie bywają dość okrutni, ale że tak postępują jakieś obszczymurki. Co?

0: Autopromocja.
1: Mały ekran, srebrny ekran, duży ekran, wielki ekran i ekran w Ogrodzie Trójki przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie.
2: Uszanowani!
1: Kino w Ogrodzie. W każdy wakacyjny piątek od 10 lipca.
3: Wiwat! Wiwat!
1: Wejściówki rozdajemy na antenie. Program Kina w Ogrodzie i godziny seansów na stronie trójkapolskieradio.pl i w mediach społecznościowych Trójki.
2: Wpierw trzeba mi się z hetmanem rozmówić.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 18, 47, 12.
6: Co liczysz?

0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
1: To ja też chcę! 24,39.
2: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji. Wszystkie

0: Od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24,39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Żegnamy reklamy.
13: Godzina 13.30, więc czas na nasz stały cykl.
14: Powtórka z rozrywki.
13: A skoro poniedziałek, to wybieramy się do lekarza.
15: Z pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką na zasłużonym urlopie, ogarło mnie pragnienie odwiedzenia kilku placówek użyteczności po linii służby zdrowia, aby i w czasie wolnym sprawdzić się owocnie. Jakoż i napotkałam niewielki, lecz estetyczny pawilon. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, pani doktor.
15: Och, po czymże mnie pan poznał?
16: Po głosie.
15: Poczułam się mile podłechtaną. Człowiek strzela, a popularność daje po kulach. Czy jest to żłóbek?
16: Owszem, żłóbek, ale scalony z przedszkolem w ramach kompresji.
15: Bardzo słusznie. Czy mogę mówić z jakąś przedszkolanką?
16: Niestety wszystkie uciekły z powodu nędznych poborów. I ja tu jestem jedynym przedszkolaninem.
15: A panu, przedszkolaninem, że zapytam, wystarcza poborów?
16: Ja jestem ponadto kucharzem, palaczem oraz wykidają w barze jeleń, który jest na vis-a-vis. I tak do kupy nawiązuję koniec z końcem.
15: Brawo! I jakżeż panu idzie?
16: Tu dziecko pochuźdam, tam węgla dorzucę, tu kółko graniaste zorganizuję, tu zupę zamieszam, tam pijaka wykidam i jakoś idzie.
15: Takich nam trzeba. Wydajność pracy jest bowiem teraz wymogiem. Czy może mi pan udostępnić swoje małe santuarium?
16: Proszę bardzo, o, pani pójdzie ze mną, tu. O, proszę, tu.
15: A gdzież nasi tu milusińscy?
16: Nasi, jak pani doktor słusznie podkreśliła, milusińscy śpią. Wetkłem im do mordy po pazdylce luminalu pozostałych z remanentu, bo mię

0: znerwili.
1: A ten chłopczyk, co siedzi pod oknem?
0: To nie chłopczyk, tylko gromkowiec. Ostrożnie.
1: Ach, jakiż złocisty.
0: Prawda? Jak od jubilera i duży, co?
1: Ogromny. Jakże się tu zalął.
0: Nie da się ukryć, że z brudu.
1: Tu poczułam w sobie

0: Powiedz z szarzą, zapadł się w sobie, pisnął lekutko i zdechł.
1: Ale go pani doktor zrobiła na szaro.
0: O, jest jeszcze drugi.
1: Tą razą to jeden z gówniarzy, który się obudził. Zaraz się nim zajmę. Kotki dwa. No, mamy spokój.
0: Niestety, znów obudziła się jakaś kruszynka.
1: Tym razem to nie kruszyna, tylko pijak z baru jeleń. Zaraz go wykidam. Już po wszystkim.
0: Zręcznie pan to wykonał. A gdzież nasza ofiara upojenia alkoholowego?
1: Podrzuciłem ją pewnej suce, która szukała określonych sił i mając miejsce wolne, zabrała ją do izby wytrzeźwień.
0: Cóż za piękny przykład kooperacji. A co tu tak dymi?
1: O rany, zupa mię się przypala.
0: I tak, dzielny ten człowiek wybiegł do swych dobrze pojętych obowiązków. A ja wyruszam po dalszą przygodę życia w ramach urlopu pracowniczego. Do usłyszenia.
2: A my wracamy do Państwa propozycji na antenie Trójki, czyli do muzycznej poczty UKF. Jeszcze przez 25 minut czekamy na kolejne propozycje. I teraz propozycja Zuzanny i jej podobiecznego Królika, która pisze tak. To ja bym miała takie muzyczne marzenie z dedykacją dla moich rodziców Reni i Pawła, którzy są teraz w drodze nad morze i na pewno słuchają w aucie. Wczoraj byliśmy razem na koncercie Ani Rusowicz i byliśmy zachwyceni. Dlatego proszę dziś o piosenkę Ani Ślepa Miłość z życzeniami udanego urlopu i słońca dla rodziców.

0: Ślepa miłości. Ania Rusowicz. Aniu, jeśli nas słuchasz w tej chwili, to pozdrawiamy cię od Trójki i Muzycznej Poczty UKF. 227 Trójek.
1: Dzień dobry. Jako że w lipcu już 18 i 19 systemowy dom gra w Polsce, ale niestety musiałam swoje bilety sprzedać, to może jakiś jeden największy hit, może uda się. Natalia z okolic Kłodzka.

0: Let It Be i grupa The Beatles.
1: Dzień dobry. Chciałam prosić o Czesława Niemyna, dawno niesłyszany, a piosenka to już w ogóle dawno zapomniana, Klęcząc przed Tobą. Kazimiera z Łazisk.

Czesław Niemend, muzycznej poczcie UKF. Katarzyna Filiz-Wojtkowska, Piotrka Masierak, Tomasz Żąda. My już dziękujemy po godzinie 14 w Tonacji Trójki i Agnieszka Szydłowska, ale na koniec jeszcze muzycznej poczty UKF. Prośba pana Krzysztofa z Sokołowa Małopolskiego o Pink Floyd i Come to Be Numb.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry.
2: Dobry wieczór.
1: Ale tu ciemno.
2: Bo my jesteśmy w kosmosie. Na turnę.
1: Mars, Wenus, Pluton. Na razie nas nie będzie.
2: Na Ziemi.
3: Łeba czeka, czeka rewal.
4: Obym tylko w kąpielówki wszedł.
1: Zachęcamy do posłuchania ostatniej naszej ziemskiej premiery.
2: I to z towarzyszeniem Big Bandu pod tytułem Lato.
1: A wszystkie piosenki, które powstały w cyklu Piosenkarnia, zebrane są na stronie trójka.polskieradio.pl.
2: Wasz Bob
1: i wasza Karolina.
2: Z duetu Bob and Karolina.
5: Życzymy Państwu najwspanialszych wakacji.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Marian,
8: hmm?
7: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
8: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
7: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
8: O, i to lubię najbardziej.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
10: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte.

0: 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z radiem i telewizją polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z radiem i telewizją polską jest miasto Ełk i Ełckie Centrum Kultury.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
6: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
7: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
8: Na zysk?
7: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
8: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
7: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
8: W takim razie kieruj mnie na zysk.
9: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
10: Żegnamy reklamy.
11: Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 lipca, minęła 14. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wstrzymana wcześniej rotacja wojsk USA do Polski wkrótce zostanie wznowiona. Szef MON mówi o dobrych relacjach na linii Waszyngton-Warszawa. Głęboką reformę przepisów dla biznesu zapowiada rząd. Minister finansów zaprezentował deregulację 2.0. Kierowca autobusu, który staranował kilkanaście samochodów w Warszawie, dzisiaj zostanie przesłuchany. Możliwe, że pojazd miał niesprawne hamulce. Wznowiono anulowaną wcześniej rotację wojsk ze Stanów Zjednoczonych do Polski, poinformował o tym minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Według wicepremiera to bardzo dobry sygnał w kontekście relacji polsko-amerykańskich.
12: Odebrałem informację od pani Stefani Holmes, zastępcy ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, od attaché wojskowego Stanów Zjednoczonych w Polsce, że wraca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu, będzie kontynuowana i w ciągu najbliższych tygodni wypełni się rotacja wojsk amerykańskich w Polsce.
11: Rotacja 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski została wstrzymana w maju. O tej decyzji najpierw informowały amerykańskie media, a później potwierdził ją Pentagon. W związku z tym prowadzone były rozmowy między resortami obrony, prezydentami oraz przedstawicielami sił zbrojnych obu państw. Ostatnio mówi się natomiast o utworzeniu stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Pod koniec czerwca Pentagon pozytywnie odpowiedział na list szefa MON w tej sprawie. Od tego czasu prowadzone są rozmowy na ten temat. Rząd zapowiada głęboką reformę przepisów dla biznesu pod hasłem deregulacja 2.0. Nowy pakiet systemowych zmian, który ma wejść w życie w przyszłym roku, stawia przede wszystkim na szeroką cyfryzację i uproszczenie procedur. Jednym z kluczowych rozwiązań będzie darmowa aplikacja na urządzenia mobilne, która może zastąpić tradycyjne kasy fiskalne.
13: Dzięki tej zmianie możliwe będzie wprowadzenie wstępnie wypełnionych deklaracji VAT-owskich. Po wprowadzeniu nowych e-paragonów administracja będzie w stanie przygotować za podatnika wstępnie wypełnioną deklarację VAT. Skoro w tej chwili możemy PIT rozliczyć jednym kliknięciem, chcemy, aby tak samo było z VAT-em.
11: Zapowiadał minister finansów Andrzej Domański. Nowe przepisy mają położyć kres natychmiastowemu i surowemu karaniu za nieświadome błędy. Jeśli system komputerowy wykryje ludzką pomyłkę w deklaracji, a przedsiębiorca poprawi ją sam przed oficjalną interwencją urzędnika, to państwo zmniejszy kwotę odsetek do zapłaty. Pakiet zakłada również rozszerzenie tzw. milczącej zgody urzędu. Jeśli nie odpowie na pismo, będzie to znaczyło, że wyraził zgodę. Dopiero szczegółowe ekspertyzy dadzą odpowiedź na pytanie, co było przyczyną wypadku autobusu miejskiego w Warszawie.

0: Według nieoficjalnych doniesień pojazd miał awarię hamulców. Autobus taranował tramwaj i kilkanaście samochodów. Zatrzymał się dopiero na wlocie do przejścia podziemnego przy Dworcu Zachodnim.
1: Nowoczesne autobusy są projektowane zgodnie z bardzo wysokimi standardami bezpieczeństwa. I oczywiście kluczowe układy, takie jak układ hamulcowy czy kierowniczy, podlegają rygorystycznym wymogom technicznym, regularnym przeglądom i bieżącej kontroli. Informacje o przyczynach tego konkretnego zdarzenia wymagają oczywiście dokładnego wyjaśnienia przez odpowiednie służby i ekspertów. No i dopiero analiza techniczna pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy doszło do awarii pojazdu? Jeśli tak, to dlaczego? I jakie były jej rzeczywiste przyczyny?
0: Tłumaczył Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego. Dzisiaj kierowca autobusu zostanie przesłuchany. Po wypadku został zbadany. W jego krwi nie wykryto ani alkoholu, ani substancji odurzających. Pałac Prezydencki stał się Pałacem Kibolskim, a Ogród Saski Ogrodem Suskim. To tylko dwa przykłady z wielu zmian, które nastąpiły wczoraj na mapach Google. Wciąż nie wiadomo, czy akcja jest żartem, czy efektem ataku hakerskiego i kto za nią stoi. Tak mówi o tym Karol Bojke z CERT Polska działającego w NASK.
2: Zespół CERT Polska w nocy z 5 na 6 lipca dokonał licznych zgłoszeń problemu fałszywych nazw do moderacji firmy Google jako właściciela serwisu Google Maps. Część nazw została już poprawiona. Obecnie w dalszym ciągu monitorujemy tę sytuację.
0: Sprawie przygląda się również Ministerstwo Cyfryzacji oraz Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Zachmurzenie głównie umiarkowane na zachodzie i północy, lokalnie także na południu, miejscami przelotne opady deszczu, a na krańcach południowych możliwe burze. Teraz na termometrach 19 stopni w Gdańsku i w Olsztynie, 21 w Białymstoku, 23 w Rzeszowie i 22 w Krakowie.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Dokładnie 5 minut po godzinie 14.
3: W tonacji Trójki.
5: Dzień dobry, Agnieszka Szydłowska. Program realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Drugi tydzień naszej wakacyjnej ramówki. To oznacza, że w tonacji Trójki w pełnym, dwugodzinnym, bogatym ciele. Ja podeszłam do tego zadania podobnie jak przed tygodniem, bo bardzo dobrze została przyjęta pierwsza godzina przedtygodniowa, czyli taka wakacyjna, letnia interpretacja tego, jak brzmieć mogą wolne dni. No dobrze, nie dla wszystkich, no ale wolniejsze dni, dni, w których marzymy o tym, żeby znów być w szkole i mieć wakacje takie jak ci najmłodsi, właśnie poprzez muzykę.

Kiedy jeden z twoich ulubionych zespołów ma w swoim repertuarze utwór na temat jednego z twoich ulubionych krajów z dedykacją dla wszystkich, którzy kibicują Norwegii lub po prostu lubią Norwegię i to, co z Norwegii może przychodzić, ale pokrętnie, bo Beach House o Norwegii właśnie teraz zaśpiewali. To teraz jeszcze przez sekundę, sugerując, że mundial wpływa na wszystko, artysta, który swoje dzieciństwo spędził pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Kanadą. O Meksyku nic nie wiem, ale już to dobrze brzmi.

0: Super Marty.
1: Un motore
0: più forte, più forte.

No, nikt mi nie powie, że nie zrobiło się letnio. Też muszę z ręką na sercu powiedzieć, że pana Pino Daggio nie obserwowałam w czasach, w których był bardzo aktywny muzycznie.

i artystycznie. Natomiast rzeczywiście ostatnio zauważyłam, że no, coraz więcej osób wykorzystuje jego muzykę do ilustrowania różnych filmików. Postanowiłam sprawdzić. No i tak oto wpadłam właśnie na artystę, który rzeczywiście był artystą włoskim, ale młodość spędził pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Kanadą. I w tej jego popowej, a czasami zahaczającej o italo disco muzyce jest bardzo wiele takich barw, które świetnie mogą zabrzmieć latem. Polecam. Agnieszka Szydłowska.

Tak bardzo chciałam przypomnieć Angelę McCluskey. Wspaniały, charakterystyczny głos. Nagranie It's Been Done, czyli taka piosenka, która wiązała się z jej solową płytą. Dosyć późno solowo zadebiutowała Angela McCluskey. W ogóle muzyką zajęła się po 30, nie wyliczam. Pewnie najwięcej osób kojarzy ją ze współpracy z Telepop Music.

0: Autopromocja.
1: Ludzie listy piszą, a my czytamy te listy i rozmawiamy z państwem.
2: Te piosenki wiele mówią o mnie.
3: Mój tata zabrał mi antenę od radia.
4: Słucham Trójki od pierwszego wydania.
5: Lista Przeboju kształtowała mój gust muzyczny.
6: Miłość na całe życie.
7: Dzień dobry. No, calm down.
8: Dobrze.

0: ale cudowne to było.
1: Listy na M. Wakacyjna audycja w trójce. Miłe wspomnienia, mili prowadzący, miła dla ucha, muzyka, słowem, słoneczne przedpołudnie w dobrym towarzystwie. Od poniedziałku do czwartku, od 9 do 12. Zapraszają
2: Agnieszka Szydłowska, Justyna Grabasz,
3: Mateusz Tomaszuk
4: i Michał Nogaś.
5: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Ale duża.
8: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
13: To ja też chcę.
12: 24,39.
11: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Ty plus wyprzedaż na maksa w Carrefourze równa się wakacje w plenerze. Teraz wszystkie meble ogrodowe i rowery ze zwrotem 50% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 8 lipca. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
15: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
16: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
17: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
18: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
19: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
13: To ja też chcę! 24,39.
11: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. A 10 jaj z chowu ściółkowego, Kastąd takie dobre, 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Żegnamy reklamy.
4: To dobry moment, aby na chwilę przystanąć i wsłuchać się w nasz język.
5: Przysłowie.
6: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Skąd pochodzą słowa dziwka i prostytutka? Takie pytanie wysłała do mnie pani Jagoda. Zacznijmy od wyrazu dziwka. U jego podstaw stoi czasownik doiti, czyli dzisiejsze doić. Od tej formy powstał wyraz dziewa, czyli karmiąca piersią. Następnie nasi przodkowie utworzyli od tego słowa dwa zdrobnienia – dziewica i dziewka. Dziewica oznaczała najpierw młodą dziewczynę, a następnie kobietę niewinną, nieskalaną. Dziewka natomiast rozumiana była na trzy sposoby. Po pierwsze jako dziewczyna, po drugie córka, a po trzecie służąca. Z

czasem w języku zaczęło dominować to trzecie znaczenie, które nabrało seksualnego zabarwienia. Dzisiejsza forma dziwka zamiast dziewka związana jest z wymową gwarową.

0: w której występuje forma prostituere, czyli dosłownie umieścić z przodu, umieścić przed kimś lub przed czymś. A to dlatego, że cząstka pro oznacza przed, a statuere postawić, ustawić. Stąd również znaczenie wystawić publicznie, wystawić na użytek publiczny, co ma związek z charakterem samej prostytucji. Współcześnie coraz częściej zamiast słowa prostytutka, które obrosło negatywnymi stereotypami, używamy zapożyczenia z języka angielskiego sex workerka lub tłumaczenia tego wyrazu pracownica seksualna. Mamy też w polszczyźnie sex working, czyli pracę polegającą na świadczeniu usług erotycznych i seksualnych za pieniądze. Wszystkie te słowa pokazują, że nasze podejście do tego zjawiska się zmienia i nie jest już tak stygmatyzujące. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Nie możemy się doczekać kolejnej opowieści, a te, które już za nami, oczywiście dostępne w każdym momencie, w każdy dzień i każdej nocy na stronie trójka.polskieradio.pl. Tam z Mateuszem można się spotykać bez ograniczeń, a my jednocześnie wracamy do muzyki. Zatrzymaliśmy się przy Telepop Music w tonacji Trójki i Angeli McCluskey. No to jeszcze raz Telepop Music, ale ponieważ, no jak wiele elektronicznych zespołów, lubią współpracować z różnymi wokalistkami, to tym razem z Betty Black.

Zwracam uwagę, jak muzyka francuskiej grupy Telepop Music wyprowadza w pole skutecznie. Stereotypowo patrząc, w tym sączeniu się naprawdę można odnaleźć taki letni nastrój, zwłaszcza wieczorów, ale słowa często stoją po kontrze do lekkości. Tutaj mieliśmy gorączkę wywołaną złamanym sercem lub też gorączkę, którą się ma, kiedy się łamie serca. Wcześniej Angela McCluskey śpiewała o tym, że miłość może zniszczyć serce. No, to jest ciekawa praca do interpretacji już dla naukowców, może dla Mateusza Adamczyka przez pryzmat języka, ale my zagłębiamy się w zespół, który istnieje równie długo, też tylko, że inny kraj, tym razem to już nie Francja, Massive Attack w remiksie, który bardzo lubię przywoływać, bo uważam, że jest jednym z najciekawszych, przynajmniej jeżeli chodzi o wersję utworu Inertia Creeps.

tańcząc ciałem siedzącym w studiu, jednocześnie cały czas myślałam o tym, że to jest takie niesamowite, najbardziej budżetowe, opłacalne podróże. Muzyka, która zachęca do tego, żeby sprawdzać, kim są artyści, w tym przypadku King Aisoba, Albert Aisoba. Od razu lądujemy w Ganie. Dzięki internetowi, który ma przecież też swoje wspaniałe strony, możemy zobaczyć i instrumenty tradycyjne, które wykorzystuje, i podróże zagraniczne, i miejsca na świecie, które przekonał do siebie, podróżując i swoją muzyką, chciałam powiedzieć, zaraził, ale to może nie jest dobre słowo. W każdym razie, no coś wspaniałego. Jedna z tych możliwości wakacyjnych, podróżowanie za muzykami, za muzyką. Kończymy pierwszą godzinę tonacji trójki. Wracając, to będzie taka klamra do grupy Beach House i słyszymy się ponownie po godzinie 15:00.

0: Autopromocja.
1: To jest wezwanie. Wezwanie do tego, by nie odchodzić daleko od radia co najmniej przez 2 godziny, bo tyle trwa właśnie ta audycja Aksamit. Grajmy, słuchajmy.
2: Gramy i słuchamy w każdy poniedziałek od 19 do 21. Opowieści o muzyce i muzyka z historią.
1: Ja nazywam się Anna Gacek. This is a call and this is Aksamit.
2: W Trójce i na stronie trójka.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: W końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
11: Halo, halo, czy nas słyszycie?
10: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
12: Habemus Papam.
10: Plebiscyt polskieradio.pl.
13: Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
13: Mm-hmm.
8: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
13: Oh.
8: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele

0: kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Ełk i Ełckie Centrum Kultury.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 6 dzień lipca. Minęła 15. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Politycy czekają na krok Ministerstwa Obrony. Chodzi o informacje w sprawie pomocy wojskowej udzielanej Ukrainie. 26 tysięcy złotych za godzinę pracy lekarza. Sprawę drogich zabiegów w szpitalu w Miastku badają NFZ i CBA. Stalker z powiatu suwalskiego zatrzymany. Za nękanie byłej partnerki może trafić do więzienia nawet na 8 lat. Chętnie zobaczyłbym taką listę, mówi Łukasz Osmalak z Polski 2050, o odtajnieniu spisu przekazywanego Ukrainie sprzętu wojskowego. Taki krok zapowiedział resort obrony, po tym jak posłowie opozycji zasugerowali, że Polska przekazuje Kijowowi pociski przechwytujące do systemu Patriot. Poseł Polski 2050 zastanawia się, czy ujawnienia listy nie należałoby skonsultować ze specjalistami z zakresu obronności i wojskowymi.
10: Pokazywanie czy mówienie o tym publicznie, kiedy, ile i jakich materiałów komu przekazywaliśmy, bo to też jest jakieś tam pokazanie pewnych możliwości, pewnego potencjału. Taktykiem związanym z wojskowością nie jestem. Ufam, że ci ludzie, którzy podejmują w tej materii decyzje, podejmują je dobre, zgodne z interesem Polski.
9: Krzysztof Bosak z Konfederacji czeka na realizację zapowiedzi szefa MON. Wicemarszałek Sejmu w rozmowie politycznej w Trójce zwracał uwagę, że do przekazania rakiet do systemu Patriot miało dojść bez wiedzy Sejmu.
11: Jestem zwolennikiem przyjęcia po prostu ustawy, która zablokuje wydawanie za granicę jakichkolwiek elementów polskiego uzbrojenia czy majątku bez decyzji parlamentu. Finansowanie programów uzbrojeniowych musi przejść przez parlament, a to, co zostanie zakupione, już bez decyzji parlamentu można oddać za granicę. To jest chora sytuacja.
9: Wiceminister obrony Cezary Tomczyk zapewnił, że każde przekazanie sprzętu jest koordynowane z sojusznikami, a o wszystkich decyzjach informowany jest prezydent. 300 tysięcy złotych za jeden dzień zabiegów zarobiła lekarska spółka w szpitalu w Miastku na Pomorzu. Sprawę opisała Wirtualna Polska. Więcej o tym Przemysław Woś z Radia Gdańsk.
12: Portal przedstawił sytuację spółki lekarskiej Spine, która wykonywała zabiegi neurochirurgiczne w szpitalach w Polsce, m.in. w szpitalu w Miastku. Z dokumentacji medycznej oraz danych konsultanta wojewódzkiego ma wynikać, że jednego dnia, 10 stycznia 2025 roku, lekarz ze spółki wykonał tam 73 zabiegi neurochirurgiczne. Zgodnie z umową spółki lekarskiej ze szpitalem w Miastku, jej wynagrodzenie miało wynosić 65% kontraktu NFZ za procedurę. Oznacza to, że wystawiła lecznicy z Miastka fakturę na 300 tysięcy złotych za 12 godzin zabiegów, czyli wynagrodzenie za pracę lekarza wyniosło 26 tysięcy złotych za godzinę, pisze Wirtualna Polska. Sprawa jest badana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a także Centralne Biuro Antykorupcyjne pod nadzorem prokuratury.
9: Szpital miejski w Miastku ma potężne problemy z płynnością finansową. Lekarze domagali się zaległych wynagrodzeń w sumie kilku milionów złotych. W ostatnich latach szpital miał już 10 prezesów, a długi lecznicy sięgają 40 milionów złotych. Regularnie nachodził byłą partnerkę w domu i pracy, wysyłał jej wiadomości i groził śmiercią. Mieszkaniec powiatu suwalskiego usłyszał zarzut uporczywego nękania połączonego z kierowaniem gróźb karalnych. Sprawa wyszła na jaw po zawiadomieniu, które złożyła kobieta. Mężczyzna został zatrzymany, mówi podkomisarz Karol Górski z policji w Suwałkach.
13: Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu uporczywego nękania byłej partnerki oraz

0: postępowanie wobec niej gróźb karalnych. Decyzją prokuratora mieszkaniec powiatu suwalskiego został objęty policyjnym dozorem oraz zakazem zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzoną.
1: Za to przestępstwo grozi do 8 lat więzienia. Ukraińcy uderzyli w rosyjskie rafinerie i terminale przeładunku ropy naftowej. Ataki dronowe w obwodach jarosławskim i leningradzkim potwierdziło ukraińskie wojsko.
2: Według komunikatu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w pobliżu rafinerii Sławnieft w obwodzie jarosławskim odnotowano eksplozję, a nad zakładem widoczny był unoszący się dym. Jest to jedna z największych rosyjskich rafinerii, przerabiająca rocznie 15 milionów ton ropy naftowej. Celem ataku była również rafineria Nowatek Ust-Ługa w obwodzie leningradzkim. Wiadomo, że ukraińskie drony uderzyły też w tym obwodzie w terminale przeładunku ropy naftowej. Ust-Ługa jest jednym z największych rosyjskich portów eksportowych ropy naftowej nad Morzem Bałtyckim. Port obsługuje eksport około 700 tysięcy baryłek ropy dziennie. Powtarzające się ukraińskie ataki na rosyjską infrastrukturę przetwórstwa ropy naftowej powodują kryzys w rosyjskim sektorze paliw. Paweł Buszko, Polskie Radio.
3: Klimat.
1: Bardzo dobra jakość powietrza na północy i zachodzie, dobra w centrum, na wschodzie i południu. Jeszcze przez godzinę warto wykorzystać nadmiar energii w sieci. 60% prądu produkują aktualnie źródła odnawialne. Niemal w całym kraju ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną. Na Mazurach, miejscami w Lubuskiem, Wielkopolsce i Małopolsce średnie zagrożenie pożarowe w lasach. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do końca dnia pochmurno. Na zachodzie, południu i Podlasiu opady deszczu i lokalnie burze. Teraz na termometrach od 16 stopni w Elblągu do 19 w Zielonej Górze. W Warszawie 20, w Przemyślu 22.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Gabinet masażu, słucham.
15: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
14: Cześć, a co się dzieje?
15: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
14: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
15: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
14: Kochana, sam go stosuję.
16: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Podcast Polskiego Radia.
17: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
18: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
17: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
18: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
19: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
20: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
19: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
19: A, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy

0: Przy okazji kupię HEPA Slimin.
1: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24,39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Żegnamy reklamy.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
11: Prawie 10 minut po godzinie 15.
12: W donacji Trójki.
11: Teraz jeszcze dzień dobry, Agnieszka Szydłowska. Pożegnaliśmy Katarzynę First-Wojtkowską, Agnieszka Łukasiewicz teraz przy sterach naszego radiowego, jak to się nazywa, kokpitu? Co się śmiejesz? Ty mów do mnie, jak się śmiejesz, to ja nie wiem co powiedzieć, zapomniałam tego słowa. Ale najważniejsze, że jest muzyka. Dużo było o podróżach w pierwszej godzinie, czy też o tym, że można w ogóle nie wychodząc z domu podróżować. Są też podróże, które artyści odbywają nie tylko palcem po mapie, jak kiedyś się pięknie mówiło. No i najważniejsze, co z tych podróży przywożą, jakie inspiracje. Więc teraz zaglądamy właśnie na taki album.

palec pod budkę, kto tak ma, kto tak samo ma, że czekam na to, aż pojawi się David Bowie w tym nagraniu. Mówiąc o tym, że cała płyta jest o śmierci, żałobie, oczywiście po latach dodała sobie jeszcze takiego głębokiego znaczenia, że akurat David Bowie, akurat w tym tytułowym nagraniu z płyty Reflektor i akurat z takim tekstem w tym utworze się pojawia. Rok 2013 i to jest tak z tą płytą, że jak się już na nią zajrzy, to trudno z niej wyjść, bo jest po prostu wspaniała od początku do końca. Zawdzięcza to wielu oczywiście osobom, w tym samemu zespołowi Arcade Fire, ale też Jamesowi Murphy'emu, który współprodukował ten album, podróży na Haiti, inspirowaniem się filmami, tutaj zawsze przywołuje się Czarnego Orfeusza, czyli film, który w przeciwieństwie do podróży, która była na Haiti, opowiada historię wziętą z Brazylii, taką bardzo osadzoną w różnych mrocznych, ludowych wierzeniach. No dużo, dużo, dużo tak zwanej literatury, która

No nie mogę, jaka to jest płyta, bo cała płyta jest tak świetna jak to nagranie, które zabrzmiało. Jeszcze jedno podbiorę z albumu zatytułowanego bezpretensjonalnie Coconut. Ukazała się ta płyta zimą, więc być może to było jeszcze dodatkowe ironizowanie ze strony zespołu Archie Bronson Outfit. Ani to nie była pierwsza płyta w ich dyskografii, ani ostatnia, chociaż nie rozpieszczają nas już od wielu lat swoimi nowymi propozycjami, ale jest to album kompletny, więc jeżeli nurkowaliśmy do roku 2013 przy okazji Arcade Fire, to teraz jesteśmy jeszcze głębiej, no nie dużo, ale w roku 2010 razem z brytyjską grupą Archie Bronson Outfit. I też tak słuchając tej muzyki analizowałam, skąd jakaś taka tendencja do sięgania w przeszłość. I myślę, że to jest efekt tych listów na M, że to nie tylko słuchaczom i słuchaczkom tak bardzo jakoś dużo daje i ożywają wspomnienia, ale też tym, którzy pracują przy tym programie, to gdzieś przypomina pewne elementy, każe patrzeć w przeszłość na to, co było właśnie takie emocjonujące. A ponieważ dzisiaj przeżywałam spotkanie, którego efekt antenowy w czwartek najbliższy się wydarzy, czyli dzwoniłam do osoby, żeby zapytać się, czy trzymam w dłoniach list, który napisałaś w sierpniu 1988 roku, to to jakoś tak wszystko robi taką kulę wspomnień. Dobra, koniec tego gadania. Raz jeszcze z płyty zatytułowanej Coconut, Archie Bronson Outfit.

Tutaj w końcówce tego utworu zatytułowanego For grupy Jaguar Ma to słychać to przenikanie się płaszczyzny elektronicznej z tą taką gitarką elektryczną, która delikatnie próbowała się wyswobodzić z jarzma elektroniki. Ale taka to właśnie grupa powstała dookoła takiego naturalnego połączenia. Może kiedyś nienaturalnego, ale od pewnego momentu historii muzyki już bardzo naturalnego, że to co taneczne i cały ten świat instrumentarium muzyki elektronicznej świetnie się łączy z tym, co przychodzi ze świata gitarowego. I takich grup pomiędzy mamy bardzo dużo i z reguły, a na pewno w przypadku debiutanckiej płyty Jaguar Ma, to był rok 2013. Coś utknęłam po prostu w tamtych okolicach. Album zatytułowany Howling, to się sprawdza. Ten utwór For, czy jest reprezentacyjny, reprezentatywny dla całej tej płyty? Być może nie do końca, ale oczywiście zachęcam, aby sprawdzić całość i śmiało ruszam na tej taśmie czasu. Tak drastycznie, że jesteśmy w roku 2025, bo tęsknię za kobietami, artystkami. Jeżeli to ma znaczenie, to byliśmy w Australii z Jaguar Ma, teraz będziemy w Argentynie. No i ta artystka, no to jest osoba wyrażająca się naprawdę na wiele sposobów. Muzyka jest jednym z nich, jednym z wielu sposobów.

bardzo ciekawą recenzję tego nagrania Paper Trails Dark Side Agnieszka Łukosiewicz wygłosiła. Po brzuchu chodzi, tak? Że dobrze się rymuje, tak? Z tym, co w środku. No, ale to za nami. Co się wydarzy za chwilę, tego na razie jeszcze nie zdradzajmy. Ale rzeczywiście Dark Side i Juana Molina połączyli swoje siły w tonacji trójki i tak naprawdę zostało nam miejsce na jeszcze jeden utwór. No, ale za to będzie utwór wyjątkowego absolutnie artysty, z takim dużym rozrzewnieniem i powiedziałabym jakimś takim no najlepszymi po prostu reakcjami moimi. Chciałam powiedzieć przez chwilę, że matczynymi, ale potem sobie pomyślałam, jakie mam prawo tak oceniać w ogóle innych ludzi. Spotykały się relacje, które płynęły w ostatnich dniach z festiwalu Open Air, a zwłaszcza te, które dotyczyły występu Davida Byrna, bo też na festiwalu Open Air, tylko to był rok chyba 2018, zobaczyłam go po raz pierwszy na żywo, w tej właśnie sekwencji grania koncertu, który właściwie cały jest w ruchu, wszyscy, którzy w nim występują, muszą chodzić, mają tak zrobione instrumenty, żeby dało się je nosić, wtedy byli ubrani na szaro, w tym roku w Gdyni wystąpili w pomarańczowych wydziankach, no ale generalnie ten fakt bycia sobą, bez udawania innej wersji, młodszej, lepszej, farbowanej, udziwnionej, David Byrne ma opanowane po prostu genialnie i nasiąka tylko coraz lepszymi smakami i skojarzeniami z czasem. I to po prostu jest świetne, kiedy okazuje się, że kolejni ludzie, kolejne osoby mają szansę spotkać się z tym i nasiąknąć, i porzucić wszelkie gatunkowe, wiekowe spojrzenia na artystę i uczestniczyć. I dlatego David Byrne na zakończenie naszej dzisiejszej przygody w dwugodzinnej tonacji trójki. Za chwilę zapraszamy do trójki i zestaw aktualnych tematów z Polski i ze świata. Bardzo dziękuję za to nasze spotkanie. Agnieszka Szydłowska. Audycję realizowała w tej godzinie Agnieszka Łukasiewicz. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Mały ekran, srebrny ekran, duży ekran, wielki ekran i ekran w Ogrodzie Trójki przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie.
2: Uszanowani!
1: Kino w Ogrodzie. W każdy wakacyjny piątek od 10 lipca.
2: Everything under control.
1: Wejściówki rozdajemy na antenie. Program Kina w Ogrodzie i godziny seansów na stronie trójkapolskieradio.pl i w mediach społecznościowych Trójki.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
11: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
12: Na zysk?
11: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
12: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
11: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
12: W takim razie kieruj mnie na zysk.
13: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
14: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera, jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
15: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: Cześć, tu Michał Piela, zawód aktor.

0: Chora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
2: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16.06 lipca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
7: W Bobrze na Dolnym Śląsku nie znaleziono rtęci. Bezpieczna jest też woda z lokalnych wodociągów. Kary za łamanie praw pracowniczych wzrosną dwukrotnie. Od środy wchodzi w życie reforma prawa pracy. Lotnisko we włoskiej Katanii zamknięte. Etna wyrzuca wulkaniczny pył. Są problemy z widocznością. Badania nie wykazały rtęci w Bobrze na Dolnym Śląsku. Urząd Wojewódzki informuje, że wyniki nie wskazują na zagrożenie dla zdrowia ludzi. Bezpieczna jest też woda z lokalnych wodociągów. Podczas dzisiejszej kontroli nie znaleziono śniętych ryb na odcinku od Zapory Pilchowickiej do Włodzic Wielkich. Nie potwierdziły się także informacje o martwych zwierzętach w pobliżu rzeki. A zakaz korzystania z bobru nadal obowiązuje jednak na odcinku od Zapory Pilchowickiej do zbiornika Rakowice. Nie wolno tam się kąpać, łowić ryb ani poić zwierząt. Masowe śnięcie ryb w Bobrze zauważono na początku ubiegłego tygodnia po spuszczeniu wody ze zbiornika Pilchowice podczas remontu ponad stuletniej zapory. Do rzeki przedostały się wtedy osady z dna zbiornika. Policja jeszcze dziś przesłucha kierowcę autobusu, który wczoraj wjechał do przejścia podziemnego w Warszawie. To 58-letni Polak, był trzeźwy. Kierowca jest naszym wieloletnim pracownikiem, mówi rzecznik Miejskich Zakładów Autobusowych Adam Stawicki.
8: Pracuje u nas od 2019 roku. Jest to osoba bardzo doświadczona. Była to również czwarta godzina jego pracy, więc nie można powiedzieć o tym, że był zmęczony. Nic by nie wskazywało na to, że po stronie tego kierowcy mogło być coś nie tak.
7: Według relacji kierowcy miał on problem z hamowaniem. W wypadku cierpiało 6 osób, 2 z nich trafiły do szpitala. Pracownicy będą lepiej chronieni. Pojutrze wchodzi w życie reforma prawa pracy, która znacząco rozszerza kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektorzy będą mogli teraz nakazać przekształcenie umów, na przykład o samozatrudnieniu, czyli B2B, w umowę o pracę, jeśli spełnione zostały kryteria. Nowe przepisy zakładają też dwukrotnie wyższe kary dla pracodawców za łamanie praw pracowniczych, przypomniała w Gnieźnie ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
9: Jeżeli nieuczciwy pracodawca kombinuje sobie tak, ja tutaj będę łamał prawa pracownicze, ja tu nie będę wypłacać nadgodzin, nie dam komuś umowy o pracę, masz tam dzieło albo zlecenie. A jeżeli przyjdzie kontrola i da mi mandat, to ja sobie to wliczę w koszty. Jeżeli jest taki system, to znaczy, że kary nie działają. Więc ten dwukrotny wzrost kar to jest kolejny element ważny zmiany w tej reformie.
7: Głównym celem reformy prawa pracy jest walka z nadużywaniem umów cywilnoprawnych i fikcyjnym samozatrudnieniem. Barrakudy, czyli amerykańskie pociski manewrujące, wyprodukują dla polskiej armii wojskowe zakłady lotnicze w Bydgoszczy. Podpisano umowę między Polską Grupą Zbrojeniową a firmą ze Stanów Zjednoczonych. Cieszę się, że przy okazji tej uroczystości możemy potwierdzić, że zakłady w Bydgoszczy mają już za sobą ten najcięższy okres, mówi premier Donald Tusk.
10: Zarówno tutaj w Bydgoszczy, jak i w Radomiu, jak i w Poznaniu nasi oponenci krzyczeli bardzo głośno, że te zakłady muszą upaść. Na szczęście my zabraliśmy się na serio do pracy także na rzecz tych zakładów i między innymi podpisanie tej umowy jest tego dowodem.
7: Realizacja umowy pozwoli na montaż, a następnie produkcję i obsługę eksploatacyjną pocisków Barracuda w spółkach PGZ. Potem strony będą pracować nad ich polską wersją. powodu aktywności Etny zamknięte jest lotnisko w Katanii. Pochodzący z niej pył wulkaniczny ogranicza od wczoraj widoczność. Jest też szkodliwy dla silników lotniczych. Lotnisko w Katanii będzie zamknięte co najmniej do godziny 18. Spółka zarządzająca największym portem lotniczym na Sycylii poinformowała, że zawieszono wszystkie przyloty i wstrzymano wszystkie odloty.

0: Pasażerowie są proszeni o to, by nie przyjeżdżali na lotnisko i śledzili status swojego lotu u przewoźnika. NASK bada sprawę zmiany nazw obiektów na mapach Google. Wczoraj pojawiły się na nich fałszywe nazwy miejsc w Warszawie, m.in. Pałac Kibolski zamiast Pałacu Prezydenckiego i Ogród Suski zamiast Ogrodu Saskiego.
1: Wciąż nie wiadomo, czy akcja zmiany nazw w Google Maps jest efektem ataku hakerskiego i kto za nią stoi. Karol Bojke z CERT Polska, działającego w NASK, przekazał, że sprawa jest monitorowana.
2: Zespół CERT Polska w nocy z 5 na 6 lipca dokonał licznych zgłoszeń problemu fałszywych nazw do moderacji firmy Google jako właściciela serwisu Google Maps. Część nazw została już poprawiona, obecnie w dalszym ciągu monitorujemy tę sytuację.
1: Zmiany nazw dotyczyły kilkudziesięciu lokalizacji w Warszawie. Część z nich miała charakter obraźliwy i wulgarny. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
0: A więcej o nowych nazwach na mapach popołudniowym zapraszamy do Trójki. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: 5 po 16, czyli czas na sport. U nas Krzysztof Łoniewski.
5: Dzień dobry. Na Mundialu dziś kolejne kapitalnie zapowiadające się spotkanie z wieloma podtekstami. Tak o Hiszpanach mówi portugalski trener piłkarski pracujący w naszym kraju Nuno Bernardes.
6: To będzie trudny pojedynek i bliski pojedynek. Moim zdaniem Hiszpanie i Francja to są faworytami do zdobycia tego Mundialu. Widziałem ich mecze, grają tak dobrze, że potrafią wygrać mecze i się nie spocą.
5: To spotkanie o 21:00, spotkanie Hiszpania-Portugalia, o 2:00 w nocy mecz Stanów Zjednoczonych z Belgią i tu dopiero będą kontrowersje. Wszystko wskazuje na to, że graczowi USA Balogunowi anulowano absencję za czerwoną kartkę z poprzedniego spotkania na skutek bezpośredniej interwencji Donalda Trumpa, uzawiadującego FIFA Gianniego Infantino. Z całego świata płyną jednoznaczne głosy, że to po prostu odrażające. Oczywiście wrócimy do tego tematu w naszym studium mundialowym po 17:20. Teraz tenis i mecze czwartej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Z uwagą zerkamy na pojedynek Aleksandry i Alice Jasmine Paolini. Filipinka rundę wcześniej wyeliminowała, jak doskonale pamiętamy, Igę Świątek. I zerkamy na tablicę wyników na korcie centralnym. Prowadzi na razie Paolini. Wygrała pierwszy set do 4, w drugim 4-3 w gemach. Prowadzenie Filipinki. Wcześniej do ćwierćfinału awansowała Marta Kostiuk. Ukrainka 6-4 pokonała Amerykankę Ashlyn Kruger. W turnieju panów finalista Roland Garros Włoch Flavio Cobolli mierzy się z Australijczykiem Alexem De Minorem. Pierwsza partia do 5 dla Cobollego, a w drugiej mamy wygraną. Przed chwilą Cobolli wygrał po tiebreaku, zatem brakuje mu już tylko jednej partii, żeby zameldować się w ćwierćfinale. To jeszcze koszykówka i ostatni mecz pierwszej fazy kwalifikacji do Mistrzostw Świata w wykonaniu naszej męskiej kadry. O 18:00 w Krakowie gramy z Holendrami. W pierwszym meczu na wyjeździe były umowne ciężary, przypomina środkowy Dawid Olejniczak.
7: Myślę, że na pewno musimy wyciągnąć lekcję z meczu z Holandią w Holandii, bo tam było naprawdę już tragicznie w pewnym momencie. To, że wygraliśmy ten mecz, to była wielka, wielka niespodzianka i może nawet dla nas samych, bo tam już było, nie wiem, minus 20 może w pewnym momencie.
5: Zatem czas na lepsze spotkanie. Przypominamy, od 18:00 w Krakowie nasi koszykarze są już pewni awansu do drugiej fazy eliminacji Mistrzostw Świata.
4: W nocy deszcz, będzie też od 11 stopni Celsjusza na południowym wschodzie do 16-17 na zachodzie. Jutro w dzień zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna od 16 do 24 stopni, najcieplej na południu.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal. To mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Żegnamy reklamy.
0: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
4: Już prawie 9 minut po godzinie 16. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Przy telefonach czuwa Michał Kowarski.
8: Zapraszamy do Trójki.
4: Mają Państwo u siebie bazarki w okolicy? Jeśli tak, to proszę się cieszyć, póki trwają, bo to gatunek zagrożony.
11: Może jeszcze ktoś

0: się zlituje nad nami i da nam jakiś placyk.
1: O jednym ze znikających bazarków, który ustępuje miejsca niedobrowolnie wcale apartamentowcowi, posłuchają Państwo w dzisiejszym popołudniowym Zapraszamy do Trójki. Będzie też słowo o Iranie, gdzie tłumy żegnają zabitego amerykańsko-izraelskich nalotach przywódcę.
2: Za fasadą masowych uroczystości kryje się paraliżujący strach samej elity. Wojna zdemolowała przywództwo kraju. Kto dziś naprawdę rządzi Iranem i jak wygląda nowa rzeczywistość po podpisaniu memorandum rozejmowego?
1: To pytanie Monika Suszek postawi w Centrum Świata Kwadrans przed godziną 17. Zapraszamy do Trójki. Powiemy dziś też o polskim uzbrojeniu przekazanym Ukrainie po wielkiej rosyjskiej inwazji w 2022 roku. Ten temat pojawił się na tapecie tuż przed szczytem NATO w Ankarze, szczytem zaplanowanym na jutro. A to Foo Fighters w Trójce.

0: Times Like These w Trójce, 14 minut po godzinie 16. W Polsce polityczna burza wokół sprzętu, jaki oddaliśmy Ukrainie po brutalnej rosyjskiej inwazji w 2022 roku. Opozycja zarzuca, że rząd oddał rakiety systemu Patriot broniące polskiego nieba przed ewentualnymi atakami rakietami balistycznymi na początku tego roku. Premier Donald Tusk potwierdził informację o przekazaniu rakiet, ale przestrzegł też przed wykorzystywaniem wojskowego wsparcia dla Ukrainy do wewnętrznej politycznej walki w Polsce. Ministerstwo Obrony szykuje też w odpowiedzi na zamieszanie odtajnienie dokumentów dotyczących wszelkiego sprzętu oddanego Kijowowi od początku inwazji. Kuba Witkowski.
1: Premier Donald Tusk tonuje nastroje.
2: Nie igrajcie z ogniem. Pomoc Polski dla Ukrainy w jej wojnie z Rosją była przedmiotem naszego politycznego i narodowego konsensusu.
1: Ale szef MSZ Radosław Sikorski już nie przebiera w słowach.
3: Putin jest zagrożeniem dla Ukrainy, dla NATO i dla Polski. Kierowanie się tylko emocjami jest geopolityką gówniarstwa.
1: Skąd te emocje? Poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister obrony Mariusz Błaszczak w serwisie X zasugerował, że rząd mógł przekazać Ukrainie pociski przechwytujące do systemu Patriot. Podobne zarzuty kierował wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. Dlatego wczoraj kierownictwo MON podjęło decyzję. Odtajniamy szczegóły wojskowej pomocy dla Ukrainy.
4: Jest część państw, które pokazuje skalę donacji, pokazuje jaki sprzęt jest dostarczany na Ukrainie.
1: Wiceminister obrony narodowej Cezary Tom.
4: Po też dyskusjach w rządzie uznaliśmy, że to jest taki moment, że te historyczne dane powinniśmy opublikować.
1: Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości popiera odtajnienie dokumentów, ale uważa też, że Ukraina powinna od Polski broń kupować, a nie otrzymywać ją za darmo.
5: My nie możemy się w obecnej sytuacji geopolitycznej wyzbywać sprzętu, który jest niezbędny do obrony naszej przestrzeni powietrznej.
1: Są jednak i takie pomysły na opozycji, by przyszłą pomoc wojskową dla Ukrainy uzależnić od głosowania. Jestem za przyjęciem ustawy, która zablokuje wydawanie za granicę polskiego uzbrojenia bez zgody parlamentu, mówił dziś w Trójce wicemarszałek Sejmu i polityk Konfederacji Krzysztof Bosak.
6: Finansowanie programów zbrojeniowych musi przejść przez parlament, a to co zostanie zakupione już bez decyzji parlamentu można oddać za granicę. To jest chora sytuacja.
1: Dodajmy, że odtajnienie dokumentów na temat naszego wsparcia dla Ukrainy krytykuje część ekspertów. Wiadomo też, że służba kontrwywiadu wojskowego zbada, komu tak naprawdę zależało na ujawnieniu tajemnic państwowych w tej sprawie.
0: Po godzinie 16:45 szef Ministerstwa Obrony Narodowej i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ma przedstawić szczegóły pomocy dla Ukrainy na konferencji prasowej. A w Trójce teraz piosenka dnia. Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms. Mogą Państwo odpalić stronę internetową trójka.polskieradio.pl, znaleźć listę przebojów pierwsza trójka, sekcję głosowanie i tam zagłosować na ten kawałek właśnie. Dzisiejszą piosenkę dnia. It's so

0: 20 minut po 16. Bazarki znikają m.in. na warszawskim Służewcu. Tam jeszcze się handluje, ale będzie stać apartamentowiec. Decyzję o takiej podmianie podjęła spółdzielnia mieszkaniowa Służewiec. Klientów i handlarzy korzystających z ostatnich miesięcy bazarku wypytywał Paweł Turski.
1: Jestem zrozgotana tą myślą, że chcą skasować.
2: Tutaj mieszkają ludzie starzy, naprawdę, o kulach, o laseczkach i teraz pozbawić nas bazarku.
3: Wymówienia każdy dostał.
4: Grażyna Pawliczak prowadzi warzywniak na bazarku przy Gotarda.
3: Tu ma wielki apartamentowiec powstać, a tam mają być na dole jakieś sklepy, tu się dużo płaci. A co dopiero mówić o takim sklepie? Wtedy nie będzie na przykład ta cebula kosztowała 6 zł, tylko ona będzie kosztowała 8 zł.
5: Rynek kurczy się z każdym rokiem w tempie 2-3%.
4: Tomasz Starzyk z firmy analitycznej Dun & Bradstreet.
5: Tylko w tym roku z rynku targowisk zniknęło około 1500 przedsiębiorców i do tej liczby należy dodać kolejny 1000 firm zawieszonych. To oznacza, że w pierwszych 6 miesiącach bieżącego roku rynek skurczył się o kolejne 2500. Podmiotów.
4: Od ilu lat pani tutaj prowadzi?
3: O, proszę pana, ja tutaj istnieję od 80 roku razem z mamą. Później ja byłam, teraz jest syn. To jest 18 godzin na dobę, 16-18 pracy na dobę. Także ja bym w życiu się już drugi raz, jakbym sobie życie układała, nie zdecydowała się na taką pracę. Za żadne pieniądze.
6: Z jednej strony oczywiście mówimy, że ubywa sprzedawców na bazarach, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że część z nich zaczynała biznes w latach 90., to w sposób naturalny chcą przejść na emeryturę i często nie przekazują tego drugiemu pokoleniu.
4: Edyta Kochlewska, redaktorka naczelna portalu Dla Handlu.pl.
6: Część ulega konkurencji sklepów, ale jest bardzo duża grupa klientów, którzy mówią, chodzimy na bazary, ponieważ jest tam jakość, której oczekujemy, a często również ceny.
7: Szkoda w bazarku. Naprawdę szkoda, bo tutaj mamy możliwość zrobienia tańszych zakupów.
4: Czy to się dzieje tak samo w dużych miastach, jak i w małych miasteczkach? Jak to wygląda?
5: W dużych miastach problem jest bardziej widoczny, a na pewno bardziej spektakularny. Bazary często zlokalizowane są w dzielnicach i miejscach mocno rozpoznawalnych, co też sprawia, że są łakomym kąskiem dla wielu silniejszych podmiotów na rynku. W małych miejscowościach ten proces już właściwie się zakończył, bo te bazary zostały zamknięte lata wcześniej.
3: Może jeszcze ktoś się zlituje nad nami i da nam jakiś placyk. Jestem dobrej myśli, że coś tam jeszcze wymyślą, że nas stąd nie wykurzą.
0: Mieszkańcy i sprzedawcy przygotowali petycję i zażalenie na decyzję o wypowiedzeniu umów. Za chwilę o 16.30 w Trójce skrót serwisu i ekonomia, a po nich Andrzej Bargiel, który na nartach zjechał ze szczytu Nanga Parbat. Wszedł i zjechał bez tlenu. A to harmonia, Melikoteluk.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
7: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
8: Co oddaliśmy Ukrainie? MON odtajni informacje o uzbrojeniu dla Kijowa. Realne zagrożenie. Czego możemy spodziewać się ze strony Rosji? Kto zatruł zbiornik w Pilchowicach? Prokuratura zbada sprawę śniętych ryb.
7: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm. The Flaming Lips, Young Lean i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off

0: info@festiwal.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
1: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Żegnamy reklamy.
6: Jest 16:30. Skrót serwisu Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
7: Rejestracja, kominy płacowe i czas pracy medyków to obszary, których będą dotyczyły propozycje zmian przygotowywane przez resort zdrowia na polecenie premiera, poinformowała rzeczniczka ministerstwa. Propozycje jutro zostaną przedstawione szefowi rządu, później opinii publicznej. W piątek Donald Tusk zapowiedział, że jeśli do wtorku nie otrzyma precyzyjnych rekomendacji dotyczących ochrony zdrowia, to w środę podejmie personalne decyzje. Zaznaczył, że oczekuje od NFZ i Ministerstwa Zdrowia systemowych rozwiązań. Przy pulsującym czerwonym świetle 81-letni kierowca wjechał w Radomsku na przejazd kolejowy i zderzył się z pociągiem. Do wypadku doszło około 12.30 przy Kościuszki.
8: Na szczęście kierujący nie odniósł żadnych obrażeń. Policjanci na obecną chwilę wyjaśniają dokładne okoliczności tego zdarzenia.
7: Jak informuje Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku, po wypadku pociągi na trasie Częstochowa-Piotrków-Trybunalski miały opóźnienia, ale sytuacja wraca już do normy. Innowacyjny projekt neutralizacji bojowych środków trujących na dnie Bałtyku okazał się oszustwem. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 5 osób w śledztwie dotyczącym wyłudzeń unijnych dotacji. Ich wartość według wyliczeń śledczych przekracza 7,5 miliona złotych. Podejrzani mieli złożyć w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nierzetelne dokumenty dotyczące realizacji projektu. Dwie podejrzane osoby zostały aresztowane. Kolejna kradzież klejnotów we Francji. W niedzielę rano złodzieje zabrali biżuterię wartą kilka milionów euro z Muzeum Lalicant w Alzacji, podały francuskie media. Nie zostali dotąd schwytani. W krótkim komunikacie muzeum przekazało, że sprawcy działali bardzo szybko. Pracownicy zidentyfikowali skradzione elementy, a policja analizuje nagrania z monitoringu. Więcej informacji o 17.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
6: W Trójce teraz ekonomia i Sylwia Zadrożna.
9: Zapraszam. Przedsiębiorcy będą mogli wystawiać e-paragony za pomocą aplikacji, co ułatwi im prowadzenie działalności gospodarczej. Minister finansów Andrzej Domański podkreśla, że sprzedawca nie będzie już musiał mieć kasy fiskalnej, a aplikacja do e-paragonów ma działać na każdym urządzeniu mobilnym.
10: Darmowa aplikacja ograniczy papierologię, ale także ograniczy dodatkowe koszty prowadzenia działalności. Dzięki tej zmianie możliwe będzie wprowadzenie wstępnie wypełnionych deklaracji VAT-owskich. Po wprowadzeniu nowych e-paragonów administracja będzie w stanie przygotować za podatnika wstępnie wypełnioną deklarację VAT. Skoro w tej chwili możemy PIT rozliczyć jednym kliknięciem, chcemy, aby tak samo było z VAT-em.
9: Wszystkie projekty ustaw składające się na kolejny pakiet deregulacyjny mają zostać przyjęte przez Radę Ministrów do końca roku. Do tej pory w ramach deregulacji w życie weszło ponad 160 zmian w prawie. Ubezpieczyciele zasadniczo sprawnie likwidowali szkody po powodzi w roku 2024. Powódź dotknęła wtedy około 230 tysięcy osób, z czego blisko 5 tysięcy zostało ewakuowanych ze swoich domów. A to przełożyło się na dużą liczbę zgłoszeń szkód do firm ubezpieczeniowych, mówi Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
11: Odmowy wypłaty odszkodowania były nieliczne. Spowodowane były przede wszystkim wyłączeniami odpowiedzialności zakładów ubezpieczeń wynikającymi z ogólnych warunków umowy lub brakiem ochrony ubezpieczeniowej z powodu okresu karencji. Zdarzało się również, że konsumenci zapominali o przedłużeniu umowy. Na uwagę zasługuje jednak niska liczba reklamacji. Konsumenci złożyli je w zaledwie 3,5% przypadków. Nasza analiza pokazała,

0: wskazała zatem, że zakłady ubezpieczeń rzetelnie podeszły do likwidacji szkód po powodzi.
1: Nie oznacza to jednak, że nie ma obszarów wymagających poprawy. UOKiK wskazuje, że konieczna jest ona w zakresie badania potrzeb klientów oraz dopasowania ofert ubezpieczeniowych, co pozwoli skuteczniej chronić konsumentów. Sejm pracuje nad zmianami w systemie opieki nad dziećmi do lat 3 i to dobrze, oceniają przedsiębiorczynie sukcesu pisanego szminką, bo dostępna opieka nad najmłodszymi jest jednym z kluczowych

0: Tymczasem blisko co trzecia gmina nadal nie oferuje żadnej formy opieki nad małymi dziećmi. Program Aktywny Maluch zakłada utworzenie ponad 300 tysięcy nowych miejsc opieki do końca bieżącego roku. Blisko 62 tysiące pasażerów skorzystało w czerwcu z portu lotniczego Lublin. Spółka poinformowała, że był to rekordowy miesiąc pod względem liczby obsłużonych podróżnych w historii tego lotniska. Dolar kosztuje 3 zł 75 groszy, a euro 4,29.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
2: W nocy deszcz od 11 do 17 stopni Celsjusza, jutro w południowej połowie kraju burza, temperatura od 17 do 24. Najchłodniej na północy, najcieplej na południu. 25 minut do 17, za chwilę w Trójce Andrzej Bargiel i jego wielka wyprawa na Nanga Parbat i zjazd z tej góry w sposób ciągły, bez wspomagania tlenu. O tym porozmawiamy.

0: 22 minuty do godziny 17, a w studiu już Andrzej Bargiel. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Który na nartach bez tlenu zjechał ze szczytu Nanga Parbat całą trasę. Gratulacje.
1: Dzięki wielkie.
0: Podkreślane jest wszędzie, że to jest trasa zjechana w sposób ciągły. Co to znaczy i dlaczego to jest takie ważne?
1: Czy ciągłe tak naprawdę? Polega to na tym, że zapinasz nagty na szczycie i dojeżdżasz do ostatniego skrawka śniegu, który jest u podstawy ściany. I żeby móc to zrobić, czasem trzeba wybrać jakąś skomplikowaną drogę. Nie zawsze jest to możliwe klasyczną drogą, najłatwiejszą. I w tym wypadku w rzeczywistości tak było. Zjeżdżałem drogą Reinholda Messnera, którą wytyczył w latach 70., która nie ma po dziś dzień powtórzenia. I to było wyzwanie całe. Ona jest dość niebezpieczna, więc wchodziłem drogą klasyczną, a zjeżdżałem właśnie drogą Messnera.
0: Czyli nawet
1: i
0: nie było takiej możliwości, żeby się gdzieś zatrzymać w połowie i stwierdzić, że jednak narty się zdejmuje i po prostu schodzi dalej.
1: Czy pewnie można było, ale to było zbyt ryzykowne. Jeżeli już się na to zdecydowałem, to też byłem pewien, że to jest możliwe. A dwa, jakby z założenia chciałem jak najmniej czasu spędzać na tej drodze, bo ona była narażona na lawiny, na obrywy seraków, więc musiałem po prostu

0: efektywnie działać i jak najszybciej się przemieszczać. I to była ta cała strategia na ten zjazd.
1: No właśnie brat Reinholda Messnera zginął w takiej lawinie przecież. Czy to jest trasa, na którą zdecydował się pan, będąc na szczycie, czy już wcześniej wiadomo było, że to jest ta droga, która zostanie wybrana ostatecznie?
0: To była ta droga, którą wybrałem. Częściowo tą drogę spod szczytu przejechał Louis Stitzingauer, Niemiec, który nie wszedł na szczyt po prostu przez to, że było zbyt późno, robiło się zbyt ciepło i zrezygnował z tego szczytu. To był chyba 2008 rok. Tak, na tej drodze w prawej części zginął brat Reinholda Messnera. Oni schodzili po prostu po tym, jak weszli od strony Rupal na Nanga Parbat tą drogą, bo uznali, że nie mają siły na to, by zejść na tamtą stronę. Tamta droga jest bardzo długa. Po prostu stwierdzili, że jeżeli mają przeżyć i przetrwać, to zejdą tą drogą. Później Reinhold Messner wrócił pod Nanga Parbat i zrobił tą drogę od dołu do góry. I taka jest właśnie historia tej działalności jego tam. Więc to było ciekawe w sensie, ale też emocjonujące i ryzykowne, więc ja uznałem, że nie chcę ryzykować. Więc nie będę wchodził tą drogą, bo ten długi czas spędzany tam byłby po prostu narażaniem się na duże ryzyko. Ten zjazd minimalizuje ryzyko, bo jesteśmy krótko relatywnie w tej niebezpiecznej przestrzeni.
1: Ale to też uniemożliwiło jakieś takie dokładne przyjrzenie się tej trasie w trakcie wchodzenia. To było jakoś problematyczne? Czy
0: to... Myślę, że super to miejsce było z punktu widzenia tego, że można się było przyglądać z przeciwstoków, z drogi obok. W sensie to było super widoczne, więc to był atut tego, że mogłem obserwować tą ścianę cały czas, mogłem nauczyć się rytmu, obserwować te wszystkie zdarzenia, które się dzieją tam i nauczyć się po prostu funkcjonować tam i wymyślić takie okienko, w którym statystycznie najbezpieczniej można działać.
1: I to jest tak, że taką drogę się zapamiętuje, czy się ją gdzieś zapisuje, notuje te wszystkie zmiany, które zauważałeś w trakcie wspinaczki?
0: Czy czas oczywiście, obrywy seraków, lawiny. Tutaj na szczęście mieliśmy trochę szczęścia, że było przed atakiem szczytowym parę dni pogody, gdzie ten śnieg zdążył się przeobrazić. Są fragmenty lodowe, takiego niebieskiego lodu, który jest bardzo śliski i niebezpieczny, więc też musisz relatywnie po prostu, musisz unikać tych przestrzeni. Teren jest na tyle charakterystyczny, że nie masz takiego poczucia, że musisz, nie wiem, wbijać sobie chorągiewki i tego potrzebujesz. To nie jest tak, że masz wbity track GPS-u i musisz to robić. Jak to jest tak charakterystyczne, że wiesz, koło jakich formacji musisz przejechać i mimo tego, że ta ściana ma prawie 4 kilometry, to nie ma tych orientacyjnych problemów i to jest okej. W sensie ja też jestem przyzwyczajony już, więc nie wiem, może nie jestem do końca obiektywny, ale z mojego punktu widzenia to jest okej.
1: Czy to była taka ściana i czy to był taki zjazd, w trakcie którego na bieżąco trzeba było dużo takich decyzji podejmować, czy właściwie po prostu realizować z góry napisany w trakcie wspinaczki, pewnie zmodyfikowany lekko plan?
0: Myślę, że to raczej była realizacja planu. To wyglądało na tyle, to było na tyle oczywiste, że było okej. Na szczęście tam nie było dużo szczelin, więc które czasem ciężko dostrzec z dużej odległości, a nawet jeżeli się pojawiały, to łatwo można było je objechać. Nie przecinały te szczeliny po prostu całego zbocza, więc było okej.
1: I czy w jakikolwiek sposób technologia pomaga w pokonywaniu takich ścian? Bo domyślam się, że są pewne narzędzia, które można wykorzystać dzisiaj, których nie było, nie wiem, 10-20 lat temu. Czy się z nich korzysta?
0: Czy myślę, że takie rzeczy mogą się pojawiać i mogą pomagać, ale przede wszystkim ze względu bezpieczeństwa. Jeżeli stracisz łączność z kimś, komuś się wyładuje radio, nie widzisz kogoś, czasem, nie wiem, ktoś ma kłopoty, potrzebuje leków, więc to jest super. Mamy drony i możemy, nie wiem, te leki transportować, możemy się przyjrzeć temu miejscu bez ryzyka, narażania ludzi po prostu. I błyskawicznie to możemy zrobić, to jest super wartościowe. W tym miejscu myślę, że to

0: do końca nie działa. Tutaj widzisz, nie wiem, przez lognetka, świetnie. Ta ściana jest tak usytuowana względem bazy, że widzisz w zasadzie z bazy całą ścianę, więc to jest super, super wygodne. To nie jest tak, że musisz przechodzić przez jakieś zbocze, że to jest gdzieś poprzesłaniane jakimiś innymi szczytami, zboczami, więc myślę, że to było super wygodne, że mogłem też w trakcie aklimatyzacji na innej drodze, na innej górze, w przeciwstoku po prostu cały czas obserwować tą ścianę. Wychodziłem z namiotu w bazie i też miałem
1: codzienną wizualizację tego zjazdu.
0: To było super wygodne.
1: Jakiś plan na przyszłość górski, czy na razie tylko odpoczywanie?
0: Myślę, że teraz chcę być w domu, chcę cieszyć się z tym, co udało się zrobić. Wracam w Tatrę do najbliższych i to są jakieś moje cele. Chcę pojechać na wakacje gdzieś, pobiegać z psem, bo mam sporo do nadrobienia, bo czekał na mnie też. Super spędzać czas z dziećmi, z żoną i to są jakieś takie cele, które są priorytetowe i zawsze jest tak po wyprawie, że masz ochotę po prostu
1: pożyć.
0: Intensywnie pożyć normalnym życiem, tak.
1: Do normalnego życia życzymy w takim razie od trójki.
0: Dzięki wielkie.
1: Andrzej Bargiel, który właśnie wrócił z historycznej wyprawy, wszedł na szczyt Nanga Parbat bez tlenu i zjechał całą trasę na nartach też bez wspomagania tlenem.

0: Metro, nic nie płonie, tu Trójka, 12 minut do godziny 17. Zajmiemy się teraz w centrum świata tym, co dzieje się w Iranie. Trwają tam uroczystości pogrzebowe Alego Chameneiego, najwyższego przywódcy Islamskiej Republiki, który został zabity w nalocie pod koniec lutego. Po czerwcowym porozumieniu o zawieszeniu broni przyszedł czas na podsumowanie. I jak wygląda tamtejsza rzeczywistość po wojnie? O tym Monika Suszek.
1: Centrum świata.
2: Tłumy gromadziły się w Teheranie, a żałobnicy ubrani na czarno nieśli flagę z napisem "Powstaniemy". W Teheranie trwają właśnie główne uroczystości pogrzebowe Ajatollaha Alego Chameneiego, który zginął pod koniec lutego w amerykańsko-izraelskim uderzeniu. Irańska propaganda próbuje przykuć ten pogrzeb w manifestacji jedności, a z głośników płyną żądania krwawej zemsty.
3: Dlaczego nie mielibyśmy zabić tego, który zabił naszego imama? To byłaby nasza hańba, gdybyśmy tego nie zrobili. Zabójstwo Trumpa jest w naszych rękach. Od teraz.
2: Ale i wśród przybyłych na pogrzeb nie brakuje żałobników, którzy chcieliby pomścić śmierć imama.
3: Bądźcie pewni, że pewnego dnia staniemy przed Trumpem. Bądźcie tego pewni. Pewnego dnia ja i mieszkańcy mojego miasta, chłopaki z Karadżu, chłopaki z Iranu, wszyscy staniemy mu.

0: na drodze.
1: Za fasadą masowych uroczystości kryje się paraliżujący strach samej elity. Wojna zdemolowała przywództwo kraju. Kto dziś naprawdę rządzi Iranem i jak wygląda nowa rzeczywistość po podpisaniu memorandum rozejmowego? A naszym gościem jest Julia Sochacka z Pismu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Uwagę komentatorów zwraca nieobecność na uroczystościach nowego, najwyższego przywódcy, czyli syna zmarłego Alego Chameneiego, Mujdaby Chameneiego. Dlaczego go nie ma?
2: Według oficjalnych komunikatów, które płyną z irańskiego establishmentu, nie ma go ze względu na kwestie bezpieczeństwa. Mujdaba Chamenei jest na liście celów izraelskich. Czy tak jest naprawdę? No tutaj trudno powiedzieć, aczkolwiek bardzo zastanawiam jest nieobecność w całości dyskursu irańskiego. On ani razu się nie pojawił, to znaczy ani razu ani nie widzieliśmy go na żadnym nagraniu wideo, ale też nawet nie słyszeliśmy jego głosu. Jego stan budzi wątpliwości i oczywiście tak długo, jak długo trwają negocjacje, jak długo jest nieuregulowana sytuacja z Izraelem, to wyjaśnienie bezpieczeństwa i gdzieś tam ukrywanie go z przyczyn bezpieczeństwa jest dobrą wymówką. Natomiast pytanie, co będzie później?
1: Też trochę budzi takie zainteresowanie, kto tak naprawdę teraz obecnie rządzi w Teheranie. Czy Mujdaba Chamenei jest samodzielnym liderem, czy może jest bardziej marionetką?
2: Do tej pory było wiadomo, że Mujdaba Chamenei na pewno jest bardzo blisko z Korpusu Strażników Rewolucji, czyli tego ramienia militarnego Islamskiej Republiki. I zazwyczaj to właśnie na Strażników Rewolucji wskazuje się jako na to stronnictwo, które ma aktualnie największy wpływ na to, co się dzieje w Iranie. Osób, które są aktualnie najbardziej eksponowane zarówno w kontekście negocjacji, jak i też w kontekście wewnętrznym, jest kilka, zaczynając od prezydenta Pezeszkiana, przez ministra spraw zagranicznych Abbasa Araghchiego, przez spikera parlamentu Mohammada Halibafa. Także prawdopodobnie ta władza jest w pewnym sensie rozproszona pośród tych najwyższych, najbardziej seniorskich osób w reżimie. Czy ona jest w pełni skupiona w rękach najwyższego przywódcy? Myślę, że nie do końca. Jest to pewne stronnictwo powiązane przede wszystkim właśnie z ramieniem militarnym, co było widać chociażby po oświadczeniu, które Mujdaba Chamenei wystosował po rozpoczęciu negocjacji tych najnowszych, po podpisaniu porozumienia z 17 czerwca, którym napisał, że jakkolwiek uważa, że no jednak należałoby być może jeszcze dalej walczyć z Amerykanami, że nie pozostają wrogiem, to jednak rozumiem, że dla dobra ogółu zdecydował się zaaprobować to porozumienie. Tą sferą, której decyzje są podejmowane, najprawdopodobniej jest najbliższe otoczenie najwyższego przywódcy, właśnie z dodatkiem tych trzech czy czterech najbardziej eksponowanych polityków.
1: To jeszcze na koniec porozmawiajmy o tej nowej rzeczywistości, bo mieliśmy czerwcowy rozejm, podpisane memorandum między Waszyngtonem i Teheranem. Z perspektywy strategicznej, to kto wyszedł z tego starcia mocniejszy?
2: Mocniejszy nie wyszedł póki co nikt. To memorandum, ono generalnie wygląda na bardziej korzystne dla Iranu, w szczególności jeśli przyjmiemy bardzo dosłowne czytanie tego memorandum i z takim założeniem też, że ono będzie w 100% zrealizowane. Natomiast Iran absolutnie nie jest w lepszej sytuacji niż był przed tą wojną, ze względu na kwestie przede wszystkim ekonomiczne, bardzo duże straty. Militarnie, chociaż te siły nadal ma, no to one jednak zostały co najmniej zdziesiątkowane. Jeśli chodzi o postanowienia tego memorandum, czy właściwie te punkty wyjściowe, na które teraz strony dyskutują, to jeśli uda się na przykład faktycznie doprowadzić do tych 300 miliardowych inwestycji, dla Iranu jest to zdecydowanie wygrane. Oczywiście to jest też pytanie, w jakiej formie te inwestycje będą przeprowadzane. Otwarta pozostaje kwestia ciśniny Ormus, która jest z kolei najbardziej paląca dla strony amerykańskiej. W perspektywie długoterminowej Amerykanie mogą dużo skorzystać na wyniku negocjacji nuklearnych. Na pewno przegranym jest Izrael ze względu na marginalizację ze strony Stanów Zjednoczonych, ze względu na nieosiągnięcie celów w Iranie, które sobie założył, mniej związanych z programem nuklearnym, a bardziej związanym ze zdolnościami pocisków, o których na razie nie słyszymy, żeby tam na tym polu miało dość jakichś ograniczeń. Natomiast czy wskazanie będzie na Iran czy na Stany Zjednoczone, to jeszcze nie jest pewne.
1: Julia Schocka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, była naszym gościem. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję również.
3: Centrum Świata.
4: Centrum Świata wróci w jutrzejszym popołudniowym. Zapraszamy do Trójki.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 8 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Znowu muszę się zająć windykacją.
11: To coś z indykiem?
10: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
11: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
12: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu Twojej firmy BIG będzie przypominać Twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
13: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złoty 49 za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
14: fresh! Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
2: Żegnamy reklamy.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17, 6 lipca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
4: W sprawie wsparcia Ukrainy premier apeluje do opozycji. Nie igrajcie z ogniem. Bez rtęci w Bobrze na Dolnym Śląsku. Woda z lokalnych samorządów bezpieczna. Wsi problem na Podhalu. Po zamknięciu schroniska w Nowym Targu trzeba znaleźć domy dla kilkuset zwierząt. Nie igrajcie z ogniem, apeluje do polityków premier Donald Tusk w sprawie bezpieczeństwa kraju i wsparcia dla Ukrainy. To po tym, jak w mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia, że Polska miała w ostatnich miesiącach przekazać Ukrainie część swoich pocisków do systemu Patriot. Politycy opozycji oraz środowisko prezydenta zareagowali na te informacje krytyką. Szef rządu podkreśla, że nie można narażać na ryzyko naszej współpracy z Ukrainą w jej obronie przed rosyjską napaścią.
5: Każda rakieta wystrzelona w Ukrainie, która niszczy pociski, rakiety, drony, samoloty, agresora. To jest większe bezpieczeństwo Polski. Nie możemy o tym dyskutować w kontekście jakiejś niemądrej walki politycznej tutaj w kraju. Chyba nie przeszliście, zwracam się do tych wszystkich, którzy chcą zatrzymać pomoc wojskową dla Ukrainy, na stronę Rosji. Tak nie może być.
4: Resort obrony zapowiedział odtajnienie spisu przekazywanego Ukrainie sprzętu. Szef NATO apeluje o dalsze wspieranie Ukrainy. Ma to być jednym z głównych tematów szczytu sojuszu w stolicy Turcji. Przed rozpoczęciem obrad w Ankarze Mark Rutte mówił o związku między bezpieczeństwem Ukrainy i krajów zachodnich. Ukraina potrzebuje naszego ciągłego wsparcia, zwłaszcza obrony powietrznej. Rosja ciągle atakuje dronami i rakietami ukraińskie miasta, a do kolejnego strasznego ataku doszło minionej nocy, gdy Ukraina broni swojej suwerenności. Członkowie NATO i nasi partnerzy muszą dbać o to, by dostawała to, czego potrzebuje. Chodzi o to, by nasze wsparcie dla Ukrainy dalej płynęło, bo jej bezpieczeństwo jest ściśle powiązane z naszym. Sekretarz generalny NATO zapowiedział też, że na szczycie będzie oczekiwał na konkretny plan zwiększenia wydatków państw sojuszu na obronność do 5% PKB. Badania nie wykazały zagrożenia rtęcią w Bobrze na Dolnym Śląsku. Urząd Wojewódzki informuje, że bezpieczna jest też woda z lokalnych wodociągów. Podczas dzisiejszej kontroli nie znaleziono śniętych ryb na odcinku od Zapory Pilchowickiej do Włodzic Wielkich.
6: Nie potwierdziły się także informacje o martwych zwierzętach w pobliżu rzeki. Woda na tym odcinku Bobru nadal może być mętna, mówi rzecznik wojewody dolnośląskiego Tomasz Jankowski.
7: Woda przy Zaporze miała barwę ciemnobrązową, jednak im dalej od Zapory jest jaśniejsza.
6: Zakaz korzystania z rzeki nadal obowiązuje jednak na odcinku od Zapory Pilchowickiej do zbiornika Rakowice. Sanepid podkreśla, że decyzję tę podjęto na podstawie badań mikrobiologicznych, a nie wyników badań na obecność metali ciężkich. Przyczyną zanieczyszczenia rzeki były osady ze zbiornika, mówi hydrolog profesor Tomasz Kałuża.
8: To jest to, czego się potem boimy właśnie przy wszelkich takich działaniach związanych ze spuszczaniem wody, bo wtedy te osady są uruchamiane.
6: Masowe śnięcie ryb w Bobrze zauważono na początku ubiegłego tygodnia po spuszczeniu wody ze zbiornika Pilchowice w czasie remontu ponad stuletniej zapory. Poniżej obiektu odłowiono ponad 20 ton martwych ryb. Maciej Szefer, Polskie Radio.
4: Psy ze zlikwidowanego schroniska w Nowym Targu czekają na adopcję. Nowych domów potrzebuje ponad 270 zwierząt. Problemy mają 43 gminy, które miały podpisane umowy ze schroniskiem. Powiatowy lekarz weterynarii zamknął je na wniosek właścicieli. Opiekę nad psami mają przejąć samorządy, które kierowały tam zwierzęta. Gminy mają jeszcze 1,5 tygodnia na zabranie psów. Biały Dunajec musi znaleźć miejsca dla 22, mówi wójt Marcin Gandera.
9: Pracownicy odpowiedzialni właśnie za opiekę nad zwierzętami dzwonią do schronisk po całej Polsce, by zorientować się, czy ktokolwiek będzie chciał jeszcze przyjąć te psy. Na chwilę obecną niestety odzew jest negatywny.
4: O zamknięciu schroniska zdecydowali jego właściciele. Obrońcy zwierząt zarzucali im rażące zaniedbania, a nawet znęcanie się nad czworonogami. Zarzutów nie potwierdziły kontrole. Łódzka policja kontroluje prędkość rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych. Sprawdza, czy stosują się do przepisów.

0: Najczęstszym przewinieniem jest właśnie przekraczanie dopuszczalnej prędkości, zwraca uwagę Maksymilian Jasiak z Policji w Łodzi.
1: Jaka jest odpowiednia prędkość na drodze dla rowerów?
2: 30?
1: Nie. 20, tak? O 15 za dużo. Pani dowód osobisty przy sobie?
2: Nie, no zwraca się, tylko no jakby jak jest prosta droga, to też jakby są zachowane te warunki ostrożności, ale no różnie bywa.
3: Te działania skierowane są zarówno na zwracanie uwagi na popełniane przez tych kierowców i wobec nich różnego rodzaju wykroczenia, ale również i chyba przede wszystkim na profilaktykę.
0: Policjanci weryfikują też wiek kierowców, bo od marca z tego typu pojazdów nie mogą korzystać dzieci poniżej 13 roku życia. Maksymalna dopuszczalna prędkość podczas jazdy hulajnogą elektryczną to 20 km na godzinę. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: W Trójce sport o 17.05. Krzysztof Łoniewski.
6: Dziś na Mundialu iberyjskie starcie. Mistrzowie Europy Hiszpanie grają z Portugalczykami, faworytami Hiszpanie, ale to może być wyrównane spotkanie, uważa były bramkarz Paweł Kieszek, występujący w przeszłości i w Hiszpanii, i w Portugalii.
7: Są dwa zespoły, które lubią się utrzymywać długo przy piłce. Wcale nie powiedziane, że ten zespół, który będzie się utrzymywał dłużej przy tej piłce, to stworzy sobie więcej okazji. No zobaczymy, jaka taktyka będzie Portugalczyków. Wiemy, że Hiszpanie przy tej piłce się utrzymują długo. Może się zamkną i będą czekali na szybkie kontrataki, bo mają możliwości, żeby ten szybki kontratak wyprowadzić, więc może to będzie na Hiszpanów sposób, żeby ich trochę wciągnąć, odebrać piłkę i szybkim kontratakiem coś tam ustrzelić.
6: Mecz na stadionie Wellington, pół godziny jazdy samochodem od Dallas o 21:00. Ten obiekt może pomieścić aż 95 tysięcy widzów. Imponujące w amerykańskim stylu. Nie wiedzieliśmy, że w amerykańskim stylu jest naginać sportowe zasady. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych w nocy o 2:00 zagra o ćwierćfinał z Belgią. Tymczasem wczorajszego wieczora dowiedzieliśmy się, że FIFA postanowiła zawiesić karę graczowi USA Balogunowi w związku z czerwoną kartką z poprzedniego spotkania i będzie mógł wybiec na boisko. Kruczek prawny wyjaśnia były sędzia piłkarski i były prezes PZPN Michał Listkiewicz.
8: Wzięli przepis, rzadko stosowany, że każda kara może być czasowo zawieszona, tak jak w sądzie zwykłym. Kary nie anulowali, kara jest, tylko jej wykonanie zostało zawieszone, co się bardzo rzadko stosuje w stosunku do wydarzeń wojskowych.
6: Nie tylko sportowe media na całym świecie huczą po decyzji FIFA. Mówi się, że jej szef Gianni Infantino podjął ją po bezpośredniej interwencji swojego przyjaciela, prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, odznaczonego swego czasu przez Infantino pokojową nagrodą FIFA, nie Nobla FIFA. W wielkosztemowym Wimbledonie pogromczyni Igi Świątek jak Aleksandra i Jala właśnie zakończyła mecz o ćwierćfinał na korcie centralnym z dobrze znaną kibicą tenisa włoską Jasmine Paolini. I to Paolini wygrała 6-4, 4-6 i 6-3. Wcześniej do ćwierćfinału awansowała Marta Kostiuk, Ukrainka 6-4 i 6-4 pokonała Amerykankę Ashlyn Kruger. W turnieju tenisistów w ćwierćfinale zameldował się całkiem niedawno Włoch Flavio Cobolli. Finalista ostatniego Roland Garros bez straty seta pokonał Australijczyka Alexa de Minora. Kibicom koszykówki przypominamy na zakończenie serwisu, że nasza męska kadra o 18:00 w Krakowie rozpoczyna mecz z Holendrami. To ostatnie spotkanie pierwszej fazy eliminacji Mundialu. Biało-czerwoni są już pewni awansu do kolejnej rundy. Walczą o to, żeby zrobić to z kompletem punktów.
5: Noc z temperaturą od 11 do 17 stopni. Najcieplej będzie na zachodzie. W nocy generalnie może padać. Jutro w ciągu dnia także. Nawet w południowej połowie kraju pojawią się burze, a temperatura wyniesie od 16-17 stopni na północy do 24 na południowym zachodzie i południu.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Krzysztof Łoniewski przypomniał pokojową nagrodę FIFA, a ja się zacząłem zastanawiać, jak mogłyby wyglądać Mistrzostwa Świata w Noblach. Może państwo pomogą. 2:00, 7:00. Już 8 minut po godzinie 17:00 ze mną Michał Jędrkowiek, Agnieszka Łukasiewicz i Michał Kowarski. W tym składzie z państwem jesteśmy do 19:00.
4: Zapraszamy do Trójki.
5: Państwo na razie dzwonią nie w sprawie Mistrzostw Świata w Noblach, ale w sprawie awantury o broń przekazaną Ukrainie.
10: Trzeba policzyć i podać do publicznej wiadomości pomoc, jaką Polska udziela Ukrainie, pomoc militarną, ale nie tylko. I mówię to nie po to, żeby jątrzyć.
11: Wszystko jest wykorzystywane do walki politycznej. Czy to, że w sposób zakamuflowany nie zrobiono donacji, tylko po prostu oddano, bo przysłana donacja to jest oddanie honorowe krwi.
10: Myślę, że Polacy i Ukraińcy również zasługują na tę wiedzę, jak wielka to była pomoc, jak z wielką życzliwością i bezinteresownością przekazana.
5: Właśnie o wielkości tej pomocy na konferencji Władysława Kośniaka.

0: Kamysza można posłuchać. Telefony pod 22 73 przychodzą także w sprawie zamykanych bazarków. Mówiliśmy o tym na przykładzie Służewieckiego targowiska. Protestują handlarze i mieszkańcy, bo spółdzielnia podjęła decyzję, by zamiast bazarku stanął apartamentowiec.
1: Myślę, że to jest chyba to, co w Polsce jest najgorsze, czyli władza niestety nie słucha mieszkańców. Pozdrawiam.
0: Też tak państwo myślą? 22 73. Numer do dyspozycji państwa w każdej sprawie.

0: Mark Ronson, Amy Winehouse, Valerie w trójce. Już prawie 14 minut po 17. Zamieszanie w internetowych mapach mamy. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego był podpisany jako Plac Dzierżyńskiego. Pałac Prezydencki jako Pałac Kibolski, a to dopiero początek długiej listy zmian nazw. Niektóre miały charakter polityczny, inne były zwyczajnie obraźliwe, a część nawiązywała do III Rzeszy. Jak działa taka cyfrowa podmiana rzeczywistości? I kto za nią odpowiada?
1: Jeszcze nie wiemy, kto za tym stoi.
2: Kamil Smogorzewski, Fundacja Res Futura.
1: Trochę wiemy, jak to się odbyło. Pewną lukę w algorytmie Google Maps osoby odpowiedzialne za to znalazły, ale to znowu nie jest włamanie.
3: Na mapach Google jest taka opcja, że można zaproponować zmian.
2: Paweł Makowiec, Cyber Defense 24.
3: Czyli wchodzimy sobie w wybrany punkt, na przykład Pałac Prezydencki, dowolny punkt, który jest oznaczony na mapie i tam jest taka opcja zaproponuj zmiany. Zmiany może zaproponować każdy z nas.
2: Na celowniku znalazły się nie tylko instytucje państwowe. Pałac na Wyspie w Łazienkach Królewskiej.

0: Został opisany jako pałac na wyspie Epsteina, Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej jako Muzeum Polskiej Biedy Umysłowej, a Galeria Zachęta zyskała dopisek do opuszczenia Polski.
1: Każdy może to zrobić i jeśli odpowiednio duża liczba zgłoszeń napłynie do Google'a, no wówczas taka zmiana jest dokonywana.
0: Czyli nie wystarczy jedno zgłoszenie.
1: Jeśli chodzi o taki atak, którego doświadczyliśmy, czym większa liczba zgłoszeń, tym algorytm będzie reagował szybciej, chętniej, bo będzie uznawał, że rzeczywiście wcześniej popełnił błąd, więc teraz trzeba to zmienić.
0: Według CERT Polska do poniedziałkowego poranka zgłoszono 78 zmienionych nazw. O komentarz w tej sprawie poprosiłam firmę Google.
2: Na bieżąco usuwamy niewłaściwe nazwy przypisane do wielu lokalizacji w Polsce w mapach Google. Blokujemy odpowiedzialne za nie konta i rygorystycznie egzekwujemy nasze zasady dotyczące treści.
3: Ja osobiście podejrzewam, że to mogła być po prostu taka skoordynowana akcja, bardziej w stronę takiej złośliwej, czyli mieliśmy zmianę nazwy i na przykład załączenie jakiegoś zdjęcia. Z mojego własnego doświadczenia wiem, że załączenie zdjęcia do zgłoszenia na przykład nowego miejsca na mapach Google uwiarygadnia algorytmowi zmianę.
1: Nawet jeśli to był żart, no to w konsekwencji doprowadził do tego, że cała Polska o tym mówi. Zaczęliśmy zastanawiać się, jak algorytmy w zasadzie działają, jak dużą odpowiedzialność powinny mieć big techy właśnie w kontekście choćby nazw instytucji publicznych. W konsekwencji mamy pewien chaos, ale być może przełoży się to na coś dobrego, no bo być może polski rząd konsekwentniej będzie wymagał od big techów silniejszych zabezpieczeń, albo przynajmniej kontroli tego, co tam Polacy zgłaszają, albo nie tylko Polacy.
4: Większość wpisów została już usunięta. Ministerstwo Cyfryzacji wciąż czeka na jednoznaczne wnioski i wskazanie, czy za akcją stoi jedna osoba, czy większa grupa. Nie jest przesądzone też, czy to był żart, czy na przykład skoordynowana akcja dezinformacji szkodząca wizerunkowi Polski, albo prowokacja. A tym tematem zajęła się dla Państwa Karolina Gonet. W trójce już teraz Overpass, Is This Real? 17 po 17.

0: Patrzę na Adama Maleckiego i zastanawiam się, jak zareaguje. Tum, tum.
1: Tuf, tuf.
0: Ru.
1: Tuf, tuf.
2: Mundial w trójce.
1: Bo ja marzyłem o tym, żeby na tym bębnie uderzyć, więc dlatego...
0: To byłoby wspaniałe, dyrygować taką potężną, takim tłumem właściwie, tak by chyba trzeba powiedzieć.
1: To prawda, słusznie nawiązujesz do tego, co działo się wczoraj. Oglądałeś mecze?
0: Nie.
1: Nie. Norwegia wygrała z Brazylią 2-1. To
0: ale
1: wiesz,
0: widziałem
1: oczywiście
0: te nagrania Haalanda grającego na tym
1: no
0: bębnie.
1: Tak, fantastyczne. Tak, Anglia wygrała z Meksykiem 3-2. Wracając do triumfu Norwegów, to ich trener w szatni przed meczem zwrócił się do selekcjonera Brazylii.
3: Carlo Ancelotti, we coming for you.
1: Carlo Ancelotti, idziemy po ciebie, powiedział trener Ståle Solbakken. No i poszli, z Erlingiem Haalandem na czele, który strzelił 2 gole.
4: Haaland scores again! Norway lead! The Northern Lights are shining!
1: Norwegia pokonała 2-1 i wyeliminowała Brazylię, a wielki Haaland chwycił za bęben i poprowadził właśnie tę łódź Wikingów do ćwierćfinału. Ledwo nadążali za Haalandem kibice. Norwegia w ćwierćfinale zagra z Anglią, która po niezwykle emocjonującym meczu pokonała na stadio Azteka Meksyk 3-2. Anglicy mają swojego bohatera.
5: Jude Bellingham 2 bramki zdobył w odstępie zaledwie 98 sekund. Kibice śpiewają na jego cześć. Hey Jude! To był mecz pełen nerwów. Jarrell Quinzek zobaczył czerwoną kartkę, Harry Kane wykorzystał rzut karny, Meksyk odpowiedział i w końcówce Anglia broniła prowadzenia 3-2. Po 90 minutach sędzia doliczył jeszcze 11, ale w ostatnich minutach drużyna znalazła jeszcze siły, żeby odeprzeć napór gospodarzy. A kibice po prostu wierzą, że to może być ich turniej. Teraz szykujemy się na mecz z Norwegią, damy radę, wierzą fani Anglii. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Gorączka ogarnęła Anglię, także Norwegia. Dzisiaj ogarnie kolejne drużyny. O 21:00 w derbach Półwyspu Iberyjskiego zagrają Portugalia z Hiszpanią. To drużyny o bardzo podobnej charakterystyce, uwielbiające utrzymywać się przy piłce. Jakiego więc meczu możemy się spodziewać, mówi Leszek Orłowski z tygodnika Piłka Nożna.
6: Meczu, w którym nie będzie iberyjskiego szaleństwa, o jakim moglibyśmy pomarzyć, słysząc taki zestaw, będzie wyrachowanie, kalkulacja, walka o posiadanie piłki w myśl zasady, że kiedy my mamy piłkę, to przeciwnik nam żadnej krzywdy nie zrobi. Raczej nie spodziewałbym się tutaj goleady. Skłonny byłbym przypuszczać, że jeden gol może przesądzić o losach awansu.
1: W nocy do akcji wkroczą współgospodarze turnieju. Stany Zjednoczone w Seattle zmierzą się z Belgią. Ekipa USA jest w formie, przekonuje Janusz Michalik, ekspert ESPN i TVP Sport.
7: Do tej pory no, naprawdę doskonały mundial drużyny USA. Styl gry, który chyba nas wszystkich zaskoczył. Ta powtarzalność, naprawdę gra z pierwszej piłki, doskonałe kombinacje. Także tam nie było, tam się nie działo nic przez przypadek. Oczywiście teraz też no, wielki test, bo są duże oczekiwania.
1: A Belgia w meczu 1/16 finału przegrywała 0-2 z Senegalem, by ostatecznie wygrać 3-2.
7: Drużyna Belgii dostała naprawdę drugie życie. To taki przebudzony tygrys, prawda? Gdzie jestem przekonany, że każdy z tych zawodników był myślami już w domu. Wiedzieli, że przegrali ten mecz z Kretesem. No ale jednak odkręcili to i do tego trzeba mieć szacunek. No to będzie mecz wyrównany. Wielka szansa do wejścia do ćwierćfinału.
1: Kto jest faworytem tego spotkania? No jeśli ściany pomogą, to pewnie Amerykanie. To oni też znaleźli się w samym oku cyklonu, a to za sprawą spraw no, pozaboiskowych.
0: Bo ściany pomagają.
1: Ściany pomagają. W ostatnim meczu czerwoną kartkę za ostry faul został ukarany najlepszy strzelec drużyny Folarin Balogun. Z automatu powinien zostać zawieszony na jeden mecz. Zdarzył się jednak cud. Po raz pierwszy w historii Mistrzostw Świata czerwień została anulowana. To rabunek w biały dzień, mówi Piotr Żelazny, ekspert piłkarski w TVP Sport.
8: Decyzja FIFA jest absolutnie skandaliczna i absolutnie bezprecedensowa i jawne działanie wbrew własnym przepisom i wbrew obowiązującemu FIFA prawu. Prostym tekstem jawnie nam się mówi.

0: mówi o ingerencji rządu amerykańskiego, o ingerencji samego Donalda Trumpa, który ponoć miał dzwonić do Gianniego Infantino, prezesa FIFA, i kazać mu się przyjrzeć tej sprawie. Kocioł się zrobił oczywiście natychmiast niesamowity. No i znowu widzimy FIFA, która jest kompletnym zakładnikiem Ameryki, amerykańskiego rządu. FIFA, która jest bezradna.
1: Ciekawy jestem, jak wyglądały negocjacje i czy Donald Trump też mówił, że we have all the cards w
2: O
1: tym
2: właśnie,
1: przypadku.
2: a maczał w tym palce, czy nie? Ty pewnie wiesz.
1: Nie wiem, ale się dowiem.
2: Dobrze. Na FIFA skupił się oczywiście gniew całego piłkarskiego świata. Selekcjoner Amerykanów Mauricio Pochettino skomentował całą sprawę w następujący sposób. Kocham ten sport i wierzę w jego uczciwość oraz zasady fair play. Cieszymy się z tej decyzji, czyli wszystko zależy od punktu widzenia, siedzenia. Zobaczymy, jak będzie w przypadku kolejnych czerwonych kartek, czy będą anulowane. A w Seattle powoli zbierają się ludzie. Powoli spotykają się na ulicach. I zmierzać będą w stronę stadionu, w stronę no, tej areny, gdzie zostanie rozegrany mecz pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Belgią. Chciałbyś tam być?
1: Chciałbym i zazdroszczę, muszę powiedzieć, fanom piłki, tym, którzy właśnie gotują się z emocji oglądając te wszystkie spotkania, bo ja aż takich silnych emocji nie czuję, ale na pewno na te finałowe spotkania znajdę czas, bo wtedy, mimo że nie jestem jakimś wielkim fanem futbolu, to nawet i moje serduszko się czasem poruszy.
2: No właśnie, a ciekawe jak z tym organizmem jest, bo ja już czuję kumulację tego mundialu, zerwałem tę noc oglądając Anglię z Meksykiem, no i było warto, chociaż teraz trzeba odespać.
3: Mundial w Trójce.
1: To był Adam Malecki, jego relacja z Mundialu. Oczywiście Mundial w Trójce wróci w audycji popołudniowej jutro po 17.20, a o 17.30 już coraz bliżej puls Trójki i Roch Kowalski. To już za 3,5 minuty.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
10: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Ełk i Ełckie Centrum Kultury.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera, jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18:00. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
13: Menopauza.

0: Nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
1: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
2: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Żegnamy reklamy.
7: Jest 17.30 w studiu Roch Kowalski i goście.
8: Puls Trójki.
9: Dzień dobry u progu nowego wakacyjnego tygodnia. W naszym studiu są Arkadiusz Czartoryski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
10: Witam serdecznie, witam radiosłuchaczy.
9: I Michał Kołodziejczak, Koalicja Obywatelska. Dzień
11: witam
9: dobry, panie pośle.
11: Witam pana, witam państwa.
9: Zdaje się, że mamy potwierdzenie ze strony premiera, że Polska rzeczywiście w ramach europejskiej, czy też w ogóle zachodniej akcji przekazała pociski do systemów Patriot Ukrainie. Przed chwilą zakończyła się konferencja ministra obrony narodowej Władysława Kośniaka-Kamysza, podczas której odtajniono wszystkie donacje na rzecz Ukrainy, które trwało od 2022 roku. Ja zacznę najogólniej, jak się da. Czy ta dyskusja w ogóle opinii publicznej jest do czegokolwiek potrzebna? Pan poseł Czartoryski.
10: Tak, na pewno. No, polscy podatnicy płacą za uzbrojenie, za sprzęt. Natomiast no, pytanie jest, jeżeli chodzi już o szczegóły, o ilość, o to kiedy, w jakim celu i tak dalej.
9: Te szczegóły powinny być przedmiotem analizy publicznej.
10: Wydaje mi się, że mam tu wątpliwości bardzo poważne. Mam tu wątpliwości bardzo poważne. Jeżeli miałbym za siebie odpowiedzieć, to wielkości, tak, na przykład ogólna wartość. Natomiast zwłaszcza te najnowsze donacje, to jest rzecz poważna. Można by to zrobić na Komisji Obrony Narodowej, na niejawnej Komisji Obrony Narodowej, na BBN-ie, czyli w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego u Prezydenta, na Komisji do Spraw Służb. Mam wątpliwości. Ja w ogóle nie znam tego, co wydarzyło się, o czym pan redaktor mówi, bo tutaj ja jechałem do państwa. Ja nie wiem, jak wygląda ten dokument odtajniony. Muszę jeszcze się z tym zapoznać. Ale mam szereg wątpliwości. Natomiast no, podstawowym, głównym problemem jest to, czy po czterech latach wojny, w sytuacji, kiedy pan premier Donald Tusk mówi, że grozi nam wojna, jesteśmy w przededniu wojny, że jakiś atak ma być na Polskę, że jest bardzo niebezpiecznie, że Putin coś szykuje, oddajemy praktycznie jedyne rakiety, które są w stanie nas ochronić i to przed balistykami, przed rakietami manewrującymi, jakim są Iskandery w Królewcu. Jest to gigantyczny dysonans. No, albo jesteśmy zagrożeni, albo nie jesteśmy zagrożeni. Bo inaczej,
9: ostatnie zdanie,
10: bo ja wiem, że oddali na przykład Holendrzy też podobne. Być może Holendrzy, nie wiem, nawet z ciekawością bym się zapoznał, co oni oddali, ale takie artykuły się ukazały, że na przykład Holendrzy czy inni sojusznicy z NATO oddali, tylko że my graniczymy z Rosją i to na ogromnej długości tego frontu.
9: Premier Donald Tusk mówił dzisiaj, że w ostatnich godzinach, dniach głośno jest o patriotach. Symbolicznie mówimy o patriotach, to znaczy o pociskach, jakie Polska przekazała Ukrainie, ale chciałbym przy tej okazji powiedzieć coś o patriotach, to znaczy o ludziach, którzy naprawdę mądrze rozumieją to, co jest mądre i ważne dla Polski. To samo w sumie pytanie do pana ministra Kołodziejczaka. Czy nawet jeśli Polska przekazała Ukrainie te patrioty, też nie znamy w szczegóły, w ramach jakiej operacji te patrioty, te pociski do rakiet Patriot zostały przekazane, czy to naprawdę powinno być analizowane publicznie?
11: Oczywiście opinia publiczna chciałaby wiedzieć, ale mnie się wydaje, że ta dyskusja w ogóle nawet między politykami jest zbyt płytka na ten temat. My bardzo łatwo ulegamy pewnym emocjom odnośnie tego, jak pomagamy Ukrainie i czy pomagamy, czy nie. I jedni, drudzy i trzeci chcieliby na tym zbijać swój kapitał polityczny, a wręcz bym powiedział partyjny, bo polityczny kapitał to byłby taki nasz wspólny, polski polityczny. A tutaj zaczyna się niebezpieczna gra co do kapitału partyjnego. I ja nie wiem, czy bardziej Polacy chcą, żebyśmy my o tym dyskutowali, czy ci, którzy są wokół Polski, chcieliby, żeby w Polsce była taka dyskusja.

dyskusja. Myślę, że ta dyskusja na temat i przekazanych sprzętów wojskowych i na temat chociażby tych bohaterów UPA, my zagraliśmy w dość niebezpieczną grę. Zaczynamy mówić o czymś, na co i tak będzie mieć średnio wpływ. Lepiej, żeby tymi patriotami strzelali Ukraińcy, niż my musielibyśmy strzelać.

0: z Komisją Europejską na temat akcesji do Unii Europejskiej. My nie rozmawiamy o tym, jakie będzie zagrożenie ze strony rolnictwa ukraińskiego, przemysłu, przetwórstwa, jakie to będzie miało konsekwencje. I uwaga, to jest najbardziej na rękę nie Polakom, żebyśmy o tym nie rozmawiali, tylko Ukraińcom. Mam wrażenie, że specjalnie wrzucili nam, politycy ukraińscy, pewien kamyk do ogródka, żebyśmy przestali patrzeć na to, co na bieżąco przekierowali naszą uwagę. Ja z tego miejsca apeluję do wszystkich polityków i Polaków. Skupmy się na tym, co jest dla nas istotne i ważne z historią. I tak damy radę, bo prawda się obroni, prawda wygra. Prawda jest od tego, żeby nie o niej krzyczeć, no tak, tylko żeby ona się sama obroniła. I skończy się to tak, nie chcę być złym prorokiem, że Ukraińcy w pewnym momencie powiedzą, dobrze, zakończą negocjacje z Komisją Europejską i powiedzą, dobrze, my odstąpimy od tych budowli historycznych, od mauzoleum, od upamiętnienia bohaterów UPA, ale w tym czasie załatwią coś innego i to będzie już miało wpływ na moje pokolenie, na pańskie pokolenie, na nasze dzieci, na następnych Polaków. I to jest niebezpieczne. Też niebezpieczne jest to, że nikt tutaj w Polsce nie odnosi się do Ukraińców, którzy tu mieszkają.
1: Ze strony Kijowa? Czy...
0: Nie, ze strony polskich polityków. My powinniśmy też mówić do nich, słuchajcie, my żyjemy razem. Mm-hmm. Trochę żyjecie też z nami. I czy wam się też podoba to, co robi na przykład prezydent Zełenski?
1: Michał Kołodziejczak, ja tylko dopowiem, że też no, w drugą stronę to też działa. Nie było żadnego stanowiska społeczności ukraińskiej w Polsce, czy przedstawicieli społeczności ukraińskiej w Polsce na temat tego konfliktu z władzami w Kijowie wokół UPA. Pan poseł Czartoryski, ja tylko proszę...
2: Warto tutaj powiedzieć to, co mówił pan poseł, pan minister przede mną, że państwa koalicja przyjęła bez zmrużenia oka dopuszczenie do pierwszy klaster negocjacji i otworzyła te drzwi dla Ukrainy. Ja nie słyszałem, żeby jakikolwiek w sposób zwracano uwagę, czy to na rolnictwo, czy na transport, ale rzecz jest bardzo poważna. Otóż po 4 latach wojny Polska absolutnie nie uzyskała od Ukrainy nic, a przynajmniej jeżeli chodzi o zgodę na ekshumację, tak jak to na przykład uzyskali Niemcy, gdzie swoich wehrmachtowców czy SS-manów ekshumują.
1: Mówi pan, nie uzyskaliśmy nic w polityce historycznej.
2: Tak, oczywiście. No, kropelkowa zgoda na jedno czy dwa miejsca to jest absurd. I teraz jest sytuacja taka, że widzimy, że Ukraina ma swojego sojusznika, są nim Niemcy. Gazety na Ukrainie, portale ukraińskie, proszę sprawdzić, ogłosiły, że to minister Boris Pistorius załatwi te rakiety do patriotów dla Ukrainy. I tak też się stało. Kilka gazet już o tym napisało, że to jest pod dyktando Niemców również. I teraz pytanie jest takie. Co, po pierwsze, po oddaniu, to jest ogromny skandal, po oddaniu jedynych rakiet, które są zdolne do obrony Warszawy i naszych ośrodków przemysłowych, co Polska na arenie międzynarodowej zyskała?
1: No to, że no nie może... Nie wiemy jeszcze,
2: na przykład,
1: co zyskała.
2: No wiemy. Nastąpiło spotkanie w Londynie między Niemcami, Francuzami a Ukraińcami. Polaków nawet nie poinformowano. Pamięta pan redaktor, jak publicznie mazał się i płakał minister Sikorski w mediach, że powiedzcie, co tam żeście ustalili? Polska chciałaby chociaż to wiedzieć. A oddaje przecież najcenniejsze rakiety, których nie możemy niczym zastąpić.
1: Tylko z tego, co zrozumiałem, ta operacja polega także na tym, że państwa europejskie przekazują aktualnie patrioty Ukrainie, także ze względu na to, że Stany Zjednoczone, mówiąc wprost, wystrzelały się ze swoich pocisków w trakcie konfliktu na Bliskim Wschodzie, a jeśli doszłoby do eskalacji działań ze strony Rosji, no to do kraju, który zostanie potencjalnie zaatakowany, przylecą kolejne rakiety. Rozumiem, że to jest taki układ, że przesuwamy...
2: Panie redaktorze, to jest nieprawdopodobne.
1: Ostatnie zdanie...
2: Tym, że Rosjanie nam grożą, po prostu jesteśmy kelnerami. Nawet tej firmie nie pomogliśmy ze Lwowa, która została na 40 milionów
1: oszukana. To już inne wątki.
2: To jest ten sam wątek. No po prostu dajemy wam najcenniejsze, co mamy, jedyne, co mamy, a wy nie musicie nic. No tak nie może być.
1: Michał Kołodziejczak.
2: Takiej polityki nie można dalej prowadzić.
0: Mówimy o historii, mówmy o tej historii najnowszej, bo ja będę daleko odsuwał się od sporu tego politycznego w Polsce. On przerósł nas za bardzo. Oderwaliśmy się od rzeczywistości.
2: No to prawda, rząd został...
0: Nie o tym mówię, panie pośle.
2: No nie poradził sobie rząd z tym.
1: Ale proszę dać dokończyć posłowi Kołodziejczakowi.
0: Pamiętam, jak 4 marca 2022 roku prezydent Duda stał na granicy na konferencji i mówił, wpuszczamy wszystkich Ukraińców, nie tylko z Ukrainy, ale z wszystkich państw świata. To jest cytat, z których przyjadą. Nie sprawdzamy im dokumentów, mogą przyjeżdżać. Niecały rok później w Davos powiedział, że oddaliśmy

0: i oddamy Ukrainie, nawet jak będzie trzeba, wszystkie sprzęty bojowe z danych działów. I mnie normalny człowiek, jak wie, że takie coś ktoś zrobił z jego obozu politycznego, to ma pewien opór, żeby dzisiaj mówić, że coś oddajemy, że coś jest innego. Wiecie, ja wracam dzisiaj ode mnie z Orzeżyna, ale spod Sieradza. Spod Sieradza.
1: Czołgi z lat 70.
0: I nie ma w armii czegoś takiego, tak jak też niektórzy chcieliby narzucić, że coś jest nieużywane.
1: To jest podstawowa różnica.
0: Za 15 miliardów złotych zostało oddane w sprzęt wojskowy.
2: Zamykamy ten wątek, panowie.
0: Co my chcemy osiągnąć dyskusją o tym?
2: Ja tutaj
0: co chcemy? To jest pytanie moje do ludzi też w Polsce.
2: Ja mam niestety obawę, że po prostu to jest dalsza część jakiejś narracji, która jest wymierzona, a właściwie ma żerować na tym konflikcie polsko-ukraińskim, bo tak na dobrą sprawę, nawet gdyby nie było ujawnienia tej informacji o patriotach, to byśmy po prostu o tym nie wiedzieli. A tak nie dość, że wysłaliśmy Rosji sygnał, że tych patriotów nie mamy, to jeszcze straszymy Polaków, że w razie czego Iskandery z obwodu królewieckiego nas ostrzelają.
1: Ale kto wysłał ten sygnał? Przecież to Ukraińcy ogłosili, że dostali te rakiety. No
2: to, ale to Guda głosił dzisiaj... to w Polsce Krzysztof Bosak i Marcin Przydacz, który twierdzi, że prezydent, znaczy który...
1: Spokojnie, ukazują się zdjęcia z Zełenskim i ze sprzętem polskim, jakby chociażby, będziemy pytać o to w Sejmie, teraz rakiety, jedyna nadmorska jednostka rakietowa NSM-y, które bronią przed desantem morskim i na tle takiego pojazdu się fotografuje Załęski.
2: I
1: znowu będzie wina Polaków, że to on ujawnił, tak?
2: Zamykamy wątek, zmieniamy temat z pytaniem najpierw do pana ministra, pana posła Kołodziejczaka. Czy w środę minister Sobierańska, Grenda Stanisz, straci stanowisko, czy jutro przedstawi premier kompleksowy pomysł na reformę ochrony zdrowia?
0: Nie wiem.
2: A jaką pan nadzieję? Albo co mówi panu przeczucie?
0: Wie pan co? Powiem 7 miesięcy temu w jednym z radii powiedziałem, że lekarze zarabiają za dużo i że powinniśmy trochę zajrzeć im w kieszenie. Wie pan, co stało się na drugi dzień? Kilka sponsorowanych artykułów w różnych mediach przez według mnie szeroko pojęte takie lobby lekarskie. Do mnie odzywa się rzecznik, nie rzecznik, tylko prezes Okręgowej Izby Lekarskiej, czy nie wiem, jak to się dokładnie nazywa, tego samorządu lekarskiego z Zachodniego Pomorza, ze Szczecina. I mówi, i też w mediach najpierw mówi, że on nie poda do komisji etyki poselskiej, bo ja nie powinienem mówić, że lekarze za dużo zarabiają, że żerują na społeczeństwie, że wykorzystują właśnie złe prawo, które w Polsce jest nie od wczoraj, nie od początku tej kadencji, tylko od początku mojej pamięci. I pewnie nie tylko mojej pamięci, tak? I to jest przed nami... Ja staram się być pragmatyczny w tym wszystkim i możemy oczywiście sobie skakać do oczu i mówić, kto i kiedy ile zarabiał. Lekarze zarabiali w Polsce za dużo od dekad. Jak PiS rządził, tak samo.
2: Ale czy ten rząd, jasne, tylko diagnozę sam pan mówił, żebyśmy się nie bawili w historię.
0: Ten rząd jako pierwszy mówi... Zmienimy to.
2: Ale mówi to dopiero po tym, jak bomba z zarobkami lekarzy i z aferą w Szpitalu Południowym wybuchła temu rządowi w twarz.
0: No i tutaj powinny być...
2: A premier sam przyznawał, że o nieprawidłowościach wiedział już rok temu.
0: I tu po pierwsze powinny być konsekwencje polityczne, co powinno interesować polityków, ale ludzi to kompletnie nie interesuje. Ja mówię, przyjechałem spod Sieradza.
2: Czy będzie reforma ochrony zdrowia?
0: Powinna być. Ja nie wiem, czy będzie, bo ja nie będę odpowiadał za kogokolwiek, czy będzie. Nie będę wróżył. Gdyby zależało to ode mnie... To ja bym zrobił wszystko, żeby tak było. To tak, bardzo.
2: Tak mówi Michał Kołodziejczak.
0: Bardzo ciężko się wypowiedzieć, czy będzie, bo są bardzo duże naciski przecież z samego środowiska. I teraz będzie zależało od nas, wspólnie od polityków, jednych i drugich, czy razem damy radę to uciągnąć, czy zrobimy tutaj kolejny taki element do tego, żebyśmy się pięknie różnili przed Polakami. Słuchajcie, my jesteśmy fajni, my jesteśmy czerwoni, oni są zieloni.
2: I do pana posła Czartoryskiego pytanie, bo ja wczoraj oglądałem tę konwencję Prawa i Sprawiedliwości w Kłodzku, gdzie występował i prezes Kaczyński, i kandydat na premiera, znaczy, nazwijmy to w ten sposób, kandydata na premiera Przemysław Czarnek. Tam nie było słowa o tym, jakie macie pomysły na ochronę, na reformę ochrony zdrowia. Nie macie żadnych?
1: Znaczy, każda konwencja ma swój cel i są tematy odpowiednie do każdej konwencji. Ja też w sobotę byłem na konwencji poświęconej rodzinie, demografii, imigracji.
2: No więc dobra, też można by powiedzieć. Nie przedstawiacie kompleksowego pomysłu.
1: Przede wszystkim tutaj to, co się wydarzyło, to nie jest kwestia reformy zdrowia. Mają 3 lata rządów, niech państwo możecie w ostatnim roku możliwe, że i coś zrobić, ale to jest przede wszystkim afera obrzydliwa, patologiczna afera partii Donalda Tuska, która jest pomimo takiego czy innego systemu opieki zdrowotnej,

0: No i tu mamy do czynienia ze skrajną patologią o charakterze złodziejskim. I tutaj to jest problem, to jest problem. Tu jest sytuacja, w której człowiek bez wykształcenia, nie powinien być nadzorowany w tym szpitalu, a on zarządzał i pracował setki godzin, że wyliczono temu człowiekowi, że musiał pracować non-stop z sobotami, z niedzielami przez cały rok 18 godzin na dobę.
1: To jest
0: obrzydliwa afera, to jest obrzydliwa afera tej partii, dlatego, że był szefem. Ja jestem od wielu lat w partii politycznej. Wiem, co to znaczy krajowy szef młodzieżówki. To jest figura
2: polityczna. A ja wiem, co to znaczy na przykład. A ja wiem, co to znaczy na przykład redaktor Piotr Adam.
0: I w tym czasie...
2: Proszę mi nie przerywać na koniec.
0: W tym czasie pani minister do tej pory się w żaden sposób nie wypowiedziała.
3: Michał Kołodziejczak.
2: Lekarze zarabiają za dużo, to wiedzą wszyscy. Dziennikarze za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Piotr Adamczyk 1,5 miliona w ciągu roku. Pani redaktor Cholecka 800 tysięcy w ciągu roku. 10 najlepiej zarabiających dziennikarzy w 2002 roku w TVP 10 milionów złotych na propagandę, robienie ludziom wody z mózgu, wręcz budowanie nienawiści w Polsce.
0: Pan chce tego Kasprzaka naprawdę usprawiedliwić?
2: Nie, ja nie usprawiedliwiam, tylko mówię, że to jest oczywiste. Nie bądźcie oszustami,
0: nie powiedział
2: żeby
0: pan
2: tak
0: ani
2: mówić.
0: Słowa na temat tego, co on wypowiadał.
3: Arkadiusz Czartoryski, Prawo i Sprawiedliwość.
2: Nie bronię,
3: Michał
2: tego, co było w szpitalu.
3: Koalicja Obywatelska. Roch Kowalski, Polskie Radio. Bardzo państwu dziękuję. Dobrego popołudnia, dobrego tygodnia.
4: Puls Trójki.

0: Jealous Lover, Rolling Stones. Mogą Państwo zagłosować na ten utwór w naszej liście przebojów. Pierwsza trójka, wystarczy wejść na trójkapolskieradio.pl i zakładkę głosowanie. A dzwonią Państwo pod 2 2 7 3 w sprawie tego, o czym głównie politycy w Pulsie Trójki dyskutowali, czyli o oddawaniu sprzętu, głównie wojskowego, Ukrainie po wielkiej rosyjskiej inwazji w 2022 roku. I zadają Państwo pytania.
1: Jaka jest cena naszych istnień, które nie musiały zginąć, a dostarczyli sprzęt? Czy te 15 miliardów warto na nasze życie było dać, czy lepiej dać sprzęt?
0: Znajdują też Państwo historyczne porównania.
2: 106 lat temu nowo powstałe państwo węgierskie podzieliło się z nami, Polakami, około 1 000 000 sztuk amunicji karabinowej przesłali nam, bo kibicowali nam w tej wojnie, tej antybolszewickiej w 20 roku. No i dlaczego my się dzisiaj nie możemy podzielić? Oczywiście nie rozbrójmy się tak do końca, do zera, ale jeżeli mamy coś komuś zaofiarować, dlaczego my Polacy nie możemy komuś coś odstąpić?
0: Kolejne komentarze w tej sprawie i każdej innej także. 2 2 7 3 to jest numer do Państwa dyspozycji. A po godzinie 18 zajmiemy się między innymi katastrofą ekologiczną w Jeziorze Pilichowickim i na rzece Bóbr.

0: Autopromocja.
1: To jest wezwanie. Wezwanie do tego, by nie odchodzić daleko od radia co najmniej przez 2 godziny, bo tyle trwa właśnie ta audycja Aksamit. Grajmy, słuchajmy.
2: Gramy i słuchamy w każdy poniedziałek od 19 do 21. Opowieści o muzyce i muzyka z historią.
1: Ja nazywam się Anna Gacek. This is a call and this is Aksamit.
2: W Trójce i na stronie trójka.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze.
13: Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
14: Co oddaliśmy Ukrainie? MON odtajni informacje o uzbrojeniu dla Kijowa. Realne zagrożenie. Czego możemy spodziewać się ze strony Rosji? Kto zatruł zbiornik w Pilchowicach? Prokuratura zbada sprawę śniętych ryb.
12: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
15: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
16: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Au! Znów ten ból.
18: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
17: Mm-hmm.
18: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
17: Oh.
18: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
19: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
3: Żegnamy reklamy.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18.06. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
1: Minister obrony odtajnia dane na temat pomocy wojskowej dla Ukrainy. 300 tysięcy złotych za dzień zabiegów. Pracy spółki lekarzy przyjrzy się rzecznik odpowiedzialności zawodowej. W góry wyszli bez sprzętu i przygotowania. Dwóch Polaków sprowadzili ratownicy ze Słowacji. Rząd Prawa i Sprawiedliwości po wybuchu wojny przekazał Ukrainie 10 razy więcej uzbrojenia niż koalicja 15 października po przejęciu władzy. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz rozpoczął proces odtajniania informacji dotyczących dostarczonego Ukrainie sprzętu wojskowego. W latach 2022-2023 przekazano sprzęt o wartości prawie 15 miliardów złotych. Od 2024 roku wartość broni sięga 1,5 miliarda złotych. Wicepremier wyjaśnił też zamieszanie dotyczące przekazania samolotów MiG-29 oraz rakiet do systemów Patriot. Łączymy się z Michałem Makowskim. Michale, co wiadomo na temat samolotów i rakiet dla Ukrainy?
2: Polska dysponuje 14 samolotami MiG-29, którym za 2 lata skończą się tak zwane resursy eksploatacyjne. Jednak w tym wypadku nie ma nic za darmo. Jesteśmy gotowi wymienić sprzęt w zamian za ukraińskie technologie dronowe, przekazał na konferencji prasowej wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Otrzymaliśmy wniosek od strony ukraińskiej, że są dalej zainteresowani. Przedstawili swoje propozycje też transferu dronów w najbliższych 2 latach do Polski.
2: Z kolei pociski do systemów Patriot zostały przekazane przez Polskę na wniosek sekretarza generalnego NATO i naczelnego dowódcy sił sojuszniczych w Europie. Donacja na rzecz Ukrainy nie wpływa na zdolność obrony powietrznej naszego kraju, dodaje minister obrony.
3: Przekazana ilość stanowi margines naszych zdolności.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji bronił również dawnych decyzji rządu Prawa i Sprawiedliwości dotyczących przekazania sprzętu o wartości prawie 15 miliardów złotych. Wszystkie informacje dotyczące liczby oddanych czołgów, śmigłowców czy samolotów zostaną podane opinii publicznej po ich odtajnieniu.
1: Michał Makowski, dziękuję. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej lekarzy zajmie się spółką neurochirurgów, która wystawiała słone rachunki szpitalom. Chodzi o ustalenia wirtualnej Polski, z których wynika, że lekarze działający w kilku województwach wystawiali faktury na ponad 300 tysięcy złotych za jeden dzień zabiegów. Sprawę do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej zgłosiła Naczelna Izba Lekarska, mówi jej rzecznik Piotr Pisula.
4: Jeśli chodzi o tę sytuację z neurochirurgami, no to z naszej strony my przekazaliśmy do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej informację o tym, że wypłynęły w mediach doniesienia o nieprawidłowościach i to będzie Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej badał na gruncie właśnie odpowiedzialności zawodowej, czy doszło do przekroczenia kodeksu etyki lekarskiej.
1: W małych placówkach powiatowych lekarze seriami wykonywali kilkuminutowe zabiegi, ale zdaniem NFZ rozliczali je jak znacznie droższe procedury. Setkom pacjentów założono identyczną dokumentację medyczną. Bez odpowiedniego przygotowania i sprzętu wyruszyło w Tatry Słowackie 2 polskich wspinaczy. Ich wyprawa zakończyła się trwającą niemal dobę akcją ratunkową.
5: Mężczyźni w wieku 27 i 28 lat utknęli w eksponowanym terenie na południowo-zachodniej ścianie Batyżowieckiego szczytu. Znajdując się na wysokości około 2400 metrów, w ciemności i gęstej mgle zgubili drogę i wezwali pomoc. Ze względu na trudne warunki pogodowe do ewakuacji nie można było wykorzystać śmigłowców. W teren wyruszyło 15 ratowników, którzy po wielu godzinach dotarli do wyczerpanych, przemoczonych i wychłodzonych Polaków. Mężczyźni zostali sprowadzeni do schroniska, a następnie przewiezieni do Starego Smokowca. Nie odnieśli obrażeń i nie wymagali pomocy medycznej. Jak poinformowała Słowacka Horska Zachrana Służba, Polacy nie byli odpowiednio przygotowani do wyprawy. Nie mieli odpowiedniego sprzętu ani doświadczenia. Nie znali drogi zejścia i źle oszacowali czas potrzebny na pokonanie trasy. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: W Kielcach uruchomiono jedyny w kraju reaktor do pochłaniania dwutlenku węgla z atmosfery. Urządzenie docelowo ma usunąć tyle gazu cieplarnianego, co spory las. Testy potrwają rok, zapowiada prezydent Kielc Agata Wojda.
6: I z tego, co szacujemy, co szacuje twórca tego urządzenia, w ciągu tego roku uda się usunąć z atmosfery jakieś 500 ton gazu cieplarnianego. To mniej więcej jest to ilość, którą wytwarza jakieś 50-60 niewielkich domków jednorodzinnych pod warunkiem, że jest ogrzewanych węglem. To jest też taki przykład, że podobną ilość dwutlenku węgla pochłonąłby liściasty las o powierzchni 100 hektarów.
1: Instalacja powstała na terenie Kieleckiego Parku Technologicznego. Niewykluczone, że zostanie w mieście na dłużej.
7: Klimat.
1: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Ponad 40% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Niemal w całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. Na Mazurach, miejscami w Lubuskiem, Wielkopolsce i Małopolsce występuje średnie zagrożenie pożarowe w lasach. To był Serwis Trójki.

0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: 18:05, czas na sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski.
2: Kibice piłki przebierają nogami. Hiszpania gra dziś na mundialu z Portugalią. Obie nacje piekielnie silne piłkarsko. Hiszpanie do tego to aktualni mistrzowie Europy i wydają się grać lepiej z meczu na mecz. Paweł Kieszek, nasz były bramkarz, występował w obydwu krajach.
3: Wiadomo, piłkarsko porównując zespoły są bardzo podobne. Oczywiście ta Hiszpania może troszeczkę lepsza, no ale w Portugalii też mamy wyśmienitych zawodników w środku pola, chociaż na tych mistrzostwach do końca tego jeszcze nie pokazują. Może być ciekawy mecz, mogą się ekipy zamknąć, chociaż nie chcę mi się wierzyć, że Hiszpania się zamknie, tylko będzie chciała strzelić gola jak najszybciej. Jakbym miał obstawiać, to pewnie jakiś xik, że tak powiem, remis, no ale zobaczymy, co będzie.
2: Jak wiadomo, na tym etapie turnieju nie może być remisów, musi się wszystko rozstrzygnąć, najwyżej w rzutach karnych. Spotkanie w Arlington pod Dallas o 21:00, o 2:00 w nocy Amerykanie wzmocnieni decyzją FIFA o zawieszeniu kary za czerwoną kartkę dla Baloguna. W Seattle spotkają się z Belgami, sympatia niemal całego świata po stronie Belgów oczywiście. W Wimbledonie kibice tenisa pewnie podzielili mniej więcej porówno sympatię między Aleksandrę Jale i Jasmine Paolini. Filipinka i Włoszka stoczyły zacięty bój o ćwierćfinał. W trzech setach wygrała Paolini. W dwóch Ukrainka Marta Kostiuk pokonała Amerykankę Ashlyn Kruger, tak jak Belgijka Elise Mertens, Czeszkę Marii Bouskową. W turnieju panów w ćwierćfinale jest już Flavio Cobolli. Włoch w trzech setach wygrał z Australijczykiem Aleksem Deminorem. Trwa mecz o tę samą stawkę z grającym piękny technicznie tenis Bułgarem Grigorem Dimitrowem w roli głównej. Jego rywalem mało znany Brytyjczyk Ferry. Zerkamy na to, jak wygląda. Ferry wygrał przed chwilą pierwszego seta. Dostałem taką podpowiedź od Agnieszki Łukasiewicz, która realizuje audycję i kocha tenis. Kończymy trwającym od kilku minut meczem naszych koszykarzy z Holendrami w ostatniej rundzie pierwszej fazy eliminacji mundialu. Tutaj też sprawdzamy sytuację, tu podpowiedzi już nie będzie. Polska wygrywa 6-5, mamy 4 minutę pierwszej kwarty.
1: W nocy temperatura od 11 do 17 stopni Celsjusza. Może trochę popadać. Jutro na południu kraju burze. W dzień zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Temperatura przeważnie od 17 do 24 stopni.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: 7,5 minuty po godzinie 18. Audycję przygotował Michał Jędrzkowiak, realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Przy telefonach czuwa Michał Kowarski. 2 2 7 3 to numer do Państwa dyspozycji i my tu z Państwem jesteśmy jeszcze przez godzinę.

0: Every You, Every Me, Placebo w programie trzecim. 11 minut po godzinie 18.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: I w Trójce teraz o armatach sadowników pomówimy. To sprzęt, który ma chronić uprawy przed gradem, ale także wywołuje kontrowersje. Niektórzy mówią nawet, że to przez te armatki gradowe miejscami brakuje deszczu. Na to narzekają na przykład mieszkańcy Piotrkowa Trybunarskiego i okolic.
2: Jak widać, susza jest. No nawet widać, że trawa nie chce rosnąć.
3: A jak pan myśli, to przez te działka?
2: Tak, bo jeżeli one chmury rozbijają, nie ma deszczu.
3: Chciałam dowiedzieć się, jak taka armatka działa. Udałam się do jednego z dużych producentów w okolicy. Nikogo, kto mógłby udzielić mi informacji, tam nie było. Po jakimś czasie oddzwonił pan Marcin. Mówił, że sprawa jest wałkowana od lat. Wytłumaczył mi, że armatka jest uruchamiana rzadko. Steruje nią komputer wtedy, gdy istnieje realne ryzyko wystąpienia gradu.
4: Nie powinno tego być, bo byłby deszcz na pewno.
3: A nie ma deszczu tu w Piotrkowie okolicy?
4: Bardzo mało. Jak ksiądz kropidłem po kropie.
2: Także oni jak widzą chmurę, to chyba walą.
3: Pan Marcin nie chciał wypowiadać się do mikrofonu. Odesłał mnie do oświadczenia, które przekazał lokalnym mediom.
5: Działa przeciwgradowe nie zatrzymują deszczu.
3: Czytamy w nim między innymi.
5: I nie rozpraszają chmur burzowych. Chronią wyłącznie obszar o promieniu około 500 metrów i nie są w stanie wpływać na pogodę w skali miasta, powiatu czy regionu.
3: Producent zwraca uwagę, że w uprawach wykorzystuje wodę deszczową gromadzoną w specjalnych zbiornikach.
5: Obecna susza występuje na znacznym obszarze kraju i jest związana z wysokimi temperaturami, niewielką ilością opadów oraz zmianami klimatu.
3: Chciałam porozmawiać z jeszcze jednym producentem, ale nie było go na miejscu. Też odesłał mnie do wydanego wcześniej oświadczenia.
6: Żaden rozsądny producent warzyw, owoców czy ziół nie miałby interesu w tym, żeby rozganiać deszcz nad własnymi polami, szklarniami i okolicą.
3: Obaj producenci wskazują, że chodzi o zabezpieczenie upraw przed gradem, a ten może być bardzo groźny, mówi profesor Kazimierz Tomala, Katedra Sadownictwa i Ekonomiki Ogrodnictwa SGGW.
7: To chodzi o to, żeby w obrębie takiej burzowej chmury nie dochodziło do powiększania się gradzin, bo to jak są malutkie drobinki, no to one są w stanie być utrzymane w atmosferze, natomiast przy powiększaniu się gradzin zaczynają opadać i jeszcze przy wichurze, no, uderzają bardzo skutecznie, czyniąc uszkodzenia wszystkiego, co na drodze spotkają, czyli i liście, i pędy, i zawiązki, i owoce.
8: Te armatki przeciwgradowe, ich celem jest stworzenie bardzo głośnego wybuchu, dźwięku bardzo głośnego, który ma za zadanie rozproszyć tworzące się gradziny.
3: Tłumaczy dr Kinga Kulesza, klimatolożka z Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego.
8: Tutaj stanowisko nauki jest takie, że w zasadzie te urządzenia raczej nie spełniają swojego przypisanego im przez producentów zadania. Ta tworzona fala uderzeniowa jest po prostu zdecydowanie zbyt słaba. Nie mają także wpływu na rozpraszanie chmur.
9: Mieszkamy dość blisko właśnie takich armatek i ja uważam, że gdyby nie one, to pewnie nieraz mielibyśmy dużo bardziej uszkodzone czy domy, czy na podwórku rzeczy.
10: Czyli uważacie, że jesteście chronieni przez te armatki?
9: Zdecydowanie tak, bo mimo tego, że są wystrzały, to ten deszcz przylatuje. Wiadomo, że oni strzelają głównie na grad i to nas chroni. Ja uważam, że bardzo dobrze, że one są.
0: Na pewno takie armatki są głośne i wywołują kontrowersje. A może państwo mają...

jakiś pomysł i mogą się nim podzielić pod numerem 22273. Do jakich zjawisk pogodowych mogliby państwo z takiej armaty postrzelać? Nawet jeżeli by nie powodowała, że to zjawisko nie wystąpi, ale przynajmniej dałoby jakąś ulgę i jakąś sprawczość może w człowieka ręce wkładało. Ja bym postrzelał do takiego 38-stopniowego upału po tych ostatnich nie do zniesienia falach gorąca.

0: taką trochę kołysanką na końcu, prawda? Te usta, ten kawałek Błażeja Króla i współgłosów. To zresztą jest kawałek, na który mogą państwo, jeśli się państwu spodobał, zagłosować na liście przebojów trójki. Pierwsza trójka na naszej stronie internetowej. Już 19 minut po godzinie 18. W popołudniowym zapraszamy do trójki. Teraz sprawa, która dzieje się w Płocku. Tam ludzie budujący zakład petrochemiczny Orlenu skarżą się, że znowu nie dostają wypłat. To głównie migranci. A sytuacja się powtarza, bo już w ubiegłym roku Państwowa Inspekcja Pracy potwierdziła problemy z wypłacaniem pieniędzy. Sprawę komplikuje to, że pracowników nie zatrudnia bezpośrednio Orlen. W Płocku był Józef Niewiarowski.
1: To już nie pierwszy raz. Interweniowały media, Państwowa Inspekcja Pracy czy Rzecznik Praw Obywatelskich, ale zagraniczni pracownicy Nowej Chemii, czyli strategicznej inwestycji Orlenu, znów nie dostają zaległych wynagrodzeń. Rozmawiam z jednym z nich. Pokazuje mi wiadomość od pracodawcy, który przeprasza za kolejne wielotygodniowe opóźnienia w wypłatach.
2: Nie mam jak wysłać mojej rodzinie pieniędzy na jedzenie. Naprawdę mnie to niepokoi. Ta firma wiecznie spóźnia się z wypłatą.
1: Nie po raz pierwszy wysyłają panu taką wiadomość.
2: Tak, ile już razy dostałem taką wiadomość? Przepraszamy za opóźnienie. Opóźnienie, co miesiąc opóźnienie.

0: Za każdym razem Deja wysyła SMS-a, pisze, no, że przepraszamy za opóźnienia, że są jakieś problemy.
1: Weronika Gołąbek pracuje w Fundacji Widzialne, która od roku stara się pomóc migrantom z Płocka.
0: A, tu jest, że stwierdzili naruszenia. Główny inspektorat pracy napisał.
1: Pokazuje mi dokumenty, m.in. list od Państwowej Inspekcji Pracy, która wykazała pod koniec zeszłego roku chociażby opóźnienia w wypłacie wynagrodzeń czy naruszenia przepisów o minimalnej stawce godzinowej. Inspektorzy ukarali wtedy koreańską firmę Deja mandatem. Deja to koreański podwykonawca inwestycji. To ta firma zatrudnia siłę roboczą i to przede wszystkim tam pojawiają się problemy. Zleceniodawcą Dei jest również koreańska firma Hyundai. Wykonuje zlecenie od inwestora, którym jest Orlen. W tej sprawie interweniowała dziś w Płocku senator lewicy Anna Górska.
2: Wiemy i mamy już doświadczenie z ubiegłego roku, kiedy też takie miały miejsce opóźnienia, że po interwencji inwestora jednak podwykonawcy wywiązali się ze swoich zobowiązań. Więc wiemy, że inwestor ma narzędzia nacisku, aby do takiej sytuacji nie dochodziło.
1: Orlen w piśmie przesłanym Fundacji Widzialnej jeszcze w zeszłym roku przekonywał, że choć nie jest pracodawcą tych osób, podjął działania, by poprawić terminowość rozliczeń z podwykonawcami i by zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.
3: Zapobiec się nie udało. W oświadczeniu Orlenu, które Trójka otrzymała dzisiaj za to, czytam tak. Orlen nie akceptuje sytuacji, w której osoby wykonujące pracę przy inwestycji nie otrzymują należnego wynagrodzenia. Dlatego po otrzymaniu sygnałów natychmiast zwróciliśmy się do generalnego wykonawcy o szczegółowe wyjaśnienie i podjęcie działań wobec podwykonawcy. Otrzymaliśmy zapewnienie, że zaległości wobec pracowników zostaną uregulowane.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Enea Ironman 70.3 Gdynia. Triatlon w światowym wydaniu wraca nad Polskie Morze w niedzielę 19 lipca. W programie weekendu także bieg nocny na 5 km oraz Phoenix Iron Kids Gdynia. Szczegóły i zapisy na ironmangdynia.pl. Poleca Radiowa Trójka.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet, z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
10: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz? Uczucie pełności.
11: Dobrze. I ostatni.
12: Gazy.
11: Świetnie. A co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Travisto.
13: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
14: Tu Polskie Radio Warszawa.
15: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
16: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
17: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
16: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
17: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
18: Suplement diety Regurinal. Komfort.

0: na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Żegnamy reklamy.
2: Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
3: Wśród sprzętu przekazanego Ukrainie były pociski rakietowe do systemu Patriot, potwierdza minister obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił początek procesu odtajniania listy uzbrojenia dostarczonego na wschód. Podkreśla, że przekazanie pocisków do systemu Patriot nie wpływa na zdolności obrony powietrznej naszego kraju.
4: Przekazana ilość stanowi margines naszych zdolności. I w ocenie nie tylko sztabu generalnego, ale głównodowodzącego armii amerykańskiej i sojuszniczej w Europie nie wpływa na zdolności obrony powietrznej Polski.
3: Prawo i Sprawiedliwość domaga się dodatkowego jeszcze w tym tygodniu posiedzenia Sejmu w sprawie sprzętu wojskowego, który przekazujemy Ukrainie. Rodzinna tragedia w Lutyni pod Wrocławiem. Sołtys wsi poinformowała, że nie żyje młoda kobieta. Jej matka walczy o życie, a podejrzany został zatrzymany. Policja nie zdradza szczegółów, mówi jedynie o poważnym zdarzeniu kryminalnym. Niewykluczone, że dron zakłócił pracę lotniska w Balicach. Pilot w czasie lotu zauważył po południu obiekt, prawdopodobnie drona unoszącego się nad północnym Krakowem. Z tego powodu samoloty chwilowo nie lądowały. Obecnie na lotnisku nie ma utrudnień, sprawy wyjaśnia policja. Samolot linii Wizz Air lecący z Warszawy do Oslo musiał awaryjnie lądować na lotnisku Torp w stolicy Norwegii. Przyczyną był dym w kabinie. Po wylądowaniu służby ewakuowały 214 osób znajdujących się na pokładzie. Nikt nie odniósł obrażeń. Według wstępnych ustaleń przyczyną pojawienia się dymu była usterka baterii telefonu komórkowego należącego do jednego z pasażerów. Pełny serwis w Trójce o 19.00.
2: Noc deszczowa z temperaturą do 17 stopni Celsjusza. Jutro dzień pochmurny, ale będą też większe przejaśnienia miejscami. W południowej połowie kraju za to pojawią się burze, a temperatura maksymalna wyniesie od 17 na północy do 24 na południu. Za 28 minut 19 New Radicals i You Get What You Give w Trójce.

0: 23,5 minuty do godziny 19, tu program Trzeci Polskiego Radia. Woda z jeziora Pilichowickiego, sztucznego zbiornika, została spuszczona niemal całkowicie po to, by wyremontować największą w Polsce kamienną zaporę. Przed tym wypompowywaniem lokalne media pisały o możliwych zanieczyszczeniach poprzemysłowych, które mogły odkładać się na dnie tego zbiornika. Dzień po dniu spod powierzchni wody pokazywały się śmieci, rozbite auta. W końcu usłyszeliśmy o masowej śmierci ryb w tym zbiorniku i katastrofie ekologicznej na rzece Bóbr, która ten zbiornik swoją wodą tak naprawdę wypełniała. Służby pracują nad wyjaśnieniem przyczyn tej katastrofy ekologicznej. Początkowo znikające jezioro przyciągnęło masę turystów i gapiów. Teraz sytuacja wygląda chyba nieco inaczej przez tę katastrofę ekologiczną. Cytowani przez Gazetę Wyborczą mieszkańcy martwią się, że czeka ich powrót do czasu PRL-u, gdy rzekę Bóbr pokrywała żółto-szara piana. To jest cytat. My w Trójce łączymy się z Krzysztofem Czaplickim, który przy jeziorze Pilichowickim prowadzi swój biznes związany ze sportami wodnymi, między innymi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zanim spytam o samą katastrofę, to proszę jeszcze powiedzieć słuchaczom, czym się pan zajmuje, żebyśmy mieli wyobrażenie o tym, jak ta obecna sytuacja może wpływać na pana życie.
1: Ja generalnie zajmuję się wszystkim, co jest związane z wodą. Mam swoją agroturystykę, prowadzę, jestem instruktorem nurkowania, więc prowadzę szkolenia z zakresu nurkowania, sportów motorowodnych, szkole również ratowników jako instruktor ratownictwa. Także i tutaj działam jako grupa, jako ratownik wodny. Także no, bardzo szeroką działalność. Mój syn, który tu działa razem ze mną, prowadzi swoją szkołę kajakową, jest jednym z najlepszych kajakarzy freestyle'owych na świecie i moja drużyna także tutaj ćwiczy.
0: Domyślam się, że samo spuszczenie wody ze zbiornika Pilichowickiego po to, żeby wyremontować zaporę, to już musiał być sam pomysł, żeby to zrobić, duży cios dla pana, pana biznesu, pana życia w ogóle, ale czy sama katastrofa ekologiczna, o której zaczęto mówić te parę dni temu, gdy o niej zrobiło się głośno, to spowodowało to, że ubyło turystów, którzy wcześniej jednak przyjeżdżali choćby po to, żeby to osuszone jezioro obejrzeć?
1: Proszę Państwa, proszę Pana, to jest tak, że my, najpierw był COVID, później była powódź 2024. My jeszcze żeśmy się po tej powodzi nie otrząsnęli, nie staliśmy na nogi, nie tylko my, ale i inni przedsiębiorcy, którzy tutaj są. Skutki odczuwamy cały czas. No i tutaj ta konkretna bomba, która się wydarzyła w związku z opróżnianiem zbiornika. Czy turyści przyjeżdżają? No do mnie akurat w ogóle nie przyjeżdżają, bo my przez to, że korona zapory jest zamknięta dla ruchu nawet pieszego, to jesteśmy odcięci od świata.
0: Czyli właściwie...
1: Jest bardzo ciężko.
0: A czy są jakieś informacje, które dają wam jakąś nadzieję? No dziś na przykład w serwisie o 16 w Trójce mówiliśmy, że w rzece Bóbr, tym jej biegu przed zaporą Pilichowicką, nie znaleziono rtęci, więc bieg rzeki w górę od tego dawnego już w zasadzie jeziora uznawany jest za bezpieczny, ale poniżej zapory ten zakaz korzystania z rzeki wciąż obowiązuje. To z pana perspektywy jest problem?
1: To jest bardzo duży problem. Jeśli mówimy o rtęci, to ja jako osoba zorientowana mogę powiedzieć, że nie do końca ta interpretacja odnośnie te medialne doniesienia o tej zawartości rtęci, to chyba raczej fake news. Jest tu dużo różnych pierwiastków. A z czego to wynika? Z tego to wynika, że Jelenia Góra kiedyś była miastem przemysłowym. Mieliśmy tutaj takie zakłady jak Chemitek Serwiskowa czy Sankowa, bardzo dużo zakładów papierniczych. I w latach radosnej twórczości wszystkie ścieki płynęły prosto do Bóbru. I ten cały system, czyli trzy jeziora zaporowe powyżej od Jeleniej Góry do miejscowości Pilichowice, są naturalnymi.

0: i odstojnikami. Teraz to, że w wodzie czegoś nie ma lub coś jest, to jest jakby jedna rzecz, a zupełnie inną rzeczą jest to, co jest w mułach przydennych, które tu są bardzo w znacznej ilości osadzone. I teraz w górnej części oczywiście można uprawiać sporty wodne, można uprawiać kajakarstwo, raftingi, natomiast nie jest to to samo, bo ta biega, ta rzeka to jest rzeka górska i z każdym kilometrem troszkę inaczej wygląda. Także to, co było atrakcją poniżej, niekoniecznie jest atrakcją powyżej.
1: A to nie jest tak, że skoro pan się zajmuje też nurkowaniem, to bał się nurkować w takim zbiorniku, skoro podejrzewał pan, że tam w tych mułach na dnie mogą jednak kryć się te stare, poprzemysłowe, niebezpieczne jednak substancje?
0: Proszę pana, ja nie tylko jestem nurkiem amatorem, ale także nurkiem głównego urzędu morskiego, czyli zawodowcem, i nurkuję tam, gdzie trzeba nurkować. Natomiast szkoląc płetwonurków, niekoniecznie staraliśmy się naruszać te muły. Ja dokładnie miałem rozeznanie, ile tego jest, ile jest muł związanych, ile niezwiązanych, i unikaliśmy nurkowania poniżej tej granicy zawiesiny. Natomiast głębokość tego jeziora to przy napełnieniu to jest około 35-40 metrów, także mieliśmy duże pole do działania.
1: Jakie teraz plany związane z tym, co dzieje się wokół tej zapory pilchowickiej? Czuje pan, że jest jakaś przyszłość też dla pana biznesu i pana działalności?
0: No więc no, trzeba powiedzieć, że mamy bardzo poważne wątpliwości co do tego, jak sobie damy radę, bo jeśli ktoś miał taki biznes, że mógłby gdzieś przenieść, to może w jakiś zastępczy sposób sobie realizować swoje życiowe marzenia i plany. Natomiast jest na to kilku przedsiębiorców, gdzie no, jesteśmy całkowicie pozbawieni możliwości zarobkowania, a przeniesienie naszych biznesów nie jest możliwe.
1: Trzymam kciuki, żeby ta sytuacja jednak obróciła się na tyle dobrą, na ile to jest możliwe.
0: No, mam taką nadzieję i dziękuję bardzo.
1: Krzysztof Czaplicki, który przy Jeziorze Pilchowickim prowadzi swój biznes związany ze sportami wodnymi, to z nim rozmawiałem przed momentem o sytuacji wokół opróżnionego Jeziora Pilchowickiego i katastrofy ekologicznej, która tam wystąpiła.

0: Angels i Mercy w Trójce. 13 minut do godziny 19. Policja i prokuratura badają przyczyny wczorajszego wypadku autobusu w Warszawie. Kierowca nie mógł zapanować nad pojazdem, staranował tramwaj, kilka samochodów, po czym wjechał w podziemne przejście dla pieszych. Ucierpiało 6 osób, 2 trafiły do szpitala.
1: Na pewno odczyty danych elektronicznych, które zostały zapisane w tym pojeździe ze sterowników, absolutnie będą kluczowymi informacjami.
2: Michał Głażewski, techniczny rzeczoznawca motoryzacyjny, biegły sądowy.
1: Dane dotyczące charakteru jazdy, działania układów, błędów, które w układach się zapisały, filmy, które zostały zarejestrowane. One też pokazują przebieg samego zdarzenia.
2: A te mogą wykluczyć hipotezę uszkodzenia układu hamulcowego.
1: Później pojawiła się informacja dotycząca pedału przyspieszenia, braku możliwości ograniczenia prędkości obrotowej silnika. Z pewnością to będzie czujnik, który zamontowany jest na pedale przyspieszenia. Przetwarzany ten sygnał jest przez sterownik na odpowiednie położenie przepustnicy w silniku, która reguluje przepływ, w tym przypadku gazu.
3: Z pańskiej perspektywy biegłego sądowego, jak pan myśli, ile to w ogóle potrwa, zanim my się dowiemy, co tam tak naprawdę się wydarzyło?
1: Och, to też jest pytanie, na które bardzo ciężko jest odpowiedzieć, ponieważ pojazd na pewno został zabezpieczony przez policję, tudzież prokuraturę. Organy ścigania tak naprawdę decydują o przebiegu samych odczytów, zapisów z tego pojazdu, czy w ogóle czynności badawcze, które na tym pojeździe będą wykonywane.
2: W każdym autobusie badanie techniczne musi być przeprowadzone raz na 6 miesięcy.
1: Poza tym przeprowadzane są obsługi codzienne takich autobusów, wszystkie bieżące naprawy są wykonywane. Pytanie, na ile taką usterkę, która mogła wystąpić, można było przewidzieć?
2: To właśnie ustalają biegli. Po takim zdarzeniu może pojawić się obawa przed korzystaniem z komunikacji miejskiej.
4: Statystycznie jest dosyć niewielka szansa, że coś podobnego nam się może jeszcze w tej komunikacji miejskiej zdarzyć.
2: Magdalena Witt-Wesołowska, psycholog transportu.
4: Trzeba zrozumieć osoby, które będą czuły teraz jakiś dyskomfort i obawy z tego tytułu. Natomiast no, trzeba mieć też świadomość tego, że jest to bezpieczny środek lokomocji do przemieszczania się w mieście i te obawy są bardzo krótkotrwałe po takich dramatycznych zdarzeniach.
0: Sprawą zajął się Michał Kowarski.

The Primitives w przedostatnim utworze dzisiejszej audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Kłaniamy się Państwu nisko i dziękujemy całą ekipą. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Telefony od Państwa odbierał Michał Kowarski. Ja nazywam się Michał Matus. Pięknie Państwu dziękuję. Mówię do usłyszenia jutro i dobrego wieczoru. I z zespołem Ble Państwa zostawiam. Kawą i telewizorem.

0: autopromocja.
1: Mały ekran, srebrny ekran, duży ekran, wielki ekran i ekran w Ogrodzie Trójki przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie.
2: Uszanowani!
1: Kino w Ogrodzie. W każdy wakacyjny piątek od 10 lipca.
3: Wiwat! Wiwat!
1: Wejściówki rozdajemy na antenie. Program Kina w Ogrodzie i godziny seansów na stronie trójkapolskieradio.pl i w mediach społecznościowych Trójki.
2: Wpierw trzeba mi się z Hetmanem rozmówić.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%, Mlekpol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
10: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Onet, przegląd sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Nasze Miasto. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
11: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
12: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
11: Pamiętałem o wszystkim.
12: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
11: Dokładnie, kochanie.
12: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
11: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
12: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
13: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
14: Podcast Polskiego Radia.
15: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
14: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
15: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
14: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
16: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
17: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG, AI, aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
16: Bo w Media Ekspert taniej masz.
4: Żegnamy reklamy.
18: Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 lipca, minęła 19. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Polska w razie potrzeby dostanie nowe rakiety do systemów Patriot. Głęboką reformę przepisów dla biznesu zapowiada rząd. Polski ski-alpinista Andrzej Bargiel jako pierwszy na świecie zjechał z Nanga Parbat w Trójce, opowiadał o swoim wyczynie. Od 2024 roku do teraz Polska dostarczyła Ukrainie sprzęt wojskowy wart 1,5 miliarda złotych, poinformował minister obrony. Za rządów Prawa i Sprawiedliwości wartość przekazanego uzbrojenia była 10-krotnie wyższa. A wicepremier Władysław Kosiniak

0: Kamysz potwierdził, że Ukraińcy dostali pociski rakietowe do systemów Patriot. Polska w razie potrzeby otrzyma nowe.
1: Tak, mamy zapewnienia, że jeżeli kiedykolwiek Polska by potrzebowała w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach czy latach zwielokrotnienia i przekazania rakiet do systemów Patriot, to jak bierze udział w tego typu pomocy dla innego państwa dzisiaj, to może liczyć na dużo więcej jutro.
0: Prawo i Sprawiedliwość domaga się dodatkowego posiedzenia Sejmu w sprawie sprzętu przekazanego Ukrainie. Dyskusja jest potrzebna, mówił w Pulcie Trójki poseł PiS-u Arkadiusz Czartoryski.
2: Głównym problemem jest to, czy po 4 latach wojny, w sytuacji, kiedy pan premier Donald Tusk mówi, że grozi nam wojna, że jakiś atak ma być na Polskę, że jest bardzo niebezpiecznie, że Putin coś szykuje, oddajemy praktycznie jedyne rakiety, które są w stanie nas ochronić i to przed balistykami, przed rakietami manewrującymi, jakim są Iskandery. Królewcu, jest to gigantyczny dysonans.
0: Polityczna dyskusja na ten temat jest bardzo płytka, dodał na naszej antenie Michał Kołodziejczak z Koalicji Obywatelskiej.
3: My bardzo łatwo ulegamy pewnym emocjom odnośnie tego, jak pomagamy Ukrainie. Jedni, drudzy i trzeci chcieliby na tym zbijać swój kapitał polityczny, a wręcz bym powiedział partyjny. Zaczyna się niebezpieczna gra co do kapitału partyjnego i ja nie wiem, czy bardziej Polacy chcą, żebyśmy my o tym dyskutowali, czy ci, którzy są wokół Polski, chcieliby, żeby w Polsce była taka dyskusja.
0: Wcześniej głos w sprawie zabrał premier. Nie igrajcie z ogniem, zaapelował do polityków Donald Tusk. Przedsiębiorcy będą mogli wystawiać e-paragony, a urzędy przestaną wymagać dokumentów, do których już mają dostęp w swoich systemach. To część pakietu deregulacja 2.0, który przedstawił rząd.
4: Jedna z propozycji rządu to stworzenie aplikacji do wystawiania e-paragonów, które mogą zastąpić fizyczny druk z kasy fiskalnej. Ma ona działać na każdym urządzeniu mobilnym. Minister finansów Andrzej Domański podkreślił, że może ona zastąpić tradycyjną kasę fiskalną.
5: Zamiast obowiązku posiadania fizycznej kasy fiskalnej wystarczy prosta, darmowa aplikacja na dowolne urządzenie mobilne.
4: Kolejna zmiana to rozszerzenie tak zwanej milczącej zgody, która w praktyce oznacza, że jeśli urząd nie odpowie nam w ustawowym terminie, to będzie to traktowane jako zgoda na wniosek obywatela lub przedsiębiorcy.
5: W przypadku osób fizycznych wprowadzimy tę zasadę w obszarze odroczenia terminów podatkowych oraz przywrócenia terminów zgłoszenia nabycia spadku lub darowizny. Dla przedsiębiorców zgodę wprowadzimy również w sprawach proceduralnych.
4: Zmiany te mają wejść w życie w pierwszej połowie przyszłego roku. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Jechał wężykiem, uderzył w znak. Policja zatrzymała kierowcę autobusu komunikacji miejskiej z Iławy. Służby zaalarmował pasażer. Alkomat wykazał 0 promili, ale to nie zakończyło sprawy. Relacjonuje Anna Sznarkowska z Iławskiej Komendy.
6: W trakcie kontroli wnętrza autobusu w kabinie kierującego funkcjonariusze znaleźli srebrne zawinionko z zawartością białej, zbrylowanej substancji. Wstępne badanie wskazało, że jest to amfetamina.
0: Kierowcę pobrano krew do badań, wyniki dadzą odpowiedź, czy prowadził pod wpływem narkotyków. Upały wracają do Wielkiej Brytanii. Na południu problemem staje się nie tylko wysoka temperatura, ale i brak wody. W hrabstwie Kent obowiązują ograniczenia w korzystaniu z niej.
7: Powodem wprowadzonych restrykcji jest wyjątkowo sucha pogoda. Po ciepłej wiośnie i rekordowo gorącym czerwcu poziom rzek i zbiorników wodnych w wielu miejscach jest wyraźnie niższy niż zwykle. Szczególnie trudna sytuacja jest w hrabstwie Hampshire, gdzie rzeka Test ma rekordowo niski poziom. Służby podkreślają, że po wielu tygodniach bez większych opadów zapasy nie nadążają za rosnącym zużyciem. W czasie upałów mieszkańcy zużywają znacznie więcej wody, m.in. do podlewania, napełniania basenów i mycia samochodów. Brytyjskie firmy wodociągowe apelują więc o oszczędzanie jej także w codziennych czynnościach. Proszą o krótsze prysznice, zakręcanie kranu podczas mycia zębów i ograniczenie podlewania trawników. Za złamanie zakazu używania węża ogrodowego może grozić kara do 1000 funtów, a najgorętsze dni dopiero przed mieszkańcami wysp. Temperatura będzie stopniowo rosła, a na południowym wschodzie może sięgnąć 34 stopni. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: 3 dni podejścia i 3 godziny zjazdu. Polski ski alpinista Andrzej Bargiel jako pierwszy na świecie zjechał z Nanga Parbat, 8000-nika w Himalajach, bez użycia dodatkowego tlenu. Trójca tak opowiadał o swoim wyczynie.
8: Polega to na tym, że zapinasz nagdy na szczycie i dojeżdżasz do ostatniego skrawka śniegu. Tu jest o podstawę ściany. Czasem trzeba wybrać skomplikowaną drogę. Nie zawsze jest to możliwe klasyczną drogą, najłatwiejszą. W rzeczywistości tak było. Zjeżdżałem drogą Reinholda Messnera, którą wytyczył w latach 70., która nie ma po dziś dzień powtórzenia. Ona jest dość niebezpieczna.
0: Nanga Parbat to 9 co do wysokości szczyt świata. To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Wieczorem i w nocy oraz jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, na południu burzowo. Nad ranem od 12 stopni na Podlasiu do 14 w centrum i 17 na Dolnym Śląsku.
10: autopromocja.
11: Ludzie, listy.

0: piszą, a my czytamy te listy i rozmawiamy z Państwem.
1: Te piosenki wiele mówią o mnie.
2: Mój tata zabrał mi antenę od radia.
3: Słucham Trójki od pierwszego wydania.
4: Lista Przeboju kształtowała mój gust muzyczny.
5: Miłość na całe życie.
6: Dzień dobry. No, calm down.
7: Dobrze?
8: Ale cudowne to było.
0: Listy na M. Wakacyjna audycja w Trójce. Miłe wspomnienia, mili prowadzący, miła dla ucha, muzyka, słowem, słoneczne przedpołudnie w dobrym towarzystwie. Od poniedziałku do czwartku, od 9 do 12. Zapraszają
1: Agnieszka Szydłowska, Justyna Grabasz,
9: Mateusz Tomaszuk
10: i Michał Nogaś.
11: Autopromocja.
12: Zapraszamy do reklamy.
13: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowit. Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Sudal, Toyota, Polska Organizacja Turystyczna oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
16: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Aksamit.

Jeśli dzisiejszy aksamit będzie tak dobry jak ta koncertowa wersja erotyki, to przed nami uczta do godziny 21. Ania Lalka, Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gacek. Dzień dobry, zapraszamy.

Violet Girl, jedna z moich ulubionych piosenek tego roku z bardzo także przeze mnie lubianej tegorocznej płyty. Ale mamy dzisiaj rzeczy do zrobienia w tym aksamicie. Madonna, jej nowa płyta. Już rozpoczęliśmy od koncertowej erotyki, wspomnienia pierwszej ery płyty Confessions on the Dance Floor i trasy promującej tamto wydawnictwo. Wszystko działo się kilkanaście, a wręcz 20 lat temu. A teraz druga część Confessions i znowu wracamy na parkiet, bo od piątku jest nowa płyta Madonny. Mówię to zdanie na antenie. Agnieszka, mówię to zdanie na antenie. Jest nowa płyta Madonny! A ja dzisiaj jestem w koszulce Madonny, kupionej na jej ostatniej trasie koncertowej Celebration. Możecie zobaczyć front na moim Facebooku i na moim Instagramie.

a tył, jeśli Ania w którymś momencie wpadnie zrobić mi zdjęcie tyłu, ponieważ z tyłu jest napis. Taki napis bardzo w stylu Madonny i chcę wierzyć, że także w moim stylu. No więc to jest Madonna, którą musimy dzisiaj przedyskutować, a z pewnością posłuchać jej nowych piosenek. No ale jest też on. No on jest przecież. No to bardzo proszę, aksamit@polskieradio.pl i komentarze na moich kontach społecznościowych oraz wiadomości. Jak wam się tym razem podobało na koncercie mistrza?

Dzień dobry, mam na imię Anna i jestem uzależniona od koncertowego wykonania tej piosenki. Mogłabym się tak przedstawiać. Prawdopodobnie jedno z moich najsilniejszych uzależnień. Raz na jakiś czas po prostu muszę usłyszeć Jubilee Street w wersji koncertowej. Fani Cave'a oczywiście wiedzą, różniącej się nieco od wersji studyjnej. Mam nadzieję, że długo jeszcze będzie we mnie duch niespokojny, który w drugiej części tego utworu jednak rzuci się w tłum i jednak trochę sobie poszaleje, ale przede wszystkim patrząc na niego, to co Cave wyprawia na scenie wciąż i tylko bardziej jest niesamowicie inspirujące. Jak to się w życiu wszystko układa? Ktoś, kto kiedyś mógłby być najgorszym przykładem tego, kim może stać się twoje dziecko, teraz staje się powoli wzorem do naśladowania, zarówno w sensie empatii, zrozumienia, dojrzewania i dojrzałości, jak i sumienności, szczególnie na przykład chodzenia do pracy, siadania przy biurku i każdego dnia pisania czegoś. Nie wszyscy autorzy mogą się taką dyscypliną, Agnieszka, nie śmiej się, poszczycić. No ale tak, to także wzór pracowitości i tego, że zawsze jest tu jakaś figurka do wyrzeźbienia, tu napisanie intro do książki o swojej pięknej żonie, która to książka się ukazuje we wrześniu, tu trasa koncertowa, tu ścieżka dźwiękowa i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, że mogłabym o Cave'ie mówić godzinami, jeśli jest zapotrzebowanie, dajcie znać, ja zawsze z przyjemnością, ale jestem ciekawa waszych opinii i wrażeń po najnowszym, jeśli tak mogę powiedzieć, koncercie Cave'a w Polsce, aksamit@polskieradio.pl albo w komentarzach na Facebooku i na Instagramie, na moich imiennych kontach. A propos

propos aktywności Cave'a, no to także oczywiście jest jego blog mailingowy. Dzisiaj w naszych skrzynkach pojawiła się najnowsza porcja informacji ze świata Cave'a i między innymi gdzieś tam między wierszami komplement złożony właśnie temu utworowi. Jeśli się nie mylę, wielkie

społecznościowe, wspominacie cudowne koncerty, bo koncerty są cudowne. Patrzę na to, jak napakowany utworami jest plan dzisiejszego aksamitu i nie zdążę wam opowiedzieć o moim ostatnim koncercie Madonny na przykład, więc być może zrobimy to za tydzień, ale zanim królowa, to raz jeszcze księżniczki. Ta nagrała, tak mi się wydaje, moją ulubioną tegoroczną piosenkę.

Absolutnie robi mi coś ta dyskretna euforia tej piosenki, jeśli tak mogę o niej powiedzieć. Lost Boys, tak swój nowy album zapowiada Phoebe Bridgers. A teraz ta euforia będzie nieco mniej dyskretna.

No i mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy dzięki Broken Social Scene rozgrzani już na tyle, że jesteśmy gotowi, by wejść na taneczny parkiet. Talk about

Gdyby Madonna była słuchaczką aksamitu, to może pomyślałaby, dwa nowojorskie odcinki audycji, to może nagram postscriptum, bo to jest do końca, do kości, do krwi, do wszystkiego nowojorska piosenka Danceteria. To jest nazwa działającego przez 6 lat klubu w Nowym Jorku i tytuł tej piosenki. Klubu, w którym w latach 80. w grudniu 82 roku dla 300 osób Madonna po raz pierwszy wykonała swój pierwszy singiel Everybody i od tego wszystko się zaczęło. Dla kogoś to może być banalny pop, tandetne disco, można tutaj ujmować i odejmować Madonnie, ale tekst tego utworu, ta wyliczanka tego, że każdy tutaj na tym parkiecie i w tym klubie jest małym dziełem sztuki, to jest hołd oddany ludziom tamtych czasów, tym kolorowym szaleńcom, którzy często za swoje szaleństwo zapłacili najwyższą cenę. Kiedy przegląda się te wszystkie nazwiska czy imiona wymieniane w tekście, 20 lat zmarł na AIDS, 23 lata zmarł na AIDS, 20 kilka lat zmarł na AIDS. Madonna, pierwsza gwiazda pop, która głośno mówiła o tym, że należy mówić o bezpieczeństwie, należy wspierać ofiary i tak dalej, i tak dalej. Teraz nie stawia sobie pomnika, ale mówi w tym właśnie utworze, jednocześnie zachęcając do tańca, pamiętam, tęsknię, kocham. Było to trudne, było to wspaniałe. Do nowej płyty Madonny wrócimy po godzinie 20, a teraz no jak to w przypadku dobrego tańczenia? Trzeba troszkę po tym wszystkim odpocząć.

0: Wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. DPD, Grupa Transportowa, Polski Holding Hotelowy, Toyota Radość oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
13: Halo, halo, czy nas słyszycie?
12: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
14: Abemus Papam.
12: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
15: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
16: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
17: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
2: Żegnamy reklamy.
18: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 6 lipca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie druga nadzwyczajna sesja Rady Miasta w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Jutro 3000 osób musi opuścić teren w rejonie ulicy Trzemeskiej we Wrocławiu. Znaleziono tam niewybuch. Francuska opozycja próbowała odwołać rząd, zarzucając mu brak przygotowania na ekstremalne upały. Sytuacja, która miała miejsce w Szpitalu Południowym, nie powtórzy się, zapewniał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Trwa druga nadzwyczajna sesja Rady Warszawy w sprawie afery. Tym razem radni oczekują też informacji m.in. w sprawie funkcjonowania prosektorium i procedury ochrony sygnalistów w stolicy. W Szpitalu Południowym pracuje nowy zarząd i nowa rada nadzorcza, mówił podczas sesji prezydent.
1: Nowy zarząd na bieżąco współpracuje z organami ścigania i organami kontrolnymi. Reaguje także natychmiast, kiedy pojawią się nowe informacje, tak jak na przykład w sprawie prosektorium, czy też pomyłki przy procedurze in vitro. Jeżeli chodzi o sprawę prosektorium, bo rzeczywiście to jest nowa kwestia, po to nowy zarząd, po to nowa rada nadzorcza, po to te wszystkie zmiany, żeby wszystkie nieprawidłowości były wyjaśniane. Wszystkie.
18: Afera z warszawskim szpitalem południowym jest badana przez prokuraturę, ABW i NFZ. W warszawskiej placówce miała do

0: dochodzić do nieprawidłowości na SOR-ze, którym kierował lekarz i były już radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk. Około 3000 osób musi opuścić teren w rejonie ulicy Trzemeskiej we Wrocławiu. Podczas prac znaleziono tam niewybuch z czasów II wojny światowej. Ewakuację zaplanowano na jutrzejszy poranek. Teren w promieniu około 300 metrów od znaleziska musi zostać opuszczony przez mieszkańców i osoby postronne najpóźniej do godziny 8:30. Ewakuacja obejmuje m.in. dwa przedszkola. NASK bada sprawę nazw obiektów na mapach Google. Wczoraj pojawiły się na nich fałszywe nazwy miejsc w Warszawie, m.in. Pałac Kibolski zamiast Pałacu Prezydenckiego i Ogród Suski zamiast Ogrodu Saskiego.
1: Wciąż nie wiadomo, czy akcja zmiany nazw w Google Maps jest efektem ataku hakerskiego i kto za nią stoi. Karol Bojke z CERT Polska działającego w NASK przekazał, że sprawa jest monitorowana.
2: Zespół CERT Polska w nocy z 5 na 6 lipca dokonał licznych zgłoszeń problemu fałszywych nazw do moderacji firmy Google jako właściciela serwisu Google Maps. Część nazw została już poprawiona, obecnie w dalszym ciągu monitorujemy tę sytuację.
1: Zmiany nazw dotyczyły kilkudziesięciu lokalizacji w Warszawie. Część z nich miała charakter obraźliwy i wulgarny. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
0: Prawie 2/3 Kuby nie ma prądu. Na wyspie doszło do awarii, trwa blackout. Operator sieci elektroenergetycznej bada przyczyny zdarzenia. To nie pierwsza awaria prądu na Kubie. Ostatnio dochodziło do nich z powodu przestarzałej sieci amerykańskiej blokady paliwowej. Przez tę ostatnią brakuje paliwa do zasilania elektrowni. Problem pogłębił się po wstrzymaniu dostaw z Wenezueli na początku roku. Przez brak prądu nie da się uruchomić choćby klimatyzacji i pracować na wyspie w warunkach ekstremalnego upału. Upały we Francji niosą za sobą polityczne konsekwencje. Po fali rekordowo wysokich temperatur z końca czerwca część opozycji próbowała doprowadzić do upadku rządu, zarzucając mu brak przygotowania na ekstremalne warunki. Parlamentarzyści odrzucili jednak wniosek o wotum nieufności w tej sprawie.
3: Wniosek otrzymał poparcie niespełna 1/4 deputowanych. Inicjatywę Zielonych poparła część lewicowej opozycji, która uważa, że władze ponoszą odpowiedzialność za wieloletnie zaniedbania w polityce klimatycznej. Po czerwcowej fali upałów, podczas której w niemal całym kraju temperatury przekroczyły 40 stopni Celsjusza, na rząd spadła fala krytyki. Prawica zarzuciła mu brak inwestycji w klimatyzację. Natomiast lewica podkreślała, że problem globalnego ocieplenia coraz silniej uderza we francuskie społeczeństwo. Podczas czerwcowej fali upałów odnotowano ponad 2000 nadmiarowych zgonów, jednak są to wciąż wstępne dane. Zieloni twierdzą, że ostateczny bilans może zbliżyć się nawet do 10 tysięcy ofiar, choć władze stanowczo odrzucają takie prognozy. Temat z pewnością będzie powracał, ponieważ już w tym tygodniu do Francji ponownie napłynie gorące powietrze, choć temperatury mają być niższe niż pod koniec czerwca. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro pochmurno z przejaśnieniami, będzie padać deszcz. W południowej połowie kraju lokalne burze, od 16 stopni na północy do 24 na południu.
5: Autopromocja.
4: Latem w Trójce mnóstwo muzyki. Od 12 do 14 muzyczna poczta UKF i Państwa ulubione utwory.
6: Ja myślę, że to byłby czas na utwór Last Christmas George'a Michaela.
7: Śnieg. A może być Snow Patrol?
4: Zapraszają Mariusz Owczarek i Tomasz Żonda. Także od poniedziałku do czwartku, od 14 do 16 najciekawszy autorski wybór dziennikarzy muzycznych Trójki. W tonacji Trójki zapraszają
8: Agnieszka Szydłowska, Piotr
9: Metz, Jacek Hawryluk,
10: Grzegorz Hoffman.
4: A o stałej porze, czyli o 15, tonacja w piątek zaprasza Michał Margański i w sobotę zaprasza Piotr Kaczkowski. Muzyka w Trójce. Polecamy latem.
5: Autopromocja.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Aksamit.

Amy Winehouse i jej piosenki nie potrzebują żadnego powodu, by pojawić się w Aksamicie, ale w tym wydaniu audycji taki powód jest, ponieważ mam wielką przyjemność zaprosić Was na najbliższe wydanie audycji Półperfekcyjnej Płyty, a więc w najbliższą środę o godzinie 19:00, na spotkanie z Amy Winehouse, z jej cudowną, niezapomnianą płytą Back to Black. No i to jest ten minus także ze mną, ponieważ to ja będę mieć ogromną przyjemność zagrać dla Was połowę, moim zdaniem, najwspanialszej płyty XXI wieku. Będę miała przyjemność opowiedzieć Wam o tym albumie, o samej Amy, trochę się powzruszać, bo już przygotowuję tę audycję i mam nadzieję, że Was nie zabraknie. Ja wiem, że wszyscy znamy te piosenki na pamięć. Swoją drogą, jak typujecie? Zagram stronę A czy stronę B tego albumu? Myślę, że stali słuchacze takiej audycji z przeszłości Atelier mogą domyślać się, którą stronę wybrałam. Jeśli macie ochotę zgadywać, dajcie znać. Tak czy inaczej, Półperfekcyjnej płyty Back to Black Amy Winehouse w najbliższą środę o godzinie 19:00 razem z moim wprowadzeniem i kilkoma jeszcze innymi utworami. Nie mogę się doczekać tego spotkania, ponieważ to jest niezmiennie wspaniała muzyka i to jest niestety niezmiennie tragiczna historia, ale tak jak zawsze mówię, ktoś musi kiedyś pierwszy raz usłyszeć Beatlesów.

chcę wierzyć w to, że także ktoś kiedyś po raz pierwszy usłyszy Amy Winehouse i powinien wiedzieć, jaka to była świetna, naprawdę fantastyczna dziewczyna. Teraz przy okazji nowej płyty Stonesów gdzieś wyskoczył mi, ponieważ pojawia się coraz więcej komunikatów medialnych, wywiadów, cytatów i tak dalej, fragment wypowiedzi Roniego Wooda, gitarzysty Stonesów, że patrzenie na odchodzenie Amy Winehouse, a potem informacja o jej śmierci, to jest jakby znowu stracić Billie Holiday. I coś jest na rzeczy. No ale dobrze, będziemy się smucić i zachwycać w najbliższą środę, a teraz... No, powiedziałabym, że raczej tak sobie w takim umiarkowanym tempie potańczymy.

0: Soul nigdy nie gra tak dobrze, przynajmniej mnie, jak wtedy, kiedy jest rozkosznie ciepło za oknem. Ale jeśli chodzi o lato i muzykę, to i myślę, że nie jestem tutaj samotna w tej opinii, jeśli chodzi o lato i muzykę, to jednak numerem jeden absolutnie są festiwale, plenery i duże koncerty tych, których uwielbiamy, albo tych, których dopiero poznajemy. Tak jest, wracamy do wspomnień, bo obok wszystkich opowieści o koncertach Cave'a mamy także w dalszym ciągu pewne rzeczy jeszcze niepoukładane i kilka płyt w jego dyskografii, których razem nie posłuchaliśmy, w tym także płyt koncertowych.
1: It's called I Need You. When you're

Tak wspominałam, że mamy jeszcze rzeczy do nadrobienia, bo my tak naprawdę i tak porządnie to tej koncertowej płyty Cave'a wydanej w grudniu 25 roku, płyty Live God, to myśmy tak naprawdę i porządnie tego albumu to nie posłuchali w Aksamicie. Niedobra, Anna. To duże tutaj niedopatrzenie z mojej strony. No i ta piosenka, I Need You, grana na trasie promującej ostatnią płytę Cave'a Wild God, no muszę wam powiedzieć, że w tej drugiej części koncertu, kiedy już Cave przeprowadził nas przez wszystkie możliwe emocje, to mnie zatrzymała i tak troszkę rozsmarowała, muszę powiedzieć. Pomyślałam sobie, że tyle płyt, tyle piosenek, tyle koncertów, tyle o nim wiem, tyle razy widziałam, tyle tych utworów znam na pamięć, a wciąż on i pianino, albo on i cała moc Bad Seeds, bo to nie ma znaczenia, czy to jest utwór głośny, czy monumentalny, czy cichy, delikatny i kameralny, ale ciągle ma coś takiego, że po prostu łapie człowieka za najczulszą część ciała, zostawię to w tym miejscu i to się nie zmienia i to się nie kończy. Niesamowite jest zupełnie to, co on ma, jeśli chodzi o zdolność do połączenia się ze swoimi słuchaczami, ze swoimi widzami, fanami, uczestnikami koncertu przez te 2 godziny czy 2,5 godziny. Świat redukuje się do Nicka Cave'a. To jest naprawdę, naprawdę coś niezwykłego. Tak przyciąga uwagę, ale też nikt, myślę, życzliwy czy nie, nie ma cienia wątpliwości, że w tym momencie, kiedy jest na tej scenie,

jest dla niego tylko ta przestrzeń i tylko ci ludzie, którzy są przed nim i wokół niego. I to jest niezwykłe oddanie fachowi, jakim jest powinność artysty sceniczna, jeśli jest taki zwrot i takie wydarzenie. I myślę, że naprawdę to banał, ale tak wielu mogłoby się od niego uczyć, od czego jest scena. No a potem, kiedy pomyślimy sobie, o czym są te wszystkie piosenki, o wierze, o miłości, o nadziei, o stracie, o pożądaniu, o demonach, o śmierci, o stracie raz jeszcze i potem to wszystko z każdym kolejnym rokiem, kiedy my, słuchacze Cave'a, jak on, jesteśmy starsi i przeżyliśmy coraz więcej i cierpieliśmy coraz bardziej i coraz więcej tych utworów rozumiemy i trafia do nas coraz inaczej, no to naprawdę odbywa się trochę taka terapia tańcem, terapia śpiewem, ale także terapia łzami, bo czytam wasze wiadomości po ostatnim koncercie Cave'a i to właśnie wraca. Śmialiśmy się i płakaliśmy i były wszystkie emocje i przede wszystkim oczywiście to zdanie. I było wspaniale.

Jeśli potrzebujecie muzyki, przy której można trochę odpocząć, to to są dwa stworzone do tego albumy. Przed chwilą z płyty Temporary ubiegłorocznego wydawnictwa projektu Everything is Recorded, a wcześniej tegoroczny album Pieces for Piano. Cudowna muzyka Antoniego Philipsa, bardzo aksamitna. Jeśli chodzi o przyjemność grania muzyki Nicka Cave'a, to poza przyjemnością własną, bo daję wam słowo, jednak komfort radiowego studia, tego jak tu jest wszystko wytłumione, jak można sobie to głośno tutaj odtworzyć i jeszcze w słuchawkach, i można sobie pośpiewać, i poza Agnieszką właściwie nikt nie patrzy, a Agnieszka się już przez te wszystkie lata przyzwyczaiła. No więc poza tą wielką przyjemnością jest coś jeszcze. Z każdą prezentacją utworów Cave'a zawsze pojawi się ta wiadomość czy ten mail. Pani Aniu, dziękuję, to dzięki pani. Więc mam potrzebę wyrzucenia tego w eter raz jeszcze. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, na swojej liście rzeczy do zrobienia zapiszcie. Może być tam na dalszych miejscach. Zobaczyć kiedyś na koncercie Nicka Cave'a. Z tematem Cave'a na dziś się żegnamy. Wracamy do tej, która zaczyna być bardzo ważna w aksamicie, bo do tej płyty wrócimy także w przyszłym tygodniu, no bo musimy ją poznać. To jest kawał muzyki, godzina tanecznego grania. Myślę, że już wszystko jasne. Wracamy na drugą część Confessions Madony.

Po pierwszych przesłuchaniach nowej płyty Madonny bliżej mi do drugiej części tego albumu, bardziej eksperymentalnej, bardziej wysmakowanej muzycznie, mniej tak jednoznacznie parkietowo-tanecznej, czyli nawiązującej mniej do słynnych Confessions z 2005 roku, a bardziej może do niedocenionej nigdy erotiki z 92 roku, może do Bedtime Stories z 95, może do Ray of Light z 98 oraz dlaczego ja z pamięci mówię całą dyskografię Madonny na antenie, ponieważ tak się cieszę, że jest jej nowa płyta i to jest płyta, która nie została zignorowana przez fanów, to jasne, ale przez media, to w przypadku ostatnich jej wydawnictw, to już takie pewne nie było, bo nawet jeśli odnajdowało się miejsce właśnie w mediach dla nowych poczynań artystycznych Madonny, to jednak zawsze był w tym jakiś szyderczy rys, czy pióra dziennikarskiego, czy obiektywu paparazzi. Zawsze było w tym coś bardzo przykrego, bardzo nieprzyjemnego, bo wiadomo, Madonna, królowa rzeczy niepoprawnych i niemożliwych do wyobrażenia, w końcu zrobiła tę najstraszniejszą, czyli się zestarzała.

No więc musiała odrobić swoje i odcierpieć w kulturze masowej, ale przeszła na tę drugą stronę. Dzisiaj absolutnie uwielbiana, podziwiana. Słusznie, to na pewno jest najlepsza jej płyta od lat. No i posłuchajcie, jak fantastycznie się kończy.

0: I wasn't meant for you. Everything fades away. Everything fades away.
1: Lower East Side Girl. Wróciliśmy do Nowego Jorku i jej młodości. Wszystko przemija, ale nie ty. To są ostatnie słowa tego albumu. No to jeszcze jedna nowojorska wojowniczka.

Warrior. Yeah, yeah, yes. To jako zamknięcie rzuconego tylko gdzieś w etat tematu wojowniczej, walczącej o swoje w Nowym Jorku lat 80. Madonny. Wrócimy do tego w przyszłym tygodniu. Przypominam, słyszymy się w tym tygodniu jeszcze raz w najbliższą środę o godzinie 19:00 półperfekcyjnej płyty i moja opowieść o Back to Black Amy Winehouse. Za nami w audycji dwa nowojorskie przystanki, ale jeśli myślicie, że tam kończymy aksamit, jesteście w błędzie. Ostatnia stacja to Zuropa, bo coś gdzieś na horyzoncie nowego już się czai. Do usłyszenia.

0: Jestem historyczką średniowiecza i przez większość życia zajmowałam się kulturą dworską. Tym razem jednak postanowiłam zejść do zwykłych chat i zwykłych kamienic mieszczańskich i wyszukiwałam w źródłach, ale też w literaturze naukowej postaci kobiet, które wydawały mi się frapujące z różnych powodów, które bardzo często potrafiły o siebie zawalczyć i dzięki temu spotykamy je w źródłach, które potrafiły pójść do sądu, jeśli się z czymś nie zgadzały, ale też napisać uczony traktat przeciwko temu, w jaki sposób kobiety są przedstawiane w literaturze, gdyż jak napisała Krystyna Pizańska, gdyby kobiety pisały książki, fakty byłyby inne. Zapraszam, autorka.
1: Pierwsza wakacyjna lektura w Trójce.
2: Anna Brzezińska.
1: Cierpliwe Genowefy.
2: Bezwstydne Magdaleny. Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet.
1: Czyta Katarzyna Dąbrowska, Łukasz Borowiecki, muzyka.
2: Lukresja odmawia karmienia piersią. W lutym 1474 roku Lukresja, mieszkanka Walencji, powiła dziecię. Niefortunnie było to dziecię pewnego dominikanina, co przekreślało szanse na szczęśliwe, rodzinne życie. Jeszcze bardziej niefortunne okazało się, że dominikanin odmówił uznania potomka i łożenia na jego utrzymanie. Lukresję trafił szlak. Wobec pokazu ojcowskiego skąpstwa i małoduszności też odmówiła. Tatuś nie chce dzieciątka wykarmić? To ona również nie musi.

publicznie, przy świadkach, poprzysięgła ze złością, że nie poda noworodkowi piersi. Żadna miłość macierzyńska jej do tego nie skłoni. Nie ma mowy. Nie. Już. Wieść o przysiędze Lukresji prędko musiała się roznieść. Na pewno dotarła do Kateryny de Vallès, krewnej inkryminowanego dominikanina. Zaalarmowana przybiegła do domu, gdzie Lukresja właśnie leżała w połogu i błagała ją, by zmieniła zdanie i by dziecko nie cierpiało z powodu niesnasek pomiędzy ojcem a matką. Poruszona prośbami Lukresja zgodziła się nakarmić dziecko, zaznaczyła jednak ponownie, że nie robi tego z żadnej matczynej miłości ani popchnięta naturalnym odruchem. Nie, Lukresja oczekiwała zapłaty za swoją pracę. Przedziwne to były czasy. Wśród elit zatrudnianie mamek było wówczas powszechne. Mimo, że moraliści grzmieli, że matki powinny samodzielnie karmić swoje dzieci piersią, ale wiele arystokratek i patrycjuszek musiało towarzyszyć mężom w podróżach, miało obowiązki na dworze albo starało się jak najszybciej rodzić kolejnych potomków, aby zwiększyć szansę, że któryś przeżyje, bo śmiertelność była bardzo duża. Wybór mamki uznawano za obowiązek ojców. I to oni podpisywali większość stosownych umów. Lecz choćby z korespondencji wynika, że radzili się żon, matek albo innych krewnych i brali pod uwagę ich zdanie. Jednakże w tym przypadku ojciec dominikanin ewidentnie się do żadnych obowiązków nie poczuwał. Lecz skoro nie był mężem Lukresji, ona również nie miała wobec niego żadnych zobowiązań. Dziecka o zdanie nikt nie pytał, ale niewątpliwie było głodne. Lukresja uznała więc, że Kateryna najęła ją jako mamkę. Praca tego rodzaju wiązała się z pewnymi ograniczeniami, bo uważano na przykład, że mleko ciężarnej kobiety szkodzi dziecku. Więc mężowie karmicielek zawierających umowy o pracę zobowiązywali się niekiedy pod przysięgą, że nie będą z nimi współżyć. Mamki miały obowiązek zdrowo się odżywiać, powstrzymywać od używek oraz prowadzić przykładne życie, bo złe skłonności dało się wyssać z mlekiem karmiącej. Trudno zgadnąć, czy Lukresja przestrzegała tych zasad, ale z pewnością uważała karmienie dziecka za zajęcie wymagające rekompensaty finansowej. Nie za obowiązek i esencję macierzyńskiej miłości, tylko pracę. Odpłatną. A że to było jej własne dziecko? No cóż, zdarza się. Podobnie jak tatuś, który nie uznaje dziecka i nie chce na nie łożyć. Skoro zaś nie otrzymała zapłaty, 18 miesięcy później, po odstawieniu potomka od piersi, pozwała Katerinę o złamanie warunków ustnej umowy i zaległą pensję. W trakcie postępowania pełnomocnik prawny Kateryny z oburzeniem tłumaczył, że każda rodzicielka ma obowiązek karmić swoje dziecko. Lukresja z kolei zeznała, że Kateryna nachodziła ją wielokrotnie w jej komnacie połogowej. Męczyła ją, nagabywała i zadręczała prośbami. Wreszcie zobowiązała się przejąć odpowiedzialność za dziecko. Siostro miała jakoby obiecać leżącej w połogu Lukresji: nie musisz się dłużej niczym martwić, możesz na mnie liczyć, chcę go wychować i sama wezmę go na utrzymanie. Zapłacę ci za cały okres karmienia piersią zgodnie ze stawkami przyjętymi dla mamek. Kateryna tak dużo jej obiecywała, irytowała się Lukresja, ale dała jedynie 20 su i jakieś łachy na pieluszki i ubranie dla dziecka. Po prostu ją oszukała. I wiecie co? Najwyraźniej jej postępowanie nie było takie całkiem gorszące dla współczesnych, bo wiele kobiet zeznawało na rzecz Lukresji. Na przykład niejaka Francina Cucurella opowiedziała, że pomagała Lukresji przy porodzie, a następnie była świadkiem jej przysięgi. Nie oburzyła się, nie próbowała położnicy łajać ani przekonywać, po prostu zaczęła szukać w sąsiedztwie mamki dla noworodka. Co wyjątkowo zabawne, pełnomocnik prawny Kateryny de Vallès zapewniał sąd, że Lukresja jest przykładną matką, która okazywała swemu synkowi wielkie przywiązanie, wszak opowiadał, że w nie karmiła piersią syna powodowana wyłącznie macierzyńską miłością, a nie jakimś niskim wyrachowaniem i nie dla pieniędzy. Przecież odmówiła oddania go mamce, gdy wreszcie znaleziono jakąś prostą wieśniaczkę gotową go karmić. Po prostu.

0: prostu wzór dobrej matki. Na dodatek samopylnej, bo tatuś dominikanin jest dziwnie w tej historii nieobecny. Tymczasem pełnomocnik prawny Lucrecji oburącz od niej tę miłość matczyną odpychał, koncentrując się na umowie pomiędzy dwiema kobietami, z których jedna nie dotrzymała zobowiązań i nie chciała zapłacić drugiej. Jego argumentacja wywodziła się z ówczesnej praktyki prawnej, bo nasza bohaterka nie była jedyną niewiastą, która wpadła na pomysł, żeby się domagać pieniędzy za karmienie piersią własnego potomka. Otóż w XV-wiecznej Aragonii zdarzało się, że podobne umowy o karmienie wspólnych dzieci zawierali kochankowie, świeccy i duchowni ze swoimi konkubinami. Oświadczenie Lucrecji, że nie karmiła własnego dziecka z powodu macierzyńskiej miłości, miało więc głęboki sens procesowy. Jeżeli krewni składali publiczne oświadczenie, że nie świadczą opieki nad dzieckiem z miłości, mogli się później domagać rekompensaty finansowej. Innymi słowy, Lucrecja wykazała się wyczuciem czasu, wykrzykując sprzeciwy tuż po zakończeniu akcji porodowej, bo to prawo nie działało wstecz. Nie wiadomo, jaki w jej sprawie zapadł wyrok. Szkoda. Niemniej to zaskakujące i niezwykłe, że w XV-wiecznej Walencji pewna niezamężna kobieta imieniem Lucrecja odmówiła uznania opieki nad noworodkiem za swój święty obowiązek i wyceniła ją, tłumacząc na nasze jako pracę reprodukcyjną. Kiedy nie otrzymała zapłaty, butnie poszła do sądu, ewidentnie w przeświadczeniu, że miłość macierzyńska nie może stanowić powodu, by przerzucić na nią wszelkie obowiązki i koszty związane z dzieciątkiem, którego wszak nie sprokurowała sobie samodzielnie. Na dodatek sąd potraktował z powagą i ją, i sprawę.
1: Katarzyna Dąbrowska czyta nową książkę w Trójce.
0: Anna Brzezińska. Cierpliwe Genowefy, bezwstydne Magdaleny. Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet. Fragmenty.
1: Łukasz Borowiecki. Muzyka.
0: Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. Polecamy.
1: I zapraszamy.
2: Autopromocja.
3: Mój koniec świata był 863 dni temu.
4: Pierwsza myśl...
5: Dlaczego ja?
6: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
5: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
4: Jeszcze chciałabym pożyć.
7: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
2: Autopromocja.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 6 lipca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wróciła rotacja amerykańskich wojsk do Polski. Zdaniem szefa MON-u to bardzo dobry sygnał. Po zamknięciu schroniska w Nowym Targu konieczne jest zapewnienie miejsca dla 273 psów. Łódzka policja kontroluje prędkość rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych. Wznowiono anulowaną wcześniej rotację wojsk ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Poinformował o tym minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz, który zaznaczył, że jest to bardzo dobry sygnał w kontekście relacji polsko-amerykańskich.
9: Rotacja 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski została wstrzymana w maju. O tej decyzji najpierw informowały amerykańskie media, później potwierdził ją Pentagon. W związku z tym prowadzone były rozmowy pomiędzy resortami obrony, prezydentami oraz przedstawicielami sił zbrojnych Polski i Stanów Zjednoczonych. Dziś wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że strona amerykańska potwierdziła wznowienie rotacji.
10: Odebrałem informacje od zastępcy ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, od attaché wojskowego, że wraca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu, będzie kontynuowana.
9: Ostatnio niemało mówi się również o utworzeniu stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Pod koniec czerwca Pentagon pozytywnie odpowiedział na list szefa MON w tej sprawie. Od tego czasu na ten temat prowadzone są rozmowy pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi. Przemysław Lis, Polskie Radio.
8: Psi problem na Podhalu. Po ogłoszeniu zamknięcia schroniska w Nowym Targu konieczne jest zapewnienie miejsca dla 273 psów. Problem dotyczy 43 gmin, które podpisały umowy ze schroniskiem. Powiatowy lekarz weterynarii wydał decyzję o jego zamknięciu na wniosek właścicieli, a opiekę nad psami mają przejąć gminy, które kierowały tam zwierzęta.
11: Gminy, z terenu których psy trafiały do

0: zlikwidowanego schroniska mają jeszcze 1,5 tygodnia na zabranie zwierząt. Biały Dunajec musi znaleźć miejsce dla 22 psów, mówi wójt gminy Marcin Gandera.
1: Pracownicy dzwonią do schronisk po całej Polsce, by zorientować się, czy ktokolwiek będzie chciał jeszcze przyjąć te psy. Na chwilę obecną niestety odzew jest negatywny.
0: Podobny problem ma wójt Kościeliska Roman Krupa, który szuka miejsca dla 4 psów.
2: Każdy ze schronisk jest zajęty.
0: Samorządowcy liczą, że znajdą się chętni do adopcji, co byłoby najlepszym finałem kryzysowej sytuacji w schronisku, przede wszystkim dla zwierząt. O zamknięciu schroniska po ponad 30 latach działalności zdecydowali sami właściciele. Obrońcy zwierząt zarzucali im rażące zaniedbania, a nawet znęcanie się nad czworonogami. Tych zarzutów nie potwierdziły kontrole policji i powiatowego lekarza weterynarii. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
3: Łódzka policja kontroluje prędkość rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych. Sprawdza, czy stosują się do obowiązujących przepisów. Najczęstszym przewinieniem jest właśnie przekraczanie dopuszczalnej prędkości, mówi podkomisarz Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
4: Jaka jest odpowiednia prędkość na drodze dla rowerów?
5: 30?
4: Nie. 20, tak? O 15 za dużo. Pani dowód osobisty przy sobie?
5: Nie, no zwraca się, tylko no, jakby jak jest prosta droga, to też jakby są zachowane te warunki ostrożności, ale no różnie bywa.
6: Te działania skierowane są zarówno na zwracanie uwagi na popełniane przez tych kierowców i wobec nich różnego rodzaju wykroczenia, ale również i chyba przede wszystkim na profilaktykę.
3: Policjanci weryfikują także wiek kierowców, bo od marca z tego typu elektrycznych pojazdów nie mogą korzystać dzieci poniżej 13 roku życia. Maksymalna dopuszczalna prędkość podczas jazdy hulajnogą elektryczną to 20 km na godzinę. Ocieplenie klimatu, wilgotne lato i ciepłe zimy sprzyjają temu, że kleszcze są aktywne przez cały rok. W tej chwili nie mówimy już o sezonowości, a spędzając urlop na świeżym powietrzu, warto nie tracić czujności, mówi Małgorzata Gudę-Whiteis z opolskiego sanepidu.
7: Każdorazowo po przyjściu ze spaceru z dłuższej wycieczki powinniśmy dokładnie obejrzeć swoje ciało.
3: Kleszcze usuwamy najlepiej pęsetą, wyciągamy go zdecydowanym ruchem bez obracania, zgniatania go. Miejsca po wkłuciu należy dokładnie zdezynfekować.
8: Klimat.
3: Dobra albo bardzo dobra jakość powietrza niemal w całym kraju. Wyjątkiem jest Ostróda, gdzie powietrze jest dostatecznej jakości. Ponad 31% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, głównie wiatru. To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: O sporcie Krzysztof Oniewski.
10: I w pierwszej kolejności sprawdzamy sytuację w Arlington w Teksasie. Tu prawie na 100-tysięcznym stadionie o awans do ćwierćfinału piłkarskich mistrzostw świata grają Hiszpania i Portugalia. I po 4 minutach mamy bezbramkowy remis. W nocy czeka nas kolejne spotkanie 1/8 finałów. Współgospodarze mundialu Amerykanie spotkają się z Belgami, mówi były piłkarz belgijskich klubów Marcin Żewłakow.
11: Wygląda na to, że Belgia generalnie przyjechała na ten mundial trochę budować się w trakcie tego turnieju, bo zaczęli poniżej oczekiwań. Udało się zrealizować ten plan minimum, wygrać z Nową Zelandią, wyjść z grupy. Natomiast później, no powiedziałbym, duża doza szczęścia, takich pozytywnych okoliczności. Pewnie też hardo ducha, walka o 1/8 z Senegalem. To dodaje paliwa i mentalnego, i takiego piłkarskiego drużynie Belgii. Natomiast no, nie możemy powiedzieć, że Belgia jest zdecydowanym faworytem w tym meczu. Mam wrażenie, że tutaj 51-49 bardziej dla Amerykanów.
10: To spotkanie o 2:00 w nocy. Teraz na korcie centralnym Wimbledonu uwijają się doświadczone i dobrze znane kibicom tenisa Bułgar Grigor Dimitrov i kwalifikant Brytyjczyk Arthur Ferry. Stawką spotkania ćwierćfinał turnieju przy Churchillu w Londynie. Na tablicy wyników remis 2-2 w setach i prowadzenie Ferry'ego 6-5 w gemach. Bułgar musi wygrać swój gem serwisowy, żeby doprowadzić do tiebreaka, który zakończy to spotkanie. Wcześniej do najlepszej 8 awansował Flavio Cobolli, rozstawiony z 10 Włoch. Pokonał w 3 setach turniejową 8 Australijczyka Alexa de Minora. W rywalizacji pań włoszka Jasmine Paolini wygrała w 3 setach z pogromczynią Igi Świątek Filipinką Aleksandrą Ialą. Ukrainka Marta Kostiuk w 2 z Amerykanką Ashlyn Kruger, tak jak Belgijka Elise Mertens z Czeszką Marii Bołskową. Pod koszem nasi panowie 92-84 wygrali w Krakowie z Holendrami w ostatnim meczu pierwszej fazy eliminacji Mistrzostw Świata. Wygrali ją z kompletem punktów. A w Tour de France liderem jest już Tadej Pogacar. Genialny Słowianiec wygrał 3 etap, o 2 sekundy wyprzedzając najgroźniejszego rywala do końcowego triumfu, Duńczyka Jonasa Vingegaarda.
3: Jutro pochmurno, z przejaśnieniami, będzie padać deszcz, a w południowej połowie kraju lokalnie burze, od 16 stopni na północy do 24 na południu.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Klub Trójki. Audiodokument.
4: Zabieram dzisiaj Państwa tam, gdzie jasne i dalekie niebo. Właściwie to można powiedzieć, że to najdalsze niebo. O rajskich wyspach południowego Pacyfiku większość z nas może tylko pomarzyć. To z tym większą przyjemnością zapraszam dziś na dźwiękową opowieść o tym niezwykłym miejscu. Anna Dudzińska, Dariusz Pieruk i Aleksandra Żakowska mówimy dziś bardzo wakacyjne. Dobry wieczór. No ale czy na pewno taki właśnie rajski pejzaż będzie się przed nami roztaczał aż do końca tej godziny? Proponuję uważnie słuchać i sprawdzać, bo przecież wiadomo, że nawet w idealnym obrazku można czasem znaleźć i pęknięcia, i rysy. Takie znalazła Małgorzata Żerwę, autorka reportażu o znaczącym tytule Na dalekim, jasnym niebie. I jakie tu mamy światy? Ten barwny, rajski, z malowniczymi skałami i błękitnym niebem i ten, którego symbolem stają się czasem owiewające wyspę huragany. Pejzaż popękany wysp, którym skradziono tożsamość, których egzotyka najlepiej sprzedawała się na obrazach Paula Gauguina. Bohaterem tej historii jest Christian Mozgava, Francuz polskiego pochodzenia, który przybył na Tahiti z tęsknoty za słońcem, a także Hel Nui, który urodził się na wyspie Raiatea. Historia Christiana splata się z życiem Hel Nui. Obydwaj są dzisiaj obywatelami Republiki Francuskiej w miejscu oddalonym od Paryża o 15 tysięcy kilometrów. Posłuchajmy reportażu Na dalekim, jasnym niebie.
5: Jak byłem mały, to widziałem zdjęcie Boże Narodzenia w Australii. Ludzie były na plaży. Myślałem, jak to możliwe, że u nas śnieg jest, zimno, a tam robią te barbecue. Miałem 5-6 lat. Urodziłem się w północy Francji, niedaleko Lens. Te, co w piłkę nożną grają, to znają Lens, bo to bardzo dobra jest ta ekipa.
6: Drużyna.
5: Drużyna. Tam zawsze smutno, zimno, deszcz. Wcale nie lubiłem to życie, bo za braków light, po angielsku light.
6: Światła
5: nie wiem. Ja to wow. Wakacje to zawsze tam, gdzie słonko jest. Jesteśmy w Polinezji Francuskiej, 200 kilometrów od Tahiti, na wyspie Raiatea.
7: Po polsku jasne albo dalekie niebo. Raiatea uchodzi za kolebkę polinezyjskiej cywilizacji.
8: Beautiful island.
7: Na pięknej wyspie wita nas lokalny przewodnik.
8: Yorana! Yorana! My name is Hel Nui. You can call me Joe.
7: Joe? Wolę prawdziwe imię.
9: Le triangle polynésien dans l'océan Pacifique.
7: Hel Nui rysuje na piasku polinezyjski trójkąt.
9: Les îles Hawaii au nord.
7: Na północy Hawaje.
9: Au sud-est. Vous avez l'île de Pâques.
7: Na południowym wschodzie Wyspa Wielkanocna
9: sud-ouest,
7: i Nowa Zelandia na południowym zachodzie.
9: Do you have question?
5: Ja wyjechałem z domu w 80 roku. Po maturze zrobiłem 2 lata studia, żeby być kreślarz. I nie mogłem znaleźć pracy. To wziąłem plecak i wyjechałem. Rok w Anglii, w Londynie, pracowałem w restauracji, żeby trochę zarobić pieniądze. Ja chciałem do Australii jechać. Znalazłem pracę i

0: zostałem 6 miesięcy, bo tylko turyst wiza miałem. Wyjechałem z Australii do Singapuru, później Singapur, Malezji, Tajland, New Caledonia, Nowa Zelandia. I na drodze od Nowej Zelandii do Ameryki ten samolot przystał w Tahiti i tak się zostałem.
1: Marae, święte miejsce. Przypłynęliśmy do Tapu Tapu Atea. Jest wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Hei Nui pokazuje obszar poświęcony przodkom, którzy żeglowali po trójkącie polinezyjskim, kierując się gwiazdami. Polinezyjczycy wiedzieli, że Ziemia jest okrągła, podczas gdy Europejczycy nadal uważali, że Ziemia jest płaska.
0: Autostop robiłem i facet się zatrzymał. Ja widzę zapisy na samochodzie Hotel Bloody Mary. Witam się, jedziemy. Miał taki akcent. To pytam mu się po francusku. Monsieur, vous avez un accent, vous venez de où? Skąd pan pochodzi? A on mówi po francusku z Polski. Pytam się po polsku. Pan już długo tu mieszka? A on się patrzy na mnie, a ty jesteś Polak, a to bla bla. I mówi, ja cię zaproszę do hotelu, pokażę ci hotel Bloody Mary. Fajny hotel, taki mały, ale bardzo słynny był. To pokazał mi te bungalow, restauracja i na końcu to trzeba coś się napić to w barze. Jedno piwo, drugie piwo, trzecie piwo, już mnie uchy trochę różowe się robili. Uszy. On się nazywał Jurek, George. Jurek, nie masz pracy dla mnie na parę tydzień, bym chciał zobaczyć, jak tu się żyje. A on, no pewnie, znasz bar, możesz pracować w barze? Jo, no, bez problemu, jo, znam. Wcale nie znałem, ale... I skończyło się, bo był huragan w 83 roku i wszystko zniszczył. Te wszystkie bungalow, to nic nie zostało.
2: A miałeś takie chwile, że chciałeś stąd wyjechać?
0: Nie, nie. Ojciec mój był górnik w kopalni węgla. Urodził się w 3 roku.
2: 1903.
0: W lipie. Lipa to mała wieś, 80 km od Rzeszowa. Wyjechał do Francji w 1924 roku. Spotkał mamę. Ożenili się w 1942 roku. I ja mam dwa braty. Heniu, Henri, Richard, ja, Christian, ostatni. I minąłem 70 lat. 3 tygodnie temu. Żona organizowała, nic nie wiedziałem o tym. Dużo mieliśmy gości, prawie 150 ludzi. Fajnie było.
3: Donc, ce sont des plateformes où, pendant la journée dédiée aux dieux,
1: w dniu poświęconym Bogu wszyscy zakładali stroje ceremonialne.
3: On habille fait pour la cérémonie. Ce jour-là, personne ne travaille.
1: W tym dniu nikt nie pracował. Nikomu nie wolno było łowić ryb, rozpalać ognia, ani hałasować. Wszyscy szli na bagna, uprzednio oczyszczone, posprzątane jak w domu. Kiedy dom jest czysty, umysł jest czysty i oddycha się swobodnie. Jesteś ty i twoje gołębie, ty i twoje szczury. To czas, by połączyć się z naturą, to czas, by obudzić ducha. Ducha bagna, ducha

I będą śpiewać tak długo, aż kapłan dostrzeże boskie znaki, które przybędą z nieba. Pierwszy znak to ptak.

0: parce que l'oiseau, c'est lui qui va joindre la terre.
1: Bo łączy ziemię z niebem.
0: Un deuxième signe, tortue.
1: Drugi znak, żółw. Trzeci, rekin.
0: C'est signe, dauphin.
1: Potem skaczące delfiny. I na końcu wieloryb. Kapłan ogłosi przybycie znaków, a w jego ciele będzie inna osoba. Ktoś będzie grał na flecie. I Hei Nui zaczyna grać, wydmuchując melodię nosem.

0: Żona Anne-Marie, nazwisko rodzinne tata, ona urodziła się na wyspie Markizy. Zajechała na Tahiti, jak miała 20 lat. Spotkałem ją na zabawie na Raiatea. Miała sukienka, bardzo lekka sukienka, bo 5 października to ciepło jest. No pamiętam. Tańcowałem z nią i ona miała o 11 na wieczór przyjść do domu i trochę spóźniła się. I voilà. Ja mam 2 córki. Ojciec się nazywał Jan Mozgawa. I teraz to jedna Mozgawa, moja córka, bo nie żonata jest, to nazywa się Lajana Mozgawa na Raiatea. I córka na Morea, to ona ma dzieci, ale nie żonata, to dzieci jej się nazywają Alain, bo to nazwisko ojca, i Mozgawa. Alain Mozgawa. Myślę, że Mozgawa będzie na Polinezji.
1: Przy wyjściu do Mara E stoi posąg Tiki, mitycznego pierwszego człowieka, totem chroniący rodzinę. Rodzinę chronią też zwierzęta, na przykład byki. Heinui jest chroniony przez rekina. Christian Mozgawa nie liczył na pomoc bogów ani zwierząt. Pomagali mu ludzie.
0: Spotkałem faceta i on miał taki mały biznes. On reperował lodówki, pralki. Wiedział, że nie mam pracy, to zadzwonił. Christian, przyjdź na Raiatea, będziemy pracować razem. Ja nic nie wiedziałem o tym, ale nauczyłem się. Później on wyjechał do Ameryki, to zostałem sam. Pierw to było tylko reperowanie, warsztat taki, a później sklep zrobiłem. I 5 lat temu ten sklep sprzedałem, bo 65 lat to czas trochę odpocząć.
2: A masz jakieś marzenie, które chciałbyś jeszcze spełnić?

0: Ce sont les ruines, ce qu'on appelle.
1: Oto ruiny szkoły. Heinui tłumaczy polinezyjską nazwę.
0: Fare ai upu. C'est quoi le fare ai upu? Fare, ça veut dire maison. Ai, manger.
1: Fare oznacza dom. Ai, jedzenie. Upu, słowa albo modlitwy, zaklęcia.
0: C'est une maison où on te fait, vous fait des mots.
1: Czyli szkoła to dom, w którym karmi się słowami.
0: On apprenait l'astronomie.
1: Uczono tu astronomii.
0: On apprenait la cosmogonie.
1: Kosmogonii.
0: On apprenait la climatologie.
1: Klimatologii.
0: On apprenait les directions des vents.
1: I kierunku wiatru.
2: Tu, Polinezja francuska, to oficjalny język jest francuski. Prawie każdy mówi po francusku. Te stare tajcianciki są, co niedobrze albo wcale nie mówią po francusku, bo nie musieli. Na Polinezji francuskiej są, to są markizy, to tam jest taki język, markizy.

0: To są tła motu, to jest język tam. Il soulevant nasze wyspy, to Bora Bora, Waini, Rayatea, Taha, Maupiti, Morea i Tahiti. To jest tańszansik, język. I później są te wyspy w południowej Polinezji, Austral. I ostatni są parę wysp, nazywają się Gambier, Rikitea, Mangarivien, to jest taki język. Dlatego to dobrze, że i francuski jest, to mogą rozumieć się. Ostatnie lata, może 10-15 lat, zauważyli, że ludzie już gubią ten własny język. To dlatego włożyli teraz w szkole, to dzieci się uczą, jak chcą, albo jak nie chcą, to...
1: Dobrowolnie.
0: Voilà.
2: Tapu à terre. Donc le tapa est un rituel parce que pourquoi? Parce que autrefois.
3: Przodkowie żyli zgodnie z rytmem rytuałów.
2: Rituel. Plusieurs rituels.
3: W religii politeistycznej każdy rytuał odpowiadał jednemu z bogów.
2: Correspondait à un dieu. Parce qu'ils étaient polythéistes autrefois. Avant l'arrivée du.
3: Tak było przed przybyciem.
2: Alléluia.
3: Chrześcijan z krzyżami.
2: La croix. Le christianisme.
4: The Christians missionary. Yes, they arrive with gun, you know. Christianisme a toujours été une religion de guerre, que ça soit le catholicisme. Regardez. C'est que on est venu.
3: Katolicy wkroczyli na wyspy z bronią.
4: Notre Dieu, à la place de notre Dieu. Que ce Dieu-là était le Dieu miséricorde.
3: Mówiono nam, mówi Heinui, że nasi bogowie nie istnieją, że jest tylko jeden Bóg. Bóg miłosierdzia. A on był Bogiem wojny, podczas gdy nasi przodkowie wierzyli w Boga pokoju.
0: Adwentyst, Témoin Jehowa, Złoty Wiek, Jehowa, najwięcej to protestant.
1: A rdzenna religia?
0: Nie.
4: Not many people continue.
3: Heinui potwierdza.
4: Because they follow the Christians.
3: Większość przyjęła chrześcijaństwo.
4: Me, I follow the ancestors,
3: on sam podąża za przodkami.
4: Talking some Polynesians god, Tahitian gods and connection with the land. Connection with the sky.
3: Wyznaje religię związaną z ziemią, niebem i siłami natury.
4: This is a real one, you know. Yeah. The most important is the nature.
3: Bo natura jest najważniejsza. Natura jest skarbem Polinezji i głównym źródłem dochodów. Wyspy odwiedza rocznie 300 tysięcy turystów, nie licząc tych, którzy przybywają w tropiki na ogromnych wycieczkowcach.
0: Statki dają pracę. W zimie, w Europie, to te statki przychodzą tu i stają na noc. Mniej więcej. Są 2500 ludzi. Nie wszystkie idą na wyspę, może połowę, ale to też, to jak 1000 ludzi do sklepu, do restauracji, łódką w lagonie się kąpać, albo samochodem naokoło wyspy, to też tracą pieniędzy i to dobre, to jest interes taki.
3: Interesy robi się także na towarach luksusowych.
0: Eksport to perła, black pearl i wanilia. Ale wanilia jest tak drogo, jest 900-800 euro na kilogram. To bardzo drogo. Trudno sprzedawać, bo jest konkurencja. Ta wanilia z La Réunion, Bourbon, mówią, że nie taka dobra jest, ale tańsza, bardzo tańsza. A z Madagaskar jeszcze taniej jest, bo tamto nie są te same koszty.
5: The name of the island is Taha'a. And actually in here on the place is it Fare Vanilla. House of the Vanilla.
3: Przyjrzyjmy się uprawie wanilii na wyspie Taha'a. Claudine otwiera wielki słój i zaprasza do powąchania aromatycznego płynu. Strączki wanilii zanurzone są w rumie od 20.

0: 3 lat.
1: Vanilla beans.
0: Ze sklepu wychodzimy na upalny ogród.
1: The vanilla, you're looking here, in just on the top, coconut tree, and I'm on the tree. Just we're looking the
0: vanilia pnie się po ażurowych słupach wypełnionych kokosami. Sezon kwitnienia rozpoczyna się w lipcu i do grudnia, dzień w dzień, zapyla się kwiaty ręcznie. Z jednego kwiatu urodzi się jeden strąg wanilii po 9 miesiącach, jak u ludzi. Perły hoduje się w lagunach. Z daleka widać chatki z pomostami. Pod wodą, na odpowiedniej głębokości, wiszą nanizane na żyłkę ostrygi, umieszczone w specjalnych siatkach, chroniących drogocenne stworzenia przed rybami. Ale przedtem odbywa się proces, o którym opowiada Landry.
2: Because we make culture pearls, we need to sacrifice some oyster. We take a part of his meat.
0: Żeby powstała perła, należy znaleźć odpowiedniego dawcę. Miniaturowe lusterko wkłada się do lekko rozchylonej muszli ostrygi i jeśli okaz ma piękną barwę, zostaje dawcą. De facto zostaje uśmiercony.
2: We take the small meat from the donor. We introduce inside the pocket.
0: Drobne kawałki jego mięsa wkłada się dorosłym ostrygom do wnętrza razem z plastikowym koralikiem.
2: The surgery is finished. He go in to close himself and after that we put him another in another bag.
0: Ostryga zamyka muszle i rozpoczyna pokrywać koralik masą perłową. And when we have po 18 miesiącach perła powinna być gotowa.
2: Because if he give us a beautiful pearl, we going to ask her, ask him to make another one. The new beads we use.
0: Jeden osobnik może wyprodukować nawet kilka perł.
2: It's important that the animal
0: jeśli perła jest piękna, podmienia się ją na większy koralik i ostryga zaczyna pracę od nowa. Zamiana trwa zaledwie kilka sekund, tak, żeby ostryga niczego nie zauważyła.
3: We wait 4 years. What did you feel when you got your first pearl?
2: It's really exciting. And when it's beautiful, you are happy.
3: Do you remember your first pearl?
2: I remember.
0: Landry nie pamięta swojej pierwszej perły, ale pamięta tę najpiękniejszą.
2: And red.
0: Ciemno-niebieską z czerwonawym odcieniem. Perfekcyjna perła może kosztować kilkaset euro. Nie trudno policzyć, że naszyjnik kosztowałby miliony, czyli setki milionów franków polinezyjskich. Autonomia Polinezji Francuskiej to między innymi własna waluta.
4: Oui, franc pacifique.
3: A jak wyglądają te zależności od Republiki Francuskiej?
4: Jest lokalny rząd. To ludzie głosują na ludzie i te, co wygrają, ten idą na jak deputy, te ludzie głosują na prezydent od Polinezji.
3: Wybierany przez deputowanych,
4: voilà,
3: przez
4: oui,
3: parlament.
4: Oui, parlament. W Polinezji wojsko, prawo, żandarmerii to Francja. Woda, ocean to Francja rządzi z tym. Są tu, mają te samoloty, co pilnują, bo Chińczyki lubią tu na ryby, wiesz, tuńczyki bardzo.
3: Teraz, na waszych terytoriach wodnych.
4: To teraz pilnują. W zeszłym tygodniu przylecił nowy samolot, co będzie pilnował.
3: Patrolował.
4: Voilà, oui.
3: A propos Chińczyków, to jest największa populacja tutaj z tych mniejszości.
4: Tak, te Chińczyki zajechali tu 120 lat temu, jak przyjechali tu na pracę, mogli wziąć żonę i rodzinę, to dużo przyjechali tu i nigdy nie wyjechali z powrotem. Pomieszały się z tym z lokalnym i dużo ich jest. Te sklepy, duże sklepy na Tahiti albo nawet u nas to są Chińczyki. Jak zacząłem sklep w 1985 roku, wszystkie na wyspie sklepy były Chińczyki, tylko dwa. Jeden, co sprzedawał te łódki, Nautisport, to on był z Nowej Kaledonii i ja drugi byłem, Francuz. To Chińczyki nie lubiły mnie za dużo. Byłem za biały.
3: Ale dla Polinezyjczyków też jesteś za biały?
4: Nie. Ja, no. Są

0: ludzie są, co są rasistem, są jak wszędzie. Ale ja jestem tu już 45 lat, te wszystkie moje klienty to były lokalne. Nigdy nie miałem problemu z ludźmi.
1: There's people want to separate to France, there's people want to stay with Veron France, you know?
2: Niektórzy ludzie chcieliby odłączyć się od Francji. To zwolennicy partii niezależnych.
1: Because we have two party here, we have independence and autonomy.
2: Inni, autonomiści, chcą pozostać obywatelami republiki.
0: 5 lat temu independentyści wygrali. Życie jest za drogie tu. To mówili, że jak one wygrają, będzie tańsze. I wygrali, czekamy 4 lata. No, dzisiaj słyszałem rano, że ceny konserwy 5% mniej będą kosztować w sklepie. To, voilà, polityka.
2: Nie trudno się domyślić, na kogo głosuje Christian. Hey Nui unika jednoznacznej odpowiedzi. Niech obywatele decydują. Obywatele zdecydowali. W marcowych wyborach samorządowych, które śledziłam w lokalnej telewizji, niezależni stracili sporo miejsc w radach. Najwięcej na Tahiti. Tam przewagę uzyskali autonomiści.
0: No, w domu rodzice mówili po polsku. Pierwszy raz byłam w szkole francuskiej, nie rozumiałem i nauczyłem się, ale później nie mówiłem wcale w domu po polsku, tylko po francusku. Ojciec umarł, ja miałem 15 lat i mama umarła w 2003. Była tu u mnie 5-6 razy dużo, ona lubiła tu.
3: Z kim rozmawiasz po polsku?
0: Nie mam z kim tu mówić. Nie widziałem Polaka parę lat, to trudno. Te słowa to uciekają i trudno się domyślić. Byłem w Polsce motorem w 1967 roku i byłem odwiedzić ciocię, ojca, siostra, Sofia Szembida. Byliśmy u niej parę godzin z kuzynem. Jak wyjechałem, to ona siedziała przy stole. Te wódki, co my wypili, flaszka była próżna, szklanki. I to zrobiłem to zdjęcie. I parę tygodni później był taki we Francji konkurs regionalny z fotografii. I dałem to zdjęcie od cioci. I wygrałem ten konkurs. Ta organizacja włożyła to zdjęcie na widokówki. Ja już 40 lat to trzymam. Voilà. Na pamiątkę. A to pokażę ci inny, co zrobiłem. To czarne i białe i namalowałem.
3: Na zdjęciu?
0: Oui. To ma 50 lat. Bym lubił malować. Znajoma mam, tam ona maluje akwarel. Nie wiem kiedy, ale raz to spróbuję to te malować, to wodę, niebo, góry. Ale nie wiem kiedy.
3: No to masz marzenie.
0: A marzenie, łe, ale to jest bardzo małe, to w kącie tam. Ta karka w głowie jest bardzo długo. Druga rzecz, trzecia rzecz. Malowanie to może 3200.

0: Raiatea ma ponad 200 tysięcy stałych mieszkańców. Nie sądzę, żeby wszyscy się znali, bo wyspa jest rozległa, ale Hei Nui przywitał mnie po polsku jak się masz, pożegnał do widzenia. Na wyspach nie ma zbyt wielu polskich turystów. Okazało się, że to Christian Mozgawa nauczył Joe'ego kilku polskich zwrotów. Ot taka koincydencja.
1: Le dieu du tatouage. Le tatouage a été créé par le dieu Tohu.
0: Tymczasem Hei Nui na koniec prezentuje swoje magiczne tatuaże i ozdoby.
2: Le collier représente le protecteur.
0: Czy naszyjnik z kości rekina by go ocalił?

które doprowadziły do poważnego zanieczyszczenia wód i gleby. Opad radioaktywny zatruł 110 tysięcy osób, niemal całą ówczesną ludność Polinezji. Według aktualnej analizy danych, opad radioaktywny z jednej tylko próby bomby plutonowej na atolu Mururoa w styczniu 1974 roku był wyższy o 40% na wyspie Tahiti niż do niedawna pokazywały oficjalne źródła. Prognozowano, że radioaktywna chmura wzniesie się na 9000 metrów. Tymczasem zatrzymała się znacznie niżej i wiatr przeniósł ją nad Tahiti. Ludności cywilnej nie ostrzeżono. Dziesiątki tysięcy osób zostało skażonych dawką plutonu 500 razy przekraczającą dopuszczalne normy. Władze Francji przez lata próbowały ukryć tę tragedię. Narodowy Instytut Zdrowia w 2021 roku opublikował raport, dowodząc, że nie można z całą pewnością powiązać wzrostu liczby chorób nowotworowych Polinezyjczyków z testami atomowymi sprzed półwiecza.

0: Od kilkunastu lat rząd Francji przyjmuje wnioski o odszkodowanie. Do stycznia 2026 roku 756 z nich rozpatrzono pozytywnie. Prawie 2/3 podań odrzucono bez podania przyczyny.
1: To był reportaż Małgorzaty Żerwę w realizacji Michała Czajkowskiego, a swoją reporterską podróż na Wyspy Polinezji autorka zatytułowała Na dalekim, jasnym niebie.
2: Klub Trójki. Audiodokument.
1: Małgorzata Żerwę, teraz też w lekkim oddaleniu, ale nie aż tak wielkim, jest oczywiście z nami, autorka przepłynęła, opłynęła ten świat, o którym nam teraz w reportażu swoim opowiedziała. I tak się zastanawiam, Małgosiu, to rzeczywiście tak jest, że w świadomości Europejczyków nadal dominują te rajskie wyobrażenia albo z podróży Jamesa Cooka, albo opisywane przez Thora Heyerdahla, no albo właśnie z tobie pewnie bliskich obrazów Gauguina. Jak to się złożyło i poukładało z tym, co zobaczyłaś na miejscu i co z tą historią, którą tam poznałaś?
3: No cóż, ja też pojechałam tak jak wszyscy turyści i stacjonowałam w Zatoce Cooka, podziwiając to piękne, jasne niebo. A tytuł reportażu jest stąd, że Raiatea znaczy właśnie albo dalekie, albo jasne niebo. To jednak wspaniała, chyba najwspanialsza wyspa, chociaż te najbardziej znane to właśnie Morea i Zatoka Cooka. No ale wiesz jak jest, czasami przychodzi takie spękanie, bo lazur nieba to nie wszystko, co jest na Tahiti i innych
1: wyspach.
3: Nawet
1: myślę, że to nie jest czasami, tak jest po prostu zawsze niestety, prawda? Że coś tam się, te pęknięcia gdzieś się kryją zawsze.
3: Dlatego nie mogłam zrobić takiej pocztówki z wakacji, bo jednak to mnie dręczy i ten temat będę zgłębiać. Wspólnie z Davidem Majrowicem szykujemy reportaż, który będzie takim rozwinięciem tego dosyć nagłego zderzenia wspaniałego turystycznego raju z przeszłością, bo ta przeszłość, jak już Państwo wiecie z reportażu, jednak jest ciągle żywa i świeża. Sprawdzimy to.
1: Co takiego najważniejszego się wydarzyło, że postanowiłaś właśnie tę historię jednak zgłębiać, opowiedzieć ją zupełnie inaczej? Czy to jest ta postkolonialna historia Tahiti? Czy to jest to, że ta kultura była w taki systemowy sposób rugowana? Czy to jest język, który gdzieś stał się językiem zapomnianym? Czy wreszcie ten bardzo mocny akcent na koniec, dla mnie troszeczkę jak z innego świata, ale może to właśnie jest takie zetknięcie najwyraźniejsze.
3: Tak, bo mamy dwóch bohaterów, tego wspaniałego, mówiącego XIX-wiecznym językiem Christiana Mozgawy, który, jak z reportażu Państwo wiedzą, no nie mał rozmawiać po polsku, więc był to fantastyczny bohater i prawdę mówiąc, on spowodował, że postanowił

0: Mogłam jednak wyciągnąć mały turystyczny magnetofon i zrobić ten reportaż. I Hej Nui, który jest bardzo, chciałbym tu powiedzieć, dość dyskretny w ocenie, no ale jednak również bezpośredni. Dlatego, że kraje postkolonialne mają szereg ukrytych przed turystami, ale może nawet nie tyle ukrytych, co nikt nie chce ich odkrywać, kto przyjeżdża po wspaniałe słońce, nurkowanie, etc. Więc może właśnie trzeba czasami tak trochę poskrobać. Zresztą znasz to ze swoich reporterskich doświadczeń.
1: Kończysz tę opowieść tym bardzo mocnym akcentem, jeszcze raz wrócę do tego, opowieścią z lat 70., czyli na francuskich próbach nuklearnych. I to jest jeszcze jeden dowód na to, że jak my, ludzie z tej części świata, z Europy, traktujemy tamtą część świata, prawda?
0: Rząd francuski no, wypłaca teraz te odszkodowania. Troszeczkę się poprawiło. To jest właśnie temat, który chcemy z Davidem zgłębiać, bo są stowarzyszenia. Być może chociaż zadośćuczynienie. Pewne rzeczy się oczywiście już nie odwrócą. Historia jest nieodwracalna. To, co się zdarzyło. Ale być może jakaś dziejowa sprawiedliwość, chociażby finansowa, się zadzieje. Ale to też jest przestroga. Kula radioaktywna się nie zatrzymała na pewnej wysokości i nie rozwiała w przestrzeni, tylko po prostu radioaktywny pył opadł na Tahiti i to było głęboko skrywane. O tym też Państwo wiedzą z reportażu. Natomiast no, myślę, że trzeba bardzo głośno mówić o pewnych rzeczach, od tego jesteśmy.
1: Ja tak się zastanawiam, czy naszego poglądu na to, co inne, nie powinniśmy tak naprawdę zacząć rewidować od tego zdania. I to jest takie symptomatyczne, ono pada gdzieś na początku, że Polinezyjczycy wiedzieli, iż Ziemia jest okrągła wtedy, gdy Europejczycy wcale nie mieli jeszcze swojego Kopernika. I czasem takie odkrycia to piękny pstryczek w nos, nasz europejski nos, prawda?
0: Tak, jesteśmy aroganccy. My z tego, w cudzysłowie, cywilizowanego świata, który w dalszym ciągu jest niegodny tego terminu. Niestety, ja jestem dosyć gorzka, jeżeli chodzi o zachowania nas, Europejczyków.
1: Małgorzata Żerwę. Gorzko kończymy, ale za ten obraz bardzo uczciwy i prawdziwy Ci dziękujemy. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: A naszym gościem na przepięknej Polinezji jest Leszek Naziemiec i teraz Państwa zadziwię, pionier lodowego pływania w Polsce, człowiek, który w tej ekstremalnej aktywności uciekał nieco przed sobą i to teraz zapytam tak, czym jest dla Pana ucieczka na Tahiti i czy to jest na pewno ucieczka?
2: Nie, chyba nie można tak do tego podejść. Dzień dobry w ogóle, witam wszystkich słuchaczy. Ja też pływam od zawsze w każdej wodzie, o każdej temperaturze. Mam przepłynięte odcinki wybrzeża Rio de Janeiro, płynąłem z wyspy Robben do Kapsztadu. Także no, to też jest chyba taka sytuacja, że my rzeczywiście mamy chłodną wodę tutaj wokół siebie. Jeżeli się kocha pływanie, no to trzeba się przyzwyczaić do chłodnej i zimnej wody, a to jest bardzo wciągające. Natomiast jeśli chodzi o Tahiti, to też myślę, że to nie jest ucieczka, to jest jakaś taka fascynacja kulturą oceaniczną, może największą w ogóle, jaką mamy na Ziemi, która mi towarzyszy od 5., 6. roku życia, także że taki czas, żeby realizować projekty i pewnie możliwości w tak odległym miejscu, ale też budować mosty pomiędzy Polską a Tahiti, czy tkać nawet taką sieć właśnie powiązań. Bo jak się kocha morze, ocean i żyje się wodą, to jest bardzo naturalne.
1: I jest też tak chyba w Pana wypadku, że Pan zafascynował tych ludzi tam swoim połączeniem z wodą, prawda? Tym, kim Pan tak naprawdę w tej wodzie jest.
2: Ja myślę, że to może robić wrażenie rzeczywiście, jeżeli pływa się w tych takich temperaturach bliskich zera i myślę, że coś w tym po prostu jest. Tak.
1: I teraz o te połączenia będę pana pytać. Panie Leszku, tłumaczył pan tahitańskie wiersze Flory Orimi Devatim. To pewnie pierwsze ich tłumaczenie w Europie i sobie tak

0: pomyślałam, że one zabrzmią w ten trójkowy wieczór, kiedy go przeczyta najlepiej kobieta o przepięknym głosie, czyli Katarzyna Borowiecka. Ten wiersz będzie się nazywał Pływak i pochodzi właśnie z przetłumaczonego przez pana zbioru Zew Morza. Posłuchajmy.
1: Pływak. Będę pływakiem u twej pirogi, na resztę podróży, na resztę drogi. Bez ciebie moje życie nie ma sensu. Bez ciebie jestem ledwie dryfującym drewnem. Ale nie przechylaj się zbyt na moją stronę, by nie zachwiać równowagi. Nie przechylaj się za bardzo, jeśli nie mamy się wywrócić.
0: Może to jest opowieść najpiękniejsza o tym miejscu na ziemi, opowieść o stateczniku łódki, pirogi polinezyjskiej, niezwykle ważnej kulturowo, prawda?
2: Tak, tutaj jest bardzo dużo wątków, o których bym można opowiedzieć. Po pierwsze, Polinezyjczycy, którzy, jak wykazały badania genetyczne, ale też przekazy z pokolenia na pokolenie, pochodzą z Azji, prawdopodobnie z Tajwanu. I z tego Tajwanu nie w jednej fali, może w dwóch falach dotarli, przepłynęli przez cały Pacyfik, dotarli do wyspy w końcu około 8, 9, może 10 wieku naszej ery, do wyspy Raiatea, którą nazywają Hawaiki. I tutaj powstała ta kultura polinezyjska i rozprzestrzeniła się na inne wyspy, między innymi na Wyspę Wielkanocną, na Hawaje, na Markizy i do Nowej Zelandii. No i to wszystko dzięki Wa, czyli dzięki pirodze dwupokładowej, dużej oceanicznej, która ma ogromne znaczenie. I też ogromne znaczenie ma też to, jak to po prostu robiono, to znaczy wypływając, nawigując przez ocean, właściwie na gwiazdy, tylko z tego powodu, wykorzystując po prostu przyrodę do tego, a nie na jakieś tam narzędzia. Ludzie ci mieli ze sobą zasoby, mieli ze sobą psa, mieli świnie, mieli kurczaki, które wozili, mieli różne rośliny. Ale jeżeli byli w połowie tych zasobów, zjedli po prostu połowę jedzenia i nie było perspektywy, że gdzieś dotrą, to też potrafili zawrócić. To też to powodowało, że te wyprawy wyglądały zupełnie inaczej niż te z XVI, XVII czy XVIII wieku, gdzie ten człowiek, życie ludzkie nie miało takiej wartości, ludzie głodowali, nie mieli wody, po prostu strasznie się męczyli na tych statkach. A tutaj tamci ludzie w tamtej epoce potrafili to wszystko zaplanować. To jest piękna opowieść o tej wielkiej pirodze oceanicznej, ale mamy też takie Wa, którego się używa na co dzień, które jest teraz też bardzo popularne i sportowo, i użytkowo, czyli mała piroga z bocznym statecznikiem, pływakiem, który stabilizuje i dzięki temu w bardzo prosty sposób, bardzo stabilnie można się poruszać nawet po dużych falach.
0: Panie Leszku, a skąd u pana w ogóle to zainteresowanie poezją tahitańską? Proszę powiedzieć, jak w ogóle do tego doszło.
2: Surfując też po internecie, szukam takich tekstów poetyckich z innych części świata, więc to dla mnie naturalne. Zawsze zresztą takie rzeczy, tak do tego podchodziłem i natknąłem się na wiersze Flory Aurimy. No i napisałem do tłumaczki, uzyskałem kontakt, zaczęliśmy korespondować, tak się zaczęła nasza znajomość.
0: No dobrze, ale teraz jest tak, że jest pan u niej w tym miejscu, gdzie ona mieszka, w jej domu.
2: To jest moja druga wizyta. Będzie nas gościła. No więc jakoś tak jak Flora powiedziała, jesteśmy bratnimi duszami, tak się wydarzyło. Okazuje się, że te różnice kulturowe, no to jest chyba taki czasami też nasz jakiś wymysł. Czasami po prostu tego się nie odczuwa. No i też Flora już była dwa razy w Polsce. Tak też za tym drugim razem odwiedziła Warszawę, Lublin, gdzie była zaproszona na spotkania związane z poezją, z kulturą Pacyfiku. Tak się to wszystko rozwinęło po prostu.
0: To jest jakaś wręcz nieprawdopodobna historia, ale ja bardzo mocno chciałabym tutaj wrócić do tych smutnych wątków płynących z reportażu Małgorzaty Żerwę. My przecież posłuchaliśmy tego

0: reportażu przed chwilą i wiersze Devatin możemy czytać właśnie w takiej mocnej perspektywie postkolonialnej. To, o czym Małgośka bardzo mocno mówiła i na co chciała zwracać uwagę. Czy pan ma takie poczucie, że to rzeczywiście jest mocno w tych ludziach, że to jest jakaś trauma, do której oni ciągle wracają?
1: Tak. I oczywiście tutaj te, od razu te problemy, które występują, czyli zanik języka rodzimego, to znaczy słychać go, ludzie rozmawiają, dbają o niego, ale w tej grupie młodzieży poniżej 15 lat tylko 15% porozumiewa się w domu po tahitańsku, więc jest ta sytuacja kryzysowa. Jeśli chodzi o język, no to też on oficjalnie może być używany dopiero od początku lat 80., także przez kolonizatorów był zakazany. Poza tym te sprawy z próbami nuklearnymi, prawda, to traktowanie to jest wielki cień i wielki problem. Ale z drugiej strony chciałbym powiedzieć, że jest taka wielka moc i w kulturze polinezyjskiej, i w ludziach, i wielka serdeczność, gościnność, która powoduje, że potrafią przetrwać, tak? Jakbyśmy po angielsku powiedzieli właśnie resilience. Tak się też nazywa projekt, który tutaj realizuję razem z Tomaszem Woźniczką. Właśnie dotyczy tego, jak przetrwać w takiej sytuacji, gdzie z jednej strony jest ta presja ludzi, którzy przyjechali, przypłynęli i narzucają nam coś zupełnie innego. Jak przetrwać w świecie, który się zmienia? No i odpowiedź, myślę, że wyłania się w ten sposób, że należy korzystać z tradycyjnej kultury, z tego wielkiego dziedzictwa, które jest inne i w obecnej sytuacji inne niż europejskie. Daje bardzo duże możliwości. To przyjmowanie, prawda? Przyjmowanie tych podróżników, Anglików, Francuzów, to, że jednak dobrze, no to zostańcie, no to żeńcie się z naszymi kobietami, twórzcie rodziny. Dobrze, spróbujmy zrobić coś razem, jeżeli tak jest. Więc to jest coś, co jednak dominuje, tak? I może pozwoli przetrwać, że nie ma takiej twardej tak naprawdę konfrontacji.
0: A pan ma w sobie to takie przekonanie, że my od nich możemy się uczyć?
1: No tak, właśnie z tego powodu tutaj jestem. Staram się zgłębiać kulturę Polinezji. Staram się przywieźć jak najwięcej materiałów do następnych opracowań, też do filmu dokumentalnego Tomasza Woźniczki. To jest moje wielkie przekonanie, że to nas inspiruje, to nam może pomóc. To właśnie pewnie więź z naturą, tak, że też jedna z ważnych rzeczy to, że natura jest święta, że ją szanujemy i że od zawsze tutaj tak było, tak, że żyjemy razem z rytmami przyrody bardzo mocno. Po drugie to, że na przykład ta sieć, którą tworzą na całym Pacyfiku, pomimo kontaktów, tak, i wzajemnego zrozumienia, podróżowania, pomimo że tak naprawdę pisma nie było, to wszystko był przekaz oralny, także do 16, 17 pokolenia Polinezyjczycy uczyli się, kto był ich dziadkiem, kto był ich przodkiem, także z tego powodu też znają swoich kuzynów i rodzinę na całym Pacyfiku. Są dziesiątki tysięcy kilometrów i potrafią się komunikować w takiej mniej hierarchicznej sieci. Następna rzecz, no tutaj właściwie dużo mówić, to jest właściwie wspaniała inspiracja, prawda? No, moglibyśmy powiedzieć o pozycji kobiet na przykład w tradycyjnym społeczeństwie. Także to było wielkie zaskoczenie pierwszych podróżników europejskich, jak zobaczyli, że kobiety mają pełną władzę właściwie nad sobą, nad swoim ciałem, mogą tym rozporządzać, że też mogą odejść od mężczyzny, jeśli chcą, tak? To były rzeczy unikatowe i tak naprawdę dalej walczymy o to równouprawnienie i a oni to po prostu zawsze mieli, także no inspiracja, a już nie mówiąc o tańcu, po prostu o muzyce, idzie bardzo mocno z tamtej strony.
0: To są przepiękne zdania, bardzo chciałabym, żebyśmy się zapatrywali w różnych kierunkach. Bardzo dziękuję. Leszek Naziemiec był naszym gościem prosto naprawdę z Tahiti, a oprócz tego Małgorzata Żerwę, autorka reportażu.

0: reportażu Katarzyna Borowiecka, która pięknie wiersz przeczytała, i Dariusz Pieruk, który audycję wydawał. Bardzo serdecznie za dziś dziękujemy z Aleksandrą Żakowską, która audycję zrealizowała. Anna Dudzińska, dobrej nocy.
1: Dobrej nocy.
2: Klub Trójki. Audiodokument.

0: Autopromocja.
1: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Autopromocja.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 lipca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Przekazane Ukrainie pociski nie osłabią zdolności obronnych Polski, zapewnia MON. Donald Trump wyrusza na szczyt NATO, spotka się tam z przywódcami Turcji, Ukrainy i Syrii. Nie ma zagrożenia rtęcią w Bobrze na Dolnym Śląsku, tak wynika z dzisiejszej kontroli. Przekazaliśmy Ukrainie kilka pocisków do systemów rakiet Patriot, które nie osłabią zdolności obronnych Polski, tak mówił w TVP Info wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. Ta decyzja zapadła na wniosek sekretarza generalnego NATO i naczelnego dowódcy sił sojuszniczych w Europie. Wiceminister przypomina, że rząd pracuje nad możliwością produkcji pocisków do systemów Patriot w Polsce.
3: Produkcja Patriotów trwa i na pewno nam najbardziej zależy na tym, żeby one mogły być produkowane w Polsce. Tak jak teraz, gdy będą produkowane Barakudy. Znakomity pocisk, rakieta, która może zastąpić rakiety JASM, które są bardzo drogie.
2: Na mocy podpisanej dziś umowy wojskowe zakłady lotnicze w Bydgoszczy będą składać, a później produkować pociski manewrujące Barakuda. Donald Trump leci do Ankary na szczyt NATO. Waszyngton podkreśla, że głównym celem prezydenta Stanów Zjednoczonych będzie wyegzekwowanie zobowiązań członków sojuszu. Przy okazji Trump spotka się z przywódcami Turcji, Ukrainy i Syrii.
4: Donald Trump opuści Biały Dom za kilka godzin, a powróci do Stanów Zjednoczonych w środę wieczorem. Na jutro ma zaplanowane spotkanie z prezydentem Turcji Erdoganem, a na środę z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim oraz przywódcą Syrii Ahmadem al-Sharą. Na zakończenie szczytu zaplanowana jest konferencja prasowa Trumpa. Szczyt ma potwierdzić żelazne zobowiązanie NATO wobec artykułu 5, czyli zasady kolektywnej obrony. To odpowiedź na wątpliwości, jakie wzbudziły wcześniejsze wypowiedzi Trumpa krytykujące sojusz i sugerujące, że Stany Zjednoczone mogłyby go opuścić. Drugim ważnym wątkiem będzie kontrola realizacji zeszłorocznych zobowiązań ze szczytu w Hadze, gdzie państwa NATO zgodziły się podnieść wydatki obronne do 5% produktu krajowego brutto. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
2: Rolnicy z Wielkopolski czekają teraz przede wszystkim na jedno szybkie oszacowanie strat i równie sprawną wypłatę pomocy. Prawie tydzień po gwałtownej nawałnicy z gradem, która przeszła przez region, w wielu gospodarstwach trwa liczenie strat. W niektórych miejscach uprawy zostały zniszczone całkowicie. Najbardziej ucierpiały gminy Lipno.

0: i Krzywiń, gdzie straty w zbożach, kukurydzy i burakach cukrowych sięgają nawet 100%. Podobnie sytuacja wygląda w sadach. Z poszkodowanymi w lipcu spotkał się minister rolnictwa Stefan Krajewski.
1: Szczególnie oczekujemy szybkiego szacowania, rzetelnego szacowania, szacowania, które nie będzie uwzględniało tylko strat, które obecnie w tej chwili są widoczne na polu, ale także te, które uwidocznią się za chwilę, za tydzień, za dwa.
2: Też nie chcę składać dzisiaj deklaracji. Mam nadzieję, że w najbliższym miesiącu, sierpień czy początek września, uda nam się już te pieniądze w jakiś sposób przekazywać na konta rolników.
0: Do Urzędu Gminy w Lipnie wpłynęło już ponad 80 wniosków o oszacowanie szkód obejmujących ponad 2,5 tysiąca hektarów upraw. Badania nie wykazały zagrożenia rtęcią w Bobrze na Dolnym Śląsku. Urząd Wojewódzki informuje, że wyniki nie wskazują na zagrożenie dla zdrowia ludzi. Bezpieczna jest także woda z lokalnych wodociągów. Podczas kontroli nie znaleziono śniętych ryb na odcinku od Zapory Pilchowickiej do Włodzic Wielkich.
3: Nie potwierdziły się także informacje o martwych zwierzętach w pobliżu rzeki. Woda na tym odcinku Bobru nadal może być mętna, mówi rzecznik wojewody dolnośląskiego Tomasz Jankowski.
4: Woda przy zaporze miała barwę ciemnobrązową, jednak im dalej od zapory jest jaśniejsza.
3: Zakaz korzystania z rzeki nadal obowiązuje jednak na odcinku od Zapory Pilchowickiej do zbiornika Rakowice. Sanepid podkreśla, że decyzję tę podjęto na podstawie badań mikrobiologicznych, a nie wyników badań na obecność metali ciężkich. Przyczyną zanieczyszczenia rzeki były osady ze zbiornika, mówi hydrolog profesor Tomasz Kałuża.
5: To jest to, czego się potem boimy właśnie przy wszelkich takich działaniach związanych ze spuszczaniem wody, bo wtedy te osady są uruchamiane.
3: Masowe śnięcie ryb w Bobrze zauważono na początku ubiegłego tygodnia po spuszczeniu wody ze zbiornika Pilchowice w czasie remontu ponad stuletniej zapory. Poniżej obiektu odłowiono ponad 20 ton martwych ryb. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro pochmurno, z przejaśnieniami, będzie padać deszcz. W południowej połowie kraju lokalnie burze, od 16 stopni na północy do 24 na południu.
7: Autopromocja.
8: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dutkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
9: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
7: Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: GH+.
1: Dobry wieczór. W programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Zaczynamy.

If You Change to tytuł utworu, który wybrzmiał przed chwilą. Dziś posłuchamy kilku kobiecych głosów z płyt wydanych w ostatnich tygodniach. Przywitałem się z Państwem piosenką z najnowszej płyty amerykańskiego duetu dream popowego Widow Speak. Album nosi tytuł Roses i jest to ich siódme pełnowymiarowe wydawnictwo. Molly Hamilton śpiewa i gra na gitarze, a Robert Earl Thomas jest przede wszystkim gitarzystą, ale czasem sięga też po inne instrumenty, głównie klawiszowe. Ponadto zajmuje się produkcją nagrań duetu. Podążają drogą, której początek wytyczyły w latach 80. takie zespoły jak Mazzy Star i The Sundays. Utwory z albumu Roses utrzymane są w melancholijnym, ciepłym klimacie, którego głównym elementem jest senny głos Molly. Wokalistka pisze proste, obyczajowe teksty, często nostalgiczne. Równie ważne jest brzmienie gitar, przestrzenne i zahaczające o psychodelię.

One Stop śpiewała jedna z najważniejszych artystek nowozelandzkich, Aldous Harding. Jej piąty album, który ukazał się niedawno, a zatytułowany jest Train on the Island, jest bardzo nastrojowy i intrygujący. Teksty są poetyckie i surrealistyczne zarazem, tak jak zresztą bywało w przeszłości, a brzmienie na nowej płycie zostało wzbogacone o dźwięki między innymi gitary pedal steel i harfy. Nagrania wyprodukował sam John Parrish, wieloletni współpracownik PJ Harvey. W utworze, który już za chwilę wokalistce będzie towarzyszył walijski singer-songwriter H. Hochlein. Venus in the Zinnia.

Piosenkę Going Out śpiewała Carla Dal Forno. To z kolei wokalistka pochodząca z Melbourne w Australii. Podobnie jak Molly Hamilton z Widowspeak czy Aldous Harding, Carla tworzy muzykę niezwykle osobistą, klimatyczną i melancholijną. Mimo że jest multiinstrumentalistką, brzmienie jej nagrań jest oszczędne, chwilami wręcz minimalistyczne. Muzyce towarzyszy oczywiście jej delikatny, cichy, aczkolwiek hipnotyzujący głos. Z najnowszego czwartego albumu Carli Dal Forno posłuchamy teraz utworu Under the Covers.

Wysłuchaliśmy piosenki Myrtle, która znalazła się na debiutanckiej płycie angielskiego tria Mary in the Junkyard, zatytułowanej Role Mother Hermit. Tu również mamy do czynienia z tekstem często mówionym, czasem wręcz szeptanym, przez wokalistkę, którą jest Clary Freeman Taylor. Jednak muzyka jest tu bardziej rockowa i energetyczna, z kolei tło często

Other Side. Śpiewała najbardziej doświadczona artystka z dzisiaj prezentowanych, mianowicie Beth Orton. Angielka nagrywa już od ponad 30 lat i ma na swoim koncie 9 autorskich albumów. W przeszłości często gościła w nagraniach innych artystów. To właśnie jej głos można usłyszeć między innymi na 2 pierwszych płytach duetu The Chemical Brothers. Współpracowała

a także z acid jazzową grupą Red Snapper. Nowy album Beth, The Ground Above, utrzymany jest w klimacie jazzowo-folkowym. Jest bogato zaaranżowany, ale najważniejszy jest jak zwykle głos Beth Orton. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę spokojnej nocy. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia.

0: Autopromocja. Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
1: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
0: Autopromocja.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 6 lipca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Szef ONU zaczął proces odtajniania informacji dotyczących donacji uzbrojenia i amunicji dla Ukrainy. Afera w Szpitalu Południowym znów była tematem sesji Rady Warszawy z udziałem prezydenta Trzaskowskiego. Naukowcy z Białegostoku szukają osób ugryzionych przez kleszcza. Chcą szybciej wykrywać boreliozę. Decyzja o przekazaniu Ukrainie polskich rakiet do systemów Patriot zapadła na wniosek sekretarza generalnego NATO i naczelnego dowódcy sił sojuszniczych w Europie. Minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz rozpoczął proces odtajniania informacji dotyczących donacji uzbrojenia i amunicji dla Ukrainy. Od 2022 roku Polska przekazała Ukrainie sprzęt o wartości 16,5 miliarda złotych. Na konferencji wicepremier wyjaśnił również zamieszanie dotyczące przekazania samolotów MiG-29 oraz rakiet do systemów Patriot.
3: Liczba rakiet do systemów Patriot oddanych na rzecz Ukrainy nie wpływa na zdolność obrony powietrznej naszego kraju, poinformował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: I zgodnie z przyjętymi zasadami w USA i w NATO, ci, którzy realizują donacje na rzecz Ukrainy, zajmują najważniejsze miejsca w dostawie pocisków PAK-3 do swoich państw.
3: Ponadto Polska jest gotowa przekazać Ukrainie 14 samolotów MiG-29, którym za 2 lata skończą się tak zwane resursy eksploatacyjne. W zamian polski rząd oczekuje od Ukrainy udostępnienia wybranych technologii dronowych.
4: Otrzymaliśmy wniosek od strony ukraińskiej, że są dalej zainteresowani. Przedstawili swoje propozycje też transferu dronów w najbliższych 2 latach do Polski.
3: Decyzje o donacji sprzętu dla Ukrainy są podejmowane po konsultacji z wojskowymi. Rząd zamierza odtajnić wszystkie informacje dotyczące liczby przekazanych czołgów, śmigłowców i samolotów. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Sekretarz generalny NATO zaapelował do sojuszników o dozbrajanie Ukrainy i konkretne plany zwiększenia wydatków na własną obronę. Mark Rutte zapowiedział, że będą to główne tematy szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego, który jutro rozpoczyna się w Ankarze.
5: W związku z ostatnimi zmasowanymi rosyjskimi atakami Ukraina potrzebuje przede wszystkim systemów obrony powietrznej, mówił sekretarz generalny NATO. Ukraina broni swojej suwerenności i sojusznicy w NATO muszą zadbać o to, by dostawała to, czego potrzebuje. Kluczowe podczas szczytu będą też rozmowy o własnych natowskich wydatkach na obronę. Na Europę naciska w tej sprawie prezydent USA. Szef NATO mówi, że jest już postęp. Kraje europejskie i Kanada zwiększyły już wydatki na obronę do poziomu 4% PKB. Szef NATO oczekuje, że na szczycie sojusznicy przedstawią konkretny plan zwiększenia wydatków do 5% PKB, zgodnie z postanowieniami szczytu w Hadze. Z Ankary Beata Płomecka, Polskie Radio.
2: Afera w Szpitalu Południowym, funkcjonowanie prosektorium, procedury ochrony sygnalistów. To tematy, o które pytali prezydenta Warszawy radni.

0: i podczas kolejnej nadzwyczajnej sesji. Olbrzymia część spraw, o które mnie pytacie, jest badana przez prokuraturę, podkreśla Rafał Trzaskowski.
1: Prokuratura postanowiła zająć się jeszcze raz sprawą prosektorium i bardzo dobrze. I nic dziwnego, drodzy Państwo, że my w tej chwili na ten temat nie udzielamy informacji. Zwłaszcza, że będzie audyt, będzie gotowy, wtedy będziemy mogli też w porozumieniu z prokuraturą zadecydować ewentualnie, które z tych informacji mogą być podane do wiadomości publicznej bez ryzyka, że to wpłynie w jakikolwiek sposób na wyniki śledztwa, za co jest odpowiedzialność.
0: Afera w warszawskim Szpitalu Południowym jest badana przez prokuraturę, ABW i NFZ. W warszawskiej placówce miało dochodzić do nieprawidłowości na SOR-ze, którym kierował lekarz i były już radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk. 26 tysięcy złotych za godzinę i ponad 300 tysięcy złotych dniówki. Takie rachunki wystawiała szpitalom powiatowym spółka neurochirurgów działająca w kilku województwach. Tak wynika z ustaleń Wirtualnej Polski. Sprawa trafiła do rzecznika odpowiedzialności zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej. Nieprawidłowości badają też NFZ, prokuratura i CBA.
2: W małych szpitalach powiatowych, między innymi w Mogilnie w województwie kujawsko-pomorskim, lekarze neurochirurdzy, z którymi umowę zawarła placówka, w soboty seriami mieli wykonywać po kilkadziesiąt zabiegów trwających zgodnie z dokumentacją od 3 do 10 minut. Zdaniem NFZ sprawozdawali czterokrotnie droższe procedury, a setkom pacjentów założono identyczną dokumentację medyczną. Lekarz ze spółki neurochirurgów miał zarabiać nawet 26 tysięcy złotych za godzinę i ponad 300 tysięcy złotych dni. NFZ po kontroli nałożył na szpital w Mogilnie karę ponad 2,5 miliona złotych. Podobną działalność badano też w szpitalu w Miastku. Sprawą zajmuje się NFZ, prokuratura oraz rzecznik odpowiedzialności zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej. Możliwe wyłudzenia oszacowano na prawie 13 milionów złotych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku autobusu w Warszawie. Pojazd wraz z pasażerami wjechał do podziemnego przejścia dla pieszych w okolicy Dworca Zachodniego. Według wstępnych ustaleń mogło dojść do awarii układu kierowniczego autobusu, mówi rzecznik prokuratury w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
3: Dalsze czynności śledcze dotyczą typowo technicznych kwestii. Chodzi tu głównie o bardzo dokładne oględziny z udziałem biegłego celem ustalenia, czy autobus był sprawny. I w drugiej kolejności zabezpieczenie tak zwanej czarnej skrzynki komputera pokładowego tego autobusu celem zabezpieczenia danych informatycznych powypadkowych.
0: Do zdarzenia doszło wczoraj. Po 18:00 autobus linii 186 jechał od ulicy Grójeckiej z dużą prędkością. Po drodze taranował inne samochody, potem wjechał do przejścia podziemnego w rejonie Ronda Zasłańców Syberyjskich. Straż pożarna informowała, że w wypadku ucierpiało 6 osób, 2 z nich trafiły do szpitala. Chcą wcześniej wykrywać boreliozę, aby szybciej wdrożyć leczenie. Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku szukają pełnoletnich osób, które niedawno były ugryzione przez kleszcza. Ważne jest, aby zgłaszać się w ciągu 72 godzin od zauważenia wbitego w ciało pajęczaka. Dostępne aktualne badania laboratoryjne wykrywają boreliozę po 4-6 tygodniach od ugryzienia, kiedy organizm wytwarza przeciwciała. Naukowcy chcą skrócić ten czas, mówi dr Justyna Adamczuk z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
4: Pobieramy płyn śródmięszowy skóry przy pomocy takiego urządzenia z mikroigiełkami, które jest całkowicie bezbolesne, z miejsca po pokłuciu przez kleszcza. Dodatkowo pobierana jest próbka krwi żylnej. Przewidujemy wizytę kontrolną za około 6 tygodni. W tym czasie też pacjent musi się obserwować, czy nie pojawił się rumień. Badania będą opracowywane dalej w kierunku nowego testu na wykrywanie jeszcze szybsze boreliozy w laboratorium we Francji.
0: Nieleczona borelioza może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: O sporcie Krzysztof Łoniewski.
6: W Arlington w Teksasie pół godziny jazdy samochodem od Dallas. Hiszpania dopiero co została kolejnym ćwierćfinalistą piłkarskiego mundialu. Pokonała 1-0 Portugalię po golu rezerwowego Mikela Merino z pierwszej minuty doliczonego czasu gry. Mecz mimo szumnych zapowiedzi niestety nie stał na wysokim poziomie. Przypominał bardziej rozgrywki PKO Ekstraklasy niż spotkania 1/8 finału na Mistrzostwach Świata. Może ciekawiej będzie za niecałe 3 godziny. Przed nami jeszcze jeden mecz o ćwierćfinał mundialu. O 2:00 w nocy Amerykanie w Seattle spotkają się z Belgami. Nasi koszykarze z kompletem punktów zakończyli pierwszą fazę eliminacji Mistrzostw Świata. W ostatnim spotkaniu 92-84 pokonali w Krakowie Holendrów. Z takiego obrotu sprawy cieszy się kapitan kadry Mateusz Ponitka.
7: Super, cieszymy się. Jest 6-0, to jest niesamowita sprawa. Myślę, że przed tymi kwalifikacjami nikt nie zakładałby, że tak będziemy szli. Ja tak liczyłem, mówię 5-1 to już będzie super, 6-0 jest idealnie. Mamy przed sobą kolejne mecze, kolejne wyzwania.
6: skala trudności w kolejnej rundzie eliminacji oczywiście wzrośnie. Teraz zagramy z Niemcami, Chorwatami.

0: oraz Izraelem. Początek tych rozgrywek w sierpniu. W lipcu odbywa się najważniejsza impreza kolarska w zawodowym peletonie. W Tour de France za nami trzeci etap i po nim liderem został największy faworyt do końcowego triumfu, Tadej Pogacar. Słoweniec wyprzedził na finiszu o 2 sekundy najgroźniejszego rywala Duńczyka, Jonasa Vingegaarda.
1: Pogacar, no cóż, pokazał dynamikę. Widać było, że Vingegaard nie jest w stanie za nim pojechać. Pytanie, jak będzie na długich, wyczerpujących podjazdach, na ile tutaj oni rzeczywiście będą się odrywać od reszty rywali, bo myślę, widać to było wczoraj i dzisiaj, że się będą odrywać i to będzie walka między tymi dwoma kolarzami. Chyba do końca.
0: Zastanawiał się były trener kolarskiej reprezentacji Polski Wacław Skarul. Kończymy tenisem. Poznaliśmy kolejne ćwierćfinalistki. Ćwierćfinalistów wielkoszlemowego Wimbledonu to Włoszka Jasmine Paolini, Ukrainka Marta Kostiuk, Belgijka Elise Mertens i Czeszka Linda Noskowa. W turnieju panów Amerykanin Taylor Fritz, Włoch Flavio Coboli i Brytyjczyk Artur Ferry. Trwa mecz Rosjanina z niemieckim paszportem Saszy Zwieriewa z Czechem Iżim Leheczką. Zwieriew wygrał pierwszą partię do 4, w drugim secie Leheczka prowadzi 4-3 w gemach. Jutro będzie pochmurno z przejaśnieniami i będzie padać deszcz w południowej połowie kraju. Lokalnie burze od 16 stopni na północy do 24 na południu.
2: Autopromocja.
3: Mały ekran, srebrny ekran, duży ekran, wielki ekran i ekran w Ogrodzie Trójki przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie.
4: Uszanowani!
3: Kino w Ogrodzie. W każdy wakacyjny piątek od 10 lipca.
4: Everything under control.
3: Wejściówki rozdajemy na antenie. Program Kina w Ogrodzie i godziny seansów na stronie trójkapolskieradio.pl i w mediach społecznościowych Trójki.
5: Viva! Viva!
2: Autopromocja.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest?
8: To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem.
9: Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia.
8: Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania.

Studio L Muzyki, Jerzy Kordowicz. W mailach przesyłanych przez kompozytorów i wykonawców, jeszcze przez trójkę nieodkrytych, otrzymujemy setki linków do muzycznych plików dostępnych w internecie. Nie korzystam, bo w poniedziałkowych projekcjach przedstawiam nagrania z otrzymanych płyt na antenowe, premierowe odtworzenie, których wyrażono zgodę autorów lub wydawców. Tyle i aż tyle. Na zadawane mi pytania odpowiadam telefonicznie, gdy nadawcy zechcieli do maili dołączyć kontaktowy numer, o czym piszący zazwyczaj zapominają. To oczywiste, że artyści, których utwory pojawiły się już w studiu L Muzyki, dysponują numerem mojego telefonu. Tylko tyle. Dziś w programie intrygujący syntezatorzysta i realizator Dieter Werner, w którego nowych utworach znajdują się cenne, niekonwencjonalne kompozytorskie ścieżki. W przypadku oryginalnych nagrań artysty są to dźwiękowe tropy, ślady. W trakcie wielościeżkowych rejestracji gustownie, czasem nawet zaskakująco, łączące oddzielne, nawet nieprzystające obce elementy. Zaczęliśmy od wspomnień początków L Muzyki łódzkiego kompozytora. Po przypomnieniu Zimowej Panny, romantycznego utworu wykorzystywanego w telewizji 30 lat temu, kompozycja jeszcze starsza, ułożona przy pianinie, po 8 latach wykonana na syntezatorze Roland XP50.

Pole za miastem, utwór jak etiuda. To było przypomnienie o lata spóźnionych premier z tegorocznej kwietniowej audycji. Dieter Werner udostępnił wówczas Studiu El Muzyki nagrania z początków swojej kariery. Dziś jeszcze nie powiem Państwu, ile albumów liczy jego imponująca dyskografia, bo nie wiem. Zamiast wyliczanki proponuję utwory z płyty najnowszej, nazwanej przez kompozytora Intrus. Proszę zwrócić uwagę na wyrafinowane kompozytorskie ścieżki ornamentujące dwa nagrania. Inhibitory dezinformacji i Drugi brzeg. Przez 17 minut przy komputerze Dieter Werner. But winning his second set against E was very important for him in the stand-

Inhibitory dezinformacji i drugi brzeg. Premiery studia L Muzyki z końca nowej płyty Dietera Wernera. Za chwilę jej początek, o którym ośmielę się powiedzieć, że łódzkiego kompozytora lokuje między pop-artem a sztuką konceptualną, wywierającą wpływ na wyobraźnię słuchaczy. Dieter Werner dzięki swemu odrębnemu stylowi i artystycznej swobodzie zyskuje jako twórca poszukujący, sprawujący władzę nad dźwiękowym materiałem, będącym w L muzyce przetworzeniem autentyku. W utworach powstałych w ostatnim dziesięcioleciu Dieter Werner łączy fantazję i zaskakujące współczesne wątki. Kolejne premiery, utwory Instynkt i Pozorna idylla, wprowadzające ciąg zdarzeń albumu Intrus. Nagrania trwają razem 18 minut.

Instynkt oraz pozorna idylla. Po dość burzowej idylli kompozytor proponuje garść ułudy. Ten utwór we fragmencie być może zachęca.

zachęci Państwa do odkrywania w Trójce za tydzień równie emocjonalnych kompozytorskich ścieżek Dietera Wernera. Zapraszam do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Nowości. Muzyka sprzed dekady, sprzed dwóch, sprzed...
2: Najpiękniejsza. Muzyka, która nie zna pojęcia czasu.
1: I on.
2: A czy już mówiliśmy o nowościach?
1: Paweł Kostrzewa. Trójkowy ekspres i jego pojemne wagony.
2: Zapraszam w każdą sobotę przez całe lato, między 10 a 13.
0: Autopromocja.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 7 lipca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier apeluje do polityków w sprawie bezpieczeństwa kraju i wsparcia dla Ukrainy. Rząd przedstawił pakiet Deregulacja 2.0. Zmiany są planowane na przyszły rok. Za 2 godziny Amerykanie zagrają z Belgami w 1/8 finału mundialu. Nie grajcie z ogniem, apeluje do polskich polityków premier Donald Tusk w sprawie bezpieczeństwa kraju i wsparcia dla Ukrainy. Szef rządu podkreślił, że nie można narażać na ryzyko naszej współpracy z Ukrainą w jej obronie przed rosyjską napaścią. Premier mówił o tym w bydgoskich wojskowych zakładach lotniczych numer 2 podczas uroczystego podpisania umowy dotyczącej produkcji rakiet dalekiego zasięgu Barracuda.
4: Każda rakieta wystrzelona w Ukrainie, która niszczy pociski, rakiety, drony, samoloty agresora, to jest większe bezpieczeństwo Polski. Nie możemy o tym dyskutować w kontekście jakiejś niemądrej walki politycznej tutaj w kraju. Chyba nie przeszliście, zwracam się do tych wszystkich, którzy chcą zatrzymać pomoc wojskową dla Ukrainy, na stronę Rosji. Tak nie może być.
3: Premier dodał, że rakiety Barracuda, które będą najpierw składane, a później produkowane w Bydgoszczy, są niezwykle skuteczne, a jednocześnie tańsze od wielu innych, które są na wyposażeniu wojsk NATO. Przedsiębiorcy będą mogli wystawiać e-paragony, a urzędy przestaną wymagać od obywateli dokumentów, do których już mają dostęp w swoich systemach. To część pakietu Deregulacja 2.0, który przedstawił rząd. Planowane na przyszły rok zmiany obejmą także m.in. prawo podatkowe.
5: Jedna z propozycji rządu to stworzenie aplikacji do wystawiania e-paragonów, które mogą zastąpić fizyczny druk z kasy fiskalnej. Ma ona działać na każdym urządzeniu mobilnym. Minister finansów Andrzej Domański podkreślił, że może ona zastąpić tradycyjną kasę fiskalną.
6: Zamiast obowiązku posiadania fizycznej kasy fiskalnej wystarczy prosta, darmowa aplikacja na dowolne urządzenie mobilne.
5: Kolejna zmiana to rozszerzenie tak zwanej milczącej zgody, która w praktyce oznacza, że jeśli urząd nie odpowie nam w ustawowym terminie, to będzie to traktowane jako zgoda na wniosek obywatela lub przedsiębiorcy.
6: W przypadku osób fizycznych wprowadzimy tę zasadę w obszarze odroczenia terminów podatkowych oraz przywrócenia terminów zgłoszenia nabycia spadku lub darowizny. Dla przedsiębiorców zgodę wprowadzimy również w sprawach proceduralnych.
5: Zmiany te mają wejść w życie w pierwszej połowie przyszłego roku. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
3: Nick Cave wsparł łódzką fundację. Symbol kampanii pojawił się na jego fortepianie. Podczas Open Air Festival w Gdyni na fortepianie muzyka pojawiła się niewielka porcelanowa figurka. Nie był to przypadkowy detal, ale symbol kampanii Uwaga Wrażliwe Fundacji Słonie na Balkonie, którą artysta wsparł użyczając utworu Into My Arms. Kampania zwraca uwagę na kryzys psychiczny dzieci i młodzieży i długie kolejki do psychiatrii dziecięcej, mówi prezeska fundacji Joanna Paduszyńska.
7: W naszym spocie śpiewa to chór dziecięcy, a w obrazku widzimy figurkę porcelanową, która rozkrusza się na kawałki i to jest symbolika tego, jak kruche jest życie dzieci w kryzysie psychicznym.
3: Kampania łódzkiej fundacji nagłaśnia problem dostępu do psychiatrii dziecięcej. Średni czas oczekiwania na pierwszą wizytę wynosi około 238 dni, a w niektórych placówkach przekracza nawet 2 lata. Stany Zjednoczone są ostatnim państwem gospodarzem piłkarskich mistrzostw świata, który nadal bierze udział w rozgrywkach. Za 2 godziny w Seattle Amerykanie zagrają z Belgami w 1/8 finału. Do składu amerykańskiej kadry zostanie włączony Fallorin Balogun. W kontrowersyjnych okolicznościach FIFA cofnęła mu czerwoną kartkę, którą dostał za faul na reprezentancie Bośni i Hercegowiny. W tej sprawie interweniował prezydent Stanów Zjednoczonych.

0: Trump bronił decyzji o wykonaniu telefonu do szefa FIFA Gianni Infantino, co doprowadziło do uchylenia przez tę organizację kary zawieszenia na jeden mecz Mistrzostw Świata nałożonej na Florina Balugana. Moim zdaniem to nie był faul na czerwoną kartkę, dlatego poprosiłem o weryfikację władzy FIFA, rozmawiałem z człowiekiem o bardzo wysokiej odpowiedzialności, nie mówiłem mu co ma robić. Nadzieje amerykańskich kibiców. Wcześniejszymi zwycięstwami reprezentacji są rozpalone. Przed nami kolejny wymagający przeciwnik. Jestem jednak podekscytowany tym, co widzę. W Seattle pokonaliśmy już Australię. Szanse awansu są naprawdę duże. W mistrzostwach na naszej ziemi widzimy, jaki ta reprezentacja robi postęp. Tutaj świetną rolę odgrywa nasz selekcjoner Mauricio Pochettino. Mówią polskiemu radiu amerykańscy kibice. Awans do ćwierćfinału piłkarzy Stanów Zjednoczonych będzie powtórzeniem sukcesu z 2002 roku. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Na wczoraj awans do ćwierćfinału wywalczyła Hiszpania, która pokonała Portugalię 1-0. To był serwis trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: W ciągu dnia pochmurno z przejaśnieniami, będzie padać deszcz w południowej połowie kraju, lokalnie burze od 16 stopni na północy do 24 na południu.
3: Autopromocja.
4: Ludzie listy piszą, a my czytamy te listy i rozmawiamy z Państwem.
5: Te piosenki wiele mówią o mnie.
6: Mój tata zabrał mi antenę od radia.
7: Słucham trójki od pierwszego wydania.
8: Lista przeboju kształtowała mój gust muzyczny.
9: Miłość na całe życie.
10: Dzień dobry. Love countdown.
11: Dobrze?
12: Ale cudowne to było.
4: Listy na M. Wakacyjna audycja w trójce. Miłe wspomnienia, mili prowadzący, miła dla ucha muzyka, słowem słoneczne przedpołudnie w dobrym towarzystwie. Od poniedziałku do czwartku, od 9 do 12. Zapraszają
13: Agnieszka Szydłowska, Justyna Grabasz,
14: Mateusz Tomaszuk
15: i Michał Nogaś.
3: Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Ludzie ubraniach.
16: Dobry wieczór. Dobry wieczór albo też dzień dobry, bo jesteśmy audycją, jesteśmy podcastem, jesteśmy wideokastem. W każdej formie, jaka Państwu pasuje, jesteśmy dostępni i w ubraniach. Karolina Sulej, prowadzę ten program, wydaje go Ania Lalka, a realizuje Ada Tomaszewska. Jest to dziś odcinek bardzo zanurzony w tradycji i jej interpretacji, w tym czym jest folklor, w tym czym jest lokalność, tożsamość, przywiązanie do tego, co uznajemy za swoje, ale też o tym, jak tą swojość tłumaczyć na design, na nowoczesność, jak interpretować folklor na XXI wiek i robić to nie tylko strojem, ale też generalnie wizualnością, filmem, zdjęciami, wystawami, a to wszystko, o czym mówię, dotyczy jednej osoby. Jednej osoby, która jest jednocześnie reżyserką, opowiadaczką, edukatorką, wizażystką, kostiumografką i projektantką, tworzy własne uniwersum wrażliwości modowej powiązanej właśnie z rzemiosłem i tradycją, którą kocha, w której wzrastała, tradycją śląską, tradycją związaną ze Skoczowem, z Bielską Białą. Beata Bojda jest moją gościnią.
17: Cześć. Dzień dobry.
16: Dzień
17: cześć.
16: Dobry. I chyba zacznę od czegoś, co tutaj Państwu zdradzę, ma związek z tym, co się dzieje w momencie, kiedy z Beatą rozmawiamy. To znaczy tutaj w Trójce, na terenie, że się tak wyrażę, odbywa się bardzo szczególna sesja zdjęciowa. W ubraniach Beaty występują kobiety, które jednocześnie też są ukoronowane przepięknymi zdobieniami na głowie, takimi wielkimi wieńcami. Projekt nazywa się Koronacja. Jest to projekt jednocześnie związany z modą, ale też z sferą dobrostanu, takiego bardzo mocno związanego ze zdrowiem, przetrwaniem. No krótko mówiąc, jest to projekt interdyscyplinarny, ale przede wszystkim bardzo mocno uzdrawiający dla jego uczestniczek. Beato, to może od tego byśmy zaczęły. Co ty tu przywiozłaś do Trójki? Co się tutaj odbywa przy wejściu?
17: Przywiozłam kostiumy i korony do projektu Koronacja, projektu, który jakby wyrósł z mojej pierwszej realizacji, kiedy byłam na pierwszym roku studiów na wodnictwie w Łodzi, kiedy byłam 52-latką.

0: Do tego wrócimy, proszę Państwa.
1: I studiowałam z młodymi ludźmi i pomyślałam o folklorze, a że wcześniej i nadal zresztą byłam makijażystką, to te obszary związane z twarzą, ze zdobieniem głowy były mi bardzo bliskie, więc zaczęłam robić takie olbrzymie korony, współpracuję z rękodzielniczkami i moja przyjaciółka, już nieżyjąca w tej chwili, Kasia Jaworowska, warszawianka zresztą, bardzo chciała mieć portret w takiej koronie. No i jakoś tak się nie udało i kiedy Kasia 5 lat temu zachorowała na raka, to wtedy spełniłam jej marzenie i ona była tak bardzo szczęśliwa, że zaczęłam zapraszać do projektu inne kobiety chorujące, takie, które wyszły z choroby, po to, żeby one poczuły się naprawdę prawdziwie piękne, więc w tej chwili zaczynamy z bohaterkami audycji Onkostory robić zdjęcia. Już mamy pierwszą Małgosię sfotografowaną i czekamy. Przez całe 2 dni będziemy tutaj pracować.
0: To piękno, z którym pracujesz, ten folklor, rzeczywiście dodaje tej współczesnej kobiecości takiego oddechu mitu wręcz, takiego rysu archetypicznego. Te kobiety są takie jak jakieś właśnie boginie leśne, tak, łąkowe, jakby miały niesamowitą moc. To chyba czuję w tych zdjęciach.
1: Chyba tak. Poza tym, słuchajcie, no, te suknie są olbrzymie. One są bardzo kolorowe, więc one są majestatyczne. No, nie mogą sobie jak bogini biegać niestety, bo korony są majestatyczne, ale jest w nich siła i mi się wydaje, że one to czują, bo nie chcą ściągać te koron, czyli już następna czeka, ta pierwsza ciągle tą koronę ma, już bym chciała ją odłożyć do pudełka, a one sobie przechadzają w tych koronach, czują to.
0: Czują to. I ty czujesz modę. Czujesz modę jako pewien rodzaj złożonego doświadczenia i tak jak wymieniałam twoje liczne kompetencje i wykształcenie, to może to już trochę mniej dziwić, to znaczy ty też przystąpiłaś do tej mody już w takim wieku dorosłym mocno, tak?
1: No chyba tak, bardzo dorosłym.
0: Ale dobrze, to powiedz, jaka była droga, która cię prowadziła do tych wyborów, bo 10 lat temu chyba zaczęłaś studia, prawda?
1: Tak, tak, dokładnie 10 lat temu, no 9 lat w sumie, tak bym powiedziała.
0: Ale wcześniej też pracowałaś wokół piękna mody. I mody, prawda?
1: Tak. Moja ścieżka zawodowa jest bardzo zawiła i wbrew pozorom, chociaż ona jest różnorodna, ona w pewien sposób bardzo ze sobą się wiąże i wszystkie te rzeczy są potrzebne w tym, żeby uzyskać ten obraz, który jest tym, co powstaje w moich realizacjach. Czyli mój pierwszy zawód, pierwsze studia, zaraz po maturze, to była filologia polska i uczyłam trochę języka polskiego, bardzo krótko, do urodzenia mojej córki. Uczę nadal, ale już zawodu, czyli uczę makijażu, fashion i elementów stylizacji. Natomiast później, jak opiekowałam się córką, którą urodziłam przed 30, dzisiaj ma urodziny Zuzanna Bojda, wszystkiego najlepszego. Zaczęłam w tym momencie, słuchajcie, pomyślałam o makijażu, dlatego że makijaż nie wymagał ode mnie wykształcenia wielkiego, a czułam, że ta plastyczność jest grami w duszy. I zaczęłam od makijażu, później przyszła stylizacja do tego wszystkiego i dopiero kiedy moja córka rozpoczęła studia na reżyserii w krakowskiej PWST i ja trochę pomagałam jej w kostiumach, w scenografii, tych jej szkolnych, studyjnych, że tak powiem, wprawkach, to wtedy ona mówi, słuchaj mamo, ty powinnaś sobie pójść na studia. To było po 50, wiecie, kobiety po 50, to jest taki moment, kiedy niby już nie jesteśmy młode, jeszcze nie jesteśmy stare, czujemy się piękne, ale zaczynamy zauważać starzenie się i wydaje mi się, że ja potrzebowałam takiego eliksiru młodości i to też był eliksir młodości dla mnie, bo myśmy razem się broniły. Ona się broniła w czerwcu ciało bambiną, a ja broniłam się w lutym. Ta nasza ścieżka tych ostatnich moich studiów była równa i mi ciągle się wydaje, że ciągle mam te 34 lata, tak jak ona, więc słuchajcie, polecam każdemu. Ale rzeczywiście dzięki tym wszystkim zawodom, czyli temu, że potrafię malować, że pracowałam kilkadziesiąt lat jako stylistka, charakteryzatorka, łatwiej też mi jest sobie wyobrazić ten obraz końcowy z wszystkim, czyli ze stylizacją, z kostiumem, z makijażem, z opowieścią też i to jest ten mój pierwszy zawód,
0: tak.
1: Więc stąd moje projekty zawsze

0: są projektami opowiadanymi. Zawsze jest jakaś historia.
1: I ta historia jest głęboko związana, no właśnie, z tradycją i folklorem. Dlaczego zdecydowałaś się na ten środek wyrazu albo na ten obszar działania? Bo mogłaś mieć przecież tak wiele innych, bardziej, no nie wiem, współczesnych pól, z których mogłabyś czerpać, a wybrałaś akurat ten teren.
0: Wtedy o folklorze mało się mówiło, te prawie 10 lat temu, bo teraz folklor jest na topie. Może to wynikało z tego, że studiowałam z młodymi ludźmi. Jakby nie chciałam porównywać swoich projektów z ich projektami, a może żeby oni nie porównywali z moimi, nie wiem. Ale też może dlatego, że gdzieś tam w głębi serca czułam się taką dziewczyną z małego miasteczka ze wsi, bo ja mieszkam w Harbutowicach, to jest koło Skoczowa, to jest w ogóle Śląsk Cieszyński, w ogóle jestem mocno związana ze Śląskiem. Ale tak jakby te rzeczy zawsze mi się podobały. Podobały mi się koronki, podobały mi się korale, podobały mi się te haftowane obrusy i gdzieś tam zbierałam to wszystko, zwłaszcza, że w czasach, kiedy byłam młoda, niczego nie było i żeby dziewczyna z małego miasteczka pięknie wyglądała, naprawdę trzeba było się mocno namęczyć.
1: Czyli co trzeba było zrobić, żeby ta dziewczyna pięknie wyglądała?
0: Trzeba było poszukać jakiejś pięknej tkaniny, pociąć ją i ręcznie uszyć, bo nie miałam maszyny do szycia, więc wszystko szyłyśmy ręcznie. I te rzeczy to były obrusy, zasłony, stare jakieś tam fartuchy gdzieś tam zdobyte i tak dalej, i tak dalej.
1: Czyli miałaś już to przygotowanie, powiedzmy, związane z pracą ręczną oraz na niedoborze, czyli kreatywność.
0: Dokładnie tak.
1: Ta kreatywność.
0: Ta kreatywność, ale to dokładnie kreatywność, myślę, że w ogóle niedobór rozwija kreatywność, bo jeżeli czegoś nie ma i nie masz możliwości, to musisz sobie to zrobić sama, prawda? Można oczywiście płakać, o Jezu, nie mam, żalić się, ale można spróbować zrobić to samemu w jakiś może nieidealny sposób. I to były takie moje pierwsze kroki. Właśnie jak byłam młodą dziewczyną, to było szycie tych sukienek z podszewek, robienie butów. Ja mieszkałam blisko czeskiego Cieszyna, więc chodziło się do czeskiego Cieszyna po jarmilki.
1: Jarmilki?
0: Tak. To takie są balerinki z taką gumeczką na środku, tenisówki. I myśmy to farbowały. Oczywiście za moich czasów też nie było, za moich czasów to tak brzmi, ja się nie czuję, ale rzeczywiście tak było, nie było pralek automatycznych i my miałyśmy w domu, w piwnicy taką pralkę w ranie i taki wielki kocioł, gdzie gotowało się białą bieliznę i pościel i my czasami gotowałyśmy tam, moja mama była bardzo zła wtedy, rzeczy, które chciałyśmy zafarbować z farbkami barwa. Dziękuję barwie, że były zawsze dostępne w sklepach chemicznych. Potem się naszywało na te jarmilki guziki stare albo co tam nie było i miało się piękne buty, naprawdę
1: wyjątkowe.
0: Piękne, wyjątkowe.
1: No tak, to rzeczywiście brzmi jak dzisiejsza fascynacja upcyklingiem i takim samodzielnym zdobieniem ubrań, tak przeszywaniem czy doszywaniem, indywidualizacją. Czyli przyszłaś paradoksalnie lepiej przygotowana na te studia, jeśli chodzi o obcowanie z designem, niż pewnie wielu studentów młodych, którzy nie mieli tego typu wychowania.
0: Myślę, że przede wszystkim byłam doświadczona. Gdzieś tam jednak w tym obszarze mody pracowałam cały czas jako stylistka i jako makijażystka.
1: Stylistka i jako makijażystka pracowałaś przy sesjach zdjęciowych w magazynach, tak? Jakby w ogóle
0: przy
1: w branży?
0: Sesjach zdjęciowych dla firm raczej. Do magazynów bardziej beauty. Zresztą też wielokrotnie byłam nagradzaną makijażystką w nieistniejącym już magazynie make-upowym, Make Up Trendy. Tak, dla tych magazynów, ale też przede wszystkim dla agencji reklamowych tutaj na terenie Bielska, Śląska, gdzie dla firm produkujących odzież, prawda, pracowałam.
1: To jest bardzo ciekawe, że tyle lat siedziałaś, można powiedzieć, w tej branży grzecznie, tak? To znaczy właśnie obsługiwałaś komercyjne zlecenia i musiał przyjść taki moment, tak mówiłaś o tej 50, to brzmi dla mnie jak jakiś moment wyzwolenia. Jeszcze dorosłe córki, wiesz...
0: No, to był piękny moment i myślę, że jest mi ciężko powiedzieć, dlaczego się na to zdecydowałam. No, spróbowałam, udało się, dostałam się na studia. Dodam, że to nie jest tak bez pracy, bo ja musiałam przygotować portfolio. Musiałam nauczyć, przypomnieć sobie historię sztuki, historię mody. Ja na filologii polskiej trochę miałam, no ale tyle lat to zapomniałam, bo są przecież egzaminy na te studia. Ja też w rodzinie, nas jest czwórka dzieci, moja siostra młodsza kończyła ASP. W ogóle dzieci są mocno uzdolnione artystycznie. I gdzieś tam artystycznie chyba najbardziej była uzdolniona moja najmłodsza siostra. I jakby ja też nie chciałam się porównywać i potrzebowałam wieku

0: czyli tych 50 lat, żeby przestać się porównywać, że może ja robię gorzej, że może ja nie jestem taka zdolna, że może ja tak pięknie nie umiem rysować, bo nie umiem, przyznaję się bez bicia, ale że jest we mnie inna sfera sztuki i takiej kreacji, którą mogę spokojnie realizować właśnie teraz, kiedy już nie... Bo my się porównujemy, kobiety. To jest... Wiem, że mówimy, że nie, ale to jest nieprawda. Chcemy być najlepsze, chcemy być piękne, chcemy być młode. I to jest chyba coś, co nas mocno ogranicza, bo nie wierzymy w związku z tym w siebie, porównując się do innych. I potrzebowałam tylu lat, żeby w to uwierzyć. Mm-hmm. Słuchajcie, 52 lat.
1: To jest bardzo inspirujące, bo tak dużo się mówi o tym, och, można zmienić swoje życie w każdym momencie, ale mało kto to robi, mało kto ma odwagę i taki rodzaj właśnie fantazji, żeby to zrobić, a ty to po prostu zrobiłaś i dlatego, że też miałaś uważność na to, żeby się przyjrzeć, że to w tobie jest i że ten moment możesz sobie podarować. Też zapracowałaś i wiele lat byłaś aktywna, pracowita, żeby móc oddać się temu zawodowi projektanta, który wymaga no właśnie i pracowitości, i odporności, i na oceny właśnie, i na to, że trzeba się bardzo postarać, żeby się przebić w tej branży, szczególnie jak się nie jest w jednym z centrów branży, prawda?
0: Tak. Mhm. Tak, tak, na pewno. Na pewno małe miejscowości, małe miasteczka, wsie mają trudniej, dziewczyny z tych miejsc mają trudniej się przebić, zaistnieć. Natomiast może to nie było wtedy takie dla mnie ważne. Ważne było wtedy dla mnie sam proces kreowania, sam proces robienia. To teraz co powiem, to jest, no słuchajcie, ja robiłam w ubiegłym tygodniu sesję zdjęciową. Jak ja swoją własną, swoich kostiumów, jak ja przygotowuję się do takich sesji zdjęciowych, to ja potrafię przez 10 godzin na przykład przyszywać perełki, szukać tkanin, żeby był jakiś detal, który zachwyci, na który zwrócimy uwagę. I to mi daje taką radość, to jest taki... No nie wiem, jakbym była na jakimś speedzie, nie wiem, na jakichś takich dopalaczach. Generalnie daje mi to wielką radość. I ta radość też pozwala mi nie zauważać tego, że czas biegnie i że się starzejemy. W ogóle nie czuję tego. Cały czas wydaje mi się, że jestem młoda i że jest jeszcze tyle do zrobienia przede mną, no bo ja jestem młodą projektantką, ja dopiero niedawno skończyłam studia, to jest, słuchajcie, 6 lat. To co to jest? To jest moment.
1: Dopiero... Skończyłaś studia i dopiero się rozkręcasz w tym właśnie departamencie, który cię interesuje, którym tworzysz kolekcje, filmy, też właśnie te opowieści i wystawy, bo bardzo popularna wystawa zeszłoroczna w Muzeum Śląskim w Katowicach, Etnoalternatywa, była wystawą, która prezentowała jednocześnie stroje tradycyjne śląskie. To była pierwsza część wystawy, a druga część to były twoje interpretacje tych strojów. Wariacje.
0: Wariacje, bo tak, nie interpretacje nawet są i też jak to jest trudne zadanie, ponieważ tutaj zderzenie jest z etnologami, etnografkami, którzy chcą, żeby ten strój był autentyczny i on powinien być autentyczny wtedy, kiedy chcemy pokazywać jego autentyczność. Czyli jeżeli to jest występ na przykład, chociaż tutaj też są stroje estradowe bardziej, ale jeżeli to jest na przykład jakiś konkurs taki związany z tradycją, gdzie wszystko musi być od A do Z zawiązane w prawo, a nie w lewo, to musi być pod spodem, a nie na górze i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w założeniach tej wystawy od samego początku była alternatywa dla mody ludowej, czyli pokazanie, że żeby tradycja też zainteresowała młodych. No teraz interesuje, bo jest taki boom na folklor. Ale ja pamiętam, jak ja zaczynałam te studia, to oni mówili, a co taka cepelia to jest?
1: No właśnie.
0: I tak wtedy tą ludowość kojarzono i ona tak była kojarzona. Natomiast pokazywanie, że można wykorzystać na przykład motywy, że można wykorzystać rękodzieło, które buduje strój ludowy jakiś, na przykład koronka, czy koronka, ale to też może być haft na tiulu, no, że to wszystko można pokazać i połączyć z bardzo współczesnym tkaniną, jak na przykład jeans, że można też lajfki, czyli wstążki dołożyć do płaszcza jeansowego, że można zrobić pasek, że można chustkę, purpurkę zrobić na nowo i ona może być na przykład tyłem kurtki, bomberki. Więc ja bardzo chciałam na tej wystawie wyciągnąć

0: te elementy, oczywiście to jest mój bardzo subiektywny wybór, bo to było to, co mi się podobało. Czyli na przykład budowa rękawa śląskiej jakli, która jest taka bufiasta bardzo.
1: Jakla to jest co? Opowiedz.
0: To jest taka, wiesz, to jest ani bluzka, ani kurtka. To jest coś takiego, co jest nakładane zamiast bluzki. Ona może być ta jakla wełniana, ona może być jedwabna i ona jest wtedy taka bardziej ciepła, ale może być taka domowa na przykład. Biała, spódna. Jest to taki typowy strój, czyli taka typowa bluzka, narzutka na górę i ona jest troszeczkę dłuższa z tyłu, troszeczkę krótsza z przodu, ma pięknie rozbudowany rękaw i jest pięknie zapinana, czasami na stójkę, czasami te zapięcia są podwójne, jest bardzo mocno, na przykład jak lapszczyńska, zdobiona koronkami na dole, więc ślązaczki lubiły pięknie wyglądać.
1: Tak, kojarzą mi się też mocno ślązaczki z kwietnymi wzorami, różami w szczególności. Dobrze mi się kojarzy?
0: Dobrze ci się kojarzą, bo róże są i na fartuchach, i na właśnie tych szlajfkach, czyli wstążkach, ale one też się pojawiają w nakryciu głowy.
1: Galinda takim, się nazywa, tak?
0: Galanda. Dobra. To jest taka typowa galanda, to jest typowy, to nie jest właściwie wianek, bo to jest taki jakby toczek, który pod spodem ma wstążki, który ma bardzo dużo takich choinkowych ozdób. Jak robiłam współczesną galandę, to chyba najtrudniej było mi znaleźć te kuleczki, które miały wyglądać jak banieczki takie malutkie. Ale też w męskim stroju, to jest w ogóle niesamowite dla mnie, bo jak ja zobaczyłam zdjęcia archiwalne, słuchajcie, śląskich drużbów, to jest ten najlepszy przyjaciel pana młodego, to oni do tych swoich surdutów mieli dopięte takie olbrzymie różdżki, czyli takie bukiety z kwiatów, właśnie z kwiatów sztucznych, z kwiatów skrepiny i do tych bukietów wstążki, które były szerokie, które były długie, no naprawdę przepiękny, bardzo bogaty strój.
1: Czyli miałaś obfitość tego śląskiego spektrum tkanin, wzorów, pewnych pomysłów na to, jak wygląda kobieta, jak wygląda mężczyzna. Używałaś też, co jest bardzo ciekawe dla mnie, tych strojów odświętnych, górniczych, tak? I
0: no, to był kontrowersyjny.
1: Dlaczego?
0: Strój górniczy, chyba tego najbardziej bałyśmy się z kuratorkami wystawy, panią Krystyną Pierąkiewicz-Pieczko i panią Małgorzatą Paul, że będą uwagi o to, że strój górniczy, który na Śląsku jest taką świętością bardzo, że on został przeze mnie zdekonstruowany i został zamieniony na damską kurtkę. Ale broniłam to tym, że kupiłam to na Allegro za 180 czy tam 120 zł. I w tej chwili te kurtki górnicze, ponieważ górnictwo się wycofuje, wiemy, że już nie ma, no to ludzie to wyrzucają, bo już muzea tego nie chcą przyjmować. Więc jakby broniłam i bronię nadal tego, że lepiej jednak to wykorzystać i pokazać urodę tych pięknych elementów, no czyli właśnie szamerunków, tych przepięknych naramienników, które są w stroju. W zasadzie to nie jest strój, tylko to jest taka marynarka górnicza. Chyba w większości przekonałam do tego i chyba nawet górnicy tam może kilka było negatywnych uwag, że no jednak to jest świętość.
1: Świętość, ale chyba lepiej ocalić tę świętość i powiedziałabym fizycznie, tak, przed śmietnikiem i też przed śmietnikiem jakiegoś imaginarium. Dobrze, żeby Polska szerzej też poznała Śląsk i jego symbole i jego właśnie środki wyrazu związane z ubraniem i myślę, że tłumy, które za przeproszeniem waliły na tę wystawę, chyba najlepiej świadczą o tym, jak wielki jest głód poznania tradycji, to raz, ale też właśnie takiego współczesnego w niej uczestniczenia, tak, takiego przetłumaczenia tej tradycji, która zwykle jest właśnie jakaś spetryfikowana, jest częścią muzeum albo skansenu, takiego przetłumaczenia jej na nasze dzisiejsze życie, tak, na naszą codzienność, która jest szybka, której potrzeba strojów bardziej mobilnych, w której potrzeba nam może pewnych uproszczeń, ale w której też potrzebujemy piękna i odtrutki na szybką modę, odtrutki na rzeczy plastikowe, które rozpadną się po pierwszym praniu. Chcemy dbać o rzeczy, które mają sens. To jest chyba ten renesans rzemiosła i to pożegnanie z cepelią, którą teraz przeżywamy, że jak to mówią dawne artystki, na przykład Krystyna Wojtyna-Drue, która teraz dobiega 100 lat, że cieszy się, że doczekała, że ta historia zatoczyła koło.
0: Tak. Tak, to jest też dla mnie też to jest takie wspaniałe doświadczenie, że

0: tej chwili jeszcze nie zdradzę, ale już jakby jestem w procesie robienia kilku innych kolekcji, które też są inspirowane innymi regionami modowymi, ale ludowymi w Polsce. Bardzo się cieszę, że to się podoba, że będę mogła w tym uczestniczyć i pokazywać nie tylko strój ludowy i nie tylko elementy, które wybieram, ale też pokazywać te prawdziwe, autentyczne elementy stroju, które gdzieś tam są w domach, że można je połączyć na przykład z dżinsami, czy taką jaklę można dołożyć sobie do dżinsów, jeżeli mamy po babci. Czy taki fartuch malowany można nałożyć jako przepaskę do dżinsów, czy można makatkę sobie założyć jako fartuszek, czy zrobić z tego, nie wiem, torebkę, woreczek. Że to jednak nie idzie na marne, to co powstało kiedyś i gdzieś jest w domach u babci. Ja całe życie zbierałam obrazki z Maryjkami i mam ich mnóstwo w domu, bo bardzo mi się to podoba. Są dla mnie, właśnie one są dla mnie inspiracją i rzeczywiście te moje wszystkie Madonny gdzieś tam są inspirowane tą taką, tymi Maryjami ludowymi, które były tak bardzo kolorowe. I ja zachwycałam się, jak one w domach, jak moja mama pochodzi z Zubrzycy Górnej, jest Orawianką, i jak całe dzieciństwo spędzałam u mojej babci, to jak przychodziłyśmy do domów, do tych tak zwanych izb paradnych, to tam wszędzie były takie jakby drewniane półeczki, które miały takie listeweczki i tam za tymi półeczkami, teraz to można zobaczyć oczywiście w skansenach, ale ja to pamiętam, to było naprawdę w domach.
1: Żywe. Mhm.
0: Żywe. I tam były te obrazy i one były tak kolorowe. One były takie, wiecie, takie nieidealne. I były tam dookoła właśnie te kwiatki, skrepiny. Były tam jakieś, ktoś mógłby powiedzieć, że kicz. Ale ja wolę taki kicz, niż taki kicz plastikowy, który teraz jest. Bo ten kicz jest robiony z miłością przez tych ludzi i przekazywany i dla mnie jest czymś pięknym.
1: Wymaga umiejętności też, jakby tak, tego fachu w ręku, jest robiony z sercem, stoi za tym jakaś prawdziwa osoba, która chciała dać coś pięknego domu albo komuś innemu, przyozdobić, udekorować sobie codzienność. Wydaje mi się, że no właśnie do tej wrażliwości sięgnęłaś, tworząc swoje kolekcje. Opowiedz może o tych pierwszych najpierw, które przyszły do ciebie.
0: Najpierw powstało Etno. I Etno to jest jakby prototyp koronacji, czyli tu było, inspiracją była koronka koniakowska, no bo jestem, mam to po sąsiedzku. Powstały korony i biżuteria z koronki, powstały te korony, skrepiny i ja nie ukrywam, że ja na początku nie umiałam tego robić, ja się nauczyłam dopiero i obecnie, współcześnie też montuję czasami koronę z autentycznych elementów tak zwanych na przykład tradycyjnych kobłonków, które są na Żywiecczyźnie i współpracuję tutaj z twórczyniami ludowymi, które robią to od lat i one uwielbiają to dla mnie robić i ja to montuję później do moich koron i pokazuję to w takich stylizacjach nieoczywistych i one to, im się to podoba, nie mają z tym problemu. Widzą, że nawet w takim wydaniu to jest piękne, bo też nie każde twórczynie ludowe chcą i są otwarte na to, żeby coś, co zawsze było takie, zrobić inaczej.
1: To jest ważne, tak? Nie robimy nic przeciwko nim. One też chcą uczestniczyć w twórczości współczesnej.
0: Mhm. Tak, dokładnie tak. Ja też moją dyplomową kolekcją była kolekcja Reaktywacja i to była kolekcja, która powstała, bo nie miałam pieniędzy na kolekcję z koronki koniakowskiej, która była moim marzeniem, żeby zrobić dyplom z tego, z męskich garniturów. W całości, w 100%. I ta koronka była tylko elementami dodatkowymi, czyli były to brochy, czy coś, na co było mnie wtedy stać. Udało mi się zrobić już w tym momencie dwie kolekcje z koronki koniakowskiej i jest mi już trochę łatwiej w tym momencie łączyć tą koronkę ze swoimi projektami.
1: Tak, możesz też już sobie na to pozwolić po
0: prostu.
1: Mogę
0: sobie już na to pozwolić.
1: Koronka koniakowska pojawia się też w filmie, który zrobiłaś, pracowałaś nad nim w zeszłym roku. Miałam premierę w kinie Na granicy w Cieszynie. Nieprzemijanie.
0: Nieprzemijanie.
1: Co to jest?
0: To, co to jest? To jest chyba spełnienie marzeń. Takie, słuchajcie, jak wyjazd niektórych, nie wiem, na Bali czy do Indonezji, nie wiem, jakieś, bo to pewno takie podobne koszty są zrobienie filmu, myślę sobie. Prapremiera była w Żywcu, w kinie Janosik w lutym, a potem właśnie w kinie Na granicy, w Cieszynie studiowałam z Jolą Dygosiową.

0: więc przyjaźnimy się i zawsze staram się też ją ubierać. Ona jest dyrektorem tego festiwalu. Pomyślałam sobie, że chciałabym nie tylko strój pokazać, ale chciałabym też pokazać muzykę, bo w ludowości muzyka i przyśpiewki są bardzo ważne. Tam opowiada się w muzyce to, co się czuje. Moja mamusia nie pamięta historii, ale ona pamięta przyśpiewki. Ona, jak się spotykały, to śpiewały. Zresztą do tej pory czasami śpiewa. I ja pamiętam, jak urodziła moją córkę, to ja śpiewałam jej piosenkę. Właśnie to las szumi las, a w lesie tym sosenka. Takie ludowe piosenki jej śpiewałam też, bo one są takie rzeczywiste. Takie mówiące o życiu. Ludowe przyśpiewki, słuchajcie, są smutne, bo ktoś mi zarzucił, może nie zarzucił, ale zauważył, że no, stroje ludowe są takie kolorowe, wszystko tam jest takie barwne, a twój film jest taki nostalgiczny, jest taki, no nie wiem, a ja mówię, no ale słuchajcie, życie na wsi, to nie jest cepelia, to nie są dożynki każdego dnia, to się zdarza raz w roku, ale życie to jest bardzo ciężka sprawa na wsi. Dawniej zwłaszcza, a do tej pory również. Ja chciałam w tym filmie pokazać rok pasterski, bo oczywiście są filmy o pasterzach, takie dokumentalne. Oczywiście. Ja chciałam pokazać taką historię, jak jest z miłością, jak jest z tym, że ktoś się zakochuje w pasterzu. I co? I jego nie ma. 10 miesięcy, 8 miesięcy. Ona musi tu być. On jest tam, ona jest tu. Mijają pory roku, mijają dni, ale nie przemijają właśnie pewne rzeczy, które chciałam pokazać, czyli właśnie te przyśpiewki, ta tradycja, która jest w pasterstwie, czyli święta, które budują jakby rok pasterski, czyli ten pierwszy wiosenny redyk, później święty Jan, który nam kojarzy się zazwyczaj, bo my kojarzymy świętego Jana z czym?
1: No...
0: Noc świętojańska.
1: A, że ten, no oczywiście, kupała.
0: No, tak. No dokładnie. A w pasterstwie to jest dzień, kiedy kobiety mogą odwiedzić swoich mężczyzn. Od wiosny nie mogą ich widzieć, bo jest taka tradycja, że jak kobiety wejdą wcześniej, chociaż wiem już teraz, że kobiety są też bacami obecnie, współcześnie, ale gdzieś tam tradycyjnie uważa się, że na przykład sery się mogą nie udać, albo owca może złamać nogę. No wiecie, takie, no to jest. No.
1: To już rozumiem, czemu tak mocno noc świętojańska jest związana z seksualnością też.
0: Dokładnie, też, dokładnie tak. Też pamiętam, że moja mamusia na przykład, jak urodziłam Zuzię i ona była nieochrzczona jeszcze, to musiałam jej zawiązać czerwoną wstążeczkę, żeby jej, na niej nikt nie rzucił uroku, prawda? Więc gdzieś tam wśród tych ludzi gór, ale w tych, wśród tych ludzi mieszkających na wsiach, żyjących jakby tymi porami roku,
1: tak,
0: i tym, co się
1: ważne,
0: dzieje,
1: naturą.
0: To dla nich to jest ważne. To, co zostawili im przodkowie i te wierzenia i to, że trzeba na wiosnę tam tą brzozową, jak się idzie teraz w maju, procesją postawić w ogrodzie, żeby był urodzaj i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest bardzo ważne. I chciałam też pokazać właśnie, że w tych przyśpiewkach jest ta historia zawarta i one mówią o tym, co się działo. Bo przyśpiewki ludowe mówią rzeczywiście o tym, jakie to życie jest.
1: To jest bardzo ważne, co mówisz, bo często się też tak myśli o stroju ludowym, jakby to był taki strój, w którym, nie wiem, stoi się do zdjęcia, a to są stroje, w których ludzie żyli po prostu. I te przyśpiewki im towarzyszyły i te stroje również im towarzyszyły. Były stroje odświętne, w których była ta radość, ale też były stroje codzienne, w których był znój. I częścią ożywiania kultury ludowej jest też, no właśnie, ożywienie tych ludzi i ich życia, wycięcie ich trochę właśnie z tych kart etnograficznych encyklopedii.
0: Ja to robię, bo tak jak powiedziałam wcześniej, nie mam wykształcenia etnograficznego, czy nie jestem też historykiem sztuki, nie jestem historykiem w ogóle. Projektowałam design i trochę literatury, w związku z tym ta moja wiedza jest taka bardzo mocno z różnych dziedzin. I ja też chcę pokazywać właśnie to, co zwykły człowiek jest w stanie przyjąć i mu się to podoba. Czyli nie ma tam tego, może nie jest to właśnie do końca wszystko prawda, ale jest oparte na rzeczywistości tej ludowej.
1: No i z ludowymi twórczyniami współpracujesz też.
0: Cały czas współpracuję z ludowymi twórczyniami. I niesamowite też miałyśmy w tym filmie panią Jadzie, która, bo jest tam taka scena, jak dziewczyna już wie, że wyjdzie za mąż, w roku pasterskim wychodzi się za mąż, zazwyczaj jak oni już wracają, czyli

po jesiennym redyku, czyli to jest najczęściej po świętach, w tym okresie pomiędzy Wigilią a Świętym Szczepanem na początku kolejnego roku, to wtedy pomyślałam sobie, że

0: papieża, którym się potem wypełniało pierzyny.
1: Czyli uczestniczyłeś w tym realnie, co my teraz przywołujemy jako pewien rodzaj metafory na spotykanie się kobiet.
0: Dokładnie tak, a kiedyś tak było rzeczywiście. I właśnie też miałam tam panią, która uczyła przędła wełnę, no bo to wiadomo, z owcami związane, więc chcieliśmy też pokazać takie rzeczy. I jakież było moja radość, że moja córka, która grała główną rolę Zuzanny, tej panny młodej, autentycznie przędła i czesała, bo chcieliśmy, żeby to było w scenie. I ona powiedziała, że ona się chce tego nauczyć. Że to jest takie przyjemne i że to jest takie, jak patrzysz i widzisz, że z kawałka takiej sierści, bo tak to jest, tej wełny, takiej masy, jak najpierw to się tak czesze, powstają takie włókna i potem to się skręca na tym kołowrotku, że to jest takie przyjemne, że ona chce się tego nauczyć.
1: No właśnie i to doświadczenie, tak, że możesz obcować z tą kulturą, nagle się okazuje, że no jakoś tam jest człowiecze dla nas, nie? I wcale nie jest archaiczne. Że to są przyjemności zmysłowe, które możemy zaprosić do swojego życia, tak? Czy to właśnie jest pewna umiejętność szycia, właśnie snucia, tworzenia, czy to jest rodzaj materii, którą przykładamy do ciała, tak? Która jest wyjątkowa, która jest właśnie przez kogoś stworzona, która jest uratowana, bo ty też bardzo wiele rzeczy właśnie ratujesz, tak? I potem przerabiasz. I potem też fotografujesz w taki sposób mocno związane z tym uniwersum, które chcesz tworzyć, że te kobiety, które ubierasz, mężczyzn również, ale
0: głównie kobiety,
1: że to są takie współczesne osoby, które nie chcą podążać za trendami w modzie, tak, ale chcą stworzyć jakiś taki rodzaj związku ze światem i pięknem, który jest jakiś taki pełny prawdziwości i jakiegoś takiego zakorzenienia w dobrym sensie tego słowa, nie że konserwatywny, tak?
0: Tak, to na pewno nie jest konserwatywne. To jest bardzo malarskie. Wszystkie moje kostiumy i te, które sprzedaję, i te, które tworzę tylko i wyłącznie do sesji, bo czy takie projekty, czy pokazy mody, kolekcji, które są bardziej pokazowe, czyli one są takie bardziej, jakbyśmy to nazwały okitir, chociaż to nie jest wysoka moda, bo nie śmiem nawet użyć tego słowa, ale jest to ręcznie robione, to tam to jest takie bardzo malarskie. Ja też z racji moich zawodów wcześniejszych staram się, żeby całość była bardzo malarska, bo dla mnie to jest obraz, żeby modelka, którą chcę do tej kolekcji zaprosić, do zdjęć, żeby ona się wpasowała w to wszystko, co ja robię, żeby to nie było ani kiczowate, żeby to nie było ani przeładowane, żeby to nie było minimalistyczne, bo to na pewno nie jest minimalistyczne, ale żeby jak patrzysz na to, to żebyś mówiła, Boże, jakie to jest piękne. I wydaje mi się, że udaje mi się to, bo mam takie odpowiedzi ludzi i chyba gdzieś to piękno udaje się pokazać w taki sposób.
1: Czerpiesz mocno ze swojego regionu, ze swojego wychowania, tych doświadczeń z dzieciństwa, ale w ogóle też rodzina jest dla ciebie bardzo inspirująca i masz też kolekcję, która łączy Śląsk z, uwaga, Sycylią. Nazywa się ona Antonina. Jest za tym historia, którą chciałaś opowiedzieć.
0: Tak. W tej kolekcji chciałam opowiedzieć historię miłości mojej babci, moich dziadków w zasadzie, mojej babci Antoniny, która mieszkała w Skoczowie, kiedy poznała mojego dziadka, a mój dziadek Sebastiano Strongoli był Sycylijczykiem i w czasie II wojny światowej jego oddział, no wiadomo, była to trudna miłość, to były trudne czasy, trudne wybory, nie nam oceniać. Miłość na pewno była autentyczna, zakochali się w sobie, oni budowali kolej, budowali tory, żeby Niemcy mogli, to był 43 rok, gdzieś tam wywieźć swoje rzeczy do Austrii. I podobnie jak w historii Kapitan Corelli, które mam nadzieję, że kobiety tak sentymentalne jak ja obejrzały ten film, ta miłość właśnie była taka. I moja babcia zaszła w ciążę. Potem koniec wojny. Wiadomo było, że mamy tutaj władzę ludową. Ciężko było mojemu dziadkowi, który wiedział, że babcia jest w ciąży. Pisał listy, ale nie udało się z nią skontaktować. Moja babcia urodziła mojego ojca. Wyszła drugi raz za mąż. No i mój tata całe życie spróbował tego swojego ojca znaleźć. Więc słuchajcie, w mojej krwi mamy trochę śląskiej krwi, trochę orawskiej po mojej mamie. Ale mam też sporo nawet tej krwi sycylijskiej, bo dziadek pochodził z Katanii, z okolic Katanii i udało mu się odnaleźć swojego ojca.

0: ja poznałam swojego dziadka, to właśnie Antonina jest taką historią, w której chciałam pokazać czasy wojny, czyli jest tam sporo czerwieni, sporo czerni. Motywami są, ja staram się w moich kolekcjach tworzyć tkaniny, w których są motywy dla mnie ważne w opowieści, to są serca, ale też motywy mocno związane z Sycylią, czyli wiemy tu wszyscy, o co chodzi. Wiemy słońce sycylijskie, cytryny, pomarańcze, te wszystkie elementy związane ze świętem w Taorminie, więc i te kolory, czyli żywe, nachodzą się te dwa światy, taki mroczny trochę i taki bardzo pastelowy, takie bardzo radosne.
1: Mm-hmm. Tak, to są te palety rzeczywiście, z których korzystasz i one tworzą ten rodzaj, no właśnie, uniwersum, które jest bardzo mocno z tobą związane. Nikt inny nie mógłby czegoś takiego opowiedzieć, tylko ty, bo właśnie bardzo mocno korzystasz nie tylko ze swojej historii rodzinnej i lokalnej, swojej rodziny w ogóle, bo tworzysz wspólnie te projekty i wszystko jest oparte o taki rodzaj wspólnoty, którą wytworzyłaś. I chyba też chciałabym jeszcze cię zapytać o ten Skoczów, bo wiem, że Skoczów też odgrywa rolę nie tylko jako tło twojej rodzinnej historii, ale też jest to zaplecze. Mówiłyśmy o rzemiośle i to też jest zaplecze rzemieślnicy, z którego korzystasz.
0: To jest dla mnie bardzo ważne, bo w zasadzie Herbutowice kiedyś, no to był Skoczów, prawda? To była wieś, która należała pod Skoczów. Ja chodziłam do szkoły podstawowej, do Skoczowa i jakby, no jestem taka herbutowiczanko-skoczowianka, że tak powiem. I to Bielsko-Biała jest oczywiście w tle, bo tam zawodowo się rozwijam i tam mam pracownię. Natomiast jak studiowałam, to wtedy pomyślałam sobie, Boże, no przecież ja muszę mieć kapelusze do mojej kolekcji, do mojej reaktywacji. I to muszą być kapelusze ze skoczowskiej fabryki kapeluszy, no bo przecież to jest moja fabryka. To są ludzie, których znam, którzy tam pracują. I umówiłam się z panią dyrektor od produkcji, bo miałam już wymyślone wzory, rysunki i tak dalej. I słuchajcie, to naprawdę nie jest serial brazylijski. Otwieram drzwi, a oczywiście wiedziałam, że pani dyrektor nazywa się Alicja Duda, a tam otwiera drzwi Alinka Kuboszek, Alicja Duda znaczy się, moja koleżanka z ławki szkolnej podstawówki, z którą się przyjaźniłam całe 8 lat. I okazało się, że ona tam pracuje, jest dyrektorem właśnie od produkcji. I słuchajcie, i co się okazuje? Okazuje się, że Skoczów, najstarsza manufaktura kapeluszy w Polsce, najstarsza, przeszło stuletnia, która ma tak piękne, Boże, ja cały czas używam, nadużywam chyba tego słowa piękne, ale nie wiem jak to nazwać, cudowne, wspaniałe, no nie wiem, no po prostu majestatyczne, wszystko tam jest, tam są drewniane formy do kapeluszy, które mają przeszło 100 lat. Ta fabryka boryka się z kłopotami i ja mówię, Jezu, no pomogę ile mogę. Czyli zaczęłam, zrobiłam im pierwszą sesję, zaprojektowałam kolekcję ślubną, która jest Beata Bojda Polka. Teraz też do Antoniny Polka mi robi przepiękne nakrycia głowy. Wspólnie staramy się, założyłyśmy Fundację Sztuk Mistrzynie z fabryką kapeluszy, z Alinką, z Agnieszką i ze mną po to, żeby to dziedzictwo, które, no ja uważam, że musimy to ocalić, słuchajcie, no jest chyba druga w Europie, która ma 100 lat. Mm-hmm. Fabryka kapeluszy.
1: Co to jest w ogóle za przedziwny region, w którym się tyle dzieje, w którym się przecinają wpływy i takie właśnie bardziej związane z górami i te związane z zapleczem włókniarskim, przecież Bielsko-Biała.
0: To
1: tak?
0: Samo,
1: I,
0: tak.
1: I to zaplecze, ta manufaktura i w twojej rodzinie właśnie te krzyżujące się różnorakie wpływy i ta wiejskość, którą mogłaś jeszcze sama doświadczyć na własnej skórze. To jest chyba ten rodzaj zaplecza, który świadczy o tym, że czujesz tę swoją wyjątkowość i masz dużo siły, żeby pracować i to, że się czujesz młodo, tak mówię, że jesteś na początku tej drogi, mimo że już korzystałaś z tylu rzemieślniczek, z tylu też inspiracji, ale one są nadal właśnie związane bardzo mocno z tym regionem, który i z tą historią twoją własną.
0: Tak, tak. Cały czas i to, co teraz zaczynam robić, to też w jakiś sposób jest związane z moimi regionami, ale byłam niedawno w Pekinie i w Chinach też to się bardzo podoba i może...
1: Czemu? Jak myślisz?
0: Poproszono mnie o rozmowę z panią, która była gościem ambasady polskiej, pani wiceminister od kultury, myślę, że to było od kultury albo turystyki, nie pamiętam dokładnie. I ona powiedziała, że moje projekty są tak podobne do ich projektów z jakiegoś tam regionu, a jakieś kilka dni później zadzwoniły do mnie dziewczyny z ambasady

0: Ambasady Polskiej, Instytutu Polskiego w Indonezji, że to jest tak podobne do tego, co jest tam w Indonezji i czy ja bym nie mogła przyjechać. Więc co ja uważam? Uważam, że te połączenia są eklektyczne i dlatego to jest takie, no takie wspaniałe.
1: A nie uważasz już tak na koniec naszej rozmowy, że ludowość, tak powiedzmy z grubsza, nie lubię tego terminu, no ale niech będzie oddolna sztuka wykonywana przez ludzi, którzy nie byli elitą, nie mieli do dyspozycji środków finansowych, wyrafinowanych materiałów i pomocy, że ten rodzaj jakby takiego wyrazu, ta tęsknota za piękną sztuką, mimo znoju właśnie spracowania, tak różnorakich zagrożeń i tego wiejskiego życia, o którym wspomniałaś, że jest w tym doświadczeniu coś takiego uniwersalnego.
0: Tak. Ja się z tym zgadzam zupełnie, dlatego że to nie są akademiccy twórcy i oni korzystają z tego, co widzą i co jest dostępne. I myślę, że to jest na całym świecie. Dlatego to rękodzieło jest, więc jest papier, są nici i dlatego wydaje mi się, że to jest, są kwiaty żywe nawet, prawda? Że dlatego to jest podobne do siebie.
1: I ty z tym pracujesz i na tym bazujesz i wydaje mi się, że to jest jedna z tych odnóg mody, która teraz będzie się rozwijać, że musimy zrobić to koło, jeszcze raz zajrzeć do naszej tradycji, zanim pójdziemy do przodu i ją wziąć, update'ować, przemyśleć i ożywić na nowo, bo jeśli zamkniemy ją w muzeum, to z czym my właściwie zostaniemy?
0: Tak mi się wydaje, że ona musi być iść po prostu w ludzi, w świat.
1: Niech idzie w ludzi, niech twoje projekty idą w ludzi. Jest ich bardzo wiele. Już tutaj czekają w przedpokoju, więc patrzcie, co Beata Bojda będzie tworzyć i czekajcie na nową odsłonę projektu Koronacja. Beata Bojda była moją gościnią. Bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Dzięki.

0: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
1: Zbiórka z podwórka.
2: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy.
3: This is culturally inappropriate.
4: Dzień dobry, dobry wieczór, a niektórym z Państwa pewnie już mi pozostaje tylko życzyć dobranoc, bo chwilę temu minęła pierwsza w programie trzecim Polskiego Radia. I jak co wtorek na dobry początek dnia, bądź zakończenie dnia poprzedniego, to jest...
1: Zbiórka z podwórka.
4: Audycja rapowa, audycja bardzo często również hip-hopowa, audycja, która już przez ponad rok zadomowiła się w studiu radiowej Trójki, którą prowadzę ja, Filip Kalinowski, i staram się tutaj jakoś złapać te wszystkie rozliczne, często poplątane wątki, w których jest cały zanurzony współczesny rap. Ten rap, który ma już ponad 50 lat i przybiera bardzo różne formy w bardzo różnych miejscach świata. Ten rap, który od początku realizował się w blokach. So many things.

0: wonderful day like today.
1: What's this, Anne? A quiet little mouse roaring like a lion? I can't believe my ears.
2: I am not a quiet little mouse. I'm a tiger.
0: You, a tiger? Georgie's a tiger amongst us.
3: Task Force i The Blocks, utwór z wydanej w 2006 roku płyty Music from the Corner, Volume 4. To był taki cykl płyt, który bracia, bo to bracia nagrywali, Pharma G i Chester P, dwóch Brytyjczyków, zamieszkały w Londynie i jak nikt inny oni potrafili i chyba do dzisiaj potrafią, chociaż rzadziej śledzę ich poczynania niż właśnie w tej pierwszej dekadzie 2000 roku, potrafili i potrafią złapać jakąś taką dziwną blokowiskową melancholię. Ich teksty zawsze były pełne zdarzeń granicznych, ciężkich warunków, wyjątkowych okoliczności, a jednocześnie opowiadali z tym z jakąś taką poetycką wręcz swadą. Nad tymi blokami zawsze latały stada kruków i jakby te dzieciaki, które się wychowywały w tych trudnych warunkach, znajdowały chyba otuchę w słowach, które duet Task Force wypowiadał do bitu. A skoro jesteśmy przy melancholii, to teraz przeniesiemy się przez kanał brytyjski bądź kanał La Manche, zależy kogo zapytać o nazwę tej cieśniny pomiędzy Europą kontynentalną a Wielką Brytanią. Do Francji się przeniesiemy.
4: Elevation, gotta elevate, baby.
5: Rise.
4: Listen, let me tell you.

Dwa utwory z wydanego w 2023 roku albumu producenckiego Crowna z francuskiego kolektywu Grim Reapers. Najpierw Ali z duetu Lunatic i Prodigal Son z Sons of Man i utwór Elevation, czyli Wznoszenie się, a później Joseph Swartz i C'est la vie, czyli To życie. I Joseph Swartz to jest belgijski raper algierskiego pochodzenia, który

Zresztą wygrał jakiś czas temu trzeci sezon rapowego talent show Netflixa Nouvelle École. A ten album producencki ostatnio gdzieś przypadkiem wygrzebałem z półki i doszedłem do wniosku, że podzielę się z Państwem dwoma numerami, bo przyszedł sezon wakacyjny i mniej gości będzie na zbiórce z podwórka niż ostatnimi czasy, więcej muzyki. Goście na pewno się też przydarzą w najbliższych tygodniach, bo obiecał mi Biak z kuzynem, że tutaj do mnie wpadną. Też będzie wizytacja dziennikarzy muzycznych, jednego z Wrocławia, a drugiego z Mediolanu. Będzie trochę tych gości, ale w tym ciepłym i pełnym rozjazdów okresie dużo więcej myślę, że przyda się każdemu muzyki. I tutaj kolejny utwór z Francji.

Kali Te Phi i Kiyo Itachi nabicie taki człowiek, który niesie kaganek klasycystycznego rapu przez francuskie blokowiska i sięga do zapomnianych często na tych osiedlach sampli i jest trochę taki, nie lubię do końca porównań, bo one zawsze coś komuś odbierają, ale niech będzie takim alchemistem francuskim, człowiekiem, który buduje swoją wizję muzyki rapowej. Z jednej strony na dawnych ideałach i koncepcjach, a z drugiej strony na współczesnych rozwiązaniach rytmicznych, czy też jeśli chodzi o brzmienie samych tych bitów. Jego najnowszy krążek Veni jest zrealizowany w całości z raperem, który nosi ksywę Rocka i jest reprezentantem, to nie będzie nadużycie, legendarnego składu La Clica. W tym utworze jeszcze gościnnie pojawił się Ol Kainry, który zaczynał lata temu w ekipie L'Agression Verbale, która wydała tylko jedną epkę, bo wszyscy jej członkowie w jednym momencie otrzymali wyroki skazujące na dłuższy, bądź jak właśnie Ol Kainry, krótszy czas, wylądowali w zakładach karnych i tylko Ol Kainry z nich wyszedł z mocnym postanowieniem, że teraz już zajmie się rapem, co od tych już co najmniej dwóch dekad robi. Wydał niedawno też bardzo ciekawą solową płytę, a my tymczasem przez ocean przeniesiemy się z Francji do Stanów.

0: contemplating on my life over several beers. I got emotions, why you think a thug never cared? But when I'm in my feelings, I be wishing I was never there. Make me wanna loke out, but this is blood, sweat, and tears.
1: Blood, sweat, and tears.
0: Shine.
2: This, then, here you were having a drunk. Te puse de...
3: Ese amor que me has sido.
2: Bien, shot you in the head, no? Why would have been much nicer? I would have just cut your face.
3: Ese amor que me anima, que me ayuda, me abriga, que me toma del brazo, si de que pierdo el paso.
4: Dwie klasycystyczne pocztówki dźwiękowe ze Stanów Zjednoczonych, obie zrealizowane w takich tradycyjnych dla rapu duetach raper-producent. Na początku Monday Night, nomen omen, bo mija nam właśnie noc z poniedziałku na wtorek, i producent Evidence, reprezentant Dilated Peoples, którzy ledwie kilka dni temu zagrali we Wrocławiu swój koncert. Gościnnie w tym utworze Fly Anakin i nazywa się to Derry Clare, pochodzi z albumu Football, a Monday Night jest z Richmond w Virginii i jest kolejnym takim przykładem rapera, na którego bym pewnie nie trafił, gdyby nie właśnie producent, z którym nagrał album. To jest w ogóle dobre sito, żeby sobie sprawdzać, co się w tym amerykańskim undergroundzie dzieje, a dzieje się tam bardzo dużo, bo większość z tych raperów nagrywa płytę tak mniej więcej raz na tydzień, raz na miesiąc. Tych premier jest bardzo dużo i trzeba to jakoś sortować, więc klucz producencki tutaj mnie skłonił, żeby sprawdzić Monday Night'a, a jest on bardzo ciekawym MC. Drugi raper już pojawiał się na zbiórce Rico Sama i na bicie Bob Frazes Blood, Sweat and Tears z albumu Malandro. I ten akurat raper jest z Long Branch, Neptune, Asbury Park w New Jersey. A New Jersey to bardzo mocny jest przyczółek, jeśli chodzi o te właśnie klasycyzujące, nowo-staroszkolne produkcje ze Stanów, więc tam trzeba być szczególnie czujnym i ucho nadstawiać, co się w tym New Jersey dzieje. A żeby nie same nowe rzeczy tutaj leciały, to coraz coś klasycznego, acz zupełnie większości ludzi nieznanego.

0: Tak się kończy The Tournament, bonusowy, chyba nikomu nieznany utwór z sesji nagraniowych do jak najbardziej klasycznego albumu The Ecstatic Mos Defa z 2009 roku. I właśnie ten album dorobił się z 2-3 tygodnie temu reedycji z 2 dodatkowymi utworami. W zeszłym tygodniu puściłem Państwu klasyczny duet Slick Ricka Auditorium z tego krążka, a dzisiaj właśnie Tournament, pojedynek, którego wcześniej nie znałem. Być może on istniał gdzieś w takim drugim obiegu internetowych przecieków i gdzieś na niego trafiłem, ale teraz przypomniałem sobie bądź poznałem i doszedłem do wniosku, że taki turniej sobie po nocy w radiu dzisiaj urządzimy. A skoro cofamy się w czasie i z miejsca jak najbardziej współczesnego przenieśliśmy się do 2009 roku, to teraz połączymy te dwie kropeczki i będzie raper, który zaczynał jeszcze w latach 80., jest aktywny do dzisiaj, ale na bicie człowieka, którego ksywa już w dzisiejszej audycji padła i który jak mało kto inny potrafi łączyć dawne z dzisiejszym.
1: Now we're together, we're together.

The Alchemist i Kool G Rap, Gutter Pain, czyli taka gra słowna pomiędzy tym, że boleć może w trzewiach, a trzewia są bliskoznaczne po angielsku ze ściekiem, więc to jest ból istnienia ulicznego, o czym Kool G Rap wie bardzo wiele, bo jest reprezentantem takiego pokolenia, które w latach 80. doszło do mikrofonu i tak jak Big Daddy Kane czy Rakim, Kool G Rap zapowiadał to, co się wydarzy w latach 90. w amerykańskim, a szczególnie nowojorskim rapie, czyli że ta ekspresja stanie się dużo bardziej bliska chodnika, bliska krawężnika, bliska ulicy i bloku, winkla, każdego miejsca, w którym różne te miejskie postaci się przemieszczają i Kool G Rap jak mało kto inny potrafił o tym opowiadać i właśnie jako reprezentant tego, co w tamtym momencie nazywało się starą szkołą, bo tu wracamy do tego pokutującego na zbiórce, powracającego tematu, że rap i hip-hop cały czas posługuje się dwoma kategoriami, stara szkoła i nowa szkoła, a za mojego życia te kategorie zmieniły już, myślę, nie wiem, pięciokrotnie swoje znaczenie. Dla raperów z lat 90. Kool G Rap był już przedstawicielem starej szkoły, a jednocześnie jednym z nielicznych reprezentantów tego rozdania, które było nadal inspirujące, nadal ciekawe i nadal zakorzenione na tych ulicach, o których Kool G Rap tak barwnie opowiadał i do dzisiaj potrafi, jak słychać właśnie było w Gutter Pain wyprodukowanym przez Alchemista. Liquid Form się nazywa nowa epka, nieustannie cały czas zapracowanego Alana Mamamana, który produkuje tych bitów ogromną ilość i bardzo sprawnie i z poszanowaniem dla niezależności i własnej osobistej wolności twórczej wydaje je w Alk Records. A my tymczasem wrócimy do New Jersey, bo jak już wspominałem, to jest ważne miejsce w tym momencie na rapowej mapie takiej wracającej i chętnie patrzącej w przeszłość.

Dwa utwory z podziemnej sceny New Jersey, najpierw YL i Papo 2004, Barry Bonds się nazywa utwór, pochodzi z albumu Triple Double i cały ten krążek wyprodukował niezawodny Subject 5, reprezentant właśnie New Jersey. A później Rashad Chappell, też z tego samego miejsca na mapie wschodnich Stanów Zjednoczonych, i jego album No Era for Margins, na którym gościnnie pojawia się mocna reprezentacja Flea Lord, Chenoir, Haskangpin czy choćby OC Classic. A sam ten tytuł, który tak w wolnym tłumaczeniu brzmi "To nie jest czas dla nisz", wydaje mi się ciekawym punktem wyjścia do zastanowienia się nad tym, czy przypadkiem nie jest tak, że w tej trzeciej dekadzie XXI wieku nic nie jest niszą i poniekąd też wszystko jest niszą, bo nieważne, czy to będzie reggaeton, który na przykład w osobie Bad Bunny'ego jest ogromny i w krajach południowej Ameryki Środkowej jest ogromny, to na przykład jak się przeniesiemy tutaj do Polski, to już ogrom tych wykonawców, którzy tam są popowymi artystami, jest dla nas zupełnie niszowym zjawiskiem, acz ma po dobre kilka miliardów na koncie. I pamiętam taką moją rozmowę z jednym japońskim dziennikarzem muzycznym, którego zapytałem, dlaczego tak jest, że w Japonii wychodzą te wszystkie specjalne edycje płyt, dlaczego tam są zawsze dodatkowe utwory na tych płytach, jakieś figurki dodawane, różne rzeczy. I to nieważne, jaki gatunek muzyki weźmiemy na warsztat. I on mi powiedział wtedy coś takiego, że w Japonii nie ma czegoś takiego jak nisza. Oczywiście najwięcej ludzi słucha J-popu, a różnych na przykład przejawów free jazzu czy eksperymentalnej elektroniki nieporównywalnie mniej, ale to wszystko są jakby równoprawne sceny, środowiska i nic nie jest traktowane jako niszowe. I wydaje mi się, że ten trend wraz z rozwojem internetu, z zmniejszonym znaczeniem wytwórni muzycznych względem poprzednich dekad rozlał się trochę po świecie, więc warto sprawdzać, co w tych różnych zaułkach świata muzycznego się dzieje. Nie ma szans, żeby to wszystko prześledzić, ale są takie miejsca, do których ucho nadstawić jest warto. No i ja na przykład z New Jersey te trzy utwory ostatnimi czasy wygrzebałem, a Papo 2004, który leciał przed chwilą, był w Warszawie z 2 lata temu, grał w Hydro Zagadce z raperem, który się nazywa Wiki.

Wiki i Your Old Drug, All in the Lining, czyli wszystko w podszewce, podkładzie, wszystko pod spodem. I to wydaje mi się kolejna dobra porada, jeśli chodzi o słuchanie rapu, że tam tak bardzo dużo się dzieje gdzieś pod spodem, że czasami trzeba przekroczyć granicę tego, że coś wydaje się podobne, coś wydaje się zbyt konfrontacyjne, zbyt podwórkowe, zbyt wulgarne, a tam pod spodem się dzieje bardzo wiele. I tu zawsze wracają do mnie słowa nieodżałowanego pana Tomasza Stańki, który mówił mi: panie Filipie, z rapem, jak z każdą inną dyscypliną sztuki, trzeba po prostu pewnego osłuchania, żeby zacząć wyłapywać szczegóły, zacząć wyłapywać to, co jest pod spodem w tym rzeczonym podkładzie czy w podszewce, bo nieważne, czy to jest opera, czy to jest rock symfoniczny, czy to jest jakakolwiek inna dziedzina muzyki rozrywkowej, to dla kogoś, kto nie ma osłuchania, wszystko może brzmieć bardzo podobnie, a warto tam się dogrzebać, co jest głębiej. Wiki i Your Old Drug, Ancient History się nazywa płyta nowa Wikiego, Navy Blue na bicie. Trzy ważne ksywy, jeśli chodzi o klasycystyczne podejście do rapu. Wiki nawet jeszcze wyprzedził ten moment, w którym to się tak rozlało po świecie i wraz z Rat Kingiem bardzo ciekawe rzeczy robił lata temu, a dzisiaj prowadzi jedną z najbardziej nowojorskich narracji, jakie w ogóle znam i w rapie, i w innych dziedzinach twórczości. Wiki to jest wcielenie Nowego Jorku. A my tymczasem będziemy z tego miejsca, które jest podziemne, acz dosyć klasyczne, przemieszczać się w rejony bardziej eksperymentalne.

Juju Rogers śpiewał, rapował, gadał nam o tym, że no sun, nie ma słońca. I to się zgadza, bo się zbliża godzina druga w programie trzecim Polskiego Radia, a Juju Rogers to jest ciekawa postać, syn amerykańskiego żołnierza z Nowego Orleanu, stacjonującego po II wojnie światowej w Niemczech. I on wyrósł z jednej strony na jazzowej kolekcji płyt swojego ojca, ale też drugą nóżką na lokalnej scenie hardcore punkowej i zadebiutował w 2015 roku. Nagrywał z Samfą, z Mickiem Jenkinsem i od początku robił muzykę międzygatunkową, bo z jednej strony słychać w tym właśnie tą kolekcję jazzowych płyt ojca, z drugiej strony ten punkowo-hardkorowy pazur, który sobie wyostrzył w niejednym pogo na lokalnych koncertach ciężko-gitarowych, a z trzeciej strony rap, który po prostu towarzyszył tym wszystkim pokoleniom w dorastaniu i stał się naturalnym głosem, nawet jeśli ktoś środowiskowo wybierał inne gdzieś momenty w świecie kontrkulturowym. Na dużo lat też Juju ucichł w pewnym momencie i teraz wrócił albumem Pink Guitars, Spaceships and Voodoo Dolls się nazywa ten krążek. I jak sam Juju mówi, jest to afro-funk, połączenie punku, funku George'a Clintona i właśnie tych bardzo mocnych tropów afrofuturystycznych. A my dalej gdzieś wątkiem niezależności i eksperymentu przemieszczamy się tym razem z powrotem do Stanów.